0: Lecznicze zostało ogłoszone tej nocy również w obwodach winnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernichowskim. W wyniku wieczornego uderzenia Rosjan na Odessę rosyjskie rakiety balistyczne z głowicą kasetową, 9 osób zostało rannych, zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłynęło kilka samochodów. Mija rok od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W tym okresie polskie służby sprawdziły ponad 3 800 000 osób wjeżdżających do Polski. W ciągu roku skontrolowano także prawie 2 miliony pojazdów. Blisko 2 tysiącom osób odmówiono wjazdu do kraju.
1: Działania służb polegają na sprawdzaniu pojedynczych pojazdów przejeżdżających przez granicę, mówi kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Sprawdzamy tylko wytypowane pojazdy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort osób przekraczających granicę i dzięki selektywnej kontroli nie tamujemy, nie utrudniamy swobodnego przepływu osób i towarów.
1: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza. Mają też wpływ na lokalny handel, mówi Adam Szulczewski.
3: W pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach rzeczywiście szczególnie słubickie bazary obserwowały mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących.
1: Tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają być prowadzone do października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dziś koniec stresu maturzystów. Od 8.30 będą mogli sprawdzać wyniki matur online. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
5: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
5: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem sprawozdawca projektu, bułgarski deputowany Andrzej Nowakow, linie lotnicze będą musiały liczyć się z dodatkowymi i dotkliwymi konsekwencjami załamania nowych zasad. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmuje i zabezpiecza prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Reforma utrzymuje prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny i obecne kwoty rekompensat. Linie lotnicze będą też zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania i sposobie złożenia wniosku, zapewnienia dzieciom do 14 roku życia bezpłatnych miejsc obok opiekunów, większej przejrzystości cen biletów i lepszej ochrony osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii i publikacji w Dzienniku Urzędowym, a przewoźnicy będą mieli około roku na ich wdrożenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, lokalnie możliwe także głównie na północy burze. Od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum i nad morzem, a także w górach, do maksymalnie 22 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny, w porywach nawet na zachodzie do 120 km na godzinę i w rejonie Zatoki Gdańskiej też silne porywy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 990 hektopaskali i lekko rośnie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich

0: zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami oraz historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Mamy środę, słuchać będziemy więc muzyki jazzowej. A w ramach tej godziny odtwarzam Państwu historyczne nagrania, można powiedzieć, twórców jazzu. Bo słuchamy i podziwiamy tych artystów, którzy tworzyli magiczny świat jazzu. Oto historii jazzu ciąg dalszy, dziś rozdział poświęcony trąbce. Trąbka słuchając muzyki w ciszy. Będę korzystał z tekstu Miguela del Arco i Olgi Caporal, a słuchać będziemy przede wszystkim Louis Armstronga, nie tylko śpiewającego, ale jednak przede wszystkim grającego na trąbce. W przeciwieństwie do saksofonu, którego daty powstania dokładnie znamy, korzenie trąbki sięgają aż do początków cywilizacji. Tylko flet jest starszym od trąbki instrumentem. Kiedy w 1922 roku Howard Carter odnalazł nietknięty grób Tutanchamona, znalazł w nim dwie doskonale zachowane trąbki z brązu i ze srebra. W 1939 roku BBC przeprowadziła transmisję z muzeum w Kairze, podczas której na jednej ze znalezionych trąbek zagrał muzyk, wprawiając słuchaczy w zdziwienie, a wydobyty dźwięk, jak pisali klasycy, brzmiał jak ryk osła. To wyjątkowe brzmienie z powodu delikatności zabytkowych instrumentów wydobyto jeszcze tylko jeden raz, uszkadzając zresztą jedną z trąbek. Trąbki przedstawiane przez artystów z czasów XVIII dynastii były krótkie, wykonane z drewna, brązu, miedzi lub srebra. Nazywano je szenep. Używano ich najprawdopodobniej tylko w wojsku i przy wielkich ceremoniach. Na polu bitwy miały zagrzewać oddziały faraona do walki i ułatwiać dowodzenie nimi, a także służyć do przestraszenia wroga. Jednak na niektórych malowidłach ściennych XVII dynastii, czyli wcześniejszej, szenep towarzyszy również tańcowi dziewcząt. Swojego poprzednika egipskie trąbki miały w podobnym instrumencie perskim i od tego pierwowzoru różniły się one przede wszystkim rozmiarem, który z powodu zakrzywienia ich budowy z czasem stawał się coraz mniejszym. Na początku możliwości dźwiękowe trąbki ograniczały się do serii flażoletów granych na nucie głównej, w której instrument był nastrojony, ale począwszy od wieku XVIII, stopniowe dodawanie wentyli pozwalało na zmianę wysokości dźwięków. Trąbka zawsze była obecna w zespołach ragtime'owych i jazzowych, chociaż początkowo stanowiła wyłączny instrument jazzmenów. Złota epoka trąbki to okres od 1927 roku, aż do wyparcia jej przez saksofon tenorowy w epoce swingu. Nie można mówić o historii trąbki w początkach XX wieku, nie wspominając o muzyku, który co prawda nie pozostawił po sobie wielu nagrań, ale miał ogromny wpływ na późniejszych trębaczy, takich jak Louis Armstrong, Miles Davis czy Dizzy Gillespie. Mowa o Joe Kingu Oliverze, trębaczu, którego podziwiał i naśladował sam Armstrong. Joe King Oliver jest autorem kilku słynnych tematów. Może tylko dodam, że urodził się w maju 1885 roku. I teraz mamy pierwsze nagrania, które chciałbym Państwu zaprezentować. Nagranie Louis Armstronga. Wielki mistrz Armstrong na samym początku przedstawia się w utworze Hear Me Talking to You. Poruszające nagranie instrumentalne z 1939 roku, które zostało wykonane z towarzyszeniem grupy pianisty Louisa Russella, zespołu zakontraktowanego w 1935 roku przez Joe Glassera jako grupa akompaniująca Armstrongowi.

To był utwór Louis Armstronga, Hear Me Talking to Ya. Przed nami kolejna kompozycja tego autora, Wild Man Blues. Utwór z 1927 roku. Interesujący z tego powodu, jak czytamy w tej księdze jazzowej, że jako pierwszy został nagrany techniką podobną do High Fidelity. Utwór został nagrany przez grupę Hot Seven. Wyróżnia się w nim piękne solo klarnecisty Johnny'ego Dodsa, ucznia wspomnianego wcześniej tego najpierwszego Kinga Oliviera.

0: A teraz temat tradycyjny. New Orleans Function, Free as a Bird. Czyli Wolny jak ptak to długi, intrygujący temat, który trwa ponad 6 minut. Odtwarza atmosferę typowego pogrzebu w Nowym Orleanie. W utworze tym Sam Armstrong jest narratorem, a składa się z dwóch części. Słynnego Free as a Bird i Didn't He Ramble. Kompozycji napisanej w 1902 roku przez Boba Cole'a i Johna Rosamonda Johnsona pod pseudonimem Will Handy. Utwór ten został zaadoptowany przez brass bandy z Nowego Orleanu, w których interpretacji stał się radosnym marszem pożegnalnym po uroczystościach pogrzebowych.
1: And now, folks, we're gonna take you down to New Orleans, Louisiana. Tell you the story about Didn't He Ramble. Cause you know there was a funeral march in front of Didn't He Ramble where they take the body to the cemetery and they load Brother Gate in the ground and dig it.

New Orleans Function, utwór składający się z dwóch części, Free as a Bird i Didn't He Rumble. Słuchaliśmy Louis Armstronga, ale także innych muzyków. Przed nami kolejna kompozycja, Panama, kompozycja Tyersa, również z Louis Armstrongiem w roli głównej. To próbka muzyki jazzowej nagrana przez Armstronga z grupą All Stars na początku lat 50. Niemal wszyscy muzycy wykonują tutaj genialne solówki, jak czytamy w komentarzu, pośród których najbardziej wyróżnia się fortepian Earla Hinesa. I może od razu po Panamie posłuchajmy kompozycji My Bucket Got a Hole in It Williamsa, też z Louis Armstrongiem w roli głównej.

0: W dzisiejszej części historii jazzu słuchamy najsłynniejszego trębacza Louis Armstronga.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A w radiowej jedynce ciąg dalszy prezentacji nagrań znakomitego Louis Armstronga, można powiedzieć legendarnego muzyka, takiego symbolu jazzu. Może pokażę Państwu teraz kolejny utwór, który znajduje się na płycie dodanej do tej historii muzyki jazzowej. Otóż będzie to słynny Savoy Blues, ostatni utwór nagrany przez Louis Armstronga i jego formacji Hot Five. Potem zaraz posłuchamy utworu Long Gone, radosnego, będącego świetną próbką charakterystycznego sposobu śpiewania Louis Armstronga tutaj w duecie z Velmą Middleton.

0: He's cutting out now.
1: Long gone.
0: Catch hook and run, man.
2: Long Gone Smitha, a wcześniej słuchaliśmy Savoy Blues, to wszystko w wykonaniu Louis Armstronga. Chciałbym Państwu teraz ukazać jeszcze trzy nagrania. Wpierw będzie to utwór Carpentera, Dunlopa i Hinesa, You Can Depend on Me. Potem posłuchamy kompozycji Snydera i Muse'a, When It's Sleepy Time Down South oraz Handiego All Miss. Louis Armstrong raz jeszcze.

To był kolejny rozdział historii jazzu, serii Magiczny Świat Jazzu, dziś o trąbce, a pod tytuł Trąbka słuchając muzyki w ciszy. Dzisiaj artystycznym bohaterem był wyłącznie Louis Armstrong, natomiast za tydzień posłuchamy najznakomitszych innych trębaczy. Wystąpi taka legenda trąbki jak Dizzy Gillespie, jak Miles Davis, jak Chet Baker czy Clifford Brown. Emocji zatem na pewno nie zabraknie. Kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie wraz z Michałem Czajkowskim. Zapraszam Państwa serdecznie do słuchania nas jutro o tej samej porze, kiedy to ukaże obok Słodkiego Radia Retro i nagrań orkiestry Piotra Szymanowskiego, także polskich pieśni autorstwa Tadeusza Berda. To będą sonety miłosne do słów Williama Szekspira. A w drugiej godzinie posłuchamy m.in. koncertu fortepianowego George'a Gershwina. Zapraszam serdecznie, Adam Rozlach.

0: Jedynka. To jest radio. Myśli na dobry dzień.
1: Nie umiem wypoczywać. Mam wyrzuty sumienia, że tracę wtedy czas. Mówisz tak, jakby odpoczynek był ciężkim grzechem. Nie żartuj, przecież trzeba czasami odpoczywać. Taką właśnie rozmowę dwóch starszych pań usłyszałam niedawno na ulicy i zaczęłam się zastanawiać, skąd bierze się owo przekonanie, które mam nadzieję dotyczy niewielu z nas, ale może się mylę, że odpoczynek to strata czasu. Szczególnie starsze pokolenie ma wpojoną potrzebę pracy i relaksując się, czuje dyskomfort. Przy czym dotyczy to chyba większości

0: kobiet. A tymczasem wypoczywać trzeba i wskazuje na to swoim przykładem, chociażby papież. Leon XIV udał się właśnie w minioną niedzielę na letni wypoczynek do Castel Gandolfo i spędzi tam 3 tygodnie w Pałacu Papieskim w sercu miasta z widokiem na jezioro Albano. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, papieża Franciszka, który świadomie zrezygnował z korzystania z letniej rezydencji w Castel Gandolfo, obecny papież chętnie powrócił do tej wielowiekowej tradycji. Franciszek pozostawił pałac otwarty dla zwiedzających, przekształcając go w muzeum, a rozległe ogrody papieskie wykorzystał do realizacji projektu ekologicznego, promującego zrównoważone rolnictwo i ochronę środowiska. Jego następca obrał jednak zupełnie inną drogę. Leon XIV już od roku regularnie odwiedza Castel Gandolfo, traktując je jako miejsce odpoczynku i regeneracji po intensywnych obowiązkach. Papież pochodzący z Chicago i znany ze swojego zamiłowania do aktywnego stylu życia, niemal w każdy wtorek w ciągu całego roku przyjeżdża do rezydencji, aby spędzić kilka godzin z dala od watykańskiego zgiełku. Najchętniej relaksuje się spacerując po rozległych ogrodach, grając w tenisa czy pływając w basenie. Ważnym elementem jego pobytów są także przejażdżki konne. Leon XIV z dużą przyjemnością korzysta z tej formy wypoczynku. W stajniach Castel Gandolfo czekają na niego 2 śnieżnobiałe konie, Proton i Rosso. Castel Gandolfo ponownie stało się miejscem, które pełni nie tylko funkcję historycznej rezydencji, ale również przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi i zachowaniu równowagi między obowiązkami a odpoczynkiem. Tak będzie i podczas tegorocznego wakacyjnego pobytu, który ma również wymiar historyczny. Mija bowiem 400 lat od chwili, gdy papież Urban VIII jako pierwszy uczynił Castel Gandolfo letnią rezydencją papieży. Jubileusz jest ważnym wydarzeniem zarówno dla mieszkańców miasteczka, jak i dla kościoła. Na pewno wielu z nas chętnie spędziłoby urlop tak jak papież w Castel Gandolfo. I chociaż miejsce to zarezerwowane jest raczej tylko dla niego, to już sposób podejścia do letniego wypoczynku może być inspiracją dla każdego z nas. Życzę Państwu dobrego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Już tylko 8 krajów zostało w grze o tytuł piłkarskiego mistrza świata. Ostatnią parę ćwierćfinałową utworzyły broniąca trofeum Argentyna i Szwajcaria. Dziś w turnieju dzień przerwy do grania i kibicowania wrócimy jutro, a za oceanem mundialowe emocje śledzi specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk, który przypomina, kto został w grze o tytuł.
4: Broniący trofeum Argentyńczycy, co już padło, reprezentant Afryki w postaci Maroka oraz 6 drużyn z Europy – Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Norwegia i Szwajcaria. Stary kontynent trzyma się bardzo mocno, na co latynoscy kibice tu w Atlancie mają swoją teorię. Myślę, że Europejczycy są bardziej zdyscyplinowani, nie dają przejąć emocjom kontroli nad meczem. My, Kolumbijczycy, ale to samo mogę powiedzieć o Meksykanach, Brazylijczykach czy Argentyńczykach, gramy z większą pasją i czasem nas to gubi. Mundial wkracza w decydującą fazę, a przy okazji żegna współgospodarzy turnieju. Część rozgrywana w Meksyku i Kanadzie dobiegła końca wczorajszym starciem w Vancouver. Od teraz aż do wielkiego finału w New Jersey wszystko będzie działo się w USA.

0: Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak przypomina, że jeszcze niedawno prawdopodobna była podwyżka stóp.
1: Stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, która poprawia perspektywy inflacji w średnim terminie, a także pozytywne zaskoczenie poziomem inflacji w czerwcu, to wszystko oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie myśleć o podwyżce stóp procentowych NBP, która jeszcze niedawno była wyceniana przez rynek finansowy. I najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian.
0: Decyzję RPP poznamy po południu. Obecna podstawowa stopa procentowa NBP to 3,75%. Od dziś już oficjalnie Państwowa Inspekcja Pracy może zmusić pracodawcę do przekształcenia umowy śmieciowej na umowę o pracę. To dzięki wchodzącej w życie reformie, która daje inspekcji takie uprawnienia. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział Polskiemu Radiu, że nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
2: Będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
0: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Natomiast za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5 000 zł. Dwie osoby zostały ranne w zmasowanym nocnym rosyjskim ataku na Kijów. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze apelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Doszło do kilku silnych eksplozji, które wywołały pożary. Rosyjskie pociski balistyczne uderzyły również w Odessę, gdzie rannych zostało 10 osób, w tym jedna krytycznie. Z kolei dwie osoby zostały poszkodowane, a co najmniej 20 budynków jest uszkodzonych po rosyjskim ataku rakietowym na Charków, przekazał mer miasta Ihor Terechow. W dzielnicy Niemyślańskiej wypadły szyby z okien, na miasto pozbawione jest oświetlenia ulicznego. Uszkodzone zostały również samochody. Trwa usuwanie skutków ostrzału.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wietrznie, zwłaszcza na północy i nieco chłodniej. Tak ma być dziś, taka ma być dziś pogoda. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe także burze. Najbardziej uważajmy na wiatr. W większości Polski będzie umiarkowany lub silny, ale na wybrzeżu porywy mogą dochodzić do nawet 120 km na godzinę. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
4: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej.
0: Najchłodniej jest i będzie dziś na Podlasiu, około 12 stopni w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 18 stopni, a najcieplej będzie w zachodniej części kraju do około 22. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Środa pochmurna i deszczowa, przejaśnień niewiele. Na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach obecnie od 10 stopni w Elblągu i 12 w Toruniu, do 15 we Wrocławiu i 16,5 w Nowym Sączu. Tam jest w tej chwili najcieplej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 990 hektopaskali i rośnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Przedstawiamy pszenicę Voltage z elektryzującymi plonami. Koniecznie wejdź na zadbał.pl. Zadbał. Dobre nasiona. Dobre plony.
3: Reklama. Autopromocja.
6: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami oraz historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
7: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Tymczasem teraz na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5.
3: Agrofakty.
8: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Komisja Europejska przyjęła pierwszą strategię dla sektora hodowli zwierząt. W dokumencie podkreślono, że jest to jeden z kluczowych elementów europejskiego

0: rolnictwa. Odpowiada za około 40% wartości dodanej unijnego rolnictwa, generuje roczny obrót szacowany na 400 miliardów euro i daje zatrudnienie około 7 milionom osób. Dokument ma wzmocnić odporność produkcji i poprawić konkurencyjność gospodarstw. Trzeci priorytet to zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej. Ważnym elementem strategii jest również plan działań na rzecz białka. Zakłada on zwiększenie udziału białka produkowanego w Unii z 25% w 2025 do 35% w 2035 roku. Branża cukrownicza domaga się odrzucenia projektu nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Według niej proponowana podwyżka podatku cukrowego nie przyniesie oczekiwanych efektów zdrowotnych, natomiast negatywnie odbije się na gospodarce, krajowym sektorze cukrowniczym oraz konsumentach. Branża powołuje się przy tym na wyliczenia Polskiej Federacji Producentów Żywności, zgodnie z którymi nowe stawki mogłyby przełożyć się na wzrost cen detalicznych nawet o ponad 20% w zależności od kategorii produktów. Trwa szacowanie strat po nawałnicach i gradzie, które dotknęły Wielkopolskę w ostatnim dniu czerwca. Gradobicie zdziesiątkowało uprawy rolników w 3 powiatach i kilkunastu gminach. Pomoc poszkodowanym rolnikom zapowiedziało Ministerstwo Rolnictwa. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
1: Zniszczone przez grad plantacje odwiedził minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na spotkaniu z rolnikami minister zapewnił, że resort chce jak najszybciej uruchomić pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe.
2: Zależy nam na tym, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej protokoły szacowanych strat trafiły do ministerstwa, tak żebyśmy mogli uruchomić pomoc i wypłacić pieniądze osobom poszkodowanym. Tu też jest ważne, żeby była współpraca pomiędzy instytucjami, pomiędzy tymi, którzy mają wpływ na wypłatę środków, na to, żeby rolnicy nie musieli każdy oddzielnie zgłaszać siły wyższej dla swoich upraw, bo tu będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych. Jest to moje zobowiązanie i moje wyzwanie takie, żeby to się zadziało jak najsprawniej.
1: Obecnie trwa szacowanie strat. Zajmują się tym gminne komisje klęskowe, mówi Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
3: Szacują w trybie pilnym straty w poszczególnych gospodarstwach rolnych, ale mamy już wiedzę, że obszar, który został dotknięty klęską gradobicia, to jest to powierzchnia powyżej 1000 hektarów. Są gospodarstwa, uprawy w tych gospodarstwach w 100% zostały zniszczone. Ponadto także w wielu gospodarstwach została zniszczona infrastruktura w postaci zabudowań gospodarczych, a więc w kilkunastu gminach straty są ogromne.
1: Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do ministra rolnictwa o szybką, doraźną pomoc finansową pochodzącą ze środków nadzwyczajnych.
3: W tym regionie Wielkopolski jest rozwinięta produkcja zwierzęca i wiele gospodarstw po prostu zostało pozostawionych bez bazy paszowej dla zwierząt. Stąd też jest potrzebna taka szybka, doraźna pomoc finansowa ze strony Ministerstwa Rolnictwa.
1: Rolnicy oczekują, że komisje klęskowe zakończą pracę do końca tygodnia. Na skutek gradobicia w Wielkopolsce ucierpiały uprawy m.in. zbóż, kukurydzy, buraków i ziemniaków.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygrał w sądzie z siecią Kaufland. Sąd apelacyjny utrzymał prawomocnie decyzję prezesa urzędu i karę ponad 13 milionów złotych za wprowadzające w błąd oznakowanie kraju pochodzenia owoców i warzyw. Chodzi o sytuację z lat 2020-2021. Przeprowadzone wtedy kontrole wykazały nieprawidłowości w co trzecim sklepie tej sieci. Obecnie skala naruszeń jest już marginalna. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polski Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No i mamy już środę, 8 dzień lipca, 189 dzień roku. Do końca roku 176 dni. Słońce wzeszło o 4:25, zajdzie o 20:57, za ten dzień potrwa 16 godzin i 32 minuty i krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 15 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 50. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adrian, Adrianna, Akwila, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Hadrian, Hadrianna, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, Teobald i Teobalda. I wszystkiego dobrego i tradycyjne, nie? Że się Państwu darzy. Kilian obchodzi imieniny. Znają Państwo piłkarza o tym imieniu? Oczywiście. Znany wszystkim Mbappe, zwany także Mekambe swego czasu. A znają Państwo piłkarza o imieniu Leo? Oczywiście, że tak. Messi. Wczoraj karnego nie wykorzystał w meczu z Egiptem. No ale potem pokazał. Potem pokazał, że jest najlepszym piłkarzem świata. I bramka, i asysta. Kto się nie zgadza, ręka w górę. Można też zadzwonić. Ale gdyby tak odwrócić, bo zapytałem Państwa, czy znają piłkarza o imieniu Leo. I tam się też Kilian pojawił. Ale gdyby odwrócić, nie pytać o nazwisko, ale o imię piłkarza. Tak jak to było w skojarzeniach Lata z radiem.
2: Messi.
3: Messi. Dalej.
0: No właśnie, masz, na Messim się wyłożyła pani Magda z Warszawy. Należy na Messim się wyłożyć, pani Magdo. I pewnie nie jeden pomyślał, skoro na Messim się wyłożyła się, to z tymi trudniejszymi kompletnie sobie nie poradzi. Nic bardziej mylnego, pani Magda okazała się gołtem. A w związku z tym, że feminatywy są w modzie, to gołczynią, tak? Przepraszam. Zasługuje to w ogóle na osobny wątek, to czego dokonała pani Magda z Warszawy w skojarzeniach Lata z radiem. No i żeby uświadomić sobie, z czym się musiała mierzyć, to ja Państwu też taki zestaw przedstawię skojarzeniowy. Identyczny, tak jak i Roman przedstawiał pani Magdzie, to jeszcze w tej godzinie będą się Państwo mogli zmierzyć. Skojarzenia, czyli nazwisko piłkarza, a Państwo imię. Jeszcze w tej godzinie. Moje imię Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. W dzikie wino, o, dawno tego nie słyszałem. Państwo, zakładam, też.

Polskie Radio. Program pierwszy, 20 minut po godzinie 5, no to kto zarwał nocy, żeby zobaczyć no, nudny jak flaki z olejem mecz Szwajcarów z Kolumbią. Tam chyba karne były. My im pokazaliśmy swego czasu, jak się strzela karne. Który to był rok? 2016. Dobrze, do Mundialu to jeszcze wracać będziemy i w tej godzinie, i w następnej godzinie, i w następnej, i w następnej, ale zaraz dzisiaj dzień wezmę. Mój Boże, jak my, mężczyźni, zaplanujemy sobie ten wieczór i tę noc. Przepraszam bardzo, nie tylko mężczyźni, bo pani Magda z Warszawy zawstydzi niejednego. Zawstydzi niejednego. Państwo będą liczyć, ile miała poprawnych skojarzeń. Nie jeden by się wyłożył. Mówię tak, autentycznie z panią Magdą przegrałem, bo sam się sprawdziłem, kiedy Roman robił ten zestaw skojarkowy, jak my tu mówimy w radiu, skojarki, czyli skojarzenia 2026. No, wydawałoby się, że no, dla kibica no, to będzie taki w miarę prosty zestaw, bo pojawiały się, na przykład tam się pojawił Maradona, no to pewnie większość wiedziała, że Diego. No ale pojawił się też na przykład Kane. No to niektórzy mogliby już mieć problem. A Lukaku? A? Spoglądam na kolegów ze szyby. Jak ma na imię Lukaku, ten, który strzelił czwarty?

0: artystą. Brawo! Aha, jednak tak. No, ale powiem szczerze, pani Magda z Warszawy zawstydziłaby niejednego, to jeszcze w tej godzinie zrobię państwu zestaw, będą państwo się mogli sprawdzić, a później posłuchamy, jak pani Magda sobie poradziła. Teraz słuchamy pana Maćka. Pan Maciek jeszcze niedawno w Belgii, teraz już w Polsce, kierunek rozładunek.
1: Witam z tej strony, Maciej. 17 stopni, przepraszam, Holandia, Oldenzaal. A ja co? Pauza się kończy i kierunek rozładunek. Także wszystkim życzę miłego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: A to ja nie, to ja w państwa wprowadziłem w błąd, albo pan Maciek, bo pan Maciek jeszcze wczoraj był w Polsce, a dzisiaj w Holandii. A ja, no tak, czyli pan dopiero w piątek będzie pewnie wracał. No, pan Przemek jeszcze nie wraca, pan Przemek wczoraj ten, dzień dobry, z Poznania. Wczoraj zostawił rower w domu, bo tak padało i nie jechał do pracy rowerem, a dzisiaj w ogóle dwa kółka zostawia w garażu czy tam przed chałupą, bo no tak, no się szykuje. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy jacy? Niegrzeczni?
2: Dzień dobry, Poznań. Raport pogodowy. Dzisiaj mamy 13 stopni na termometrze. Barometr pokazuje 1008 hektopaskali. No niebo jest takie zachmurzone, ale z tych chmur chyba padać nie powinno. Dosyć wieje. No i cóż, jeszcze przed pracą muszę pojechać na dworzec, odstawić dzieci na pociąg i jadą z babcią do wujka, do Lublina. Pozdrawiam, Przemek.
0: A wujek o tym wie? Dobrze byłoby poinformować chłopa, bo będzie miał teraz pewnie w domu Saigon. Ale za to pan Przemek razem z małżonką, bez wchodzenia w szczegóły. Pan Marek w Krakowie też ma plany dotyczące dzieci, znaczy na wakacje nie wysyła. Właśnie zastanawiam się, panie Marku, gdzie dzieci będą, jak pan będzie malował te pokoje?
3: Środowy przedświt pod krakowskie Liszki, 16 na plusie. Wieje strasznie. Chyba padało w nocy, bo wszystko mokre. W dzień 21. No wczoraj miałem sobie trawkę skosić, bo nawóz sypnięty, a tutaj zaczęło tak lać, że no niestety nie dało się. Redaktor pytał, gdzie na urlop. No więc miesiąc urlopu, tydzień już mam rozpisany malowanie pokoi dzieci, no bo trzeba wreszcie wykończyć to pięterko. Tydzień nad morzem polskim, tydzień w górach i później tydzień tak, żeby dojść do siebie przed powrotem do pracy. Także jeszcze tydzień i dwa dni i człowiek będzie miał no, teoretycznie wolne. No ale wolne w sumie. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Marek.
0: Teoretycznie, panie Marku. Trzeba skończyć w końcu to pięterko, żeby później można było co zwiedzać. Pan Sławek wraca ze zmiany trzeciej, no nocnej w każdym razie.
4: Dzień dobry. Z tej strony Sławek, Opole. 4:33, 15 stopni. Słoneczka nie widać, gęste chmury, zimny wiatr. Zimny, 15 stopni. Pozdrawiam prezesa, redakcję, wszystkich raportowiców. Życzę miłego dnia, słonecznego i za godzinkę niecałą kończymy nocną zmianę, jedziemy do domu. Pozdrawiam wszystkich.
0: No to panie Sławko, by szczęśliwie dotrzeć do domu, bo te ostatnie kilometry przed chałupą, kiedy się wraca z nocnej zmiany, sam pamiętam, lata temu, to był 98 rok, zdarzyło się przysnąć, kiedy wracałem z nocnej zmiany, także proszę uważać na siebie. My tak będziemy grać, żeby pan na pewno nie zasnął, panie Sławku. No i jeszcze pan Waldek, a nie, zaraz, pan Robert jeszcze wcześniej, uława.
5: Witam wszystkich serdecznie, zwłaszcza pana prezesa, dawno niesłyszanego, Roberta Ława. Mamy ciebie po Dolnym Śląsku, 15 stopni, bezdeszczowo, bezwietrznie. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Wszystkim życzę miłego dnia, dużo, dużo uśmiechu i szerokiej drogi. Hej.
0: Dzięki, panie Robercie, proszę uważać na siebie. Pan Marek przed chwilą, ten spod krakowskich Liszek, wspominał o tym, że no, że w Krakowie, że tam w Małopolsce wieje jak w Kieleckiem, no jest coś na rzeczy. W Małopolsce ponad 130 razy interweniowała straż pożarna. To są dane z wieczora, więc zakładamy, że po aktualizacji będzie tych interwencji więcej. A to wszystko przez silny wiatr i intensywne lanie. Strażacy najwięcej pracy mieli w okolicach Krakowa, Bochni i Tarnowa. W Sierczy, to jest niedaleko Wieliczki, drzewo spadło na jadące samochody, zerwało linie energetyczne. Jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej. Całe szczęście nie musiało zostać przetransportowana do szpitala. Wiemy, że w Bochni wiatr uszkodził 4 dachy budynków mieszkalnych. Dziś także w naszych prognozach będziemy państwu przypominać i ostrzegać przed tym silnym wiatrem, bo są ostrzeżenia stopnia trzeciego, tego najwyższego przed silnym wiatrem dla Mierzei Helskiej.

0: Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Żuław. Tam miejscami może wiać nawet do 120 km na godzinę. Jeśli ktoś jest na helu, lepiej sobie darować, szanowni państwo, te wszystkie wycieczki, choć pewnie znajdą się tacy śmiałkowie, którzy wyjdą, założą kurtkę, kaptur. Niekoniecznie, bo odpukać w niemalowane. No i jeszcze pan Waldek wspomniany. A pan Waldek się czekał i się doczekał. Pan, tak podobnie jak ten mecz Szwajcarów, pan Waldek czekał na gola pierwszego, na drugiego czekał 90 minut, później ile? Później jeszcze dogrywka i dopiero w karnych się tam wszystko rozstrzygnął. W każdym razie niewyspany przez ten mundial.
1: Jest tylko 10 stopni, nawet nie całe 10, jest bardzo zimno. Dość zimno na tę porę roku. Ptaszki w ogóle nie śpiewają. Troszeczkę się musicie ubrać cieplej, nie krótki rękawek. Później ma się rozpogodzić, ma być ładnie, a jeszcze ma popadać. Także no wczorajsze mecze, kochani. Szwajcaria w rzutach karnych. Szok, męczarnia. Argentyna w końcu 3-2. Boże święty, co to za mecze są, człowiek nie może. Ile ja zobaczę, ile ja śpię. O 4 już idę do pracy.
0: No tak, na miejscu już tylko Anglia, Argentyna, Belgia, Francja, Hiszpania, Maroko, Polska i Szwajcaria. Polska, wróć. Norwegia oczywiście. Jakoś tak mi się zlepiło, bo ostatnio słyszałem taką opinię, że Norwegia swoją grą przypomina Polaków z czasów Euro 2016.

0: Barbara Wrońska i pochwała codzienności. 5:34 na antenie radiowej jedynki. U nas dzień jak co dzień. Państwo trzymają rękę na pulsie. Sprawdzamy, co słychać, co piszczy w trawie, co na niebie. Czy na niebie jeszcze łysy świeci? No, przed godziną jeszcze świeci.
1: Dzień dobry. Marek z Ocieki się kłania, ale raport pogodowy nie z Ocieki, a z Wyszkowa. Moi kochani, pięknie półka łysego świeci na niebie. No bo jest pół do piątej. No to on już za niedługo będzie kończył swoje świecenie. Czyśniuteńkie niebo, lekutki wiatr i 13 stopni. Wczoraj tu w tych okolicach dosyć mocno popadało. Bo wczoraj spędziłem dzień na Kurpiach, także popadało tu dosyć mocno. Nie wiem jak na Podkarpaciu. Ale daj Boże dzisiaj wrócę, to zaraportuję jutro. Pozdrawiam, dużo zdrowia życzę. Marek.
0: No i tego zdrowia także i panu Markowi życzymy, bo słychać, że lekko pociągający. Podobnie jak pan Paweł. A pan Paweł to ma poważny problem. Znajomy miał problem z zatokami swego czasu. To mówił, że to jest ból taki, że dosłownie człowiek po ścianach chodzi. No to panie Pawle, współczujemy, no i zdrowia życzymy.
2: 13 stopni Celsjusza, dzisiaj maksymalnie do 18. Leje jak z cebra, widoczność słaba, zachmurzenie całkowite. Cóż, zresztą chyba słychać, ja w zimie nie byłem tak strasznie chory, jak jestem teraz chory. Mam zapalenie zatok i gardła i w ogóle. Uprasza się osobę, która podczas tych 40-stopniowych upałów pojechała do miejsca kultu, nie wiem, do Częstochowy czy gdzieś. Pojechała i zapaliła świeczkę w intencji, żeby ochłodziło się powietrze, żeby czym prędzej do tegoż miejsca kultu pojechała i szybko tą świeczkę zgasiła. Meczu wczorajszego Egiptu z Argentyną, no cóż, to się da tylko skomentować tak, jak znakomity Dariusz Szpakowski on dziś skomentował. Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
0: No właśnie, tylko może niepotrzebnie tam w tej końcówce była taka sytuacja i rzeczywiście były różne kontrowersje, że może niepotrzebnie się pomaga Argentynie, bo oni tak by pewnie wygrali, ale rzeczywiście jak to było w komentarzach z piekła do nieba, przegrywali 0-2, a wygrali 3-2. Pan Łuki z Będzina, jak zawsze w formie.
3: 16 stopni na zegarze.

0: przestało padać. Padało momentami mocniej, słabiej, ale dzisiaj chyba powtórka z dnia wczorajszego, czyli bez słońca, bo niebo przykryte chmurami. No i cóż, byle do czwartku prezes obiecał, że się wypogodzi, więc jak prezes powiedział, tak będzie. Co do wczorajszego, nie widziałem. Liczę na komentarz naszego specialist of soccer Daniel W. Co tam było? Czy tam były telefony? Czy były naciski?
1: Panie Łukaszu, jak pan sobie będzie tak dalej dworował, to ja się tam wybiorę do Będzina i porozmawiamy sobie w cztery oczy, jak pan sobie tak dalej będzie dworował. Z tym specjalistą od Sokara to bym nie przesadzał, ja swego czasu pan Łukasz nie pamięta. Są tacy słuchacze, którzy pamiętają, to był rok 2008, jak przegrałem zakład i musiałem przepraszać w języku hiszpańskim, bo postawiłem na Niemców, że Niemcy wygrają. To było Mistrzostwa Europy, zdaje się, i że Niemcy wygrają z Hiszpanią wówczas. To ta, pamiętają państwo, ośmiornica Pulpa chyba tak się nazywała. Obstawiała wyniki. Później musiałem na antenie przepraszać w języku hiszpańskim i przy każdym wejściu musiałem mówić, nie znam się na piłce. Nie znam się na piłce, więc na tej piłce się nie znam. Oddaję głos tym, którzy się znają. Kacper Merk będzie u nas po godzinie 6.30, no a potem po 7.40, jak zawsze w sygnałach o tej porze Studio Mundial. Oddajemy głos pani Ani w łóżku.
2: Dzień dobry. Z tej strony Ania i Kabiz Olsztyna. Tradycyjnie z łóżka, ani ze spaceru. Więc jest u nas plus 11, wietrznie, pochmurno, ma zaraz padać. No i cóż, miłej środy wszystkim i do jutra.
1: Do jutra w takim razie. I jeszcze, o, dawno niesłyszana pani Madzia.
3: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Znaczy się nie, najpierw najważniejsza rzecz. Witamy pana prezesa. Ogromnie, ogromnie się cieszę, że pan w końcu wrócił z tego oceanu. Ale chyba w walizce zapakował pan inną pogodę, bo u nas to jest mega zimno. 11 stopni w Mosinie. Długi rękaw trzeba ubrać. Mokro od kilku dni. Dobrze, że pada, ale no przydałoby się słońce. No dzisiaj już ma być ciut cieplej, czyli do 20 stopni. Ale ktoś mi powie, gdzie to słońce, gdzie to ciepło. Mamy prawie połowę lipca. Pozdrawiam, Magda.
1: Pani Magdo, tak ma być do jutra włącznie. Synoptycy obiecują, że od piątka w weekend to już nawet 28-29 stopni. Prezes obiecał. Ja już swego czasu obiecałem państwu na Mazowszu jakieś 34 stopnie. To było z wielkim opóźnieniem, bo później sami państwo widzieli, że nie 34, a nawet i 38, a miejscami ponad 40. W każdym razie synoptycy obiecują, że w weekend się ociepli, a w przyszły weekend znowu powrót upałów, podobno do 34, 5, 6, a nawet 8 stopni. Ale te prognozy długoterminowe to już w sygnałach. Teraz, skoro pani Magda zadzwoniła, to za chwilę przypomnimy sobie panią Magdę z Warszawy. No to, co ona, czego dokonała w skojarzeniach lata z radiem, to było wyjątkowe. I teraz państwo sami się sprawdzą. To mam na myśli tych panów, którzy bardzo często sobie tak mówią, a, proszę pana, ja to bym sobie poradził z każdym nazwiskiem. Co? Dajesz pan nazwisko, a ja imię. To w takim razie zrobimy tak, jak w skojarzeniach. Ja odliczę. Będzie zegar, który będzie odliczał czas, jakieś 30, tak? Dokładnie to będzie 30 sekund. No i państwo się sprawdzą, czy znają imię danego piłkarza. 3, 2, 1, start. I teraz tak. Beckham. No, nie byłoby problemu. Piqué. Platini. Lewandowski. Mbappe. Messi. I na tym Messi mi się wyłożyła. Potem Błaszczykowski. Prośliwkie. Kane. Maradona. O, Salah. Tak. Olise. Tu byłby problem. Grabara. Lukaku. Haaland. I Buffon. No i tam jeszcze. Ja specjalnie, celowo przeciągałem. Brawo, nasz kolega zza szyby znał wszystkie imiona. A państwo znali? No to za chwilę się przekonamy, jak pani Magdzie poszło w skojarzeniach. Wygrała. 12 poprawnych, proszę mieć świadomość. 12 poprawnych. Tylko się na Messi wyłożyła. Ale tak czy inaczej wygrała czytnik.

0: to dobre jest, powiem Państwu szczerze, dawno mnie nie było. Koledzy z Zaszybą mówią, że to jest nowość. Gratuluję Panie Arturze. Świetny numer. Artur Rojek w tytule, w objęciach taki tytuł ta piosenka nosi. Dzień dobry Panie Dominiku.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, Dominik z Olsztyna się kłania. 13 stopni, dość pochmurno, dość nieprzyjemnie, rzec można. Jeżeli chodzi o Łysego, to i owszem świecił i akurat tak niekorzystnie świecił, że świecił mi w nocy prosto w oczy, także no w tej chwili go nie widać, aczkolwiek no mówię, ta pogoda nie wygląda zbyt zachęcająco, zobaczymy co to będzie później, pozdrawiam gorąco.
0: Czyli, że świecił prosto w oczy, ale żadne kły się nie pojawiły, bo Państwo znają ten temat, że jak łysy świeci komuś i się kły pojawiają i po trochę sierści, to można wylądować. Gdzie to było? Bo to były dwa filmy, pamiętam. Amerykański wilkołak w Londynie i Amerykański wilkołak w Paryżu. Wiem, że jeden z tych tytułów oglądało się na VHS-ie lata temu. O, właśnie przed chwilą wydawcy powiedziałem, oj, będziesz wył jak wilkołak, kiedy na urlop pójdę. Tak, bo urlop się szykuje. To, że ze Stanów wróciłem, szanowni państwo, to nie oznacza, że ten ze Stanów to prawie taki służbowy wyjazd był, żeby było jasność, a za miesiąc znowu urlop, także będziemy musieli jakoś, no państwo będą też musieli wydać zgodę na to, żebym się na ten urlop wybrał. U pana Piotra wieje.
2: No w Gdyni dzisiaj mamy jesienną pogodę, naprawdę współczuję tym, którzy mają teraz urlop nad morzem w naszej części, bo nie chce się wyciągnąć nosa z domu. Niebo poszatkowane chmurami, gdzieniegdzie tylko jakieś takie placki niebieskiego nieba, a tak to w większości chmury ciężkie, niskie, nabrzmiałe. Pokrapuje tu i ówdzie, natomiast ten wiatr to daje robotę, jest zimny.

0: północny, naprawdę w samej bluzie to jest słabo. Trzeba, nie wiem, jakieś kurtki zakładać, spacerując gdzieś tam po plaży. No, sztormowa, jesienna pogoda w Trójmieście, także nie wiem, co się z tą pogodą podziało.
1: No, podziało się, panie Piotrze. Tutaj Miłosz za szyby nam pięknie to nazwał, albo podsumował. Lipcopad. Tak to się nazywa i proszę mieć na uwadze te wszystkie ostrzeżenia. No tak, panie Przemku, pan Przemek Makarewicz z IMGW.
2: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny, od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
1: Proszę sobie wziąć do serca te wszystkie uwagi, szanowni państwo. Tam pan Piotr sugerował, znaczy zastanawiał się, jak to będą wyglądały te plaże i te wycieczki po plaży. Krynica Morska. Władze tejże zwróciły się do turystów, do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelują o zachowanie takiej uwagi przez osoby, które mają pod swoją opieką dzieci, młodzież. No to pewnie do tych wszystkich, którzy mają te grupy kolonijne, wszystkie teraz pod opieką. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem dla Mierzei Helskiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Żuław wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr może tam osiągnąć prędkość 80 km na godzinę w porywach. No właśnie, te porywy są najgorsze, do 120 km na godzinę i te ostrzeżenia obowiązują do godziny 12. Więc po południu można sobie wyskoczyć na plażę do 12. Lepiej siedzieć na czterech literach. Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia zostały wydane też dla wybrzeża Bałtyku, a wiatr może tam osiągać 70 km na godzinę w porywach do 115. To zjawisko meteorologiczne otrzymało nawet nazwę, jak to zwykle w przypadku silnych wiatrów, Bernadette. Tak się nazywa.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bernadette, tak ma na imię. A jak ma na imię Messi? No to wydawałoby się, że proste, prawda? No tak, ale pani Magda się wyłożyła, pani Magda z Warszawy, ale z całą resztą, no to po prostu bajka. Proszę posłuchać skojarzeń Lata z Radiem w roli głównej pani Magda z Warszawy. Zresztą Roman o wszystkim opowie.
4: Pierwsza dzisiaj pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo.
5: Dzień dobry.
4: Ha, pani Magdo, zestaw powiedziałbym sportowy, znaczy na czasie bardzo i tak dalej. Ja mówię nazwisko znanego piłkarza, a pani musi dopasować imię. Czyli ja mówię na przykład Boniek, a pani mówi...
5: Zbigniew.
4: Dobrze. Ronaldo.
5: Cristiano.
4: Uwaga, bo będzie 30 sekund tylko i na końcu gong. 3, 2, 1, start. Beckham.
5: David.
4: Piqué.
5: Gerard.
4: Platini.
5: Michel.
4: Lewandowski.
5: Robert.
4: Mbappé.
5: Kylian.
4: Messi.
5: Messi, dalej.
4: Błaszczykowski.
5: Kuba.
4: Kane.
5: Harry.
4: Maradona.
5: Diego.
4: Salah.
5: Mohamed.
4: Olise.
5: Michael.
4: Grabara.
5: Kamil.
4: Lukaku.
5: Ronaldo.
4: Haaland.
5: Edling.
4: Buffon.
5: Gianluigi.
4: Dobrze. Pani Magdo.
5: Z Lionelem trochę się zamotałam.
1: No właśnie, na Messi się wyłożył, ale z całą resztą spoglądam na kolegów, pan Radosław i pan Miłosz, pod wrażeniem, prawda? Myślę, że nie jeden z nas by się wyłożył. Ja bym się na pewno na Lukaku wyłożył. A pan nie. A i dlatego pan jest Miłosz, a ja jestem Wydrych. No. To Wydrych mówi państwu, do usłyszenia po 6.

0: Autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na letnisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Spory ruch na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, w okolicy Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, jedzie się w sposób płynny. Przybywa samochodów w Małopolsce, jak zwykle o tej porze, na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki oraz Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. A poranne spowolnienie obserwujemy też na drodze krajowej nr 28 na wysokości Wadowic, Limanowej i Gorlic oraz na krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 73 w województwie podkarpackim, niedaleko miejscowości Kołaczyce, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Miejscowość Kołaczyce znajduje się pomiędzy Jasłem a Pilznem. Droga przez długi czas była całkowicie zablokowana na kilometrze 178. W tej chwili utrudnienia na tej trasie się zakończyły. Uwaga na E1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. W pobliżu węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym trwa remont nawierzchni i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze województwo mazowieckie, a tutaj bez żadnej niespodzianki zakorkowana jest droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, ale także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także przed Warszawą od strony Płońska oraz pomiędzy Piasecznym a Stolicą. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
4: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Andrzej Kocjan. Drugi i ostatni dzień szczytu NATO w Ankarze. Wciąż iskrzy na linii Donald Trump Europa.
4: Resort zdrowia pokaże plan reformy opieki zdrowotnej. Powstał po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
5: Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałów mundialu. Argentynę przed blamarzem uratował Messi.
6: Messi! Messi!
5: A więcej za chwilę w aktualnościach sportowych.
4: Trudny szczyt NATO w Ankarze. Donald Trump znowu zagroził Europie wycofaniem amerykańskich wojsk. Upomniał się też o Grenlandię.
5: A sojusznicy zrobili wiele, żeby obłaskawić prezydenta Stanów Zjednoczonych. O czym prosto ze stolicy Turcji, Beata Płomecka.
7: Nadzieję, że iście królewskie z najwyższymi honorami przywitanie amerykańskiego przywódcy przez prezydenta Turcji poprawi humor Donaldowi Trumpowi. Do tego jeszcze prezentacja wspólnych projektów wzmacniających sektor zbrojeniowy i takie deklaracje. Potrzebna jest transatlantycka rewolucja w przemyśle obronnym. Szum maszyn musi przerodzić się w ryk. Mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, ale to wszystko na nic, bo po wylądowaniu w Ankarze prezydent USA najpierw upomniał się o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię, a potem dodał. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy.

0: z Europy. Amerykański prezydent cały czas ma za złe europejskim krajom, że nie wsparły go w wojnie z Iranem. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Polska w pierwszym dniu szczytu w Ankarze podpisała z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot.
2: Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

0: Rząd zapowiada rewolucję w służbie zdrowia. Dziś mamy poznać plan przygotowany przez minister Jolantę Sobierańską-Grętę.
1: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat liczy na jasne ograniczenia czasu pracy medyków.
2: Ja się nie zgadzam na to, jako przewodnicząca OZZL, żeby lekarze pracowali na dwóch, trzech etatach. Mówię to naprawdę od 3 lat. Najdłużej, uważam, powinni pracować do 208 godzin, a to jest maksymalnie, ponieważ lekarz po wykonanych pracy powinien mieć możliwość iść do domu, odpocząć i wrócić do pracy wypoczęty.
0: Po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie premier zażądał od minister zdrowia rozwiązania problemu saloników VIP, przyspieszenia wdrażania rejestracji i likwidacji kominów płacowych.
1: Rzecznik rządu reaguje na ostre słowa szefa biura prezydenta Ukrainy pod adresem Polski.
0: W wywiadzie dla portalu RBC Ukraina Kryło Budanow mówił, że Polacy przygotowują cały szereg działań prowadzących do eskalacji relacji polsko-ukraińskich.
1: W odpowiedzi na to Adam Szłapka zaapelował o ostudzenie emocji.
3: Lepiej, żeby wypowiedzi, które są eskalujące, się nie pojawiały. Natomiast naszym zadaniem jako władz Polski jest działanie w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. I tak zarówno ten, jak i poprzedni rząd bardzo konsekwentnie działały, wspierając wysiłki Ukrainy i Ukraińców na froncie, wspierając przede wszystkim także wsparciem militarnym. I wielokrotnie, zarówno ze strony prezydenta, jak i innych władz Ukrainy, wyrażana była za to wdzięczność.
0: Kryzys na linii Warszawa-Kijów wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA i odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.
4: To są aktualności jedynki.
1: Marine Le Pen wraca do gry. Liderka francuskiej skrajnej prawicy może w przyszłym roku powalczyć o prezydenturę.
0: Sąd, który ponownie skazał ją za defraudację unijnych pieniędzy, jednocześnie zdecydował o skróceniu zakazu pełnienia przez Le Pen funkcji publicznych.
1: Co na to Francuzi, sprawdzał nasz korespondent Stefan Folzer.
5: Została skazana i jest to normalne. Nie powinna ubiegać się o najwyższy urząd, o bycie prezydentem Francji, skoro została skazana za oszustwo. Kto wśród polityków nie ma problemów z sądem? Dla mnie nie stanowi to problemu. To osoba, która mi odpowiada, jest szczera i ufam jej. Moim zdaniem potraktowano ją zbyt pobłażliwie, ponieważ nadal może kandydować. Jeśli chodzi o doświadczenie, Bardelli go brakuje, choć ma swoje zalety. Le Pen jest pod tym względem lepsza i zdecydowanie bardziej doświadczona.
0: Liderka Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała, że rozpoczyna kampanię prezydencką i że młody prezes partii Jordan Bardella będzie kandydatem na premiera.
1: Kopenhaga, najlepszym miastem do życia na świecie. Stolica Danii ponownie znalazła się na pierwszym miejscu rankingu Economist Intelligence Unit.
0: Wyprzedziła austriacki Wiedeń, który wcześniej przez 3 lata utrzymywał pozycję lidera. Na trzecim miejscu plasowało się australijskie Melbourne.
1: Autorzy zestawienia oceniali miasta, analizując m.in. stan dróg, dostęp do służby zdrowia czy kultury.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk. Szwajcaria jako ostatnia dołączyła do grona ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. W Vancouver pokonała Kolumbię w rzutach karnych 4-3. W regulaminowym czasie i podogrywce było 0-0. Helweci w ćwierćfinale zmierzą się teraz z Argentyną, która wygrała z Egiptem 3-2. Na 12 minut przed końcem to zespół Faraonów sensacyjnie prowadził 2-0, ale wtedy Albi Celestes zaczęli odrabiać straty. Jednego gola strzelił m.in. Leo Messi, który po raz 8 trafił na tym mundialu.
7: Kiedy przegrywaliśmy już 0-2, było praktycznie po wszystkim, ale zawodnicy wykazali się ogromną determinacją. Dali radę, mieli siły i chęci. Leo Messi, Lautaro Martinez, wszyscy chłopcy na boisku, grali za Argentynę. Bardzo dobrze, chociaż było bardzo trudno. Byliśmy wystraszeni i zaniepokojeni, że to już koniec, ale nie traciliśmy nadziei i to przełożyło się na wynik. Mamy 3 gwiazdki na naszym herbie na koszulkach, wkrótce będzie 4.
8: Argentina gonna win the World Cup. Vamos Argentina!
9: Vamos Argentina, vamos!
7: Spojrzałem na zegarek i był mniej więcej kwadrans do końca. Wszyscy zaczęli

0: Zaczęli podawać do Messiego, a on kiwał i zaczął kreować grę na nowo. Wtedy uwierzyłem, że coś może się zdarzyć. Potrzebowaliśmy goli. Zdobyliśmy je na czas. Z Messim wszystko jest możliwe.
1: Z kibicami rozmawiał Kacper Merk. Jakub Kamiński podpisał kontrakt z Benficą Lizbona. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski związał się z dwukrotnym zdobywcą Pucharu Europy umową do 2031 roku. Kamiński ostatnio grał w lidze niemieckiej w FC Köln, wcześniej w Wolfsburgu, a do Niemiec trafił z Lecha Poznań. W nowym sezonie Plus Ligi Siatkarzy wystąpi zespół Jastrzębski Barkom. Z powodów finansowych po zakończeniu sezonu 25-26 z rozgrywek wycofał się Jastrzębski Węgiel, a Barkom Karzany Lwów rozgrywał domowe mecze w kilku miastach i zajął 11 miejsce w tabeli. Trenerem połączonego Jastrzębskiego Barkomu, który domowe mecze rozegra w Jastrzębiu Zdroju, będzie Andrzej Kowal.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane lub duże, w centrum oraz na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie burze z ulewnym deszczem. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum nad morzem, do 22 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 989 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Jeszcze przez godzinę warto korzystać z nadmiaru energii w sieci elektrycznej. Na wybrzeżu silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Nad morzem obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami oraz historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
6: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam.

0: Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polski Radio, program pierwszy, 6:15.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy, szanowni państwo, środę, 8 dzień lipca, 189 dzień roku, do końca roku 176 dni. Słońce wzeszło o 4:25, zajdzie 3 minuty przed 21:00, dzień potrwa 16 godzin i 32 minuty, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 15 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 50 minut. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adrian, Adrianna, Akwila, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Hadrian, Hadrianna, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, Teobald i Teobalda. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. Proszę państwa, przed państwem... Spokojnie. Minister Obrony Narodowej. Były już minister.
2: Messi, czy będzie strzał lewą nogą? Messi broni! Broni Wojciech Szczęsny!
3: Ściana, ściana, ściana, nie do przejścia, co on robi na tych mistrzostwach świata?
0: Znaczy, nie na tych mistrzostwach, tylko na tych, które były 4 lata temu. Nasz Wojtek Szczęsny zatrzymał właśnie wtedy w Katarze Messiego, tak jak zresztą wczoraj bramkarz Egiptu.
4: Rzut karny to jest wojna przede wszystkim nerwów ze strony strzelca. Lionel Messi, 21 minuta i nie ma karnego wykorzystanego. Messi się myli. Znów na tym mundialu pokazuje, że jest tylko człowiekiem.
0: Rację ma redaktor Iwański z TVP, ale potem Messi strzelił i gola i zaliczył asystę i po raz kolejny udowodnił, że jest z panem piłkarzem. Najlepszym piłkarzem na świecie, a ma już 39 lat. Też miałem kiedyś 39. Spoglądam na kolegów, też mieliście kiedyś 39. Co byście robili, jak mieliście 39? Ja pracowałem w jedynce już. Tutaj w Sitce. W Sitce.

0: W studiu gadają do sitka, zatem słuchaczu, dokończ zdanie. Kiedy ja miałem 39 lat, to... Kiedy miałem 39 lat, to dowiedziałem się, jak prawidłowo zapinać pasy w samochodzie. Nie, nie, nie, to nie jest żart, szanowni państwo. Wielu z nas nie wie. Jak wielu?
1: Robiliśmy takie kontrole w Polsce, nazywane inspekcjami pasów i fotelików, i one pokazały, że 70% Polaków nie wie, że jest regulacja pasów na słupku, a ci, którzy wiedzą, że jest, nie wiedzą po co.
2: No więc po co jest ta regulacja?
0: No właśnie, po co jest ta regulacja i warto zapamiętać to, o czym mówił nasz ekspert. Kolce biodrowe przednie górne. Kolce biodrowe przednie górne. Warto zapisać, zapamiętać. Już za chwilę szczegóły. O sprawy bieżące Grzegorz Osiecki pytać będzie najpierw o 7.15 Marka Borowskiego, senatora KO, a o 8.15 naszym gościem będzie Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.
1: Zapinamy pasy i prowadzimy pas biodrowy poniżej kolców biodrowych przednich górnych miednicy. Przepraszam wszystkich państwa radiosłuchaczy za ten skomplikowany medyczny termin, ale nauczcie się tylko tych dwóch kości. Kolce biodrowe przednie górne miednicy. Wpiszcie sobie to w wyszukiwarce, zobaczcie co to jest.
0: No właśnie mówiłem, kolce biodrowe przednie górne. Warto zapisać i zapamiętać. No bo wszystko się mieści w tym tytule w takim razie, bo życie jest piękne i warto o nie dbać.

0: Kiedy miał 39 lat, to już śpiewał Radosław Skubaja, czyli Skubas na antenie radiowej jedynki.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Wakacje, czas dalekich wyjazdów, tysięcy kilometrów spędzonych za kierownicą. Zanim jednak włączymy nawigację, ruszymy w drogę, warto poświęcić dosłownie kilka sekund na czynność, która w razie wypadku może zadecydować o naszym życiu, a życie, jak przed chwilą Skubaja śpiewał, jest piękne. Okazuje się, że wielu z nas, i kierowców, i pasażerów, wciąż zapina pasy bezpieczeństwa nieprawidłowo i nie zdajemy sobie sprawy, jak poważne mogą być konsekwencje, jak więc właściwie to robić i jakich błędów unikać. O tym z Pawłem Kurpiewskim, biomechanikiem zderzeń, rozmawiała Izabela Kostyszyn.
2: Jest obowiązek zapinania pasów, ale nie każdy wie, jak te pasy zapinać prawidłowo. Dużo jest takich ludzi, którzy jeżdżą z nieprawidłowo zapiętymi pasami.
3: Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, od 25 lat badam wypadki. Robiliśmy takie kontrole w Polsce, nazywane inspekcjami pasów i fotelików, i one pokazały na próbach większych niż statystyczne, czyli na kilku tysiącach, że 70% Polaków nie wie, że jest regulacja pasów na słupku, a ci, którzy wiedzą, że jest, nie wiedzą po co.
2: No więc po co jest ta regulacja?
3: Musimy odpowiednio zapiąć pas, bo samo zapięcie pasów nie jest magiczne. Zapięcie pasów, zrobienie klik-klik nie załatwia sprawy. Musisz jeszcze te pasy odpowiednio ułożyć. Iza, co tu widzisz pod moimi nogami?
2: Plecak.
3: Plecaki i damskie torebki powinny mieć swoje miejsce, na pewno nie pod nogami pasażera. Wyrzućmy zatem plecak i torebkę do tyłu. Tutaj jest takie skośne coś pod nogami. To się nazywa podstopnica. Inżynierowie wymyślili to po to, żeby postawić tu nogi. Po to, żeby zaprzeć się w sytuacji, kiedy dochodzi do nagłego hamowania lub zderzenia. Mówimy o miejscu pasażera. Kierowca ma nieco inną konfigurację, pasażerowie z tyłu jeszcze inną. Ale dosuńmy się przed wszystkim do przodu. Ustawmy sobie fotel tak, żeby nie był należąco. Należąco ochrona wysiada. Zapinamy pasy i prowadzimy pas biodrowy poniżej kolców biodrowych przednich górnych miednicy. Przepraszam wszystkich Państwa radiosłuchaczy za ten skomplikowany medyczny termin, ale nauczcie się tylko tych dwóch kości. Kolce biodrowe przednie górne miednicy. Wpiszcie sobie to w wyszukiwarce, zobaczcie co to jest, bo Nils Bohlin, twórca pasa, założył, że będziesz zakładać pas poniżej kolców biodrowych.
2: A co jeżeli poprowadzimy ten pas przez brzuch?
3: Pożegnać się z wątrobą lub śledzioną i częścią jelit. To czy poleci wątroba czy śledziona zależy, czy siedzisz po lewej czy po prawej stronie swojego samochodu. Tyłek do tyłu, zgodnie z jego nazwą. Pas poniżej kolców i mocno naciągnięty. Pas po środku klatki piersiowej przechodzący przez mostek. No i pas na ramieniu. Pas barkowy musi przechodzić jak najbliżej szyi, nie po szyi, to każdy wie. Ale nie można tego pasa na słupku obniżać nisko. On powinien przechodzić z dala od skraju ramienia, z dala od naszego stawu. Nie boimy się tego, że pas nas udusi, przetnie szyję. Badam wypadki, przebadałem ich już ponad 1000 w swoim życiu i nie widziałem nikogo, kto przy dobrze ustawionych pasach miałby problemy z szyją. Natomiast widziałem wielu ludzi, którzy mieli problemy z szyją, bądź nie żyją na skutek krytycznych urazów szyi, dlatego że mieli pas barkowy na skraju ramienia lub mieli pas barkowy pod pachą, dlatego że uwierał ich albo powodował zgniecienia ich ubrania.
0: O pasach należy pamiętać i trzeba pamiętać. I teraz uwaga, jaka jest pierwsza rzecz, jaką Państwo robią tuż po zatrzaśnięciu drzwi? Gdyby to było lato z radiem, teraz po 9, to wielu by odpowiedział. Pierwszą rzeczą, jaką robię po trzaśnięciu, to jest włączenie jedynki. PS, proszę o maskotkę. A tak Bogiem a prawdą, co jest pierwszą rzeczą po wejściu do samochodu w Państwa przypadku? 26 po 6.

0: Polski Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia i Blondie Call Me. Państwo też mogą kolnąć 22 139 22 02 i powiedzieć, kiedy ja miałem 39 lat, to no właśnie pan, co?
1: Nie pamiętam. A właściwie nie wiem, bo jeszcze nie mam 39 lat za rok. O tej porze mogę panu powiedzieć.
0: A, to już, ale to blisko czwórka z przodu.
1: Blisko, choć jeszcze trochę czasu przede mną.
0: Blisko, coraz bliżej, jak w tym serialu. Dobrze jest mieć etat, bo człowiek jest wtedy pewniejszy o swoje jutro.
1: Ale nie wszyscy mają takie szczęście.
0: Ale nie wszyscy mają.
1: A być może będą mieli, no. Bowiem gdzieś wchodzi w życie długo wyczekiwana reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Najważniejsza zmiana jest taka, że od dziś okręgowi inspektorzy pracy zyskają nowe uprawnienia. Otóż będą mogli oni przekształcać niewłaściwie zawarte umowy zlecenia czy umowy B2B w etat. Oczywiście to wszystko nie będzie działo się tak automatycznie, bowiem to będzie poprzedzone pewnym postępowaniem.
0: No to właśnie, bo rozumiem, że najpierw musi być jakaś kontrola, no bo będzie można zgłosić ewentualnie?
1: Można się zgłosić. Widzisz. Z jednej strony te podmioty do kontroli będą typowane na podstawie takiej zaawansowanej analityki, którą będzie prowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Można też do Państwowej Inspekcji Pracy się zgłosić, no i wtedy inspekcja pojawi się z wizytą w takim zakładzie pracy. Jest już nawet na stronie PIP dostępny formularz takiego zgłoszenia. No i przychodzi inspektor.
0: A czy te podmioty kontrolowane będą o tym wcześniej informowane?
1: Będą na pewno informowane o tym, że taka kontrola będzie miała miejsce. W trakcie tej kontroli będzie też na przykład taki przewidziany proces próby dogadania się między pracodawcą a pracownikiem. I to jest istotne, jeśli oni się dogadają, to wtedy inspektor będzie musiał te ich ustalenia respektować. Jeśli nie, to sam będzie wydawał decyzję, a jedną z decyzji może być przekształcenie takiej nieprawidłowo zawartej umowy w etat. Od tej decyzji, dodajmy, będzie można odwołać się do sądu.
0: Jest szansa, że zanim PIP się pojawi w zakładzie pracy, to już między pracodawcą a pracownikiem nastąpi jakieś porozumienie.
1: Tak, jest też szansa na to, że pracodawcy sami będą zmieniać takie nieprawidłowo zawarte umowy, bo w tych nowych przepisach jest pewna marchewka. Otóż przedsiębiorcy, którzy w ciągu najbliższego roku zmienią te nieprawidłowo zawarte umowy, dostaną abolicję.
0: Jest 6:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Amerykanie zaatakowali w nocy ponad 80 celów w Iranie. Uderzyli m.in. w irańskie systemy obrony powietrznej. Była to odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Drugi i ostatni dzień szczytu NATO w Ankarze. Wciąż jest napięcie na linii Donald Trump-Europa, czego świadkiem była nasza korespondentka Beata Płomecka.
3: Prezydent USA najpierw upomniał się o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy.
2: Resort zdrowia pokaże dziś plan reformy opieki zdrowotnej. Powstał po aferze w Szpitalu Południowym. Szefowa Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat liczy na jasne ograniczenie godzin pracy medyków, by mieli czas na odpoczynek.
4: Ja się nie zgadzam na to, żeby lekarze pracowali na dwóch, trzech etatach.
2: Kopenhaga, najlepszym miastem do życia na świecie, stolica Danii, ponownie znalazła się na pierwszym miejscu rankingu Economist Intelligence Unit. Analizowano m.in. stan dróg, dostęp do służby zdrowia czy kultury. Argentyna po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów mundialu. Argentynę przed blamarzem uratował Messi, który strzelił bramkę.

0: i napędził grę.
1: Messi! Messi!
0: A środa będzie pierwszym dniem bez meczów. Pełne wydanie aktualności o 7.
2: Pogoda.
3: Tak jak mówi Andrzej, Messi napędził grę, bo strzelił gola i jeszcze zaliczył asystę i facet ma 39 lat. Pamięta pan, co pan robi, jak miał 39?
0: Fruwałem ze szczęścia i z energią w sercu i w duszy.
3: Podejrzewam, z jakiego powodu?
0: No, z jakiego?
3: Aha, tak? Mhm. Dobrze, my faceci pamiętamy, a jak pamiętasz, jak to było w długość, szerokość i ile w skali Abgar?
0: Nie pamiętam.
3: Nie pamiętasz? Nie, to zwykle tam jak była dycha, to było bardzo dobrze. No. Andrzej Kocjan, dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Dziękuję
3: bardzo. A propos Messiego i tego... No właśnie, szanowni państwo, jak my sobie poradzimy dziś pierwszy dzień bez meczów na Mundialu? W tej godzinie będziemy się słyszeć z naszym specjalnym wysłannikiem Kacprem Merkiem, a teraz słyszymy się z panem Piotrem Hen, tam z góry, tam gdzie wieje.
4: No w Gdyni dzisiaj mamy jesienną pogodę. Naprawdę współczuję tym, którzy mają teraz urlop nad morzem w naszej części, bo nie chce się wyciągnąć nosa z domu.
3: No i nie wyciągajmy tego nosa, szanowni państwo, to jest apel dla tych wszystkich, którzy są w tej chwili na Pomorzu, tak mniej więcej do godziny 12, bo ostrzeżenia IMGW przed silnymi porywami wiatru dochodzącymi nawet do 120 km na godzinę obowiązują właśnie do godziny 12 i te ostrzeżenia dotyczą Mierzei Helskiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Żuław. Prędkość wiatru do 80, ale te porywy są najgorsze. Ostrzeżenia stopnia drugiego i pierwszego zostały wydane też dla Wybrzeża Bałtyku. Według komunikatu wiatr chwilami może osiągać w porywach do 115 km na godzinę. To wszystko przez niż Bernadette. Tak się nazywa. No i miejmy też świadomość tego, że zdecydowanie chłodniej, najchłodniej na Podlasiu, 12 stopni. W centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich temperatura wzrośnie do 18. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju, 22 stopnie. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia jest 6.34. Już za chwilę sprawdzimy, co wydarzyło się 8 lipca. Ja na moment wrócę do tego, co wydarzyło się w czerwcu. To był 29 dzień czerwca. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Finał Niemcy-Hiszpania. Ja wówczas, bo już miałem to szczęście, pracowałem w radiowej jedynce, obstawiłem, że to Niemcy wygrają i potem musiałem przepraszać. Przepraszać w języku hiszpańskim. No i bo to był element zakładu razem ze słuchaczami. No, po każdym wejściu musiałem powtarzać, że nie znam się na piłce. Przypomniałem sobie i państwu także ten wątek. Niektórzy pamiętają.
5: Prezes, oczywiście, że pamiętam. Nie znam się na piłce. To było takie piękne i urocze, ale Matko Święta, tyle czasu już. To 2000... O, pika mi. 2008 rok. Kiedy to zleciało? Dobra, kończę, bo żona dzwoni.
3: Czy zwrócili państwo uwagę, jaki nasz słuchacz, pan Łukasz, ma sygnał właśnie informujący, że to dzwoni małżonka? Przypomnijmy.
5: Matko Święta, tyle czasu już, to 2000... O, pika mi. Dobra, kończę, bo żona dzwoni.
3: Tak jak jakiś alert. Warning, warning, warning. Uwaga, uwaga, 6.35.
6: 8 lipca, kalendarz jedynki.
7: Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno?
6: W 2024 roku zmarł Tadeusz Woźniak, polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor.
7: Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy.
8: 135. misja amerykańskich wahadłowców i 33. promo Atlantis.
6: Rok 2011. Wahadłowiec Atlantis rozpoczyna ostatnią misję w programie lotów kosmicznych NASA.
8: Trzy istniejące amerykańskie promy kosmiczne trafią teraz do muzeów. Po zakończeniu programu lotów wahadłowców Amerykanie będą wysyłać w kosmos astronautów rosyjskimi pojazdami Sojuz.
9: Dzień rozpoczęcia madryckich obrad premier Włodzimierz Cimoszewicz uznał za historyczny dla powojennych dziejów Europy i Polski.
6: Rok 1997. Węgry, Czechy i Polska zostają zaproszone do NATO.
10: Ten dzień ma szansę przejść do historii jako koniec Jałty, koniec porządku jałtańskiego w Europie. Ten dzień określi przyszłość Polski w strukturze świata demokratycznego. I to jest najważniejsze przesłanie z dnia dzisiejszego.
9: Prasa rosyjska, pisząca o madryckim szczycie, podkreśla brak zgody Rosji na

0: Przyjęcie do Sojuszu Atlantyckiego Polski, Czech i Węgier.
1: Niezawisła gazeta pisze, że szczyt w Madrycie to początek frontalnego ataku NATO na granicę Rosji.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton wyraził przekonanie, że poszerzenie NATO o kraje Europy Środkowej i Wschodniej uczyni wspólnotę euroatlantycką silniejszą i bardziej bezpieczną.
3: W 1965 roku Jim Morrison i Ray Manzarek założyli grupę The Doors.
4: Mówi dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Burkomorowski.
5: Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta, w momencie gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi.
3: Rok 1944. Rząd RP na uchodźstwie upoważnia delegaturę rządu na kraj i komendę główną AK do ogłoszenia powstania w Warszawie.
6: 6.38 właśnie z Maćkiem z Zaszyby przed chwilą przypomnieliśmy sobie genialny film Olivera Stone'a, czyli The Doors, Dorsi, tam w rolę głównego bohatera wcielił się świętej pamięci już Val Kilmer. I tak się zastanawialiśmy, co zagrać, szanowni państwo, w związku z Doorsami. No nie, no wszyscy mamy dość burzy i tych wszystkich opadów, więc absolutnie Riders on the Storm niekoniecznie. A właśnie. No. No to już za chwilę będziemy za oceanem. LA Woman. The Doors. I za chwilę będzie pan Ray. To jest basik, zdaje się, prawda, panie Maćku? Nie? O, teraz. I za chwilę wejdą klawisze. Ja już się zamykam. Za chwilę będziemy za oceanem.

0: The Doors, LA Woman. No i taką wycieczkę życia, zdaje się, zalicza Kacper Merk, specjalny wysłannik radiowej jedynki. A w LA był?
1: Był, oczywiście.
0: Był.
1: Dobry wieczór.
0: Był.
1: Ale nie woman, tylko man.
0: No właśnie, man. Słuchaj, man, a w Seattle był?
1: Był, bezsenność w Seattle.
0: Tak, a w Atlancie był?
1: A w Atlancie to jest nawet.
0: A właśnie, a w Nowym Jorku był?
1: Był.
0: A w Krużewnikach?
1: O, w Krużewnikach nie byłem nigdy. Wschód Polski to jest takie miejsce, w którym byłem w Białymstoku, na przykład w Białej Podlaskiej, w Lublinie. Ostatnio byłem też w Zamościu, ale w Krużewnikach nie byłem.
0: Cudze, chwali się, swego nie znacie. Jak tylko wpadnie do Polski z powrotem, Kacper to na pewno odwiedzi to piękne miejsce. Kacprze, no to tak, Atlanta teraz i... No i wielkie emocje, bo zastanawiamy się razem z naszymi kolegami, jak my sobie damy radę dziś bez meczu, bo to jest, zdaje się, pierwszy taki dzień od początku mundialu, kiedy nie będzie w ogóle ani jednego meczu, może, nie wiem, jakieś powtórki?
1: Powtórki, tak. Ja też się zastanawiałem, co robić i chciałem pójść na baseball, szczerze powiedziawszy, bo nigdy nie byłem na meczu baseballowym, a wiadomo, w Stanach baseball jest mega popularny. No i jak na złość, akurat lokalna drużyna z Atlanty gra na wyjeździe w Pittsburghu, więc tego meczu tutaj nie ma. A poza tym ja się niebawem przemieszczam do Kansas, a w tym samym czasie w Filadelfii będzie weekend gwiazd ligi baseballowej, więc niestety wszystkie inne mecze zostaną wstrzymane, odwołane, więc nawet w baseball nie można sobie pograć dzisiaj. Liga futbolu amerykańskiego też ma wakacje, liga koszykarska też ma wakacje, liga MLS, czyli piłkarska, też ma wakacje. Wychodzi na to, że w tych Stanach w środę żadnego sportu nie będzie. Ale widzę, że europejskie puchary, jakieś rundy przedwstępne zaczynają działać w Europie. Polskie drużyny na szczęście nie grają tak wcześnie w tym sezonie, więc jakaś piłka. Jest taka teoria, że generalnie jakiś mecz na świecie zawsze gdzieś się odbywa o dowolnej porze dnia czy nocy, bo są różne strefy czasowe. Jakiś mecz się gdzieś odbywa, więc jeżeli ktoś chce na siłę jakiś mecz znaleźć, to na pewno go znajdzie. Ja tam się cieszę, że jeden dzień oddechu od piłki będzie,
0: no w końcu,
1: bo wejdziemy w tę fazę ćwierćfinałową z taką jeszcze większą chęcią zobaczenia tego najlepszego futbolu, bo już tylko 8 drużyn nam zostało i jedna z nich będzie mistrzem świata.
0: No właśnie, Anglia, Argentyna, Belgia, Francja, Hiszpania, Maroko, Polska i Szwajcaria. Z tą Polską to oczywiście przesada, bo to Norwegia, ale tak mi się właśnie jakoś tak zlepiło w głowie, bo ostatnio czytałem takie opinie, że Norwegia swoją grą przypomina Polaków z czasów Euro 2016. No i coś w tym jest, bo przecież graliśmy ze Szwajcarią i pokonaliśmy ją po karnych. Wczoraj to Szwajcarzy lepsi w karnych byli po tych 90 minutach i po dogrywce z Kolumbią, ale to był potwornie nudny mecz. Powiedzmy o tym, gdzie były emocje do samego końca. Argentyna kontra Egipt.
1: Ojej, a to był z kolei taki mecz, którym emocjami można było obdzielić kilka, no bo Egipt prowadził już 2-0. To była 78 minuta, specjalnie spojrzałem na zegar. 2-0, niestrzelony rzut karny Leo Messiego do tej pory i nagle coś ten Messi... znów złapał jakiś taki moment swojego życia, który to już w wieku 39 lat, tak, taki kapitalny moment. Zaczął, strzelił gola, zaliczył asystę, zaczął dzielić i rządzić na boisku, po prostu rozdzielać te piłki raz w lewo, raz w prawo, kontrolować tempo i nagle ta Argentyna, która już była na łopatkach, w ciągu 15 minut z 0-2 odwróciła losy meczu na 3-2. Awansowała do ćwierćfinału, no a Messi strzelił 8. swoją bramkę w tym mundialu. Jest liderem klasyfikacji strzelców. Mówi się o tym, że tutaj Mbappé, że Haaland, że inni młodzi gniewni. Bellingham fajnie zagrał w meczu Amerykanów z Meksykiem. A na koniec ten 39-letni Messi, któremu niektórzy karierę mundialową kończyli już 8 lat temu. On od tamtej pory został mistrzem świata 4 lata temu i w tym roku prowadzi Argentynę na swoich plecach na razie do ćwierćfinału, a gdzie ją zaprowadzi, może i do finału, a może i do kolejnego tytułu mistrzów świata. Dzisiaj sobie sprawdzałem tak z ciekawości. Ostatnią drużyną, która obroniła tytuł mistrzów świata, była Brazylia i to było w 1962 roku. Kawał czasu temu. I wtedy Pele tę drużynę prowadził.

0: A Messi to chyba następca Pelego, a może nawet lepszy niż Pele, kto wie. To w tę dyskusję może nie wchodźmy o tej porze.
1: Kasprza, w ogóle coś się mówi, jeśli chodzi o te kontrowersje w meczu? No, bo zastanawiam się, jak się mogą czuć Egipcjanie, że z jednej strony po interwencji VAR-u anuluje się bramkę dla Egiptu, po tym jak kilka chwil wcześniej zawodnik Egiptu faulował zawodnika Argentyny, no, a z drugiej strony niemalże bliźniacza sytuacja. Bramki dla Argentyny się nie anuluje z powodu faulu Argentyńczyka na zawodniku z Egiptu i to bez piłki. Mało tego, ta akcja w ogóle nie była sprawdzona przez sędziego na tym monitorku.
0: To prawda. Egipcjanie bardzo są rozżaleni. Oczywiście cały czas pojawiają się te informacje, że Mundial jest sprzedany i że FIFA chce, żeby Argentyna go wygrała, żeby Messi go wygrał. I ta narracja pojawia się raz za razem, prawdę powiedziawszy, wśród afrykańskich kibiców, no bo Egipt to afrykańska drużyna, ale... Ja nie dostrzegłem tam aż tak wielkiej kontrowersji, prawdę powiedziawszy, w tej sytuacji, w tym meczu. Ten mecz był pod takim względem sędziowania, mam wrażenie, całkiem w porządku, jak na standardy tego mundialu. No i ja z niego zapamiętam ten comeback Argentyny, comeback, który daje jej miejsce w ćwierćfinale.
1: No i to rzeczywiście udowodnił Leo Messi, że jest najlepszym piłkarzem świata, bez wątpienia. Kacper Merk, dzięki.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A pan, panie Grzegorzu, Grzegorz Sosiecki, WP.pl, się zgadza się?
3: Dzień dobry panu. A z czym?
1: A z tym, że Messi jest najlepszym. Nawet jak się nam się to... No jest chyba,
3: no,
1: nie?
3: No wczoraj ten mecz był niesamowity i ja też współczuję Egipcjanom, naprawdę. Tym bardziej, że tam chyba potencjał na karnego nawet był w
1: no
3: tej
1: był,
3: akcji,
1: był. Nie? A wiesz, co się działo w ogóle? To jest jakieś szaleństwo w egipskich kurortach, no. Tam gdzie Polacy są. Tam się działo po prostu tak, że dostawali darmowe napoje, vouchery jakieś. Egipcjanie byli do pewnego momentu pełni euforii, no i... No się okazało, że trzeba grać jednak do końca mimo wszystko.
3: No,
1: bo piłka nożna to jest taki mecz, w którym gra...
3: Nie było tu Niemców. A chociaż do Argentyny całkiem sporo ich wyjechało kiedyś.
1: Tak, takich, co mieli sporo na sumieniu. Nie?
3: Tak.
1: Co tam, panie, w polityce?
3: Może to nie będzie takie dziwne, bo już to było w serwisach, ale dzisiaj w mediach, ale też w internecie jest bardzo dużo o Państwowej Inspekcji Pracy, no bo dzisiaj wchodzą kontrole.
1: Tak, tak, tak.
3: Mamy wywiad z szefem, głównym inspektorem pracy w Dzienniku Gazecie Prawnej i tam są fundamentalne pytania. Po pierwsze jest deklaracja, pokazowych nalotów na firmy nie będzie, ale jest pytanie, co będą robili inspektorzy? Czy będą w tym roku badali głównie skargi? Bo wiadomo, że jak ustawa wchodziła w życie, to było mnóstwo skarg do inspekcji. A oprócz tego inspekcja szykuje własną analitykę, którą ma kierować. I co mówi inspektor? W większości tak, to będzie badanie skarg, ale z jego inspiracji wzmocniono także taką nogę, że jak inspektor PIP-y będzie na kontroli w jakiejś innej sprawie, na przykład przepisów BHP, albo jeszcze jakiejś innej, i poweźmie podejrzenie, że coś tam jest nie halo, no to wtedy może skontrolować. Zespół kontrolny zostanie wzmocniony i też będzie kontrolował to, czy umowy zlecenia, czy umowy B2B są zawierane prawidłowo. Pytanie o lekarzy. Czy lekarze będą kontrolowani? Jeżeli wpłyną skargi od środowiska lekarskiego, ale tutaj się zastrzega, że tam są troszkę inne reguły.
1: Tak, bo jak się założy spółkę, to trochę to inaczej, nie?
3: No i tutaj właśnie nawet dzisiaj jest kolejny przykład w wirtualnej Polsce. 316 tysięcy faktura za miesiąc ortopedy z Ciechanowa. I o to zapytam Marka Borowskiego po 7.15.
1: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 9, 7.

0: i ja.
1: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie

0: lata?
1: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S7 w województwie pomorskim na węźle Gdynia-Port na łuku drogi auto osobowe uderzyło w bariery i zawisło nad wiaduktem. Na 3 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku centrum Gdyni i już teraz obserwujemy tam dość spory korek, który zaczyna się za węzłem Gdynia-Wielki Kack. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 79 na odcinku Góra Kalwaria, Piaseczno, Stolica. W województwie małopolskim także już sporo spowolnień i sporo porannych korków, chociażby na Zakopiance, tutaj zdecydowanie wolniej, jedzie się przed Krakowem od strony Myślenic, podobnie na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny oraz na krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. Na A4 także już obserwujemy taki spory poranny tłok i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa pomiędzy Łagiewnikami a Balicami. I jeszcze województwo śląskie, tutaj już coraz więcej samochodów pomiędzy Sosnowcem a Katowicami na trasie ekspresowej S86, ale podobnie jest na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na głosy od Państwa.

0: Jest siódma.
1: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Andrzej Kocjan. Seria potężnych uderzeń na Iran. Stany Zjednoczone odpowiadają na ataki na statki w cieśninie Ormuz.
0: Najwyższy alert dla wybrzeża. Wiatr w porywach może pędzić nawet 120 km na godzinę.
1: Ważny dzień dla maturzystów. Lada chwila poznają wyniki egzaminu dojrzałości.
0: Stany Zjednoczone uderzają w Iran. Prezydent Donald Trump wydał rozkaz ataku podczas wizyty w Turcji.
1: To odwet za irańskie ataki na trzy cywilne statki płynące przez cieśninę Ormuz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało, że siły USA uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, ośrodki dowodzenia i łączności, a także nadbrzeżne stacje radarowe. Celem ataków były też instalacje przeciwokrętowych pocisków rakietowych oraz ponad 60 małych jednostek pływających należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. CENTCOM zaznaczyło, że jego siły pozostają w gotowości, by egzekwować przestrzeganie porozumienia przez Iran. Przebywający w Ankarze na szczycie NATO prezydent Donald Trump ostrzegł Iran, że Stany Zjednoczone albo zawrą porozumienie, albo dokończą robotę. Zaznaczył, że wolałby dojść do porozumienia, ponieważ, jak się wyraził, nie chce uderzać w 91 milionów mieszkańców Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Czas na konkrety w sprawie naprawy systemu ochrony zdrowia. Dziś mamy poznać plan szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grant.
1: Zapowiedziany pakiet zmian ma być odpowiedzią na ujawnione patologie w publicznych szpitalach.
3: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się warszawski Szpital Południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracują.

0: pracowali nad zmianami.
1: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak jak powinien, został naprawiony.
0: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilno, bo

0: tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary.
2: To są aktualności jedynki.
3: 7 milionów złotych będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Ma się tam pojawić 18 drzew.
1: Będą to akacje, lipy, klony i dęby, wylicza dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Łukasz Pawlik.
4: To są parametry w obwodzie 25-30 cm, to są już duże drzewa, już kilkunastometrowe. Proces przygotowania drzew już od dobrych kilku lat następuje.
3: Pierwsze drzewa mogą zostać posadzone jeszcze jesienią, a pozostałe w przyszłym roku.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Turcją 1-3 na początek trzeciego turnieju Ligi Narodów. Ten odbywa się w japońskiej Osace. Jutro polski zespół zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Zawodniczki trenera Stefano Lavariniego po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. Katarzyna Piter awansowała wczoraj do ćwierćfinału debla na tenisowym wielkoszlamowym Wimbledonie. Polka i Czeszka Anna Siszkowa wygrały z czesko-słowacką parą Linda Noskowa, Rebeka Szramakowa 7-5 i 6-4.
6: Jest wielka radość. Kort był piękny. No i grałyśmy. Udało się zbrejkować w każdym secie po razie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ale też spokojna i gram po prostu piłka po piłce. Jestem wdzięczna, że jestem, że wyjdę na kolejny mecz i że Wimbledon zaskakuje nas bardzo piękną pogodą.
5: O półfinał Peter i jej partnerka zagrają z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani. Wczoraj poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Szwajcaria wygrała po karnych z Kolumbią, a Argentyna z Egiptem 3-2 w regulaminowym czasie. Z kibicami w Atlancie po tym drugim spotkaniu rozmawiał nasz specjalny wysłannik Kacper Merk.
7: Niesamowita wygrana, nie do uwierzenia, ale bracie, kto nie cierpi, ten nie wygrywa. W piłce liczy się pasja i walka do samego końca, a Argentyna po prostu miała. Pasja to też drugie imię argentyńskich kibiców i już nie mogę się doczekać kolejnego spotkania z nimi w Kansas podczas meczu ze Szwajcarią. Miała być Kolumbia, jak mówiłeś, ale karne lepiej strzelali Helweci. Mogliśmy postawić na loterii, wyszłoby na to samo. Za dużo nerwów, Latynosi nie grają dobrze na tym mundialu. Faktycznie, z Ameryki Południowej zostali nam już tylko Argentyńczycy. Dodatkowo Maroko i 6 ekip z Europy. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
5: A w pierwszym ćwierćfinale już jutro Francja zmierzy się z Marokiem. Ten mecz o 22:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
1: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane lub duże, w centrum oraz na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie burze z ulewnym deszczem. Na wybrzeżu silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem do 22 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 990 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich.

0: 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
13: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia, jest 11 po 8.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 8 dzień lipca, 189 dzień roku, do końca roku 176 dni. Słońce wzeszło o 4:25, zajdzie o 20:57. Dzień potrwa 16 godzin i 32 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 15 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 50. Imieniny obchodzą Adolf, Adrian, Adrianna, Akwila, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Hadrian, Hadriana, Jan, Kilian, tak jak Mbappe, Kiliana, Odeta, Piotr, Prokop, Teobald i Teobalda. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
2: Pani przewodnicząca, od dzisiaj wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. Czy to będzie rewolucja, czy raczej to będzie ten przypadek, że wiele się musiało zmienić, żeby wszystko zostało po staremu?
3: Myślę, że się zmieni, natomiast to nie jest jakaś wielka rewolucja, dlatego że chodzi o to, żeby osoby, które zatrudniają w sposób nieuczciwy, wreszcie poniosły tego konsekwencje i żeby te umowy mogły być przekształcane szybko i sprawnie, a nie tak, żeby ta pokrzywdzona strona musiała przez wiele lat borykać się ze swoim tak naprawdę pracodawcą, a formalnie kontrahentem w sądzie. W tej chwili będzie można to przekształcać, będzie mógł to zrobić urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy, oczywiście z możliwością jednak zaskarżenia tego przez tego pracodawcę do sądu, ale to nie będzie tak, że ktoś po kilku latach nagle się dowiaduje, o, może pan wrócić do pracy, no bo już pewnie na ogół jakąś tam inną pracę wtedy ma, tylko to będzie od razu.
2: No ale właśnie, jeżeli jest droga zaskarżenia do sądu, no, to będzie zawieszało akurat działanie tych decyzji.
3: Zobaczymy, jaka będzie praktyka, bo to też pewne rzeczy się trzeba sprawdzić w działaniu, przetrzeć w boju. Jeżeli będzie potrzeba jakiejś korekty, pewnie będziemy też to zgłaszali jakieś poprawki, ale dajmy szansę, zobaczmy, jak to działa.
2: Natomiast
3: pani... I uczciwi nie mają się czego bać, cytując klasyka, bo to naprawdę może dotknąć tylko takich cwaniaków, którzy ewidentnie wymijają przepisy prawa pracy.
2: No dobrze, ale jeżeli są takie, nazwijmy to, układy pracodawca-pracownik, czy raczej zleceniobiorca-zleceniodawca albo B2B, gdzie to pasuje, a inspektor powie, że nie, że to powinien być etat, to co wtedy?
3: No, przepisy są przepisami wtedy, to powinien być etat, bo to jest też oszukiwanie innych firm, które zatrudniają uczciwie. To nie jest fair, że ktoś sobie w ten sposób, no nie wiem, czy to wyciąga ludzi z rynku, czy to właśnie, no obniżając koszty funkcjonowania swojej firmy o koszty pracownicze, stanowi nieuczciwą konkurencję dla innych uczciwych podmiotów z tego samego sektora, które zatrudniają tak, jak powinno się zatrudniać w danym momencie, czyli jeżeli to jest praca pod nadzorem w danym miejscu z określonymi zestawem obowiązków, to wtedy powinna być to umowa o pracę. Więc to jest oszukiwanie innych, a nie tak, że sobie się dwie osoby się dogadały, dobra, powinna być umowa o pracę, ale ja nie chcę, daj mi więcej, no niejako pod stołem, tylko to jest nieuczciwe wobec całego rynku. Wobec konkurencji
2: swojej. To nie jest rozwiązanie, które ma wyłącznie fanów. Mamy obawy, że po tym, co się dzieje z KAS, w tej chwili z kontrolami, to samo będzie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców z Państwową Inspekcją Pracy. To ze strony Konfederacji.
3: Kontrolerów w Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorów jest 1400 na cały kraj. Zdecydowanie za mało, ale zdecydowanie ta liczba nie powinna przerażać w jakikolwiek sposób kogokolwiek. Te kontrole oczywiście będą. Myślę, że będą tam, gdzie już poprzednie kontrole stwierdziły jakieś nieprawidłowości, że to będzie no tak jakby dokontrolowanie. No bo tak najłatwiej jest zidentyfikować, czy ktoś jest potencjalnie nieuczciwy. Myślę, że to nie będzie tak, że ktoś wpadnie na bombę do pracodawcy, który sobie żyje spokojnie przez ileś lat. Tylko no jeżeli będzie miał

0: informację wiarygodną. Często to jest informacja od samych tych pracowników, którzy nie są pracownikami formalnie. I wtedy takie kontrole będą przeprowadzane.
1: No dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej szef Głównej Inspekcji Pracy Janusz Krasoń mówi, że większość tych kontroli to będą kontrole skargowe, bo w momencie, kiedy Sejm pracował nad ustawą i rząd pracował nad ustawą, no to do Państwowej Inspekcji Pracy napłynęło bardzo wiele skarg. A jakie grupy się znajdą tutaj pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy? Czy to może dotyczyć na przykład wolnych zawodów, gdzie B2B jest bardzo popularne, albo na przykład lekarzy, gdzie kontrakty są bardzo popularne?
0: Może dotyczyć wszystkich grup, w zależności od tego, w jakiej formule świadczą te, no, na papierze usługi. Jeżeli mają zakreślone na przykład godziny świadczenia tych usług, tak jak mówiłam, no to co wynika z kodeksu pracy? Co jest oszukiwaniem uczciwych pracodawców? Bo do nas z kolei się zwracają uczciwi pracodawcy, którzy mówią, no szał nas bierze na to, że my robimy wszystko poprawnie, zatrudniamy pracowników, dajemy im szansę na normalne życie społeczno-rodzinno-zawodowe, bo mają L4, mają urlopy, mają ubezpieczenia, mają, odkładają na emeryturę, a ktoś, mój konkurent, po prostu oszukuje. To jest, większość pracodawców naprawdę jest uczciwa. Ja to wiem.
1: To ja chciałem jeszcze zapytać o jeden aspekt, bo przed chwilą został wymieniony główny inspektor pracy, został nim Janusz Krasoń, który no, ma długi staż w inspekcji, ale jest także, czy był kiedyś posłem SLD, zastąpił Marcina Staneckiego. Szefem ZUS-u został także przedstawiciel waszego obozu. Czy to jest tak, że Lewica jakby poszerza swój obszar imperium w rządzie?
0: Jako Lewica, co nie jest niczym zaskakującym, wzięliśmy odpowiedzialność za obszar pracy, polityki dotyczącej sfery pracy pracowniczej. I po prostu tak jest. Wynika to z ustaw, że państwowy inspektor, główny państwowy inspektor pracy podlega pod Sejm, wybiera go marszałek Sejmu, a z kolei ZUS podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więc pod resort, który jest przydzielony Lewicy zgodnie z umową koalicyjną.
1: No tak, ale wcześniej był tam inny prezes wskazany przez premiera, a nie przez Lewicę, mimo tego, że jakby ten stan się nie zmienił wcale.
0: No tak było na początku, natomiast zgodnie z taką umową koalicyjną, to jest sektor, za który my bierzemy odpowiedzialność, bo to my bierzemy odpowiedzialność jako Lewica za to, co się w ZUS-ie dzieje, bo ZUS podlega pod to ministerstwo, więc jeżeli mamy brać za coś odpowiedzialność, to chcemy współpracować z ludźmi, co do których mamy zaufanie i wiemy, że będą tę funkcję sprawować zgodnie z wymogami ustawowymi, zgodnie z oczekiwaniami też tak zwanych klientów ZUS-u, dotyczących na przykład tego, nie wiem, lekarza orzeczników, którzy mamy informację, że za długo się czeka na te orzeczenia. No jest wiele rzeczy do poprawienia na pewno.
1: Czy dzisiaj mamy poznać pomysły minister zdrowia na to, co zrobić? Czy pani zdaniem koalicja wie w tej chwili, jak zrobić porządek w zdrowiu?
0: No myślę, że przez jeden weekend to ciężko po prostu wymyślić reformę, która będzie reformą taką naprawdę pionową od góry na dół i taką miotłą, która wszystko zmieni. Ja nie lubię takiego podejścia akcyjnego do polityki i do ustawodawstwa. Bo tak to można sobie ustawę jednozdaniową napisać w weekend. To jest możliwe. Natomiast taką reformę, o której ja bym oczekiwała i Lewica, sama wiem, ile to trwa, dlatego że mamy przygotowany projekt ustawy dotyczący podatku zdrowotnego. To jest kilkadziesiąt stron z uzasadnieniem. No to już się robi grubsza książeczka. I przygotowanie tego porządnie, legislacyjnie nie zajmuje jednego weekendu, bo to jest praktycznie niemożliwe. Więc ja myślę, że na razie te propozycje zostaną ogłoszone, natomiast one się nie sformalizują jeszcze. Do tej ustawy trzeba będzie napisać. Spodziewam się jakiegoś rozwiązania dotyczącego, no to się mówi, ustawy kominowej, jeżeli chodzi o zarobki, czyli albo ograniczenia liczby godzin czasu pracy lekarzy, niezależnie od formy, czy to kontrakty, czy to umowa o pracę. Ale to jest takie naskórkowe moim zdaniem. To oczywiście odpowiada na potrzeby społeczne, bo ludzie są oburzeni tymi 26 tysiącami za godzinę. Ale to jest tylko jeden element i tu jest potrzebne jednak też zwiększenie możliwości kontrolnych NFZ-u, który też ma za mało kontrolerów. Akurat tę sytuację w Miastku czy w Mogilnie, w jednym z tych szpitali, Mogilno to wykrył NFZ. Tu się udało. Tutaj akurat trzeba powiedzieć, że tu mechanizmy zadziałały. Ale pytanie, ile jest takich miejsc, do których NFZ dotarł dopiero po wielu latach albo jeszcze nie dotarł?
1: Tylko czy w tej chwili jak te propozycje zostaną pokazane, to nie będzie zarzutu, że one zostały zmarnowane ponad 2 lata?
0: Naszym zdaniem zostały, bo od początku mówiliśmy, że to trzeba zacząć na samym początku

0: kadencji. Uważam, że jesteśmy w grubym niedoczasie. Jest jeszcze rok do końca kadencji, można jeszcze dużo zrobić, ale no to już tak będzie, że też efekty tych zmian będą widoczne dopiero w przyszłej kadencji, bo to już się nie da tak zrobić, żeby było z dnia na dzień.
1: A dużo to znaczy na przykład zmienić też ustawę o minimalnym wynagrodzeniu zawodów medycznych i tam był pomysł.
0: Ta waloryzacja?
1: Tak, waloryzacja wynagrodzeń, żeby to nie było średni wzrost płac, a no, wskaźnik na przykład inflacyjny.
0: Ja uważam, że akurat powinno się promować pracę na etacie w zawodach medycznych i tak jak w innych zawodach jest ten wzrost płac, tak nie należałoby krzywdzić lekarzy, czy pielęgniarek, czy techników, czy innego personelu, który w szpitalach pracuje właśnie na umowę o pracę. Wiem, że to jest bardzo duża kwota, bo pani minister dwa dni temu podpisała rozporządzenie, w którym właśnie przyznaje 9,5 miliarda złotych, to jest spora kwota, na te podwyżki właśnie.
1: A to i tak jest wariant minimalny, bo te warianty maksymalne, gdzie uwzględniane są kontrakty są jeszcze wyższe. To a propos pani minister, pani się spodziewa, bo wczoraj premier powiedział, że nie szuka kozłów ofiarnych, no ale niedawno wszyscy mówili o dymisji pani minister. Pani zdaniem decyzja zapadła, że tej dymisji nie będzie, czy raczej to jest tak, że pani minister przedstawi pakiet i na jesieni na przykład premier się z nią pożegna?
0: Tego nie wiem. Zobaczymy może w zależności od tego, jaki ten pakiet przedstawi. Czy on będzie miał ręce i nogi, czy będzie rzeczywiście możliwy do wdrożenia i czy nie będzie tylko taki powierzchowny, który będzie tylko pudrował rzeczywistość, a nie ją zmieniał. Dla mnie to nie jest problem tak naprawdę personaliów, bo kto by nie był tym ministrem zdrowia, to też z próżnego nie naleje i za każdym razem co roku pojawia się problem nie do finansowania NFZ-u, dziury w NFZ-cie i zapłaty za nadwykonania, które są przesuwane w czasie, przesuwane z jesieni na styczeń i wtedy się tworzą te kolejki. Więc to też nie jest tak, że w służbie zdrowia, ochronie zdrowia jest wystarczająco dużo pieniędzy. One po prostu idą w złym kierunku, ciekną milionami, no nie na świadczenia dla nas, dla pacjentów, tylko właśnie na kontrakty niektórych lekarzy.
1: Powiedziała Anna Maria Żukowska, a na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Już nawet 26 minut po godzinie 8.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: No i zapowiedzi kolejnych, szanowni państwo, punktów w naszym programie. Polecamy Ekspres Jedynki. Naszym gościem po godzinie 16.30 będzie Bronisław Komorowski, były prezydent. A to, jak państwo słyszą, Kaja. Zaskoczenie?

0: Kaja i hit sprzed lat, tak praktycznie, szanowni państwo, Papaja, o której zaczynała Kaja, Papaja Urszuli Dudziak, ma już ponad 50 lat, 75 rok. To pani Kaja, a pan Jacek w sprawie zapinania pasów.
1: Pasy należy zapinać natychmiast przed ruszeniem samochodem. Ja zazwyczaj zapinałem już jak jechałem, no i skończyło się tym, że wyjeżdżałem z osiedla i zacząłem zapinać, no i zostałem ściągnięty do boku. Kosztowało mnie to 100 zł i 5 punktów karnych. Teraz zapinam od razu.
0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia jest 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzie do walki z umowami śmieciowymi. W życie wchodzą dziś przepisy, zgodnie z którymi może zmusić pracodawcę do przekształcenia śmieciówki w etat. To dobra wiadomość dla tych pracowników, których prawa nie są szanowane, mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
3: I będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć.
2: Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła przed chwilą w Radiowej Jedynce, że uczciwi pracodawcy nie mają się czego bać.
4: Naprawdę może dotknąć tylko takich cwaniaków.
2: Dziś poznamy plan szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na naprawę systemu ochrony zdrowia. To po aferze w Stołecznym Szpitalu Południowym. Premier dostał ten plan już wczoraj. Alert RCB i czerwone ostrzeżenie IMGW. W północnej Polsce szaleje wichura. Nad Bałtykiem prędkość wiatru może przekraczać 100 km na godzinę.
5: W porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej.
2: Ostrzega synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. 7 milionów złotych będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Ma się tam pojawić 18 drzew. Będą to akacje, lipę, klony i dęby. Pierwsze drzewa mogą zostać posadzone jeszcze jesienią. Argentyna po zwycięstwie nad Egiptem 3-2 zameldowała się w ćwierćfinale mundialu. Jest tam także Szwajcaria, która lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia. A dzisiaj dzień bez meczów. Pełne wydanie aktualności o 9:00.
6: Pogoda.
0: No i w dwóch niezależnych źródłach, szanowni państwo, znalazłem, że za tę sytuację obecną, czyli za ten wiatr i za opady deszczu, odpowiadają dwa niże. Albo Ulf, albo Bernadette. Niezależnie od tego, jak ma na imię, to rzeczywiście przynosi bardzo silny wiatr, intensywne opady deszczu, lokalne burze i takie wyraźne ochłodzenie, miejscami tylko 12 stopni. W najcieplejszym momencie dnia, proszę sobie wyobrazić, no i ten wiatr, jeszcze raz wiatr, gdzie będzie wiał najmocniej?
5: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny, od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
0: Najchłodniej na Podlasiu, tak jak wspomniałem, tylko 12 stopni. W centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich temperatura wzrośnie do 18. Najcieplej ma być w zachodniej części naszego pięknego kraju. 22.
6: Reklama.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Reklama. Autopromocja.
10: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych wakacyjnych konkursów z super nagrodami.

0: z historii kolejnego wakacyjnego przeboju.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: No i skojarzenia, szanowni państwo, wiemy, że państwo czekają to, czyli na to, na co tygrysy lubią najbardziej. Kolejne skojarzenia dziś po godzinie 10:00, ale ja na moment chciałem wrócić do tych skojarzeń z poniedziałku, bo to, czego dokonała pani Magda. Pani Magda, wydawało się, pani Magda z Warszawy, wylosowała trudną kategorię. Roman podawał nazwiska piłkarzy, a ona miała podać po prostu imię. No i wyłożyła się na Messim. Wydawałoby się, że na Messim się wyłożyć. Ale wszystkich innych znała. Ot tak, przypomnijmy sobie.
1: Pierwsza dzisiaj pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo.
4: Dzień dobry.
1: Ha, pani Magdo. Zestaw, powiedziałbym, sportowy. Znaczy na czasie bardzo i tak dalej. Ja mówię nazwisko znanego piłkarza, a pani musi dopasować imię. Czyli ja mówię na przykład Boniek, a pani mówi...
4: Zbigniew.
1: Dobrze. Ronaldo...
4: Cristiano.
1: Uwaga, bo będzie 30 sekund tylko. I na końcu gong. 3, 2, 1, start. Beckham.
4: David.
1: Piqué.
4: Gerard.
1: Platini.
4: Michel.
1: Lewandowski.
4: Robert.
1: Mbappé.
4: Kylian.
1: Messi.
4: Messi. Dalej.
1: Błaszczykowski.
4: Kuba.
1: Kane.
4: Harry.
1: Maradona.
4: Diego.
1: Salah.
4: Mohamed.
1: Olise.
4: Michael.
1: Grabara.
4: Kamil.
1: Lukaku.
4: Ronaldo.
1: Haaland.
4: Erling.
1: Buffon.
4: Gianluigi.
1: Dobrze. Pani Magdo.
4: Z Lionelem trochę się zamotałam.
3: No trochę tam z Lionelem, chyba też z Lukaku, ale tak czy inaczej pani Magda wygrała nasz czytnik. Kolejne czytniki, walizki i nagrodę w skojarzeniach do wygrania dziś po godzinie 10:00 w Lecie z Radiem.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A już teraz dla państwa poranny trening szarych komórek. Dziś, uwaga, uwaga, imieniny Prokopa. Zatem poranny trening dla miłośników krzyżówek. Mam dla państwa, uwaga, będą dwa hasła. Dwa hasła krzyżówkowe. Pierwsze na 7 liter, drugie na 6 liter. Można sobie zapisać pierwsze hasło na 7 liter, drugie na 6. Uwaga, hasło pierwsze brzmi tak. Prokop w powieści. Drugie hasło, Prokop w filmie. I teraz tak, Prokop w powieści na 7 liter, ostatnia Z. Prokop w filmie na 6 liter, ostatnia Z. Powtarzam, Prokop w powieści na 7 liter, ostatnia Z. Prokop w filmie na 6 liter, ostatnia Z. 22 139 2202. Mam nadzieję, że państwo odpowiedzą śpiewająco.

0: Polski Radio, program pierwszy, to już można sprawdzać?
1: Można. Można? Od godziny 8 można sprawdzać.
0: A nic się tam nie zawiesiło?
1: Chyba nie. Znaczy na razie nie. Mówimy o maturach oczywiście, tak, wyniki matur, proszę państwa.
0: Jacek Czarnecki do przodu.
1: Jan Jacek,
0: czyli Czarnecki junior.
1: Czarnecki junior do przodu.
0: Pamiętam, to przeżywałem jakieś 3-4 lata temu. Także pamiętam. Do przodu. No, 8:40. Cały czas do przodu.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Wiesz, ile zarabia Lewandowski na godzinę?
1: Nie wiem, ale on jest jeden.
0: A ile jeden. Messi zarabia na godzinę? Bo takie się skojarzenia pojawiły.
1: Wiesz?
0: No tak, znaczy to jest porównywalne z tym, co zarabiają ci lekarze.
1: Naprawdę?
0: No Messi trochę więcej, zdaje się tam w przeliczeniu, bo on tam w dolarach chyba ponad 15 tysięcy, 55 tysięcy na godzinę w przeliczeniu na złote, a ci lekarze ile?
1: 26 tysięcy na godzinę.
0: No to jak najlepsi piłkarze,
1: 300 tysięcy dziennie. Mhm. No to po prostu Liga Światowa, to już nawet nie Ekstraklasa Polska, prawda?
0: No i właśnie, i mówiło się coś, znowu się zaczyna mówić o kominach płacowych.
1: Tak, kominy płacowe mają się dobrze. Mówiliśmy o tym chyba w poniedziałek, co WP.pl napisała o szpitalach w Mogilnie i Miastku, o zarobkach właśnie tych średnio 26 tysięcy złotych na godzinę. Tam w niektóre dni wypadało więcej, ale uśrednili w WP.pl te liczby. Otóż tam, ale też możliwe, że w innych szpitalach południowych, powiatowych, południowych, szpitale południowe w całej Polsce. Tak. W innych małych szpitalach południowych działała taka fundacja i ona zatrudniała neurochirurgów właśnie w tych małych szpitalikach. Oni przyjeżdżali sobie na sobotę na zabiegi. Fundacją kieruje pewien doktor, ale doktor ekonomii. I tenże doktor ekonomii w czasach PiS, uwaga, uwaga, dramatyczna pauza, był między innymi dyrektorem w Ministerstwie Finansów za czasów Mateusza Morawieckiego. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT w 2016-2018, był wiceprezesem Enea Operator, a za pierwszego PiS-u w 2006 roku był prezesem Agencji Rezerw Materiałowych, dziś znanej jako RARS, tej słynnej afery RARS i wyprowadzania pieniędzy. Znaczy on nie wyprowadzał pieniędzy, żeby nie było.
0: Człowiek wielu talentów, tak czy inaczej.
1: Człowiek wielu talentów, ale na pewno doceniony ekonomista Prawa i Sprawiedliwości. I tenże człowiek wielu talentów pod koniec ostatnich rządów PiS-u założył fundację, której lekarze nacinali na grubą kasę właśnie te małe powiatowe szpitale. Nacinali, bo w dokumenty były wpisywane droższe procedury wymagające hospitalizacji, a zabiegi wykonywano według tańszej procedury w systemie ambulatoryjnym. Jeden zabieg trwał od 3 do 10 minut, a NFZ płacił za niego 6,5 tysiąca złotych zamiast 1500 złotych. Szpitale straciły miliony na tym szwindlu, ale politycy PiS wolą widzieć szpital południowy nasz ogromny i nie widzieć tej afery, no bo tu chodzi o ich ludzi, to z wysokich stanowisk.
0: Ale tak czy inaczej mamy do czynienia z bardzo często absurdalnie wysokimi zarobkami lekarzy. Czy tej sprawy nie załatwi ustawa, która przecież no, na biurku prezydenta leży i na podpis czeka?
1: A leży, czeka i se jeszcze poczeka, jak kiedyś powiedział Szrek, no, chyba w pierwszym odcinku. A znasz powiedzenie, że tego ustawa nie przewiduje? No. No właśnie, to takich lekarzy, tych z miast

0: i mogilna. Ustawa nie przewiduje, bo ta ustawa ma wskazywać, ile który lekarz zarobił w poszczególnych szpitalach państwowych. Tyle, że tu umowę ze szpitalem podpisała fundacja. Fundacja Spine. I to ta fundacja inkasowała pieniądze, te 300 tysięcy za dzień, i to dopiero ona rozliczała się z lekarzem, więc szpital nie wie, ile, czy szpital, NFZ nie będzie wiedział, ile dany lekarz zarobił. Trzeba więc nowej już ustawy, bo ta sytuacja powtarza się prawdopodobnie w wielu placówkach publicznej służby zdrowia. Dodajmy, że wcale nie wiadomo, czy prezydent tę ustawę podpisze, a dziś dowiemy się, czy pani minister zdrowia i szef NFZ wymyślili jakieś nowe pomysły na powstrzymanie omijania kolejek w szpitalach czy na zlikwidowanie kominów płacowych. Pamiętajmy, premier postawił ultimatum pani minister. Albo będą rozwiązania, albo dymisje. Czekamy do godziny 13 na rozstrzygnięcie tego albo, albo.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: No, a my przypominamy o tych hasłach krzyżówkowych. Pan lubi rozwiązywać krzyżówki.
0: Uwielbiam.
2: Dziś imieniny Prokopa, ja państwu zapodałem takie dwa hasła. Pierwsze na 7 liter, drugie na 6 liter. Oba kończą się na literę Z. Pierwsze hasło to Prokop w filmie i Prokop w powieści. Prokop w powieści na 7 liter, ostatnia Z. Prokop w filmie na 6 liter, ostatnia Z też. Pan ma swoje podejrzenia, już widzę, że pan tak...
0: Mam rozwiązać?
2: Nie. A, tutaj podpowiadałem, że może, może pan spalić. Niech pan pali, no.
0: Nie, no nie wiem. No,
2: to pan, pan
0: znaczy, jakiś Prokop mi chodzi po głowie, ale właśnie muszę pomyśleć głębiej. Mhm.
2: A co się robi z mąki?
0: Czego?
2: Z mąki.
0: Chleb.
2: Dobrze. No. A tę mąkę gdzie się otrzymuje? A, właśnie, no. No dobrze.
0: Znachor.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia jeszcze przez najbliższe 11 minut. Roman Czajerek w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż pan się pojawił troszkę wcześniej.
1: Ale bo chciałem Simpliet posłuchać, a pan chciał wyciszyć. Jak pan może wyciszyć?
0: Ja chciałem... Dobrze, że
1: wydawca nie pozwolił. Porządny wydawca i porządny realizator nie ściszyli tego nagrania. Tak, ale... Takie są kulisy. Ja państwu to zdradzę czasami.
0: Ale prawdą jest. Nigdy jakoś specjalnie...
1: Czemu go tak nie lubisz?
0: Nie przepadałem jakoś tak. Ja to wie pan. Ja to...
1: Nie. Pan już rozwiązuje ten konkurs. Ja wiem, że redaktor spalił wcześniej, ale to nie ja.
0: Nie.
1: To nie ja, to pan dyrektor.
0: To nie jest konkurs, to jest trening. To jest trening. Trening przed skojarzeniami.
1: Rozumiem, nie było cię, był konkurs, jesteś, to jest trening. W porządku.
0: No dobrze, szanowni państwo, żeby nie było, co do Simply Red. Nie mam nic do zespołu, ja zawsze wolałem takie przesterowane.
1: Tłumaczy.
0: No właśnie, bo tylko winny się tłumaczy. Szanowni państwo, 7 liter pierwsze, tak, dwa hasła. Dwa hasła krzyżówkowe w związku z tym, że imieniny
1: Prokopa.
0: I oba to
1: w 7 liter, tak?
0: Nie. Prokop w powieści to na 7 liter, uh-huh. Ostatnia Z. Uh-huh. Prokop w filmie na 6 liter, ostatnia Z. Oddajemy głos naszym słuchaczom.
2: Dzień dobry, hasła to Młynarz i Łabysz.
3: To proste jak drut. Na 7 liter to Młynarz, a na 6 to Łabysz. Wspaniała rola.
2: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o film, to będzie Bernard Łabysz, który grał Prokopa. A jeśli chodzi o powieść, no to tutaj będzie Młynarz. Młynarz, Prokop. I też kończy się na Z.
4: A cóż ty chodzisz, że miejsce nigdy nie zagrzejesz? Ty domu nie masz?
5: Ano nie mam.
4: I baby swojej nie masz?
5: Nie.
4: A dlaczego?
5: Nie wiem. Od baby wszystko zło na świecie.
4: Co prawda, to prawda. Przez nie tylko zgorszenie i kłopoty.
0: Żeby było jasne, szanowni państwo...
1: Ależ pan poszedł szerokim gestem.
0: To wydawca się upierał, żeby ten fragment puścić. Ja chciałem po prostu ten fragment, kiedy dziękuję Znachorowi.
1: Pan już się nie tłumaczy.
0: A, dobrze.
1: Ja się już ostatnio musiałem tłumaczyć z rozmowy o kleszczach, więc Aha. Też tam się pojawiła samica kleszcza. Nie chciałem powiedzieć, że baba, ale pan poszedł tu dużo gorzej.
0: Samica kleszcza to kleszczyni?
1: Kleszczowa.
0: I
1: ona jest pasożytem.
0: Nie. Kleszczowa to będzie żona
1: kleszcza.
0: I ona
1: kleszcza. Ma niezłe życie, a on ma złe życie.
0: A córka kleszcza to kleszczówna.
1: To jest ciekawe, ale wiesz co, we wrześniu wraca Honcia z Tubowiecką, to zapytam. To
0: no dobrze.
1: Wiedzieć. U nas to dopiero będą konkursy. I pan widzi pan ten kartonik? To jest jedna z wielu przesyłek, ale to jest...
0: Ojej.
1: Bo tam w środku jest coś ciężkiego i grzechocze.
0: Aha.
1: Aha, dopasowane. Więc będzie o tym i będziemy przewijali wspomnienia na kasetach.
0: Ale,
1: pan miał VHS-y w
0: domu? Ale potrzebny jest taki długopis.
1: VHS? Chcesz przewijać długopisem?
0: A nie.
1: No właśnie, zwykłą kasetę to można było, a VHS-a się nie dało. Tam klapka była taka.
0: Klapka.
1: I by te najlepsze filmy były najbardziej zjechane.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia.
6: Polskie Radio. Jedynka.
0: A w zasadzie do usłyszenia, do jutra.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Utrudnienia pojawiły się na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a Warszawą, dokładnie na kilometrze 105, to pomiędzy węzłami Kurów Zachód a Żyżyn. Niedaleko miejscowości Osiny trwa akcja wyciągania pojazdu ciężarowego z przydrożnego rowu i zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Warszawy. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Możliwe jest nawet chwilowe wstrzymanie ruchu. Informacja o tym utrudnieniu wyświetlona jest na tablicy zmiennej treści.

0: drodze krajowej nr 62 pomiędzy Siemiatyczami a Drohiczynem doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki niedaleko miejscowości Słochy Annopolskie na kilometrze 351. Obowiązuje ruch naprzemienny. A teraz województwo małopolskie i wieści od państwa. Słuchamy. Halo, halo.
1: Witam, dzwonię z kochanego królewskiego miasta Krakowa. Okazuje się, że zamknęli most Kotlarski, zdaje się, i tworzą się na innych mostach oczywiście olbrzymie korki. Nie wiem, dlaczego go zamknęli, chyba jakiś remont czy coś takiego.
0: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a niestety w województwie małopolskim mamy także sporo korków nie tylko w samym Krakowie, ale także obwodnica Krakowa, a czwórka jest dosyć poważnie zakorkowana i to w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Wolniej jedzie się także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na fragmencie podhalańskim, a także na drodze krajowej nr 94 na obwodnicy Wieliczki, a także nie daleko Olkusza. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
2: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: I już możemy zaczynać. Państwo się rozpisali o tych kleszczach. Redaktor Wydrych, czyli pan Daniel, poprawnie zidentyfikował kleszczową i kleszczównę. Napisała pani Maria Polonistka. Żona i córka jak najbardziej. Dziękuję. Powiem redaktorowi, że się dobrze na tym zna. Dzisiaj nie o kleszczach. Jeżeli już coś sprawia nam problemy w czasie tych wakacji, to zdecydowanie pogoda. Albo upał, albo zimno, albo wiatr, tak jak dziś. I to jest wiatr, który się bardzo, ale to bardzo śpieszy i może być niebezpieczny. Ale dziś w Lecie z Radiem będziemy przewijali wspomnienia, dosłownie w przenośni, na starych kasetach magnetofonowych i na starych kasetach VHS. No i ostatni moment, żeby wziąć udział w zabawie, gdy słyszę Polkę Dziadek, to myślę... Bo inaczej nagrody wam uciekną. A chyba szkoda, żeby uciekły, prawda? Znaczy, one się nie zmarnują, ale fajnie byłoby takie nagrody mieć. Nasze maskotki również, ale jest tam wiele innych naprawdę atrakcyjnych rzeczy. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Zapraszam do Lata z Radiem od 9 do 12, od poniedziałku do soboty, przez całe wakacje i jeszcze kawałek dłużej we wrześniu. Czas na nasze aktualności. Aktualności programu Pierwszego, które przedstawi Andrzej Kocjan.

0: Koniec z nieuczciwym zatrudnianiem. Anna Maria Żukowska z Lewicy komentuje nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Wichura zamyka molo w Gdańsku-Brzeźnie. Są apele o ostrożność. 8 drużyn zostało w grze na Mundialu. Za chwilę podsumowanie specjalnego wysłannika radiowej jedynki. Państwowa Inspekcja Pracy rusza do walki ze śmieciówkami. W życie weszły przepisy, które dają jej możliwość zamiany umów zlecenia i fikcyjnego samozatrudnienia w etat. To nie jest jakaś wielka rewolucja, komentowała w Sygnałach Dnia Anna Maria Żukowska z Lewicy.
1: Tylko że chodzi o to, żeby osoby, które zatrudniają w sposób nieuczciwy, wreszcie poniosły tego konsekwencje i żeby te umowy mogły być przekształcane szybko i sprawnie, a nie tak.

0: Tak, żeby ta pokrzywdzona strona musiała przez wiele lat borykać się ze swoim tak naprawdę pracodawcą, a formalnie kontrahentem.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy

0: Zbrojenia. Czerwony alert na Wybrzeżu. Wichura szaleje na północy Polski. Do odwołania zamknięte zostało molo w Gdańsku-Brzeźnie. Na plaży w Krynicy Morskiej pojawiły się specjalne umocnienia, które mają zapobiec jej zalaniu. RCB wydało ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów.
1: RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na otwartych przestrzeniach i zabezpieczenie rzeczy na balkonach i w ogrodach, które mogą zostać porwane przez bardzo silny wiatr, który na północy Polski będzie przekraczał ponad 100 km na godzinę, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
2: Na Wybrzeżu silny i bardzo silny w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
1: Na północy mogą też występować burze. Najchłodniej będzie dziś na Podlasiu około 12 stopni. W centrum oraz nad morzem termometry pokażą około 18 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju do około 22 stopni Celsjusza. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Pasażerowie linii lotniczych zyskali nowe prawa. Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają ułatwić m.in. dochodzenie odszkodowań i wprowadzają nowe obowiązki dla linii lotniczych. Przeciwnicy reformy ostrzegali, że to może się przełożyć na droższe bilety. Bułgarski eurodeputowany Andrzej Nowakow przekonuje jednak, że ewentualny wzrost cen będzie symboliczny. Uważnie wsłuchiwaliśmy się w obawy, że to rozporządzenie podniesie ceny biletów. Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o zbadanie tej kwestii. Okazało się, że to rozporządzenie podniesie cenę biletu o około 1 euro i 80 centów. W kontekście odszkodowania do 600 euro myślę, że ta kwota to nic. Linie lotnicze będą miały około roku na wdrożenie nowych przepisów. Już tylko 8 krajów pozostało w grze o tytuł piłkarskiego mistrza świata. Ostatnią parę ćwierćfinałową utworzyły broniąca trofeum Argentyna oraz Szwajcaria. Argentyna po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem 3-2. Z kolei Szwajcaria lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia. Podsumujmy zatem, kto jest w ćwierćfinałach oprócz Argentyny.
3: Reprezentant Afryki w postaci Maroka oraz 6 drużyn z Europy. Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Norwegia i Szwajcaria. Stary kontynent trzyma się bardzo mocno, na co latynoscy kibice tu w Atlancie mają swoją teorię. Myślę, że Europejczycy są bardziej zdyscyplinowani. Nie dają przejąć emocjom kontroli nad meczem. My, Kolumbijczycy, ale to samo mogę powiedzieć o Meksykanach, Brazylijczykach czy Argentyńczykach, gramy z większą pasją i czasem nas to gubi. Mundial wkracza w decydującą fazę, a przy okazji żegna współgospodarzy turnieju. Część rozgrywana w Meksyku i Kanadzie dobiegła końca wczorajszym starciem w Vancouver. Od teraz aż do wielkiego finału w New Jersey wszystko będzie działo się w USA. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
0: A dzisiaj na Mundialu dzień bez meczów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda. Wiatr oraz bardzo silny wiatr. To są te ostrzeżenia na dziś. Na wybrzeżu powyżej 100 km na godzinę, jak Państwo przed chwilą słyszeli, mogą być to podmuchy wiatru. I te największe podmuchy, to największe zagrożenie to tak mniej więcej 10, 11, 12, 13, czyli dziś w środku dnia, w samo południe, tak jak końcówka lata z radiem. I potem kolejne wiadomości programu Pierwszego Polskiego Radia. Termometr najchłodniej w tej chwili w Suwałkach. 10,5 pokazują termometry. Najcieplej w Raciborzu, prawie 17 stopni. W Warszawie 14. Ta temperatura będzie w ciągu dnia bardzo podobna. Maksymalnie 22 na zachodzie, a minimalnie 13-14 na północnym wschodzie, tam w Suwałkach. I tam też sporo deszczu, tak samo jak na wybrzeżu. Ciśnienie wynosi w tej chwili 991,5 hektopaskala i delikatnie zaczęło rosnąć.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
6: i jakość powietrza w całym kraju dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci elektroenergetycznej pochodzi z odnawialnych źródeł.

0: Ze względu na tzw. zielone godziny warto korzystać z nadwyżki tego prądu. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Wiślanego, w Elblągu oraz w zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a jednocześnie na pozostałym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. I jak to jedno z drugim połączyć? Ale tak się porobiło.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
0: Państwo pytacie, panie redaktorze, a przesyłki będą? Wie pan, o co chodzi? Te maskotki wasze, te wasze pieski. Będą, mam przyniesione, spokojnie, nie musicie się państwo niepokoić. Mam przygotowane, opowiem za paręnaście minut, co w środku. Będę powoli otwierał.

Pan Piotr napisał: panie redaktorze, pamiętam te stare kasety magnetofonowe, wkładało się ołówek i się przewijało. Młode pokolenie to już kompletnie nie wie, o co chodzi. Pamiętam, panie Piotrze, to się dało w tych kasetach audio zrobić, bo w tych VHS, w takich dużych do magnetowidu, no to tam taka klapka była. Jak się wywlekło tą taśmę ze środka, to już koniec w ogóle, to już po magnetowidzie. Zabrudzić też było łatwo, a w ogóle jakoś było tak, no to nie przypadek, że te najchętniej oglądane filmy, pożyczane od jednego domu do drugiego domu, od jednego odtwarzacza do drugiego, były tak zjechane, tak mżyły, tyle tam było zakłóceń. Ale człowiek był szczęśliwy, że w ogóle taki zachodni film dostał i sobie odtwarza, że ma magnetowid, albo że ktoś pożyczył, albo że do sąsiadów poszedł. Ho! Nieważne tam, czy że mrzy, czy nie mrzy. To dzisiaj będziemy przewijali takie wspomnienia. Patryk Bendicki powędruje do miejsca, które jest muzeum właśnie takich rzeczy. I to nawet nie jest tak daleko od Warszawy. Wsiada się w samochód, jedzie się tam godzinkę i już człowiek jest na miejscu i może to wszystko zobaczyć. Wow! Zazdroszczę bardzo. Byłem kiedyś w

widziałem, ale tak nie radiowo, a Patryk tak radiowo z mikrofonem. Więc będziemy przewijali wspomnienia, państwo też możecie o tym pisać. Konkursy oczywiście rejsowo. Sporo podpowiem o kulisach wakacji marzeń, bo państwo się pytacie, jak tam jest, jak z czołówką. No, jest kilka osób, które ma szansę na nagrodę bardzo dużą i jest kilkadziesiąt osób, które dosłownie depcze tamtym po piętach. Różnica jest w jednym, w dwóch punktach, więc szansa jest olbrzymia. Słuchajcie uważnie tych pytań. Skojarzenia to wiadomo jak zwykle. I ostatnia okazja, żeby nagrać ten swój filmik do hasła Kiedy słyszę Polko Dziadek, to czekamy na te państwa filmy. Nagrody też czekają.

Dokładnie to jest tak, gdy słyszę Polkę Dziadek, to myślę, czyli dokończ to zdanie po swojemu. Filmik do 60 sekund trzeba wrzucić, zgłosić się do nas i już! I nagroda może polecieć. Niektóre naprawdę fajne te filmy są.

0: Espresso macchiato.
1: Ależ to było fajne nagranie. Na początku wszyscy się śmiali, mówili, nie, to taki żarcik muzyczny jest w ogóle na Eurowizję, pojechał z tym, co on z tym zrobi? A potem się okazało, że całkiem nieźle. Ale teraz nie o tym, teraz o tych wspomnieniach do przewijania. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma takiego Walkmana na przykład u siebie w domu, czyli taki odtwarzacz kasetowy przenośny, który kiedyś był taki moment, mówię o takim odtwarzaczu mechanicznym, bo potem jeszcze pod nazwą Walkman były takie elektroniczne, ale to już nie to, to się nie liczy. Kiedyś to był szczyt marzeń każdego młodego człowieka. Potem się Discmany pojawiły, ale to już nie było to samo. Ta kaseta, która się tam wciągała, się chodziło, bateryjki, które się w kółko zużywały bardzo szybko, słuchawki, takie bardzo charakterystyczne z taką porowatą gąbeczką na końcu. No właśnie. No to Patryk Bediński, nasz reporter, który jest zafascynowany takimi rzeczami, nasz redakcyjny kolega, postanowił pojechać dzisiaj do takiego muzeum. Będziemy tam sobie chodzili, oglądali, patrzyli, co jest, ale mało tego, postanowił sprawdzić, czy my w ogóle wiemy, to pokolenie teraz, jak się posługiwać kasetą i przenośnym odtwarzaczem.
2: Stop, nie play. A widzi pan, już bym się musiała zastanowić chwilkę, ale tu chyba to nie. Forward, review.
3: O, tu jest jakiś open, tu są jakieś dziurki, to domyślam się, że w tę stronę to pójdzie. O, kaseta weszła. W kasecie są wgłębienia, a tu są dziurki, to dało się wywnioskować.
4: Jakie są przyciski?
3: Norm CR02/metal. Mono i stereo.
4: Jak zrobić, żeby to ruszyło?
3: Pojawia się hold, tylko że jak przytrzymuję, to nadal się wyświetla hold.
4: To jest chyba blokada klawiatury, żeby w kieszeni się nic nie zruszyło.
3: Aha, okej. Okay.
4: O właśnie, coś się pojawiło na wyświetlaczu.
3: Poleciało, faktycznie leci muzyka, dobra.
5: Chciałem powiedzieć, czy jest naładowane, to chyba nawet nie te czasy, że to ładowaliśmy.
4: Dwie baterie, dwa paluszki.
5: Gdzieś na pewno się otwiera. Czy mi wolno?
4: Proszę próbować.
5: On off, to chyba tylko do radia? Kaseta jest tu. Pytanie, jak ją otworzyć. Tu jest open. Podejrzewam, że lekkim pociągnięciem.
6: Jestem 5 roku.
4: 2005 rocznik.
6: Tak.
4: To nie udało się zetknąć z tego typu urządzeniami?
6: Chyba w filmach wiedziała. To chyba tutaj, tak?
4: Ten klawisz nie, bo to jest tylko stop.
6: A, tutaj.
4: Tak, jest open, okay. Takie osobne.
6: Mogę wziąć?
4: Proszę bardzo.
6: O.
4: Udało się włożyć.
6: Super, tak.
4: Proszę włączyć i powiedzieć, jak to brzmi, jak to słychać w ogóle.
6: Okej, to się start.
4: Ma pani też słuchawki od telefonu. To tak. Brzmi gorzej czy lepiej?
6: Nie, no to oczywiście gorzej troszeczkę.
5: Powiem tak. Tryb Megabass imituje trochę brzmienie, które może będzie bardziej kojarzyło się z brzmieniem bieżącym, natomiast w momencie, jak go wyłączymy, dźwięk jest bardzo płaski. Jestem zaraz od początków lat 90. Co tam było? Enrique Iglesias na pewno.

0: Kogo pani słucha, jeżeli chodzi o muzykę?
1: K-pop, takie koreańskie piosenki.
0: Gdyby któryś idol koreański wydał jakąś limitowaną kasetę, to kupiłaby pani?
1: Tak, oczywiście, jakby kupiłam.
2: Tylko kawałek poleciał niestety. Chyba się skończyła taśma.
0: A właśnie, jak skończyła się taśma, to co można zrobić?
2: Czy trzeba ją wyciągnąć?
0: No niekoniecznie.
3: To mnie się też przewinęły wspomnienia, chociaż powiem tak, nie wiem jaki Walkman, jakie urządzenie ze sobą miał Patryk, bo była mowa o wyświetlaczu. Te prawdziwe Walkmany dawne żadnych wyświetlaczy nie miały. To było po prostu play, przewijanie, stop, wyciąganie i tyle. Ale w naszym kajtku było gniazdko na zasilanie, żeśmy sobie to przypomnieli w studiu. No, było, żeby oszczędzać baterię.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i

0: Witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
2: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja. Pogoda.
8: Uwaga na wiatr, bo to jest największe zagrożenie. Ten wiatr najsilniejszy na polskim wybrzeżu. To jest sztorm, który uderza w Bałtyk. Od 10 przez 11 do 12 do 13 dzisiaj tego się można spodziewać w tych godzinach. I to może być nawet w porywach powyżej 120 km na godzinę. Najszybszy ten wiatr będzie w okolicach Zatoki Gdańskiej. Tam te 120 km na godzinę. Międzyzdroje Świnoujście 85 do 90 km na godzinę. Temperatura. Najcieplej teraz w Raciborzu 17. Najchłodniej w Suwałkach. Spada temperatura chłodniej niż godzinę temu 10. W Warszawie mamy stopni 15. W ciągu dnia maksymalna temperatura 22 stopnie na zachodzie Polski, ale tylko 13-14 na północnym wschodzie Polski, więc będzie spora różnica. Patrzyłem co w sobotę, ale nie będę Państwa straszył. Trzymajmy się wersji, że ładna, piękna, słoneczna pogoda, bo to jeszcze długoterminowa prognoza może się zmienić. Teraz przenosimy się do Zławiesi Wielkiej, to jest Kujawsko-Pomorskie, do Szymona Żywicy z Astrobazy. Dzień dobry.
9: Dzisiaj od rana w Zławiesi Wielkiej mamy 15 stopni Celsjusza i niewielkie zachmurzenie. Nasza miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim skrywa klucz do tajemnic wszechświata, kosmiczną astrobazę. W astrobazie, otwartym dla wszystkich i świetnie wyposażonym obserwatorium astronomicznym, patrzymy prosto w niebo. Dzisiaj wieczorem, przed zapadnięciem zmroku, na zachodzie zobaczymy jasną Wenus, a po północy na wschodzie Księżyc w towarzystwie Saturna. W ciągu dnia w sposób całkowicie bezpieczny

0: obserwujemy Słońce, a nocami przez teleskopy, kratery Księżyca, pierścienie Saturna, planety, mgławice i odległe galaktyki. To miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie spotykamy się na rodzinnych pokazach nieba, warsztatach, piknikach i innych wyjątkowych wydarzeniach. Wystarczy trochę ciekawości, a wtedy każda pogodna noc to nowa wyprawa w głąb wszechświata. A wszystko to w Astrobazie w Złej Wsi Wielkiej. Do zobaczenia pod gwiazdami.
1: Zła Wiesia, nieźle wyszło, ale fajnie brzmi, prawda? Zła Wieś Wielka. Pan Szymon Żywica, Astrobaza. Warszawa, tu nie ma wątpliwości. 15 stopni, już Państwu mówiłem, na termometrze. Barometr 991,5 hektopaskala. Rośnie to ciśnienie, ale tak powolutku. Jakby nie chciało już bardziej podskoczyć do góry.

panie redaktorze, obiecał pan rozpakowywać i co? No rozpakowuję, powolutku, spokojnie. Ta pierwsza koperta jest od pani Eweliny z Wałbrzycha. Zaraz zobaczę, co w środku.

0: leciało się do domu i się nagrywało. Młodzi to w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Nagrywało się na kasety piosenki, na te takie magnetofonowe, a na VHS-ie to się teledyski nagrywało. Panie Krzysztofie, dzisiaj to by jeszcze niektórzy powiedzieli, że to było takie piractwo, bo szczerze mówiąc, to było piractwo, bo się nagrywało to, no, z radia. Ja to nawet z długich fal nagrywałem i dziś się dziwię, że mi jakoś tych długich fal wtedy jakoś tak nie przeszkadzała. Byłem szczęśliwy, że nagrałem tam najnowsze Boniem czy coś innego, ale kiedyż to było? A kaseciak na licencji Thompsona, starsze pokolenie wie doskonale, co chodzi. Patryk Bedliński pojechał do miejsca, gdzie jest po prostu Eldorado dla fanów takich rzeczy. I jak znam życie, pewnie teraz chodzi i mówi tylko wow, wow, wow, ojejku. Dzień dobry, Patryku, jak jest? Zadowolony?
1: Dzień dobry, Romku. Ojejku, jaka piękna wieża.
0: No.
1: Chyba miałem coś bardzo podobnego. To jest wieża z lat 90. Za tą wieżą widzę plakat z Kajtkiem, czyli polskim Walkmanem z lat 80. Czerwonym, a ze mną obok pasjonat. Myślę, że równie wielki jak ty, Romku, czy chociażby ja, czy nasz realizator Maciek, który też jest wielkim kaset.
0: Śmieję się tutaj do was.
1: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Ten czerwony plakat to właśnie Kajtek. Co możemy o nim powiedzieć? Czy to był dobrej jakości Walkman? Dawali radę Polacy, czy nie do końca?
2: Znaczy, ładny był oczywiście zewnętrznie, bo tak naprawdę emanował czterema kolorami. Oprócz tego czerwonego, który był najbardziej popularny, mieliśmy oczywiście taki kolor miętowy, albo inaczej ktoś nazywał zielone jabłuszko. Mieliśmy też kolor żółty, mieliśmy też kolor niebieski, mieliśmy też rzadko spotykany kolor biały. Więc tak naprawdę to była jedyna zaleta tego Walkmana. Oprócz tego, że oczywiście, że był produkowany w zakładach radiowych Kasprzaka.
1: Czyli po prostu był ładny i koniec.
2: Miał jedną zasadniczą wadę, bo jeżeli porównamy tego Kajtka po tej stronie naszego muzeum, w tej sali audio, a mamy z drugiej strony z tego samego okresu Walkman Sony Solarny, to tam potrzebowaliśmy tylko i wyłącznie jedną baterię, jeżeli nie było słońca, a tutaj potrzebowaliśmy baterię 4, z czego na jednej baterii zagraniczne, zachodnie Walkmany dawały sobie radę, a cztery baterie nie potrafi, z jedną kasetą, na przykład 60. Niestety polski Kajtek nie dawał rady z czterema bateriami. Więc...
1: A propos liczb, no to tutaj obok mamy jeszcze ośmiościeżkowiec. Też warto o tym słówko powiedzieć, ponieważ u nas to jest zupełna egzotyka. Japońskie napisy, to się nie przyjęło, ale to było chyba pierwotnie jako sprzęt do samochodu zaplanowane, bo tak się wsuwało jak do radia samochodowego.
2: Jak najbardziej tak. To, że tak powiem, znamy to głównie z samochodów amerykańskich, więc jeżeli ktoś sobie sprowadza klasyki, to jak najbardziej może taki sprzęt spotkać. Tutaj faktycznie z rynku japońskiego czasami ciężko, musieliśmy dojść metodą prób i błędów, albo za pomocą teraz oczywiście AI też, który nam pomaga, więc stosujemy jak najbardziej nowe technologie, ale nietypowe opakowanie taśmy magnetycznej i faktycznie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest to, że na tych ścieżkach, dokładnie tak jak w studio, były różne nagrane i instrumenty, i oddzielnie wokal. Więc możemy tutaj nawet regulować na tym sprzęcie, tak naprawdę, czy słyszymy, w jaką wersję piosenki słyszymy.
1: Czyli to myślę, że bardzo mogłoby się przydać w środowisku profesjonalnym, w studiu, przy tworzeniu muzyki. Dzisiaj też, jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę różnych portali aukcyjnych magnetofon kasetowy, to znajdziemy współczesne wyroby, a jednak chyba warto poszukać czegoś zabytkowego, prawda?
2: Jak najbardziej tak. Tutaj waga ma znaczenie, tak mówiąc zupełnie w skrócie, ponieważ te sprzęt, jeśli chodzi o same głośniki, no, porównajmy wagę głośnika współczesnego do starego głośnika, po prostu mamy większy magnes, a skoro większy magnes, to w tym przypadku tak naprawdę mamy większe możliwość zaoferowania większego pasma przenoszenia dźwięku, czyli zakresu, który słyszymy. Więc to jest waga przede wszystkim, natomiast druga rzecz jest przede wszystkim taka, że nie mamy już producentów w Europie w ogóle żadnego. W Stanach Zjednoczonych jeszcze mamy bodajże jedną firmę. Dziś w Azji oczywiście tak, w Japonii może już nie. Prosta sprawa, głowica. Więc lepiej poszukać sprzętu, który jest może mniej zajechany, który po prostu warto doinwestować i po prostu mieć sprzęt, który ma historię, który zwyczajnie opowiada nam swoją historię i u swoich użytkowników.
1: I to jest też wątek ekologiczny. Lepiej nie generować konsumpcji, jeżeli chodzi o nowe urządzenia, tylko po prostu odnawiać to, co było kiedyś. Tym bardziej, że to, co było kiedyś, często do dziś przetrwało i bardzo dobrze jakościowo sobie radzi. A propos jakości, dzisiaj niektórzy moi rozmówcy wspominali, że no właśnie ta jakość z kasety tak nie do końca, że płaski ten dźwięk. Zatem posłuchajmy, czy rzeczywiście każda kaseta musiała brzmieć źle, bo my z panem Cezarem sprawdziliśmy i nagraliśmy się właśnie na kasecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ustawiamy tutaj, mam teraz na normalną kasetę, ale to chyba nie będzie taka, bo jest trochę lepsza, to jest chromówka.
2: Tutaj patrzę, to nie jest raczej chromowa.
1: Jest bo dwójka.
2: Przepraszam.
1: Position high.
2: Racja, zgadza się, czyli w tym przypadku faktycznie mamy dwójeczkę. Widzę, że wysterowanie całkiem...

0: nieźle działa, czy całkiem nieźle zbiera.
1: Czyli poziom dźwięku wskazuje.
0: Dokładnie, mam tutaj, że tak powiem, wysterowanie dźwięku, czyli te słynne diody, które każdy chciał mieć na swoim magnetofonie. Generalnie diody w tamtych latach to był, tak powiem, taki szpan, takie marzenie każdego, potem tych diodów zrobiło się za dużo.
1: A tu jeżeli przełączę Dolby NR, to będzie mniej szumów.
0: Teraz mamy Dolby B wciśnięte, NR, czyli Noise Reduction, czyli, że tak powiem, właśnie wycinanie szumów. To jest też podbijanie poszczególnych pasm, ale jak najbardziej sprzęt i tak robi robotę, że w ogóle działa.
1: To sprzęt z lat 90., więc rzeczywiście mógłby już mieć pewne problemy. Okazuje się, że on jeszcze całkiem dobrze sobie radzi, ale to był sprzęt profesjonalny, którym posługiwali się reporterzy, więc oni musieli mieć coś, na czym będą mogli polegać w terenie. Nie mogli przejmować się tym, czy na przykład pasek się zerwie.
0: Paski to jest jedna rzecz, a z drugiej strony zwróćmy uwagę na samą konstrukcję. Ona jest zrobiona z cienkiego aluminium. Cienka, wytrzymała, aluminiowa obudowa.
1: Drodzy Państwo, proszę wsłuchać się w nasze głosy. Nie dlatego, że będziemy się nimi chwalić. Oczywiście chodzi o to, żeby wychwycić tę różnicę w dźwięku. Tak właśnie, bez żadnego udawania, brzmimy prosto z kasety chromowej. I ona, z tego co wiem, jest tak po środku, jeżeli chodzi o jakość. Najsłabsze jakościowo i takie najbardziej popularne to były kasety żelazowe, ale były też jeszcze lepsze od tych chromowych, bo możemy tutaj trzy rodzaje taśmy ustawić na tym sprzęcie.
0: Jak najbardziej tak, to jest ten typ czwarty, czyli typ metalowy, bo mieliśmy jeszcze taśmy chromowo-żelazowe. Metalową oczywiście tutaj mamy. Pierwsza podstawowa rzecz, którą można rozpoznać, nie znając się na poszczególnych rodzajach, to jest jakby kwestia koloru samej taśmy. Taśma metalowa jest bardzo ciemna, prawie czarna, albo wręcz czarna. Taśma chromowo-żelazowa jest po prostu, bardziej idzie w kierunku brązu. Chromowa jest bardziej szara. Te związki, które były wykorzystywane, czyli te pierwiastki, które były wykorzystywane, wpływały wprost na kolor samej taśmy.
1: Ja siadłem wczoraj do montażu i pomyślałem sobie, pokażę Państwu trochę retro klimatu, jak brzmi kaseta, że będzie trochę szumiała, będzie trochę trzeszczała, może będzie zwalniała, a tu wielkie zaskoczenie, bo magnetofon po zgraniu do formy cyfrowej okazał się co najmniej tak dobrze brzmiący jak sprzęt współczesny, nawet nie wiem, czy nie trochę lepiej, czy nie ma większej dynamiki, pod warunkiem, że dobra kaseta.
2: Halo? No i się urwało. Tak sobie pomyślałem, że nagranie jest analogowe, ale cyfrowo przesyłane przecież do Warszawy. Więc i tak wszystko zmienione po drodze z tego muzeum. Muzeum w Piasecznie, gdyby Państwo chcieli poprzewijać własne wspomnienia, polecam bardzo gorąco, bo miejsce jest naprawdę fantastyczne. Pan Michał wkleił zdjęcie kasetlata z radiem. Panie Michale, szacun. Śliczna kolekcja.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Adrenalina.
1: Jeszcze pytanie do wakacji marzeń, bo bym zapomniał. Przecież 72-151, proszę wysyłając odpowiedź najpóźniej do 11.30. Pamiętać o tym, żeby obowiązkowo wpisać tam takie magiczne słowo wakacje klucz. Uwaga, wprowadzę was w nastrój. I teraz uwaga, będziemy odświeżali wspomnienia. Pamiętacie marynę, która się pojawia u boku Janosika? A, właśnie. Zamknijcie oczy. Jak ona była ubrana? Dlaczego o tym mówię? Dziś jest pytanie numer 13, ale niech ona będzie szczęśliwe. Pozostajemy przy legendarnej najwyższej górze w Europie, Mont Blanc. I wczoraj pytałem o pierwszą kobietę, która stanęła na szczycie. Część badaczy się spiera, bo kandydatek jest kilka, jedną tam wniesiono, inna weszła sama, nieważne. Wszystkie te panie miały jeden problem i Maryna miała bardzo podobny problem, związany z ówczesnymi obyczajami. Proszę napisać, na czym ten problem wtedy, przy pierwszych zdobywczyniach Mont Blanc polegał. Pytanie za 4 punkty. 72, 151, najpóźniej do 11.30. I proszę pamiętać o magicznym słowie kluczu. Wakacje.

pytanie eliminacyjne do skojarzeń od razu, bo skojarzenia przecież zaraz po 10 w Lecie z Radiem. Obowiązkowo też 72-151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? I uwaga, tu już żadnego słowa klucz wakacje nie musimy wpisywać. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151.

0: Autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na letnisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14.

0: 12. Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
15: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na obwodnicy Trójmiasta mamy korek i to dosyć poważny, kilkukilometrowy, pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdynia-Wielki Kack. Na kilometrze 322 zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Rumi. Na Krajowej 81 pomiędzy Mikołowem a Żorami, to oczywiście w województwie śląskim, auto osobowe wpadło do rowu. Niedaleko miejscowości Orzesze na kilometrze 24 mamy zwężenie jezdni w kierunku Żor. A teraz województwo opolskie i wieści od państwa słuchamy.
18: Jadę A4 w kierunku Wrocławia przed zjazdem na Nysę Opole. Jest najpierw zwężenie, natomiast 2 kilometry przed zjazdem właśnie wydarzył się wypadek. Bus z osobówką stoją na prawym pasie, więc będzie kolejne utrudnienie. Jeżeli się zbliżacie, to zjeżdżajcie na lewy pas.
17: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Chodzi o autostradę A4 pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Rzeczywiście autostrada jest tam częściowo zablokowana w kierunku Wrocławia i obserwujemy tam kilkukilometrowy zator. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 na Mazowszu, zarówno w Warszawie na północnej obwodnicy, jak i pomiędzy

0: między Radzyminem a Wyszkowem, dokładnie na odcinku węzeł Trojany, węzeł Niegów, na jezdni w stronę Białegostoku. Jeszcze jedna trasa na Mazowszu, droga krajowa nr 7. Tutaj na północ od Warszawy od wczesnych godzin porannych utrzymuje się spory korek i nie inaczej jest także teraz.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 10:00.

0: Rozpakowuję kolejne przesyłki od Państwa i powiem tak, w zalewie różnego rodzaju obrazków, większych, mniejszych, to jest coś wyjątkowego. Karton wygląda jak po butach, ale taki duży po butach, jak kozaczki jakieś na przykład takie. Nie, żeby białe, żeby takich skojarzeń nie było. A w środku jest obrazek w ramce i tam jest napisane: uwaga, prośba o psa lata z radiem i propozycja imienia Fifek albo Fifka. Jest taki stosowny pies. Monice pokażę, żeby widziała. Widzi. Monika Gniewaszewska, która przedstawi dla Państwa aktualności radiowej jedynki.
1: Dzień dobry, bardzo jest to ładne. Autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce otwarta, mówi prezydent. Karol Nawrocki poinformował o krótkiej rozmowie z Donaldem Trumpem. Z powodu wichury konieczna była ewakuacja 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Momentami wiatr osiąga prędkość w porywach do 120 km na godzinę. 20% maturzystów może zaśpiewać. Już za rok matura. Pozostała znacząca część maturę ma za sobą.
2: Nasi maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami, co maturzyści z poprzednich lat.
1: Prezydent poinformował, że w trakcie przyjęcia wydanego przez prezydenta Turcji rozmawiał z amerykańskim przywódcą. Karol Nawrocki poinformował, że rozmowa była krótka i dotyczyła stałej obecności wojsk USA w Polsce. Można powiedzieć, że autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta, powiedział prezydent Nawrocki. Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Ankarze, gdzie odbywa się szczyt NATO. Prezydent przekazał, że wieczorem w czasie oficjalnej kolacji wydanej przez prezydenta Turcji była okazja do rozmowy z wieloma liderami. Jak ocenił Karol Nawrocki, sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po oficjalnym już liście sekretarza wojny Pita Hekseta do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wichury nad morzem i czerwone alerty. Na Pomorzu z uwagi na bardzo silny wiatr ewakuowanych zostało 15 obozów harcerskich. Strażacy w regionie interweniowali ponad 50 razy. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a zwłaszcza na Helu, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Przemysław Makarewicz.
3: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny, od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
1: Pracowita noc była też dla służb w zachodniopomorskim. Tu z kolei straż interweniowała ponad 90 razy, głównie z powodu właśnie silnego wiatru. Zdecydowana większość dotyczyła usuwania powalonych drzew oraz połamanych konarów i gałęzi blokujących drogi. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po południu przedstawi plan reformy ochrony zdrowia. Rozwiązania mają pozwolić m.in. na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Anna Maria Żukowska z Lewicy oceniła na antenie radiowej jedynki, że szefowa resortu zdrowia miała zbyt mało czasu na przygotowanie kompleksowych reform.
4: No myślę, że przez jeden weekend to ciężko po prostu wymyślić reformę, która będzie reformą taką naprawdę pionową od góry na dół i taką miotłą, która wszystko zmieni. Ja nie lubię takiego podejścia akcyjnego do polityki i do ustawodawstwa, bo tak to można sobie ustawę jednozdaniową napisać w weekend. To jest możliwe.
1: Reformy mają być odpowiedzią m.in. na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach, którzy w ciągu miesiąca zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto i pracują ponad 300 godzin miesięcznie.
5: To są aktualności jedynki.
1: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Najcieplej? Nic się tu nie zmieniło. W Raciborzu tylko temperatura podskoczyła z 17 na 18. Najchłodniej? Już nie w Suwałkach, nie, w Kętrzynie. 11 stopni w Suwałkach, powyżej 11 już w tej chwili. W Warszawie 17. Dzisiaj temperatury tak od 13-14 w Suwałkach, tam najchłodniej. Do 21-22 Gorzów Wielkopolski, Szczecin, tutaj ta zachodnia ściana, tam najcieplej. Uwaga na bardzo silne porywy wiatru, zwłaszcza w okolicach Zatoki Gdańskiej 120 km na godzinę, a na tym wybrzeżu zachodnim tak 85 do 90. I tu i tam to może być groźne. Maksimum za godzinę, za półtorej, mniej więcej tak. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale. Cały czas rośnie, ale bardzo wolno.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
3: Co tam pogoda? Państwo pytacie, jak z pogodą będzie w sobotę. W sobotę Lato z Radiem i Telewizją Polską koncertuje w Ełku. Ho, ciepło będzie na pewno. Może troszkę pokropić. Tak delikatnie. Weźcie ze sobą jakieś kurteczki i parasolki.

lata z radiem, ale to jest jedno z tych nagrań, które lepiej go nie tłumaczyć, bo jak się zna tekst, to człowiek się zastanawia, czy to puszczać, czy nie puszczać, bo to jest o rozwodzie i w ogóle o tym, że mieliśmy marzenia, miało być tak pięknie, a kompletnie nie wyszło. Dotyczy zresztą różnych innych rzeczy, ale brzmi ładnie, prawda? I nóżka sama chodzi. To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia w tej godzinie. Między innymi bardzo poważnie o tym, co nasze dzieciaki robią ze smartfonami, a tak naprawdę co robią na ekranach tych smartfonów, zwłaszcza teraz, gdy są wakacje, a dzieci bez kontroli. Roman Czajarek, zapraszam.

Dlaczego o tym mówię? Bo na każdym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską, na naszym pikniku, w naszym miasteczku jest także stoisko NASK-u. I tam są eksperci, którzy w razie problemów z telefonem komórkowym, smartfonami, internetem wam podpowiedzą, co robić i pomogą. I o tym za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pani Marta napisała, ale jak to, że dzieci? No, pani Marto, tak, pani sobie teraz pewnie gdzieś na jakichś wakacjach, one też na wakacjach, albo pani w pracy, a one na wakacjach i na tym ekranie tych smartfonów dzieją się cuda. I to jest tak, że na każdym pikniku Lata z Radiem, wszędzie, gdzie jesteśmy, w soboty kolejne, teraz najbliższa sobota Ełk, następna Chełm i tak do końca wakacji i nawet jeszcze troszkę dłużej, bo jeszcze na początku września

0: te słynne białe błota na finał, na koniec. Wśród różnych namiotów w tym miasteczku takim piknikowym jest także namiot oznaczony NASK, czyli Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. I tam siedzą ludzie, którzy się na tym znają. I jak państwo uważacie, że na przykład wasze dzieci coś tam kombinują na tych smartfonach, albo że coś tam się groźnego dzieje, albo chcecie się po prostu dowiedzieć, co, przyjdźcie i się zapytajcie. Arkadiusz Michałowski. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
1: Dzień dobry.
0: Co tam się dzieje złego? To znaczy, czego się rodzice mogą obawiać, czego nie wiemy, nie zauważamy, a ci młodzi tam potrafią?
1: No, tych cyberzagrożeń jest dosyć sporo. Może nie będę wymieniał wszystkich, żeby też nie straszyć, bo ważne jest też to, żeby troszkę wyważyć to, jak mówimy o internecie w kontekście dzieci i zdawajmy sobie sprawę oczywiście, że to jest nieocenione źródło edukacji, rozrywki, natomiast...
0: Głupoty też?
1: Głupoty też, tak. To jest problem treści, które mogą się wyświetlać, a które nie są dostosowane do wieku po prostu, więc kluczem jest znaleźć taki złoty środek między taką twardą, sprzętową kontrolą rodzicielską, a powiedziałbym taką partnerską rozmową i wyjaśnieniem dziecku tego, co może je złego spotkać. Natomiast, żeby wyjaśnić to dziecko, to sami musimy to wiedzieć. I sami najpierw musimy
0: poznać. Chwila, bo użył pan ważnego terminu sprzętową kontrolą. Czyli jakby warianty mamy dwa i musimy wyważyć między jednym a drugim. Jedna wersja jest taka. Po prostu gadamy z dzieciakiem, próbujemy się z nim dogadać, porozmawiać, ale żeby to zrobić, sami musimy kumać, o co chodzi, bo jak my nie kumamy, no to dziecko się zorientuje, że a, starzy coś tu gadają, nie mają o tym kompletnie pojęcia. I wariant drugi skrajny, są takie programy, które potrafią to robić za nas, lepiej czy gorzej, ale coś tam robią, no ale to słabe, to jakbyśmy taki kaganiec zakładali dzieciakom. Ja bym się głupio poczuł, jak takim dzieciakiem bym był.
1: No właśnie, no. To tak. Zależy, jak rozumiemy tą kontrolę rodzicielską. No może zaczniemy od kontroli.
0: Co pan poradził? No?
1: Bo rzeczywiście musimy tutaj założyć odpowiednie proporcje. Zaczynamy przede wszystkim od tego, że nie dajemy ekranów dzieciom na zasadzie masz, zajmij się czymś tutaj i ja w ogóle nie ingeruję w to, co ty oglądasz.
0: One same biorą te telefony, to ja nawet nie muszę im dawać.
1: One same biorą, no właśnie, więc załóżmy blokadę, żeby dziecko samo nie brało. Natomiast kiedy dostaje już pierwszy smartfon, a badania przeróżne pokazują, że dzieje się to coraz szybciej już teraz. 7-8-latki już mają swoje własne telefony, to rzeczywiście ta sprzętowa kontrola, twarda kontrola rodzicielska, czyli taka aplikacja instalowana na smartfonie albo taka, która już jest fabrycznie, jest najlepszym rozwiązaniem w tym wieku 7-8-9 lat, ponieważ nie oszukujmy się, takie twarde przefiltrowanie treści, które nie są adekwatne do tego wieku, no takie chociażby jak pornografia, czy treści przemocowe, drastyczne.
0: A ona to zablokuje?
1: Tak, to dostęp do takich treści może być zablokowany przez taką aplikację, ponieważ ona się posługuje algorytmami, które nie tylko jakby korzystają z bazy danych, czy z bazy takich niedozwolonych adresów, ale te algorytmy potrafią wykryć takie treści w czasie rzeczywistym i rzeczywiście mogą zablokować.
0: To czyli
1: nie jest
0: nawet jak ktoś sprytnie omija te zabezpieczenia, bo zmienia adres strony, to ta aplikacja jest na tyle mądrzejsza, że ona wykryje, widząc, co jest na tym ekranie.
1: Tak, to te lepsze aplikacje rzeczywiście...
0: Zauważą to.
1: Tak, zauważą. Natomiast przychodzi taki wiek, że ta kontrola po prostu przestaje być skuteczna. Po pierwsze, dzieci wiedzą, jak ją obejść, wiedzą, jak ją wyłączyć, wiedzą, jak skorzystać z VPN-a, a nawet jeśli...
0: Co to jest VPN, niech pan starszy wyjaśni.
1: VPN to taka usługa, która pozwala na zmianę danych pokazujących się w internecie o mnie, jako internaucie podłączającym się do jakiejś strony. Czyli jeżeli dana strona jest zablokowana w Polsce, to ja mogę sobie ustawić w takim właśnie VPN-ie, że łączę się ze Stanów Zjednoczonych i odchodzę taką blokadę.
0: Rozumiem. Tak? To jest tak, mówiąc politycznie, to jest to, co na przykład w Związku Radzieckim dawnym, czyli w krajach dawnego Związku Radzieckiego, w Rosji teraz, albo na Białorusi wykorzystują niektórzy opozycjoniści na przykład, żeby zajrzeć na strony z zachodu, które są tam zablokowane.
1: Dokładnie, no
0: to się da obejść.
1: Geoblokady, tak. Jak najbardziej. A nawet jeśli dziecko nie obejdzie takiej blokady, to po prostu ktoś mu wyśle w SMS-ie taką treść, czy wejdzie sobie na telefonie kolegi, więc nie zakładajmy, że taka kontrola zrobi za nas wszystko. Przychodzi taki wiek, kiedy oczywiście ta rozmowa powinna być już od najmłodszych lat, natomiast przychodzi taki wiek,
0: no, ale co,
1: kiedy...
0: powiem mu nie zaglądaj, a ja nie jestem w sprawdzić. No, właśnie, pewnie kiedy... każdy rodzic mówi nie zaglądaj, bo chciałby, żeby nie zaglądał.
1: Ta rozmowa jest koniecznością. No i to jest chyba taki częsty błąd, że wychodzimy od tych zakazów. Nie zaglądaj, nie siedź tyle na tym telefonie, nie rób tego, nie szukaj tego.
0: Weź rower, wyjdź na dwór. Weź piłkę, pobiegaj.
1: No właśnie.
0: Nie siedź w tym komputerze. No to on weźmie rower, weźmie smartfona do kieszeni i odjedzie kawałeczek dalej i odpali też.
1: Więc tak, zakazy zawsze przynoszą ten skutek odwrotny do zamierzonego. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że jaką wiarygodność ma rodzic, który mówi, ile ty siedzisz w tym telefonie? telefonie, jednocześnie scrollując sobie jakiś rol.
0: Wiem.
1: Więc zacznijmy od siebie. Jest taka bardzo fajna możliwość, jak sprawdzenie swojego czasu ekranowego. Jeżeli ja chcę kontrolować moje dziecko i sprawdzić, ile czasu siedzi w danych aplikacjach, jak najbardziej mogę to robić, ale zobaczmy najpierw

0: ile ja spędzam czasu, ponieważ
1: algorytm... Jak to zrobić, no?
0: No właśnie. Smartfony domyślnie mają taką aplikację. To się nazywa czas ekranowy albo kontrola czasu ekranowego. Warto sobie wyszukać po prostu w ustawieniach taką możliwość i sprawdźmy wtedy. Czy jeżeli ja
1: krzyczę na dziecko, a sam mam 6 godzin na dobę, tak, co najmniej, jak nie więcej. Tego... Oczywiście aktywnego, bo nie chodzi o to, że telefon leży teraz wyłączony, czy włączony, ale nieaktywny obok.
0: Właśnie, to ja to mogę sprawdzić, ile czasu spędzam w pracy, a ile czasu na przykład scrolluję te przysłowiowe rolki na Facebooku. Więc rzeczywiście, jeżeli dziecko widzi, że ja przed snem jestem w tym telefonie, czy jedząc z nim obiad potrafię nawet sięgać po ten telefon, no to tu wchodzi w grę takie tak zwane modelowanie, czyli rzeczywiście przejmie te, te takie niepożądane zachowania. Natomiast jeśli rozmawiamy o tym dostępie do treści szkodliwych z dziećmi, no to właśnie, nie zakazujmy, ale ostrzegajmy, że może trafić na treści, które mu się nie będą podobać, które go mogą nawet przestraszyć, bo prawdopodobieństwo...
1: Pan, to tak szczerze mówiąc, my wiemy, że one są nie dla niego treściami, ale szczerze mówiąc, to te dzieciaki, przynajmniej niektóre, będą tym bardziej zaintrygowane, co tam jest, bo to będzie tak, wiesz, ja widziałeś już, nie, a ty widziałeś, to będzie tak. I ja to, jestem przerażony, ktoś inny jest przerażony jako rodzic, a dzieciak jest, wow, szczęśliwy.
0: I to niestety tak wygląda, że dzieci tymi treściami wymieniają się głównie w zamkniętych grupach. Są takie profile czy portale społecznościowe. Warto mieć na uwadze takie usługi jak Discord na przykład, czy WhatsApp. One pozwalają na tworzenie zamkniętych grup i tam często to widzimy z perspektywy dyżurnet.pl.
1: Takiego... To jest często najgorsze i to jest takie coś, co my lekceważymy, bo nie czujemy w tym zagrożenia.
0: Bo nie
1: sami używamy
0: tego
1: WhatsAppa, Discord. To są aplikacje, które umożliwiają komunikację.
0: Bo nie widzimy tego. Natomiast właśnie do takiego zespołu, który zbiera zgłoszenia o nielegalnych treściach w internecie. Dyżur.net.pl, właśnie funkcjonującego w ramach NASK, trafia bardzo dużo zgłoszeń od
1: dzieci.
0: Dyżur.net.pl, tak. To jest zespół, gdzie każdy może zgłosić nielegalną treść w internecie anonimowo lub taką, która go zaniepokoi.
1: Dobra, panie Arkadiuszu, bo czas nas goni. Pytanie na koniec bardzo ważne. Rozumiem, że jak się przyjdzie do waszego stanowiska na naszych piknikach co sobota, to tam zawsze będzie ktoś, kto to, co pan teraz opowiada, wytłumaczy, ba, pomoże nam zainstalować na telefonie albo pokaże, co przełączyć.
0: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy do dyspozycji państwa, można porozmawiać
1: za
0: o bezpieczeństwie. Jak najbardziej, o bezpieczeństwie swoich dzieci, ale także swoim. Dostaniecie państwo pomoc taką na żywo, jeśli chodzi o na przykład instalację takich aplikacji.
1: Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, Arkadiusz Michałowski, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Audycja powstała we współpracy z NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

0: Lato z Radiem w Radiowej Jedynce. Zapraszam Państwa jeszcze na zieloną wyprawę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I Artur Mazur z Nadleśnictwa Kozienice.
2: Idąc po takich drewnianych pomostach, na pewno nie wyrządzimy żadnej krzywdy, czy to roślinności, czy dla gleby, czy dla zwierząt, które tutaj pod nami sobie żyją. To teren bagienny, podmokły, połazy, gady. Możemy tu, no, o dziwo też spotkać nawet żmije. To jest takie miejsce przy tym tarasie widokowym, gdzie masowo na przykład odbywają gody żaby moczarowe. W tym ich okresie godowym to jest naprawdę głośno, jest czego posłuchać. No jak tu głosi legenda, właśnie z tego źródełka gasił pragnienie, popijał sobie wodę król Władysław Jagiełło, za którego czasów Puszcza Kozienicka tak naprawdę nabrała większego znaczenia w historii, który przebywał tutaj na tym terenie podobno 23 razy. Mamy tu do dzisiaj taką historyczną drogę, która była specjalnie utrzymywana na potrzeby podróży królewskich. Król nie musiał chodzić nigdzie na piechotę, poruszał się na koniu, a że bardzo lubił po prostu przebywanie w naturze, przyrodę, lubił polować, bardzo lubił wodę źródlaną. Jak na wczesne czasy długowieczny. Miał aż 4 żony i kilkoro dzieci. Stąd to się przyczyniło też do powstania takiej legendy, że popróbowanie wody z tego źródełka wróży duże powodzenie w relacjach damsko-męskich.
0: Puszcza Kozienicka. Widzicie Państwo, różne rzeczy można tam znaleźć. Jak macie własne pomysły, nadsyłajcie. Zbyt wiele.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku.

0: po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
13: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać, a do czytania wszystko, co najlepsze.
12: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
13: Na letnisko zapraszamy.
12: Od poniedziałku do piątku, od godziny 14. Ula Kaczyńska
13: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio.
11: Autopromocja. Pogoda.
14: Jedynka to jest także prognoza pogody. Najcieplej teraz, nic się nie zmieniło, Racibórz, prawie 20 stopni. Najchłodniej, tutaj są znowu zmiany. Nie Suwałki, nie Kętrzyn, tylko Białystok, 11. W Warszawie mamy 17 stopni. Troszkę cieplej się zrobiło. Uwaga na porywy wiatru. Może też padać deszcz, ale te porywy wiatru do 120 na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej, to jest to najgroźniejsze. Na zachodnim Pomorzu troszkę wolniej, bo tak 85-90, troszkę wolniej. Też szybko i też groźne. Temperatury najchłodniej w okolicach Suwałk, tam 13-14 w najcieplejszym momencie, a najcieplej na zachodzie i na zachodnim Pomorzu. 21, nawet 22 stopnie. Teraz Ulanów. To jest województwo podkarpackie. Pan Roman Pokora z Bractwa Flisackiego. Dzień dobry, panie Romanie. Imienniku, jak z pogodą?
15: Pogoda w Ulanowie, stolicy Flisactwa Polskiego, jest deszczowa. Przy w tym momencie niskim stanie rzek w Polsce i naszej Tanwi i Sanu jest to zbawienne. Mimo trudności nasi Flisacy pływają z turystami, biorąc udział w degustacji produktów regionalnych. Po spływie Flisacy zapraszają na biesiadę lasowiacką. Do zwiedzania w Ulanowie jest jedyny w Polsce kościół flisacki z kopią sądu ostatecznego Hansa Mellinga. Z ciekawych opowieści i historii jest ta, że w Puszczy Sandomierskiej król Władysław Jagiełło, polując, przygotowywał się na wojnę z zakonem krzyżackim. Flisacy też pod Czerwińskiem na Wiśle wykonali most ze statków rzecznych dla wojsk polskich.
14: 992,5 hektopaskala to ciśnienie w centrum Polski. W Warszawie cały czas rośnie, ale bardzo wolno.

0: podoba mi się ta przeróbka. Marcin Wojciechowski w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czasami wiesz, jak są te przeróbki, to tak myślę sobie do licha.
1: Kuje.
0: Hit szargany, kuje w uszy, ale ten akurat wcale nie kuje, wręcz odwrotnie, myślę, że fajne nowe. A tak Małgośka z Rodowidzi, jest parę takich fajnych przeróbek.
1: Jest,
0: nie?
1: No to przede wszystkim zależy wiele od podejścia do oryginału i tutaj Paulina Przybysz między innymi wraz z koleżanką
0: nie
1: i z kolegami.
0: Nie kopiuj, zrób po swojemu.
1: Ale szanuj oryginał, nie?
0: Tak.
1: Żeby jednak nie skrzywdzić tych, którzy na przykład na tym utworze się wychowywali. Dzień dobry Państwu, ja dzisiaj przybywam z piosenką, do której wielu z Państwa pewnie tańczyło.
0: I właśnie widzę, co to za piosenka, bo powiem Państwu szczerze, ja się dowiaduję dopiero w momencie, jak Marcin wchodzi do studia. No, to jest klasyk.
1: To jest taka piosenka, dla której pewnie wiele osób niesłuchających Madony lubi Madonę, no bo to jest, myślę, że jeden z większych przebojów, jeżeli nie największy taki masowy przebój Madony, no poza Vogue i tak dalej.
0: Papa Don't Preach.
1: No to ta sama płyta, zresztą 40 lat minęło tej płycie.
0: No bo ta płyta była dobra.
1: True Blue. To była taka płyta, proszę Państwa,
0: chociaż
1: ja pamiętam to.
0: Czelisz.
1: Nie wiem, to następna płyta.
0: Ach,
1: natomiast True Blue była tą płytą, która była dostępna w kioskach ruchu w Polsce w latach 80., bo to nie wiem, od czego to zależało. Coś rzucili jakieś płyty i to potem cała Polska tych płyt słuchała. I True Blue było rzucone w kioskach. Ja pamiętam, że mi mama z kiosku przyniosła True Blue.
0: Tylko polskie, nie pamiętam.
1: Polskie. Może ty u ciebie w Szczecinie było inaczej, mówię o Mazurach.
0: I ja mam, wiesz, True Blue w wersji, aż nie wiem, czy teraz mogę powiedzieć, rosyjska melodia.
1: Tak, tak, bywało tak. Sama La Isla Bonita to jest piękna wyspa.
0: Pani za szyby mówi, króca bomba, mało czasu.
1: Dobrze. La Isla Bonita, czyli piękna wyspa. Tak. Pojawia się tam San Pedro i tu zaczyna się ciekawa rzecz, bo to nie jest reportaż z konkretnej wyspy, tylko jest to wymarzona, zmysłowa, taka trochę filmowa, wymyślona przez Madonę wyspa. Śpiewa o miejscu, które mogłoby być realne, ale równie dobrze mogłoby być snem. Takie kobiece marzenie. Piękne, jak wczuwam się w to tym brzmieniem jednocześnie. Trochę taka fantazja o ucieczce w idealne miejsce. Rozumieją Państwo, jakby tak uciec gdzieś, gdzie jest bezpiecznie, przyjemnie, wyspa, tylko państwo, natura, przyroda, woda, szum. No to jest właśnie
0: piknik
1: ta
0: lista.
1: Piknik lata.
0: Dobre skojarzenie,
1: tak,
0: prawda?
1: Jak najbardziej.
0: Brawo.
1: Bardzo niepoprawnie.
0: Zgłaszamy do Rady Zakładowej.
1: Piosenka miała Patrick Leonard, który stworzył ten utwór, stworzył go dla Michaela Jacksona, nie uwierzysz.
0: To miał być Michael?
1: Tak, na płytę Bad, ale odrzucił to, odrzucił.
0: Król popu nie wziął Królowa.
1: Nie wziął tej piosenki, wzięła Królowa i to był jeden z większych przebojów Madony. Teledysku też pięknie, pamiętam, tak jak nie interesują mnie te sukienki i kursy tańca, to pamiętam, że ona miała taką czerwoną.
0: Dobra, ale czemu Antkowiaka ustawiłeś?
1: A posłuchaj, posłuchaj.
0: Uła, to pan poszedł bez namaczania tutaj, po rajtkach.
1: Tak, rzeczywiście w latach 80.

0: my doczekaliśmy się polskiej wersji La Isla Bonita w wykonaniu Krzysztofa Antkowiaka chyba jeszcze przed mutacją.
1: Wiesz co, były ciekawsze wersje, bo jest Abba po polsku, jako fan Abby znam to na pamięć. Tam jest dopiero parę mocnych kawałków. Co,
2: jeżeli byłem chłopakiem wychowanym na Mazurach, oglądającym pierwszy, drugi program polskiego telewizji i słuchającym polskiego radia i ja to bardzo dobrze znam, to znaczy, że to był przebój. Ten polski również, ale pozwolą państwo, że
1: zagrajmy oryginał.
2: Ciekawe, co Krzysztof Antkowiak na to dzisiaj, nie? Jak on by najcofał.
1: Myślę, że ma dystans.
2: Też tak myślę. Dobra, gramy La Isla Bonita w oryginale, piosenkę, która łączy. Oczywiście o milionach sprzedanych płyt nie
1: Marcin
2: będę mówił.
1: Wojciechowski, jesteś w sobotę?
2: Oczywiście, w Ełku.
1: Twoje rodzinne strony.
2: Kochany
1: no
2: Ełku,
1: no.
2: Tak.
1: Kto Ełku nie kocha?
2: Ten szlocha.
1: Znam inną wersję. Zdradzę w sobotę. Rewiński mi ją zdradził.
2: Dzięki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zanim zaproszę Państwa na jutro, na 9 rano do lata z radiem, zostańcie z Jedynką przez całą dobę, to jeszcze rozwiązanie wakacji marzeń. Pani Halina z Lublina, jak się ładnie rymuje, wygrywa. Pani Halina dzisiaj zdobywa naszą maskotkę, oczywiście zdobywa także 4 punkty i włączamy ją do grona tych wszystkich, którzy walczą o piękną wycieczkę. Wycieczki, bo ich będzie kilka tych wycieczek. Wycieczka. Pani Halina napisała, te dziewczyny, które pierwsze wchodziły w górę, Mont Blanc i tak dalej, musiały mieć i spódnicę, i spodnie, wszystko razem. Ponad 10 kg ciuchów miały dużo gorzej niż mężczyźni. Dokładnie tak było, a jednak dawał radę. Brawo pani Halino, brawo inni, którzy tak napisali. Zapraszam na jutro, pójdziemy sobie do lasu. Będzie zielono, oczywiście skojarzenia będą, wakacje marzeń będą, będzie parę jeszcze innych nagród, no i szykujcie się na sobotę. Kto Ełku nie kocha, może zdradzę w Ełku, jakie jest rozwiązanie. Do usłyszenia.
2: Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawę?

0: Trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na autostradowej czwórce na obwodnicy Krakowa Południowej między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec przy węźle Kraków-Bielany jest zwężenie w kierunku Rzeszowa po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 408 km i niestety ten korek ciągnie się aż za węzeł Balice. Dodatkowo przy węźle Balice w obie strony prowadzone są prace drogowe, co wydłuża ten korek. W przeciwną stronę korek też jest od węzła, od mostu na Wiśle do węzła Kraków-Południe, to jadąc w kierunku Katowic. No i właśnie później także za węzłem Balice, jadąc także w kierunku województwa śląskiego. Teraz informacja z S8 od naszego słuchacza o robotach drogowych.
8: Dzień dobry, chciałem poinformować, droga S8 w kierunku Białegostoku na wysokości zjazdu na Trojany, to będzie gdzieś tak 490 km, są roboty i opóźnienie może nawet 15 minut. Także proszę o cierpliwość. Dziękuję, pozdrawiam.
7: Dobre informacje za czwórki między węzłami Opole Południe, Opole Zachód w pobliżu prądów po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym jest już odblokowana jezdnia w kierunku Wrocławia na 225 km. No i jest szansa na to, że ten korek się rozładuje, bo na razie jednak utrzymuje się na odcinku kilku kilometrów, ale był 13-kilometrowy, więc tu poprawa sytuacji. I jeszcze 78 trasa Jędrzejów-Chmielnik w Kliszowie. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest zablokowana na 214 km.
9: A już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12 po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 6 minut temu minęło południe. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Czerwone alerty przed silnym wiatrem obowiązują dla Zatoki Gdańskiej. Tu porywy osiągają momentami prędkość 120

0: 52 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 6. W Warszawie 116 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 1. W Kępie Polskiej 170 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Toruniu 90 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 1. W Tczewie 223 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 2. Na Sanie w Przemyślu 89 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 34 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 62 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej w ujściowym odcinku i wynosił w Raciborzu Miedoni 126 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 6. U ujścia Nysy Kłodzkiej 275 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Malczycach 131 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 5. W Połęcku 63 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 17. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, punktowo średniej i wynosił w Poznaniu 117 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 162 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
3: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
2: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
3: Na letnisko zapraszamy.
2: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
3: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Czternaście minut po godzinie 13. Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. No i chyba mamy się z czego cieszyć. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że ponad 81% tegorocznych maturzystów zdało wszystkie egzaminy. Od 8.30 można sprawdzać swoje wyniki. No i oczywiście 81% oznacza, że 19%. No, być może te humory ma dzisiaj trochę gorsze, 19% zdających plus oczywiście ich rodziny, najbliżsi rodzice, ale przy okazji tych wyników chcieliśmy Państwa dziś zapytać o to, na ile zdając maturę, mając 18-19 lat, my tak naprawdę wiedzieliśmy już, co chcemy robić w dorosłym życiu. To pierwsza kwestia, no a druga to taka, to bardziej oczywiście do tych rodziców, którzy na świeżo mają w pamięci matury ich dzieci. Jak pomóc maturzystom, szczególnie maturzystom, no, w podjęciu już takich bardziej dorosłych decyzji, jak wskazać im kierunek, albo być może tego kierunku im nie wskazywać i cierpliwie czekać na to, aż sami to odkryją. 22 645 22 66, no to zaczniemy w takim razie od tych głosów, które zebraliśmy podczas sondy.
2: Trzeba mieć dużo odwagi, żeby byli odważni, żeby się nie bali, bo coraz więcej ludzi się boi.
3: Żadnych złotych rad nigdy nikomu nie będę dawała, bo każdy swoim umysłem musi się rządzić, a nie każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma inne zainteresowania, inne potrzeby i każdy powinien sam wybrać swoją drogę. No, czasami można spytać kogoś pewnie, ale wie pan, to różnie bywa z tym dawaniem rad, a później ktoś mówi, no przecież tak powiedziałaś, no.
4: Wybierają studia, potem nie kończą. Ja bym chciała, żeby się uczyli i zdobywali jakieś zawody dobre, nie, bo nam to potrzeba w życiu. Mamy mało lekarzy.
5: Wyluzować.
6: Perspektywicznie, no na pewno, żeby dobrze się zastanowili, co chcą w życiu robić. Popytali może dorosłych, co jest dobre, ale żeby w koniec końców kierowali się sercem w wyborze przyszłego, że tak powiem, no, życia i tego, co będą robić.
7: Żeby byli mieli roszczeniowi, szanowali pracę, podchodzili do tego wszystkiego uczciwie, a nie wszystko im się należy na pstryk. Bo są tacy, że przyjdą, no i on nie ma w obowiązkach tego, tamtego, tylko po prostu nadgodziny nie zostaje, najważniejsi są przyjaciele.
8: Ale to tak już od razu po maturze, żeby wchodzić w taki wyścig szczurów, jak to się mówi.
7: No jaki to jest wyścig szczurów, proszę pana?

0: Jest etos pracy, pracy się nie szanuje, wszystko się należy.
1: Uhu, sporo gorzkich słów się wylało na koniec. No to w takim razie jeszcze raz pytanie do Państwa. Czy zdając maturę, wiedzieliśmy już, co będziemy robić w dorosłym życiu? Czy wiedzieliśmy tak naprawdę, mieliśmy świadomość, jak to dorosłe życie będzie wyglądać? 22 645, 22 66. No i jak tych maturzystów z tego roku, z poprzedniego, no jakoś... uświadamiać co do tego, w jaką stronę powinni zmierzać. No to jako pierwsza na dobry początek pani Marta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam pana i witam słuchaczy.
1: Pani Marto, to jak to jest z tą naszą wiedzą na temat dorosłego życia?
2: Niestety na tym poziomie wydaje mi się, że tylko 10% młodzieży wie, co chce robić. Naprawdę jesteśmy nieedukowani od samego początku. System jako nauki jest złą reformą i po prostu nie ma takiego zaangażowania, jak na przykład moje dziecko uczyło się w szkole zagranicznej, a porównuje do szkoły polskiej. Są to dwa różne światy i wydaje mi się, że trzeba edukować od samego początku i nauczyciele powinni zwracać uwagę na dzieci. Każde dziecko jest inne, każdy ma inne predyspozycje, każdy inaczej się uczy, każdy inaczej coś kocha innego i uważam, że w tym kierunku powinno iść, a nie uczyć się matematyki, biologii, chemii, fizyki, wszystko po trochu. Tylko każdy powinien iść swoją ścieżką.
1: No tak, tylko ja pytanie tak brzmi, pani Marto, kiedy tę ścieżkę, albo inaczej, kiedy, w jakim wieku my tej ścieżki rzeczywiście jesteśmy już świadomi? I to jest być może podstawowe pytanie. 22 645 22 66 to pan Zbyszek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja trochę podobnie jak pani Marta, aczkolwiek w moim przypadku było tak, że do końca absolutnie nie wiedziałem, nie planowałem. Ja w momencie odebrania świadectwa...
1: No i ja miałem to samo, dokładnie, panie Zbyszku.
3: W momencie odebrania świadectwa dojrzałości jechałem do domu, kolega mnie zaczepił, że jedzie następnego dnia na uczelnię składać dokumenty i czy z nim pojadę. Ja mówię, no dobra. Pojechałem, złożyłem, skończyłem studia z dobrymi wynikami i robię zawodowo od 25 lat to, co się nauczyłem i sprawia mi to bardzo wielką przyjemność.
1: Ale to pani Zbyszku, to miał pan szczęście, wie pan o tym?
3: No daj Boże, że tak, no ale tak się po prostu potoczyło. Mhm. No tak się potoczyło i odpowiadając na pytanie programu, do momentu zdania matury absolutnie nie miałem żadnego planu na życie, nawet na 1%, nic.
1: No to panie Zbyszku, to witam w klubie, bo gdy ja zdawałem maturę, dokładnie takie same myśli kłębiły mi się w głowie, co ja tak naprawdę dalej chcę ze sobą zrobić. 22 645 22 66, czekają kolejni słuchacze, ale teraz nasz gość, pani Beata Grzelak, kierownik Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkolnych i Szkolenie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jak to jest z tą naszą świadomością w wieku 18-19 lat?
4: Myślę, że wygląda bardzo różnie. Uczniowie, którzy do nas przychodzą, niektórzy mają już pomysł na siebie, trochę zebrali informacji na swój temat, przede wszystkim poprzez różne doświadczenia. Czasami to jest wolontariat, czasami to jest właśnie pomoc komuś innemu, nie wiem, koledze, koleżance, być może udział w różnych kółkach zainteresowań i tę wiedzę mają sporą. Czasami ją trzeba trochę uporządkować, czyli trochę ponazywać, czego się nauczyli w toku swojej edukacji, w trakcie swoich doświadczeń. Ale czasami uczniowie przychodzą i mówią, że absolutnie wiedzą niewiele albo prawie nic.
1: No i jakich w takim razie, no właśnie, pytanie, czy słowo ukierunkować jest właściwe?
4: Znaczy pomysł przede wszystkim na takie spotkania, tutaj w tym momencie powiem o spotkaniach z doradcą zawodowym, polega na tym, żeby właśnie młodemu człowiekowi pomóc odkryć jego mocne strony i jego możliwości.
1: Czyli nie wskazać?
4: No nie, ponieważ tak naprawdę... konsekwencje decyzji, które młody człowiek podejmie, to będzie on podejmował sam. Będzie, jak gdyby, jeżeli dzisiaj podejmie dobrą decyzję, no to będą te konsekwencje w przyszłości też przez niego możliwe do zaobserwowania. Przed chwilą tutaj słuchacz powiedział o tym, że no właśnie, ta decyzja była dobra i tak jak pan podkreślił, no był to szczęśliwy zbieg okoliczności, ale no konsekwencje to są dla tej osoby, tak? Więc jeżeli będziemy doradzać i mówić, ach, powinieneś zrobić to, no to nie jest dobry kierunek. Na pewno tak rozmowy doradcze nie wyglądają.
1: To w takim razie bardzo proszę pani Beato, aby pani z nami pozostała. Są kolejni słuchacze i kolejne słuchaczki. 22 645 22 66. Pani Katarzyna, dzień dobry.
5: Dzień dobry, ja chciałam właśnie powiedzieć, że dzisiaj mija 3 lata,

0: jak moja córka zdała maturę i od pierwszej klasy liceum powtarzała cały czas, że ona chciałaby zostać położną. Dostała się szczęśliwie na Akademię Medyczną, właśnie ukończyła kierunek położnictwa, stara się jeszcze o dostanie się na magisterkę, ale pamiętam taką śmieszną sytuację, że ona od dziecka już, jak chodziliśmy jeszcze na badania sportowe, ponieważ była sportowcem, zawsze powtarzała, że chciałaby pracować w szpitalu. Także marzenia się spełniają i ona była ukierunkowana od razu od początku. Także
1: ale pani Katarzyno, to ja nie ukrywam, że jak słucham tego, co pani mówi, to jestem zaskoczony, bo no, taka konsekwencja w takim wieku, to się rzadko zdarza.
0: No rzadko się zdarza, ale ona też była od 7 roku życia sportowcem. Sportowcy wiadomo, że są tacy w ogóle dzieci trenujące w ogóle sport, są bardzo mocno ukierunkowane i są takie konsekwentne jednak, prawda?
1: Myśli pani, że to pomogło?
0: Na pewno. Na pewno.
1: Pani Katarzyno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i jeszcze pan Tomasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tam krótko chciałbym się dołączyć do głosu przedmówczyni, bo praktycznie tak samo. Moja córka 2 lata temu pisała maturę i ukierunkowana była już na to, co chce robić od początku szkoły średniej. Ja ze swojej strony mogę tylko i wyłącznie przyłączyć się do słów pana redaktora, gdzie ja kończąc maturę w ogóle nie wiedziałem, co mam robić w przyszłości. Więc młodsze pokolenie wydaje mi się, że dużo bardziej jest ukierunkowane na to, co chce robić i wcześniej decyduje się na tą sytuację, która będzie czekać na jej przyszłości.
1: A proszę zobaczyć, jednocześnie tyle złych i negatywnych rzeczy potrafimy mówić o tym młodym pokoleniu.
2: No, myślę, że tak, ale jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, myślę, że na pewno...
1: Są od nas lepsi?
2: Są od nas lepsi, ja myślę, że tak. I odwagi chyba muszę im pogratulować, bo my w tym wieku, a ja zbliżam się do 50, chyba takiej odwagi nie miałem.
1: No, panie Tomaszu, tak jak mówiłem, ja miałem bardzo poważny problem z pomysłem na to, co robić dalej. 22 645 22 66. Są kolejni słuchacze, są kolejne słuchaczki, ale powrócimy na chwilę do pani Beaty Grzelak. Pani Beato, nie ukrywam, że to, co powiedział pan Tomasz, to ciekawie brzmi. Młode pokolenie, które w dużo bardziej konkretny, rzeczowy sposób myśli o swojej przyszłości niż, no właśnie, myśleli ich rodzice. Rzeczywiście to tak wygląda? Pewnie, lekko generalizując oczywiście.
3: Pewnie w jakiejś grupie tak, natomiast ja myślę, że to co ważne, to żeby dorośli, przede wszystkim rodzice, pozwolili dzieciom decydować. Ponieważ też zdarza się czasami taka sytuacja, że przychodzą rodzice i oni podejmują decyzje i na poziomie szkoły podstawowej i później na poziomie studiów. I tak naprawdę dziecko tutaj no, nie uczymy w ten sposób samodzielności. No, nie można nauczyć się jeździć na rowerze, obserwując, jak ktoś jeździ na rowerze. W związku z tym na pewno, żeby dziecko podejmowało, czy młodzież podejmowała decyzję, musi mieć takie doświadczenia. Czyli musimy młodzieży pozwolić podejmować decyzję.
1: No dobrze, ale to pani Beato, jeżeli jesteśmy jako rodzice absolutnie przekonani co do tego, że dziecko zmierza w swoich decyzjach dotyczących zawodu, przyszłości, no, zmierza ku totalnej katastrofie, nie reagować? Pozwolić, żeby się sparzyło?
3: Pytanie jest takie, skąd wiemy, że zmierza ku totalnej katastrofie? Mam poczucie takie, że dzisiejszy świat się tak dynamicznie zmienia, że właściwie dzisiaj nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jak ten świat będzie wyglądał w przeciągu najbliższego roku, dwóch. A w momencie, kiedy dzisiaj mówimy o maturzystach, którzy pójdą na studia, czyli najwcześniej pewnie na ten rynek pracy po ukończeniu studiów wejdą za 3 czy też 5 lat. W związku z tym dzisiaj to pytanie myślę, że trudno na nie odpowiedzieć, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, tak jak ten świat będzie wyglądał. Więc ja bym, nie byłoby trudno odpowiedzieć, tak naprawdę, który kierunek to jest totalna katastrofa.
1: Dobrze, a inaczej, jeżeli absolutnie wiemy, że są kierunki, które będą rozwojowe, no wystarczy spojrzeć na pewne branże, które w tej chwili są w powijakach, a wiemy, że będą się rozwijać i wiemy, że są przyszłością. Warto, nie wiem, być może tak delikatnie pchnąć takiego delikwenta czy też delikwentkę w tę stronę, podpowiedzieć, zasugerować, czy też się nie wtrącać?
3: Myślę, że jak najbardziej tak, bo na tym też rola nas dorosłych polega, żeby dziecku trochę podpowiadać. Czyli na przykład dzisiaj, jeżeli dziecko, nie wiem, marzy o tym, żeby zostać weterynarzem, bo ma, nie wiem, psa, kota i chce ten zawód wykonywać, no to warto, żeby jednak trochę więcej zebrał informacji na temat tego, jak wyglądają studia, jak wygląda praca, czyli porozmawiać z kimś, kto realnie wykonuje dzisiaj tę pracę. Jeżeli mówimy o jakichś kierunkach typu, nie wiem, cyberbezpieczeństwo, to też warto skontaktować się z kimś, kto się dzisiaj

0: tym zawodem zajmuję.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pani Beata Grzelak, kierownik Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i powracamy do naszych słuchaczy i naszych słuchaczek. 22 645 22 66. Czy w wieku maturalnym wiedzieliśmy już, jaki mamy pomysł na życie? Wiedzieliśmy już, kim chcemy zostać? No i na ile to młode pokolenie, które zdawało dopiero co maturę, zdawało w tym roku maturę i właśnie otrzymało wyniki, będzie zdawać matury za rok czy za dwa? No, na ile temu pokoleniu być może coś podpowiadać, a na ile ten wybór pozostawić tylko im? No to pan Grzegorz.
2: Dzień dobry. Chciałem go przekazać ze swojego punktu widzenia. Jestem chyba ewenementem w tym temacie, ponieważ w drugiej klasie szkoły podstawowej otrzymałem zestaw małego elektryka jako taki prezent. I tak mnie to wchłonęło, że dzisiaj dobiegając 70, robię to całe życie. Jestem elektrykiem, automatykiem. Wiedziałem, co będę robił całe życie.
1: No i nie było takiego, nawet młodzież... takiej krótkiej chwilki, nie wiem, zawahania, zwątpienia, rozczarowania nigdy?
2: Nie było nigdy. I do dzisiaj. Dobiegam 70 i dalej robię to samo, jestem przeszczęśliwy. Koniec, kropka. A młodzież, no cóż. Młodzież w większości niestety nie wie, co będzie robiła w przyszłości.
1: No ale tak kiedyś też chyba zdanie. Nie wiedziała. Znaczy pan jest być może wyjątkiem, przyznaję.
2: Ja jestem wyjątkiem po prostu. No, dlatego śmieję się i bardzo mi się podoba ta dyskusja. Pozwoliłem sobie zabrać głos, bo ja w wieku 10 lat wiedziałem, co chcę robić.
1: No dobrze, i był pan konsekwentny, rzeczywiście,
2: tak,
1: przyznaję.
2: Jestem konsekwentny, uwielbiam to. Kocham to, co robię.
1: Budzi to mój szacunek i naprawdę niekłamany szacunek.
2: Kocham to, co robię.
1: Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Janina, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Janino, o młodzieży mówić? Czy trochę o swoich wspomnieniach?
3: To znaczy i o młodzieży, i o swoich, bo jestem i ewenementem ja, jak powiedział przed chwilą pan Grzegorz, i zaskoczę pana redaktora, bo pan był, ja zaskoczę jeszcze bardziej, bo pan był zaskoczony wypowiedzią pani Katarzyny. Mhm. Więc jeśli chodzi o wypowiedź pani Katarzyny, mój wnuk w tym roku skończył medycynę. W gimnazjum już on wiedział, że chce być lekarzem. W drugiej klasie w gimnazjum. Ja na przykład jako babcia, no nie bardzo na to patrzyłam, bo mówiłam, że to ciężki kawałek chleba, wiadomo, ale on nie lekarzem i koniec. A ja jestem ewenementem jeszcze bardziej niż ten pan, który przede mną zabierał głos. W pierwszej klasie szkoły podstawowej już wiedziałam, że ja mam być nauczycielką. I 35 lat uczyłam języka polskiego i gdybym się drugi raz urodziła, też bym była nauczycielką.
1: To pani Janino, robi nam się dyskusja o ewenementach w takim razie.
3: No niestety.
1: Ale
3: no,
1: dobrze,
3: takie
1: dobrze.
3: Jest życie.
1: Nie, dlaczego niestety? Ja się bardzo cieszę, bo to są dowody na to, że można być konsekwentnym, że można nie żałować swojej decyzji, którą podejmuje się naprawdę no, w wieku dziecięcym tak naprawdę. No bo jeżeli jesteśmy
3: tak,
1: w podstawówce, to jesteśmy dzieciakiem.
3: Tak,
1: no dobrze, pani Janino, przyznaję, ten głos, pani głos też mi zaimponował. Bardzo pani dziękuję.
3: A jeszcze jedno zdanie tylko powiem, bo my narzekamy często na młodzież, ale ja to zawsze mówię, że nigdy nie mierzy się wszystkich jednomiarą. Młodzież też jest różna w tej chwili. My czasem może nawet tego nie dostrzegamy.
1: No ale te telefony, a właściwie te głosy od słuchaczy przed chwilą pokazują, że rzeczywiście, że wśród tych młodych ludzi, którzy teraz są w tym wieku maturalnym albo dopiero co byli, no to też te postawy są bardzo, bardzo różne. I rzeczywiście warto o tym pamiętać. No to pani Danuta, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
4: Od dziecka wiedziałam, dzień dobry, wiedziałam co chciałam. Chciałam zostać przedszkolanką. Rodzice wybrali szkołę hutniczą.
1: Uła, no to taki rozrzut niezły.
4: Tak, szkoła huta w naszym mieście, więc nienawidziałam mojej szkoły, zwłaszcza praktyk. Więc po 20 latach mama dopiero stwierdziła, że rzeczywiście powinnam zostać tą przedszkolanką, widząc, jakie mam podejście do dzieci. Także w tamtych czasach nawet nie mogłam powrócić do tej szkoły, bo były takie czasy, że jeżeli nie poszłam do ogólniaka, to już nie mogłam być w tym, tą przedszkolanką, prawda? No, długa droga.
1: Żałowała pani długo tej no właśnie, tego, że się nie udało? Do dziś,
4: czas,
1: naprawdę?
4: Do dziś, naprawdę. Mam pretensje do mamy, że to był wybór, bo kuzynka poszła, no bardzo, nie życzę. To znaczy, podejście jest takie, że jeżeli ktoś decyduje, przynajmniej będzie wiedział, że to jest moja wina, tak? A jeżeli ktoś decyduje, no to wydaje mi się, że to bardziej boli.
1: No tak, jeżeli ta decyzja zostaje podjęta za nas.

0: jest wbrew temu, kompletnie wbrew temu, co chcemy.
1: Uwielbiam dzieci, uwielbiam zwierzęta, podróże, wycieczki, także wszystko było w tym kierunku.
0: To pani Danuto, to niech, tak, niech to, co pani powiedziała, będzie pewną przestrogą albo takim ostrzeżeniem dla rodziców przed tym, żeby jednak być może no, nie w 100% narzucać swoje pomysły, że nawet jeżeli no, chcemy, żeby nasze dziecko poszło w inną stronę, no to jednak bardziej to może sugerować, konsultować, nie nakazywać. No to pan Maciej, dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo, bardzo mi miło, że się dodzwoniłem. Ja chciałem powiedzieć, że jestem, był ukierunkowany właściwie już od podstawówki. Był taki serial Jack, Wojskowe Biuro Śledcze, nie wiem czy pan...
0: No oczywiście.
2: Redaktor. Właśnie i tam mi się bardzo podobało połączenie wojska z pracą prawnika i dążyłem do tego od podstawówki i powiem szczerze, czy było warto... Myślę, że wyrzeczenia, dużo pracy...
0: Ale przepraszam, panie Macieju, pan został takim polskim Jagiem, naprawdę?
2: Chciałbym nim być, nie jestem, natomiast jestem prawnikiem, tak?
0: Czyli blisko.
2: Bardzo blisko, natomiast czy było warto na ten moment? Myślę, że są fajniejsze zawody, a chciałem robić coś związanego z historią i myślę, że w tym bym się sprawdził, byłoby mi znacznie łatwiej i chyba bym bardziej szczęśliwy.
0: To panie Macieju, to ja pana teraz przebiję. Ja zdawałem na prawo, egzaminy pisemne poszły mi naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie i w trakcie egzaminów ustnych, kiedy już właściwie wszystko było okej, z trzeciego egzaminu wyszedłem. Stwierdziłem, że to chyba jednak nie jest dla mnie. I to było w czasach, kiedy prawników brali po prostu każdego po skończonych studiach, bo otwierały się nowe kancelarie, świetne perspektywy. A ja powiedziałem...
2: Dobrze pan zrobił.
0: Tak pan myśli?
2: Dobrze pan zrobił.
0: Bo ja się do dzisiaj zastanawiam, czy to była dobra decyzja.
2: Niech pan sobie odpowie na jedno pytanie. Czy jest pan szczęśliwy teraz?
0: Nie narzekam, przyznaję.
2: Więc jest dobrze.
0: Bałem się wkuwania tych wszystkich formułek. To mnie chyba jakoś
2: dokładnie
0: tak otrzeźwiło.
2: Tak. To jest jednak taki zawód, że jeżeli jest kontakt z innym człowiekiem i jest się zadowolonym, tak, w tym zawodzie, to jest świetnie. Ale czasami są takie okresy, że pisze się, klepie się i to jest po prostu... Dla mnie to zmęczarnia na przykład.
0: No dobrze, panie Macieju, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66. Dziś o maturach, dziś o maturzystach i dziś o tych dorosłych wyborach, które niestety w tym wieku musimy już podejmować. Wracamy za chwilę.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 22 minuty godzina 14. To jest Tylko Szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Przypomnę, że dziś od rana maturzyści mogli dowiedzieć się, jakim poszły tegoroczne matury. 81% maturzystów ma chyba powody do zadowolenia, ponieważ właśnie 81% zdało maturę ze wszystkich przedmiotów, czyli zdało wszystkie egzaminy. Ja oczywiście wiem, że tu jeszcze w grę wchodzi kwestia punktacji, no i są te matury zdane przy bardzo wysokiej punktacji. Są zapewne te matury zdane przy trochę niższej punktacji, więc być może to zadowolenie jest też na różnych poziomach. Nie zmienia to faktu. 4/5 tegorocznych maturzystów ma powody do mniejszego lub większego zadowolenia. 20% no, zdecydowanie do mniejszego. Natomiast nie zmienia to jednej kwestii, że będąc świeżo po maturze musimy zdecydować, co dalej chcemy robić. I oczywiście nawet wsłuchując się w Państwa głosy, no, nawet w tym pokoleniu, obecnym młodym pokoleniu, są tacy, którzy od lat dokładnie wiedzą, w którą stronę chcą zmierzać. Natomiast myślę sobie, że w wieku 18-19 lat bardzo ciężko, bardzo często ciężko jest mieć taki wykrystalizowany, konkretny pomysł na swoje życie. A nawet jeżeli ten pomysł jest, to bardzo szybko może się okazać, że on nie do końca był trafiony. Jak dokonywać tych wyborów? Na ile rodzice, my dorośli, powinniśmy wpływać, pomagać, sugerować, zabraniać? 22 645, 22 66. No i co my mieliśmy w głowach, gdy zdawaliśmy matury? No to w takim razie po kolei. Pan Marek, dzień dobry. Halo, halo, panie Marku.
2: Dzień dobry. Jestem.
1: To słuchamy, panie Marku.
2: Dziękuję, że się dzwoniłem. Panie redaktorze, ja w klasie 7-8 już po prostu chciałem zostać kierowcą. Rodzice po ukończeniu szkoły podstawowej, no znaczy to no, nie, do matury nie przystępowałem, ale skierowali mnie do szkoły jako monter aparatury radiowo-telewizyjnej. Powiem szczerze, przyznam się, nie pasowała mi ta szkoła. Skończyłem tylko dwie klasy. Prosiłem ojca, żeby mnie przeniósł. W drugiej klasie straciłem rok czasu, bo po prostu nie zdałem. Przeniósł mnie ojciec do samochodówki i od 83 roku, jak zdałem pierwsze prawo jazdy, do chwili obecnej jestem kierowcą na przewozie osób. I jestem zadowolony, zostało mi 4 lata do emerytury i także jestem zadowolony.
1: No to
2: z pracy, jaką wykonuję.
1: Panie Marku, bardzo się pan męczył w tych pierwszych dwóch latach technikum?
2: Oj, bardzo, bardzo. Po prostu czułem, że to nie jest dla mnie.
1: No i rozumiem, że 2 lata zajęło panu przekonanie rodziców do tego, że to jednak nie jest dobry wybór.
2: To znaczy, panie doktorze, może rodzice, nie to, żeby ich przekonać, tylko że zobaczyli, jakie ja mam wyniki w tej szkole.
1: No dobrze, że to nie jest dobra przyszłość.
2: Przeniosłem się do samochodówki. W samochodówkę skończyłem z wynikiem bardzo dobrym.
1: Czyli odpalił pan po prostu.
2: Tak. W ostatniej klasie zawodówki zrobiłem pierwsze prawo jazdy w 83 roku. Później po kolei wszystkie prawa jazdy, wszystkie kategorie. I

0: i po wojsku podjąłem pracę.
1: Panie Marku, no to nie ukrywam, że znów mogę powiedzieć, tylko pozazdrościć tego wyboru, pozazdrościć konsekwencji, no i pozazdrościć tego, że przez tyle lat no, nie było żadnego zawahania, nie było żadnego żalu, że a może trzeba było pójść w inną stronę. Znaczy naprawdę fajnie się takich historii słucha. No to w takim razie pan Rafał, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. No ja mam pewnie podobnie, bo chciałem być, znaczy zawsze marzyłem w podstawówce i w średniej szkole, żeby zostać rolnikiem. Nawet średnią szkołę skończyłem rolniczą. Natomiast...
1: A przepraszam, panie Rafale, a skąd pan pochodzi? Tak? Pan pochodzi ze wsi, z miasteczka, z dużego miasta?
2: Ze wsi. Nie, ze wsi.
1: Czyli
2: kochane,
1: chciał pan pozostać u siebie.
2: Tak, chciałem pozostać u siebie. Natomiast no, ze względów tam finansowych, jakby no, ja sobie tam planowałem tam gospodarstwo i w ogóle. Natomiast ze względów finansowych poszedłem po średniej szkole do wojska. I z wojska poszedłem na studia inżynierię środowiska, gdzie zajmuję się odnawialnymi źródłami energii. I powiem panu, że nigdy w życiu przez całą podstawówkę i średnią szkołę nawet nie słyszałem o tym. A dzisiaj od 30 lat się tym zajmuję i nie wyobrażam sobie innego zawodu. Czyli...
1: No dobrze, a nie wyobraża pan sobie jednak tego, że od 30 lat byłby pan rolnikiem?
2: Pewnie tak. Też bym może się sprawdził w tym. Natomiast ogólnie rzecz biorąc myślę, że trzeba pozostawić młodym ludziom duży margines, żeby oni podejmowali decyzje. Bo tam, gdzie ta pani się wypowiadała, że konsekwencje tych decyzji podnosi ten człowiek.
1: Tak? Ten ale może to człowiek. Dobrze.
2: Tak. Ja jestem zdania, że tak. Bo jeżeli się pozwoli jakby decydować tym młodym ludziom, to tak naprawdę ci młodzi ludzie pewnie w większości przyjmą tą swoją decyzję i będą szczęśliwi. Natomiast jeżeli im narzucimy to, co chcemy my, rodzice, no to raczej szczęścia w tym trudno poszukiwać, nie?
1: No i rozumiem, że nawet jeżeli ich decyzja, którą podejmą, będzie zła, to będzie to dla nich po prostu bardzo dobra lekcja na życie, na całe życie.
2: No myślę, że tak, natomiast oczywiście no nie mówię tu o jakichś takich konsekwencjach, że nie wiem, młody człowiek rzuca wszystko i nic nie robi, nie? No bo też się
1: nie, ale rzuca wszystko i zajmuje się zupełnie czymś innym. Bardziej o takich konsekwencjach
2: tak,
1: myślałem.
2: Znaczy, nie możemy my, rodzice, narzucać dzieciom, ponieważ na pewno nasze doświadczenie, bo my patrzymy z perspektywy naszych doświadczeń, a dzisiejszy świat i pewnie przyszły świat jest całkiem inny niż ten, którym myśmy się rodzili. Myślę, że jesteśmy
1: trudno
2: w
1: tak,
2: wieku
1: no.
2: 50 lat, także...
1: No mamy na pewno inną perspektywę, panie Rafale. To na 100%.
2: Także, myślę, że trzeba tym ludziom, to są młodzi ludzie, którzy już skończyli coś, tak, osiągnęli, zdali maturę. Wydaje mi się, że trzeba im pozwolić decydować.
1: No ja dobrze, panie Rafale, to w takim razie tu się chyba sami. Tak, to tu się zgodzimy. Bardzo panu dziękuję, czekają kolejni słuchacze, jest pan Jacek. To panie Jacku, tak trochę kontynuując ten wątek, rzeczywiście warto dać młodym ludziom pełną swobodę, nawet jeżeli się sparzą, nawet jeżeli potkną się o te swoje wybory, to dobrze, bo się czegoś nauczą?
3: No właśnie. Ja powiem jedno. 2 lata przekonywałem swojego syna, żeby nie szedł do liceum, tylko poszedł do technikum. Kiedy rodzice z klasy mojego syna dowiedzieli się, że on idzie do technikum, byli zszokowani. Pytali się mnie, Jacek, kurde, dlaczego on idzie do technikum? Z jednego prostego powodu. Od technikum on będzie miał zawód. Jeżeli będzie chciał pójść na studia, to jest jego wybór. I poszedł do tego technikum i proszę sobie wyobrazić, że nawet zaczął studia, ale jak się dowiedział, że na trzecim roku studiów będzie przerabiał to samo, co mają w technikum, zrezygnował z tych studiów. Natomiast teraz jest rozrywany przez headhunterów.
1: No to proszę bardzo. Tak. I to jest zupełnie inne spojrzenie i inna perspektywa.
3: Tak. Ja jestem troszeczkę starszej daty. Po szkole podstawowej mieliśmy egzaminy do liceum. Po liceum mieliśmy egzamin na studia. Teraz nie ma egzaminów na studia. Jest konkurs świadectw, tak de facto. Konkurs wyników z matury.
1: No tak.
3: I co się okazuje? Okazuje się na bardzo wielu kierunkach. Dostają się ludzie, którzy wybrali sobie kierunek. Wyniki z matury są ok, więc się dostają. I na politechnikach są kierunki studia wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki. Bo okazuje się, że wielu studentów nie ma wiedzy, żeby studiować na poziomie uniwersyteckim.
1: A punkty z matury?

0: które teoretycznie się zgadzają. To, panie Jacku, ja myślę, że to, o czym pan powiedział, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i być może to jest temat wart naszej uwagi i wart tego, żeby być może szerzej, tylko szczerze o tym porozmawiać. Natomiast dziś ograniczamy się do matur, pędzimy dalej. Pan Adrian, dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Ja chciałem w ogóle wszystkim maturzystom, witam pana redaktora, chciałem wszystkim maturzystom w ogóle pogratulować zdanych matur.
0: O rany, panie Adrianie, zdali, oczywiście, że tak. Jak ja mogłem o tym zapomnieć?
1: Tak, a ci, co nie zdali, to się nie martwcie, dacie radę za rok.
0: Już za rok matura.
1: Będzie dobrze, nic się nie dzieje. Ja jestem zdania takiego, że oczywiście w jakiś tam sposób można tą młodzież pokierować, ale my za nich życia nie przeżyjemy i też mi się wydaje, że czasami trzeba być, wystarczy być w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i to już ukierunkuje nasze życie. Tak jak ja na przykład, ja jestem DJ-em, i gdzieś tam byłem w odpowiednim czasie, gdzieś tam coś i tak to oczywiście miałem predyspozycję, bo i lubię kontakt z ludźmi, jestem rozgadany i tak dalej, ale później gdzieś tam to wszystko jakoś się fajnie ułożyło, także tak to wygląda. Także dajmy im troszeczkę wolnej ręki, dajmy im oddech, a będzie dobrze, no, a będzie dobrze.
0: No dobrze, panie Adrianie, to podpisuję się w takim razie pod tym, co pan powiedział. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i czeka pan Stefan. Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, ja panie Stefanie.
2: Jestem już na etanie.
0: Tak, jak najbardziej.
2: Chciałem powiedzieć, że pszczelarstwo, które w tej chwili kontynuuję, rozpocząłem od mojego taty. Mój tata, będąc właśnie pszczelarzem, zajmował się pszczółkami. To jest wspaniała rzecz. Zainteresował mnie do tego stopnia, że poszedłem do technikum pszczelarskiego i po tym technikum prowadzę dalej pasiekę. Także duży wkład, dużą rolę rodzice. W tym, w moim wypadku było tak, że mój tata mnie zaszczepił mi właśnie pszczelarstwo i to było naprawdę bardzo takie niesamowite. Kiedy jeszcze nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia w technikum pszczelarskim, dodatkowo jeszcze mnie w tym kierunku popchnęli. To byli naprawdę ludzie, którzy z pasją prowadzili to pszczelarstwo. Ale na początek to było tak, że właśnie mój tata miał tutaj naprawdę największy wpływ na to, że to pszczelarstwo kontynuuje do dzisiaj.
0: To panie Stefanie, ja powiem tak. Gryczany i spadziowy górą. Nie ma lepszych smaków.
2: No w tej chwili tak, aczkolwiek miodek lipowy jest naprawdę bardzo dobry.
0: No jest,
2: wszystkie wielokwiaty. Wielokwiaty, w ogóle miód trzeba konsumować praktycznie codziennie. Wtedy organizm się wzmacnia, ale tak kontynuując ten temat odnośnie jak pokierować młodym człowiekiem. Będąc jeszcze w szkole podstawowej, już mnie interesowały właśnie mrówki, niemrówki, trzmiele. Ja potrafiłem siedzieć właśnie godzinami przy małym jakimś mrowisku i oglądać, jak te mrówki sobie tam pracują. Oczywiście później jeszcze też przy tak
0: panie
2: samo,
0: Stefanie, przepraszam, to już przy tych pszczołach się musimy niestety zatrzymać, bo wybił gong, a mamy bardzo mało czasu. Natomiast znów, no mogę pogratulować konsekwencji w tym życiu zawodowym, w tym trafnym wyborze i w tej pasji, która jak widać goreje już od wielu, wielu dziesięcioleci. Panie Stefanie, bardzo dziękuję i chyba już na sam koniec pani Aneta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzwonię z Białegostoku, jest mi bardzo miło. Chciałabym powiedzieć, że dzisiejsza młodzież ma przeogromne możliwości wyboru nauki i warto młodzieży dać też taką perspektywę wyboru. Czasami trzeba poprzyglądać się talentom, ich zdolnościom i sama wiem z własnego przykładu, jak pokierowałam swoje dzieci. Ja im tylko po prostu sugerowałam, natomiast wyborów dokonały one same. Chciałabym też
0: A to były
3: że
0: wybory
3: ja
0: swoim... zgodne z pani sugestiami, czy nie?
3: No właśnie nie, ale...
0: Oj, to był zgryz, coś czuję.
3: Ale nie, właśnie. Dlaczego czasami jest potrzebny czas, żeby zrozumieć, dzieci muszą siebie też zrozumieć i swoją drogę wybrać po swojemu. Oczywiście mogą się nas słuchać lub nie, ale na przykład córka wybrała zupełnie inaczej, po czym zmieniła studia i kierunek, przyznając mi rację. Ale to jakby myślę, że też kwestia pewnie jest bardziej złożona. Chciałabym powiedzieć też o swoim przykładzie. Ja po maturze podjęłam studia prawnicze, które skończyłam. Całe życie pracuję, może nie jako prawnik, ale w biurze nieruchomości prowadzę ten biznes od wielu lat. Ale moim marzeniem było zostać nauczycielką. I kiedy w 50 lat dostałam życzenia, co bym chciała jeszcze spełnić w swoim życiu, jakie marzenie, którego nie spełniłam.

0: zrobiłam, powiedziałabym, chciałabym skończyć pedagogikę. I skończyłam.
1: O, a to mnie pani naprawdę zaskoczyła.
0: Tak, także...
1: No to pani Aneto, to możemy chyba na koniec powiedzieć już nie a propos maturzystów, tylko a propos dorosłych. Nigdy nie jest za późno na to, żeby być może to zawodowe marzenie w swoim życiu jednak spełnić. Czy symbolicznie, czy nie symbolicznie, to już jest zupełnie inna sprawa, ale to jest też fajny głos, że warto zawsze jednak o tych dziecięcych, młodzieńczych marzeniach pamiętać i być im wiernym. Szanowni Państwo, za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście na letnisko. Ula i Marcin są już w studiu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Pamiętasz listę przebojów 30 ton? Lista przebojów?
1: Oj, coś było takiego.
3: Oj, coś było przez kilka lat.
1: Coś mi tam...
3: No to przypomnijmy to wydarzenie. Głos tej listy Dariusz Odije, aktor dubbingowy, filmowy, będzie z nami.
2: Do tego wybierzemy się do Lublina, żeby sprawdzić, jak wyglądają przygotowania do takiego wyjątkowego wydarzenia, podczas którego ludzie potrafią chodzić ponad chodnikami. No i jeszcze wpadniemy do Białegostoku, bo tam kręgi czasu. Co to jest? O tym
1: dobrze.
3: No. Dobrze.
2: To wszystko już po godzinie 14.
1: Zapraszamy.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu.

0: za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. W województwie pomorskim problemy z przejazdem są na S6 między węzłami Luzino i Boże Pole Wielkie w pobliżu węzła Strzebielino. Tam samochód osobowy wjechał w barierę energochłonne. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale samochód stanął w poprzek jezdni, bo zablokowane są aż dwa pasy ruchu w kierunku Szczecina. To na 5 kilometrze. W tym miejscu ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym i jest niewielki korek w tym miejscu. Tutaj trasa ma zostać odblokowana według służb mniej więcej około godziny 15. Przypominamy o bardzo silnym wietrze na północy kraju. On może dzisiaj sprawiać szczególnie problemy kierowcom dużych pojazdów, samochodów ciężarowych, zwłaszcza z pustymi naczepami. Porywy wiatru w niektórych miejscach w województwie pomorskim mogą sięgać nawet 120 km na godzinę. Ale wiatr ma słabnąć późnym popołudniem. Droga krajowa nr 78 w Świętokrzyskiem. Tu wciąż problemy z przejazdem na trasie Jędrzejów-Chmielnik w Kliszowie. Przypomnijmy, doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana na 214 km. I tutaj policja kieruje ruchem. Dużego tutaj korka nie ma, jest niewielkie spowolnienie, ale nie wygląda na to, że to bardzo popularna trasa o tej porze. Natomiast w województwie świętokrzyskim dość duży korek jest już na drodze krajowej nr 73 między Kielcami a Chmielnikiem w Morawice. To jest takie wąskie gardło w przejeździe na południe kraju, jadąc od Kielc. Dodatkowo prowadzone są tam prace drogowe i niestety jest spory korek już o tej porze. A4, odcinek między węzłami Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec odblokowany. Tutaj przypomnijmy, doszło do kolizji czterech samochodów osobowych. Było zwężenie w kierunku Rzeszowa na 408 km. Korek się zmniejszył, ale nie rozładował całkowicie. Nadal jest dość duże spowolnienie.

0: Jest 14:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Niedopuszczalne jest różnicowanie pacjentów, mówi szefowa resortu zdrowia, przedstawiając pomysły na reformę ochrony zdrowia. O propozycjach za chwilę nasz reporter. Krytyczną ocenę decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad Ukrainy imienia bohaterów UPA przyjął Parlament Europejski. Lepiej na wybrzeżu, wiatr powoli się uspokaja, jeszcze silnie jednak wieje, ale już nie tak bardzo jak w nocy.
1: Obecnie sytuacja jest już spokojniejsza, jednak nadal apelujemy o ostrożność.
0: Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza na kontrakcie. E-kolejka. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce oczekujących na wizytę, a także gdzie najszybciej można wykonać zabieg. To tylko niektóre z propozycji reform w służbie zdrowia przedstawionych przez szefową resortu zdrowia. Konferencji Jolanty Sobierańskiej-Grendy przysłuchiwał się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie jeszcze propozycje dla pacjentów ma Ministerstwo Zdrowia?
2: Zaprezentowany pakiet to, jak zapowiadała minister zdrowia, twarde uderzenie w patologię i kominy płacowe. Resort wprowadza maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na publicznych kontraktach.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
2: To oznacza mniej więcej 40 tysięcy brutto miesięcznie. Kluczowa zmiana dla pacjentów to ona dotyczy walki z kolejkowym chaosem. Wprowadzenie systemu centralnej e-rejestracji zostanie przyspieszone i do końca przyszłego roku obejmie aż 39 specjalizacji medycznych. Szefowa

0: resortu podczas konferencji stanowczo też ucięła spekulacje na temat swojego odejścia.
1: Mam kontrakt zawarty z premierem. Każdego dnia zgodnie z tym kontraktem kontynuuję swoją pracę.
0: Resort wypowiada wojnę tak zwanym salonikom dla VIP-ów. Jeśli urzędnicy wykryją, że jakakolwiek placówka przymyka oko na przyjmowanie pacjentów poza kolejnością, na szpital nałożone zostaną dotkliwe kary finansowe sięgające nawet miliona złotych.
2: Piotr Durys, dziękujemy za te relacje. Parlament Europejski zdecydowaną i większością głosów przyjął poprawkę, dzięki której do rezolucji o Ukrainie trafiła krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Poprawkę przygotowali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki oraz autor raportu Michael Geller w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta za niepotrzebną i eskalującą napięcia na linii Warszawa-Kijów. Wyrazili też ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości związanej z ofiarami zbrodni wołyńskiej. Parlament ocenił też, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego nie jest zgodna z wartościami europejskimi. Z jednej strony merytoryczne rozmowy o potrzebach NATO, w tym nazwanie jasno Rosji wrogiem sojuszu, z drugiej gorąca atmosfera w kuluarach po tym, jak prezydent USA zerwał zawieszenie broni z Iranem, a Hiszpanię zganił za nieprzychylność wobec NATO oraz Stanów Zjednoczonych. W Ankarze trwa drugi dzień sojuszniczej narady. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Choć sesja niedawno ruszyła, jest już głośno komentowana. Wszystko za sprawą słów Donalda Trumpa. Prezydent USA niemal godzinę rozmawiał z szefem NATO Markiem Rutte. Ogłosił w trakcie tej rozmowy de facto koniec zawieszenia broni w Zatoce Perskiej.
4: The very dangerous people from Iran.
3: Ci niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy, to banda szumowin, dlatego ich nie lubię i zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Do tego Hiszpania, z którą USA zrywają umowy handlowe, a na marginesie tego wszystkiego mamy pozytywne informacje dla Polski. Wiemy, że prezydent Donald Trump rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim i jednym z tematów była stała baza USA w Polsce.
5: Zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ta sprawa wygląda bardzo dobrze.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki przed dzisiejszą sesją sojuszu, a po obradach NATO ma ogłosić wspólną deklarację. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
2: Uspokaja się wiatr na Pomorzu. W nocy i nad ranem porywy osiągały prędkość ponad 100 km na godzinę. Od wczoraj interwencji związanych z połamanymi drzewami i pompowaniem wody było 90, głównie w powiatach wejherowskim, słupskim, nowodworskim i kartuskim. Nikt nie ucierpiał. Nie było też zerwanych dachów, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
7: Obecnie sytuacja jest już spokojniejsza, jednak nadal apelujemy o ostrożność. Warto zwracać uwagę na połamane gałęzie i uszkodzone drzewa, a także stosować się do komunikatów służb i prognoz pogody.
2: Wczoraj w związku z silnym wiatrem do budynków przeniesiono 15 z 69 odbywających się na Pomorzu obozów młodzieżowych. Jesteśmy zadowoleni, mówią absolwenci jednego z liceów w Opolu. Dziś uczniowie poznali wyniki swoich matur. W kraju egzamin dojrzałości zdało 81% abiturientów. Nauczyciele też dobrze oceniają zdawalność uczniów w tym roku, mówi Lucyna Dzikiewicz-Niski, dyrektorka liceum nr 8 w Opolu.
8: Najlepiej poszedł angielski, 91% średnio, matematyka 71%, a polski 69%. Mamy trójkę takich uczniów, którym się powinęła noga, jednemu z polskiego i dwóm uczniom z matematyki, ale w sierpniu zbiorą wszystkie siły, my im oczywiście pomożemy.
2: A najlepiej maturę na Opolszczyźnie napisali uczniowie z powiatu nyskiego, a najgorzej z brzeskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Pogoda.
2: Może przelotnie popadać deszcz, zwłaszcza na wschodzie i w centrum. Sporo też przejaśnień. Nadal bardzo silnie wieje, choć już nieco mniej, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura maksymalna to od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 w zachodniej części kraju. Ciśnienie w Warszawie to 992 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jedynka.

0: 5 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Partnerem trasy i audycji Lato z radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
2: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 13 minut po godzinie 14. To program Pierwszy Polskiego Radia i Stevie Wonder w poszukiwaniu słońca.
1: Szukamy słońca, a nie znajdziemy go, bo jest z nami Bernadetta. Nie wiem, czy wiesz. Słyszałaś o Bernadecie?
0: Nie.
1: No to taka pani, słuchaj. Teraz jest gdzieś pomiędzy Łotwą a północno-wschodnią Polską. To jest Nisz, ma na imię Bernadetta. I to właśnie pani Berni.
0: Berni?
1: Pani
0: Berni robi?
1: Lady Berni odpowiada za 120 km w porywach nad polskim morzem w tej chwili.
0: I czerwone alerty.
1: I czerwone alerty i nieistniejące plaże, o których puste, o których zaśpiewa za moment pani Grażyna Łobaszewska.
0: A masz jakiś kontakt do Berni? Może byś napisał, żeby...
1: Dzwoniłem, ale nie ma zasięgu.
0: To przez wichury.
2: Letnisko.
0: Ale mówiąc zupełnie poważnie, rzeczywiście sytuacja z pogodą robi się dość niepokojąca. Należy uważać na siebie, to na pewno jeśli chodzi o ten...
1: O państwa bezpieczeństwo wiatr. Proszę na siebie uważać, ale też mi tak po prostu najzwyczajniej w świecie szkoda tych z państwa, którzy pojechali akurat w tym momencie na urlop i siedzą na przykład gdzieś w pokojach czy na kwaterach i nie ma sensu wychodzenie w ogóle z domu. Więc radio jest radio z nami.
0: Proszę z nami koniecznie zostać. My będziemy z państwem do godziny 16 i co my dla państwa przygotowaliśmy? Za chwilę wejdzie tu głos. Można powiedzieć kawał potężnego głosu.
1: Tak.
0: I wtedy wszystko stanie się jasne. Jego głos jest tak dobry, że nie wiem, czy z Marcinem przez najbliższe 20 minut w ogóle będziemy się odzywać, no ale to zobaczymy, jak to wszystko
1: zostanie. Poznają go państwo na pewno.
0: Po
1: głosie przede wszystkim, ale to nie wszystko. Zabierzemy państwa dzisiaj do Białegostoku między innymi.
0: Do Lublina, a teraz zabierzemy państwa na puste plaże, których smutek lubi Grażyna Łobaszewska. Ula Kaczeńska.
1: Marcin Wojciechowski, zapraszamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Mam do ciebie trochę żalu.
2: Za co? O co?
1: Zapraszamy gości, przy których...
2: Z lepszymi głosami niż my?
1: Trudno się odezwać. Dobra, to ja spróbuję. Poczekaj. Dziś w audycji Letnisko gościmy wyjątkowego aktora, obdarzonego niezwykłym głosem, który pieścił nasze małżowiny przez wiele lat naszej młodości.
2: Ty improwizujesz?
1: Od ja.
3: Co za laudacja.
1: Nie tak, żeśmy się umawiali.
3: Jak mam się teraz zachować?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jakże mi miło.
2: Ten głos pana wychował pokolenia. No tak, Marek Niedźwiecki miał listę w radiu, która wychowała pokolenia, a pan prowadził telewizyjną listę, która wychowała pokolenia, bo od 95-96 roku był pan głosem listy, telewizyjnej listy 30 ton, która pomiędzy Familiadą a zdaje się Złotopolskimi chyba dawała rozrywkę przy obiedzie całym rodzinom.
1: Była oknem na świat, nazwijmy to wprost.
2: Oknem na świat i to pan był tym głosem. Ja mam propozycję, zaraz zapytamy, czy pan lubi siebie słuchać, czy nie, ale trochę pana postawiłem przed faktem dokonanym.
4: 30 ton, lista przebojów od miejsca 30. Na 30 szagi nowość, Jean-Michel Jarre, Świetliki, dwie nowości, Reniocis i Akcent. A na miejsce pierwsze listy przebojów 30 ton wróciła po tylko chwilowej słabości. Madonna, Hang Up to nasz numer jeden.
2: Panie Dariusz, ja chciałem panu podziękować za te lata 30 ton wyczekiwania miejsca pierwszego i poczucie humoru pańskie, bo pański komentarz tam był niezwykły. Jak to się stało, że aktor z tak świetnym głosem stał się
1: głosem listy przebojów.
2: Podejrzewał pan w ogóle, że w życiu pana kiedyś zaciągnie do listy przebojów, że trafi pan tam?
3: Pierwsze to jestem zaskoczony, że wciąż pamiętają i że pamiętamy listę przebojów 30 ton. Może nieskromnie to mówię, tak, wiem, że ludzie pamiętają. Skąd się tam wziąłem? To się wiązało raz z tym, że jestem zawodowym aktorem. Było mi łatwiej troszeczkę się przepoczwarzyć, a ważne jest to, że przy okazji bardzo duże znaczenie w moim życiu ma muzyka. Muzyka rockowa, bluesowa, jazzowa. Siedzę w tym od dziecka i w sposób naturalny te zainteresowania zogniskowały się w takim programie jak Lista Przebojów 30 ton.
1: Ale
3: samo wyszło.
1: Ale Tin Lizzy, czyli zespół, który ma dziś pan na koszulce, to
3: tak,
1: raczej na liście przebojów 30 ton nie był.
3: Nie był, bo to już był czas, kiedy zespół nie istniał. Świętej pamięci Phil Lynott, basista, wokalista tej formacji, niestety dokonał żywota, rozstał się z tym padołem. Później grupa reaktywowała się w różnych formacjach i istnieje. Ale w tym czasie nie było grupy Tin Lizzy.
1: Był za to Shaggy.
2: I Jan Paweł II.
3: Był, tak.
2: W 99 roku był Jan Paweł II był na liście obok Venga Boys. Właśnie na tym.
3: Tak, to było niezwykłe. To było niezwykłe.
2: Może powiedzmy państwu, że polegało to na monitorowaniu sprzedaży płyt fizycznych i stąd obecność płyty Jana Pawła II, który wtedy był gościem z pielgrzymką w Polsce, obok płyty Venga Boys. I to stworzyło momentami zabawne zestawienia, bardzo, którymi pan też się trochę bawił wtedy. A pan przeżywał tę listę? Czy tak dostawał gotową do odczytania? Czy pan jakoś śledził?
3: Każde słowo, które pojawiało się na antenie, które wymawiałem, było wymyślone i stworzone przeze mnie. Czyli biorę pełną odpowiedzialność za każdą dobrą zapowiedź i za każdą, jeżeli takowe były, niedobrą zapowiedź.
1: A zdarzyło się panu pomylić nazwę zespołu albo przeczytać ją w niewłaściwy sposób?
3: Nie, przyznam, że nie. Tutaj podchodziłem do tego, wbrew pozorom, podchodziłem do tego naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Przygotowywałem się do tego, robiłem notatki. Poza tym to było nagrywane. Więc w przypadku jakiejś przewrotki poprawialiśmy nagranie.
1: Jak wyglądał cały proces? Pan przychodził, dostawał numery, które miał przeczytać w odpowiednim tempie, co słyszeliśmy. To nie była prosta sprawa.
3: Tak sobie wymyśliłem, że będę czytał najszybciej jak się da, że pobiję rekordy. Czy to się udało, czy nie, zostało jakoś zapamiętane. A jak to wyglądało, dostawałem już gotowy wydruk, to się działo bardzo szybko, bo grupa ludzi fantastycznych, co za fajni ludzie tworzyli tę listę 30 ton, naprawdę. Dostawałem już wydruk przygotowany przez nich i po prostu przy każdej z zapowiedzi, przy każdym z wykonawców dokonywałem jakichś swoich zapisków, notatek.
2: Czy myśli pan, że dzisiaj lista 30 ton miałaby sens, stworzenie jej?
3: Myślę.
2: Reaktywowanie.
3: Mocne pytanie, Ale odpowiem tak, mam podejrzenie, że miałaby rację bytu. Oczywiście, że trzeba byłoby ją troszeczkę przemienić. Są inne zapotrzebowania, jest inny rynek. Ale mam wrażenie, że ta 20-30-minutowa taka pigułka muzyczna, najpopularniejsze utwory, najważniejsze koncerty, spotkania z ludźmi, bardzo ciekawym pomysłem były te wywiady z artystami, gdzie hasłem było nothing but the music. My rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o muzyce. I przychodził, nie wiem, kto...
2: Agnieszka Chelińska.
3: Agnieszka Chelińska czy Steve Vai. Był gotowy odpowiadać na odpowiedzi, na pytania odnośnie gitary, czy jego historii muzycznych. A to nie, pytaliśmy o to, co jada na śniadanie. I to było naprawdę fajne, zabawne.
1: Ostatnio w naszym studiu gościł pan Maciej Orłoś. Rozmawialiśmy o Teleekspresie z racji jubileuszu i pomyślałam sobie, że o ile Teleekspres bardzo wpisuje się w tą modę instagramową, czyli krótka forma, krótkie filmiki, dużo informacji, podobnie, myślę sobie, mogło być z chociażby tym formatem, o którym pan mówi, na Instagramie, czyli o wszystkim.
2: Bardzo mogłoby się klikać.
1: Tylko nie o muzyce. Czyli gdzieś ta lista 30 ton nadawała ton temu, co dziś dzieje się w mediach społecznościowych.
3: Niewątpliwie wytyczaliśmy jakieś szlaki, jakieś drzwi otwieraliśmy tą listą.
2: Na pewno wyprzedziła swój czas, jeśli chodzi o tempo właśnie prezentowania informacji.
3: I w obrazku, i w dźwięku, prawda? Tak.
1: A często pan używał swojego listowego głosu, żeby załatwić jakieś sprawy?
3: Wyłącznie.
1: Gdzie?
2: W Urzędzie Miasta.
3: W Urzędzie Miasta. Dzień dobry pani. Tu lista 30 ton. Czy może pani coś tutaj pomóc? Na pierwszym miejscu, nie wiem czy pani wie, tydzień temu była grupa taka i taka. Na drugim, pani lubi tę grupę? No to jeszcze raz zagramy specjalnie dla pani. To jest takie podanie.
2: A w ogóle wykorzystuje pan często głos w życiu, żeby coś załatwić, żeby coś było łatwiej, szybciej?
3: No nie, raczej nie, szczerze
2: mówiąc. No nie wierzę, nic. Jak nawet wychodzi, podświadomie by się włączało.
3: Jak wychodzi to samo, że ktoś, no zdarza się, no nieskromnie powiem, że zdarza się, że gdzieś tam ktoś rozpozna mój głos. Ale to nie jest tak, że teraz uruchamiam jakieś rezonatory i teraz będę załatwiał sprawę.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy. Dariusz Odija jest dziś naszym gościem. Zostaje, nigdzie go nie wypuścimy.
2: Nie wypuszczamy.
1: Będziemy jeszcze słuchać tego pięknego głosu, a teraz posłuchamy pięknego głosu Dona Westa, który pojawił się na Openerze i w ogóle jest super fajnym artystą.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, Don West, Small Change, a my rozmawiamy o głosie i pięknego głosu słuchamy. Ten głos należy do pana Dariusza Audii, aktora dubbingowego, no i oczywiście człowieka, który był naszym soundtrackiem młodych lat, kiedy w telewizji była prezentowana lista przebojów 30 ton.
1: Ale... Dodajmy, że jeszcze też był radiowcem.
2: Dodajmy.
0: No z takim głosem.
1: No z takim głosem też. Oczywiście, tak, i to tutaj w polskim radiu.
0: No ale my tutaj odwołujemy się do tej listy przebojów 30 ton, ale ja myślę sobie, że pana głos jest też doskonale znany wszystkim dzieciakom, bo tych seriali i filmów animowanych ma pan całkiem sporo na swojej liście. Chciałabym zapytać o tę ulubioną rolę. Taką, do której pan przychodził, do takich postaci, do których pan przychodził mówił, no tutaj czuję się jak w domu, mimo że był to dom dla małych dzieci.
2: Tak. Dużo tego w istocie było i ciągle jest, naprawdę dużo, z czego jestem i zadowolony, i dumny.
0: Spielberg? Pinki i mózg?
2: Pinki i mózg chciałem powiedzieć, tak.
0: Bo to był film wyprodukowany przez Stevena Spielberga.
2: Fenomenalny scenariusz. Co za pomysły. Rzeczywiście postać mózga grana przez moją skromną osobę do dzisiaj gdzieś tam we mnie rezonuje. Fantastyczny serial, fantastyczna praca. Jak wspominam, doskonała atmosfera w studiu, świetnie napisane teksty, to od razu, to jest bardzo ważne. Tekst to jest podstawa.
0: Dla aktora dubbingowego świetnie napisany tekst?
2: Że czuje się rytm postaci, że zgodność z tekstem obcym, my to nazywamy kłapami, żeby się zgadzało, kiedy aktor, powiedzmy, angielski używa, nie wiem, czterech sylab, what are you doing here, to ja nie mogę powiedzieć, cześć facet, co ty tutaj robisz. Muszę się jednak pod niego podłożyć. Co tutaj robisz? Czy jeszcze inaczej? Tak to wygląda. Ale wspomnienie Pinkiego i mózga jest bardzo, bardzo ciepłe.
0: Jest też pan głosem wyjątkowej postaci, wyjątkowego bohatera. Tutaj mówię ogólnikowo, bo nie grałam, ale Wiedźmin.
2: O Wiedźminie słyszałem rzeczywiście dużo, dużo dobra.
0: Pan Lustro, prawda?
2: Pan Lusterko nawet.
0: Lusterko.
2: Pan Lusterko. To jest bardzo dziwne, bo robi się coś, wykonuje się jakąś pracę, nagrywa się, po prostu wchodzę do studia, dostaję tekst, obrazek, nagrywam to, parę uwag reżyserskich, fajnie, czasami jest tak, czasami inaczej. Ale naprawdę nie ma się świadomości tego, że to później będzie jakoś rezonowało. A w przypadku pana Lusterko rzeczywiście rezonuje. Tutaj jestem naprawdę zaskoczony, że rzeczywiście ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy grają te Wiedźmina w gry komputerowe, no po prostu rozpoznają tego pana Lusterko. Nieustannie mnie to zadziwia.
0: Myślę w ogóle o takim dualizmie, który spotyka pana w życiu zawodowym, bo z jednej strony jest pan głosem na przykład serialu Bracia Koala, pan pamięta, jak ten serial, jak te odcinki się zaczynały. Komu dziś...
2: Franie i Benio patrolują teren. Ciekawe, komu dziś pomogą. Czy to będzie Jurek, czy to będzie Kasia? A może Zosia?
0: Moje dziecko.
2: Coś takiego chyba,
0: moje
2: prawda?
0: Moje dziecko oglądało tę bajkę, w związku z tym też spędza... No i Filip, nasz realizator, mówi, że też ogląda tę bajkę. Więc wszyscy w tym momencie wróciliśmy do jakiegoś punktu w swoim życiu.

0: Co? Ja teraz jeszcze chciałabyś coś miłego, bym chciał łyżkę dziegciu.
1: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że z drugiej strony jest rola w dość brutalnej grze komputerowej, no bo Wiedźmin nie jest bajką i nie jest opowieścią dla dzieciaków.
2: Mamy łyżkę i dziegciu?
0: Nie, ja bym chciał zapytać pana, bo jesteśmy w takim czasie, w którym przy pomocy aplikacji możemy wygenerować w zasadzie wszystko, co chcemy. Głos lektorski również. Mhm. Jak pan jako lektor, człowiek, który całe życie pracował głosem, czuje się w tej sytuacji, że ktoś może pana zastąpić? A nawet nie ktoś, tylko coś niestety.
2: Ale sztuczny, bo jeżeli aktor,
0: tak, żeby jeszcze to, ktoś, to nie mam z tym problemu. Tak.
2: Natomiast coś, koledzy, koleżanki, ja, my się z tym mierzymy gdzieś tam wewnętrznie. Nie ma żartu, bo to może coś takiego się stać. Jedyne, co mogę powiedzieć i apelować, to to, żeby osoby odpowiedzialne za prawo, które musi się do tego dostosować, jakoś to uregulowało. No bo nie może być tak, że nagle ktoś uzna, że powiedzmy te moje rezonatory pasują do jakiegoś nagrania i włączy, wrzuci do maszynki i AI to załatwi i będzie piękne nagranie, które i czytał, jeszcze poda moje imię i nazwisko. No tak być nie może. Mhm. To oznacza, że liczę na działalność prawników, ludzi związanych ze sztuką, że potraktują ten problem bardzo, bardzo poważnie. My, aktorzy, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Możemy tylko być czujni.
1: Mam jeszcze jedno pytanie, wydaje mi się, do osoby jak najbardziej właściwej, by na to pytanie odpowiedzieć. Proszę mi powiedzieć, co dla pana znaczy dobry głos? Kiedy głos jest dobry? Kiedy jest go przyjemnie słuchać?
2: A, to ciekawe. Dobrze. Zawężymy na przykład do dubbingu. Głos wtedy jest dobry, kiedy pasuje do postaci, pod którą podkładam. Czyli jeżeli jest to bandyta i muszę zepsuć ten swój głos, ryknąć na przykład, to wtedy też jest dobry. Jeżeli mam postać, gdzie muszę albo chcę, znaczy bardziej muszę jakaś dostosować i mówić spłaszczonym z jakimś głosem takim brzydkim, to też można nazwać dobrym głosem, bo pasuje do postaci. Definicji takiego po prostu dobrego głosu jako takiego nie ma. Głos odpowiada jednej sprawie do innej sprawie. Jeżeli czytam audiobooka, no to też wtedy muszę troszeczkę mieć świadomość, że no nie mogę tylko dolnych rejestrów używać, żeby czarować, bo bez przesady, no, to nie jest na długą metę, na dłuższą metę się tego nie wytrzyma. Ale mówię, najważniejsze jest zrozumienie albo postaci, pod którą się podkłada głos w dubbingu, albo wejście w tekst, który się czyta. Wejście w tekst, czytanie z sensem tekstu i wtedy głos wychodzi sam. Że to ma sens. Spójność głosu z tekstem. Ale wymyśliłem.
1: Wymyślał i opowiadał Dariusz Odija. Dziękujemy za spotkanie. Cudowne gościć pana w studiu. Mamy nadzieję, że naszym słuchaczom i słuchaczkom też sprawiło to wiele przyjemności. Te masujące basy. No,
2: bardzo mi było
0: do następnego, panie Dariusz.
2: Super, dziękuję. Czekam na zawezwanie.

0: Bardzo, bardzo przyjemne.
1: Collect 200 przygrywał nam do tańca, a my teraz przenosimy się do Lublina, bo tam trwają przygotowania do kolejnej odsłony takiego wydarzenia, podczas którego ludzie chodzą 10 centymetrów, to co najmniej nad chodnikami.
0: Tylko jedno wydarzenie można porównywać do tego, czyli lato z radiem w Lublinie.

0: Tylko to jest konkurencja.
1: Tak, ale w tym wypadku mówimy przede wszystkim innego, tak. O karnawale. Wyjątkowym karnawale, który odbywa się co roku. Jest z nami szefowa całego przedsięwzięcia, pani Iwona Kornet, która opowie o tym, co wydarzy się w tym roku. To jak to jest z tymi ludźmi, którzy wędrują nad chodnikami? W tym roku też będą?
2: Oczywiście, że tak. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
2: U nas się wędruje nie tylko nad chodnikami, ale nawet nad kamienicami, ponieważ od lat karnawałowi towarzyszy Urban Highline Festival, czyli festiwal poświęcony sztuce sportowi, ekstremalnemu, powiedzmy, highliningu, czyli pomiędzy kamienicami rozwieszone są taśmy, na których śmiałkowie ćwiczą swoje umiejętności. Wygląda to niezwykle spektakularnie, także warto zadzierać głowę do góry, obserwować ich zmagania z grawitacją, ale na Ziemi też dzieje się bardzo dużo. Mamy przebogaty program. Karnawał to festiwal, który poświęcony jest sztuce cyrku współczesnego. Staramy się co roku gromadzić naprawdę różnorodny program, który pokazuje cyrk w jego współczesnej, bardzo różnorodnej odsłonie. Także mamy propozycje typowo ludyczne, rozrywkowe, ale też sięgamy po przedstawienia takie artystyczne, z pogłębioną refleksją, tak żeby można było naprawdę doświadczyć głęboko tego, czym jest nowy, współczesny cyrk.
0: Powiedzmy o wyjątkowości Lublina również, który jest idealną areną do tego typu występów i wydarzeń, no bo wydaje mi się, że w innych miastach to by aż tak piękne. Może ewentualnie w Krakowie byłoby podobnie, ale Lublin jest wyjątkowy pod tym względem. Kto był w Lublinie w czasie tego karnawalu, to wie, że jest to przeżycie niezwykłe. Uliczki.
2: Tak. Lublin był pierwszy, który postawił właśnie na tą widowiskowość i spektakularność sztuki cyrkowej, także główne place miasta, Plac Litewski, Plac Pofarze są wypełnione przedstawieniami plenerowymi, naprawdę spektakularnymi w tym roku, choćby 10-osobowa grupa akrobatów, którzy wykonują taką współczesną woltyżerkę na rowerach, grając
1: no jednocześnie
2: na instrumentach z muzyką na żywo, czy 7-metrowa konstrukcja, na której artyści wykonują spektakularne akrobacje na latającym trapezie, która myślę, że pięknie się wpisze w malowniczą scenerię lubelskiego starego miasta. Także wszystkie uliczki, główne centrum starego miasta i starego miasta to pokazy uliczne, kolorowych, barwnych postaci, baskerów, którzy właśnie grają swoje pokazy uliczne, zbierając w ten sposób też datki do kapelusza i walcząc o nagrodę ulubieńca publiczności, bo też taki konkurs prowadzimy.
1: Festiwal odbędzie się w dniach od 23 do 26 lipca. Jeszcze trochę czasu do tego zostało. Rozumiem, że przygotowania idą pełną parą. Prawdopodobnie znając szefową, już są dopięte niemalże na ostatni guzik. Czy jest jakaś wyjątkowa nowość albo grupa artystyczna, która w tym roku pojawi się w Lublinie, o której chciałaby pani opowiedzieć?
2: Muszę powiedzieć, że co roku u nas się nie powtarzają spektakle. Co roku jest coś nowego. Naprawdę szukamy najlepszych perełek, jeżdżąc po festiwalach europejskich. Także tu zawsze coś spotkamy nowego. Ale mogę powiedzieć o tym, że zadebiutuje w tym roku nowy moduł karnawału, czyli scena komedii. My od lat obserwujemy i bardzo się interesujemy współczesną klaunadą i sceną komediową. Dlatego też wygospodarowaliśmy przestrzeń w klubie Radość, naszym klubie festiwalowym, w którym zobaczymy aż 3 spektakle z tego modułu. Naprawdę warto zapoznać się z jak współcześni klauni interpretują rzeczywistość, jak tworzą swoje spektakle. Często to są spektakle interaktywne. Myślę, że będzie zabawnie i jestem ciekawa odbioru publiczności też tego nowego naszego modułu.
0: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26. Polecamy Państwu to wydarzenie, bo miasto zmienia się.
1: Bo to jest właśnie taki festiwal, który wchodzi w tkankę miasta.
0: Tkankę miejską,
1: tak. To nie są zamknięte przestrzenie, oczywiście też, ale to jest przede wszystkim festiwal miasta i w mieście.
0: To pogody Państwu życzymy w tej sytuacji.
1: To przede wszystkim.
2: Przede wszystkim, tak, oczywiście. Można zaplanować sobie...

0: Cały program będzie na naszej stronie, ale można też przyjść zupełnie bez przygotowania na spontanie i nie da się tego wydarzenia przegapić. Warto
1: Z całą
0: się
1: pewnością.
0: zanurzyć w ten tłum, obserwować,
2: i dać się
0: doświadczać.
2: Ponieść.
1: Pani Iwona
0: tak,
1: Kornet.
0: Mamy hasło właśnie Runaway with the Circus, także zapraszamy do ucieczki z cyrku.
1: Dziękujemy bardzo. Pani Iwona Kornet, dyrektorka Karnawalu Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 lipca. Dobrej zabawy. Dziękujemy pani
2: A
1: bardzo.
2: A u nas za 12 minut godzina 15.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba

0: rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Nowe problemy z przejazdem znów na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Tutaj w pobliżu węzła Kostomłoty zdarzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 130 km. I tutaj momentalnie utworzył się korek. Niestety to dość wąski fragment autostrady. S11 w Wielkopolsce między węzłami Ostrów Wielkopolski Południe i Przygodzice. Tutaj z kolei w Smardowie zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Katowic. Zamknięty jest jeden pas na 13 kilometrze. Chodzi o prawy, można przejechać lewym. Taka sytuacja i taka organizacja ruchu ma utrzymać się mniej więcej do godziny 16.30. Wciąż zablokowany jeden pas na S6 na Pomorzu między węzłami Luzino i Boże Pole Wielkie w pobliżu węzła Strzebielino. To po kolizji na 5 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i chodzi o jezdnię w kierunku Szczecina. Mamy informację o blokadzie jednego pasa, ale tutaj nie widać już większych spowolnień. Prawdopodobnie natężenie ruchu w tym miejscu jest dość małe. Mamy na S6 korek na jezdni w kierunku południowym, jadąc od Gdyni w kierunku Gdańska, między węzłami Osowa i Kowale. Tutaj to po prostu wynik dużego natężenia ruchu. Na S7 na razie sytuacja wygląda bardzo dobrze. Natomiast na drodze krajowej numer 89 w Gdańsku widać już spory korek po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą w kierunku S7. Teraz jeszcze droga krajowa numer 78 w Świętokrzyskiem. Tutaj poprawiła się sytuacja między Jędrzejowem a Chmielnikiem. To oznacza, że w Kliszowie droga nie jest już całkowicie zablokowana. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 214 kilometrze po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym. Po tej kolizji początkowo droga była całkowicie zamknięta. Teraz puszczono ruch na przemian jednym pasem.
4: Jest 15:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Resort zdrowia zapowiada nowe reguły gry w służbie zdrowia i kary dla tych, którzy spróbują je omijać.
6: Mogą sięgnąć nawet miliona złotych.
4: Resort energii nie wyklucza powrotu programu ceny paliw niżej. Decyzja zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
5: Północna Polska po burzach. Na Wybrzeżu, na Warmii i Mazurach trwa usuwanie skutków wichur. Na szczęście pogoda się uspokaja.
4: Koniec z kominami płacowymi w publicznych szpitalach i fikcyjnym raportowaniem czasu pracy przez spółki medyczne.
5: Wywołany do tablicy resort zdrowia po serii bulwersujących doniesień o nadużyciach i po wielodniowych naradach zapowiada uszczelnienie systemu opieki nad chorymi.
4: A przed Ministerstwem Zdrowia jest nasz reporter Piotr Durys. Witaj Piotrze ponownie.
7: Dzień dobry.
4: Powiedz, kiedy realnie te zmiany odczują pacjenci?
7: Najbardziej namacalną reformą będzie całkowite przemodelowanie systemu zapisów na wizyty i operacje, by ostatecznie zlikwidować kolejkowy chaos. Jak mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, w 2026 roku zacznie działać e-kolejka, a rok później kolejne e-narzędzie.
8: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją, czyli do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji.
7: Drugim filarem ochrony chorych mają być bezwzględne sankcje dla dyrektorów placówek, przymykających oko na przyjmowanie pacjentów poza oficjalną listą.
8: Mogą sięgnąć nawet miliona złotych. To już jest, myślę, że skuteczne odstraszenie od dokonywania tego typu naruszeń.
7: Zaostrzone przepisy mają trafić pod obrady Sejmu w najbliższych tygodniach.
4: Piotr Durys, bardzo dziękujemy za tę informację.
5: Program CPN, ceny paliwa niżej, może powrócić.
4: Resort energii nie wyklucza, że przywróci osłony, z których kierowcy korzystali od marca do końca czerwca.
5: Ostateczna decyzja będzie podejmowana po konsultacjach z Ministerstwem Finansów i branżą paliwową. Zastrzega wiceminister Konrad Wojnarowski. Wyjaśnia, że wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
9: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny,

0: nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
1: A na Bliskim Wschodzie sytuacja znowu robi się napięta.
2: Minionej nocy Amerykanie przeprowadzili potężne ataki na irańskie wyrzutnie rakietowe, centra dowodzenia, stanowiska radarowe i systemy obrony przeciwlotniczej.
1: Był to odwet za ostrzelanie przez Iran statków handlowych przepływających przez cieśniny Ormus.
2: Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w drugim dniu szczytu NATO w Ankarze Donald Trump i dodał, że układanie się z Irańczykami to strata czasu.
1: Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda szumowin. Chcecie znać prawdę? To szumowiny. Dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na jej posiadanie, bo są szaleni.
2: Teheran odpowiedział rano atakami na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Irańczycy twierdzą, że to Waszyngton łamie reguły gry i nie zamierzają się ugiąć.
1: Europarlament po raz pierwszy krytycznie o Wołodymyrze Zełenskim.
2: W przyjętej rezolucji negatywnie ocenił prezydenta Ukrainy za decyzję o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
1: Taki zapis znalazł się na wniosek grupy europosłów Europejskiej Partii Ludowej, w tym Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Polityk podkreśla, że przyjęty zapis oznacza, że sprawa przestała być wyłącznie przedmiotem sporu między Warszawą a Kijowem.
3: Ta wrażliwość na kwestię wywołaną, nieprzemyślaną chyba do końca decyzją prezydenta Zełenskiego spotkała się właściwie z jednoznaczną odpowiedzią parlamentu. Ten głos jest głosem europejskim. To już nie jest polsko-ukraiński spór.
1: Poprawkę wpisano do rezolucji będącej coroczną oceną postępów Ukrainy w procesie akcesyjnym.
2: Dokument nie ma charakteru prawnie wiążącego. Stanowi tylko polityczny sygnał dla Komisji Europejskiej.
4: To są aktualności jedynki.
1: 300 interwencji strażaków tylko do południa i tylko na Warmii i Mazurach. Północną Polskę nękają potężne wichury.
2: Na razie z powodu podmuchów silnego wiatru nikt nie ucierpiał. Są za to przerwy w dostawach prądu. Dla bezpieczeństwa ewakuowano też 15 obozów harcerskich. Wszystko pod czujnym okiem strażaków.
1: Potężne uderzenie wiatru zagraża nadmorskim miejscowościom. Trudną sytuację w Krynicy Morskiej obserwuje Mateusz Czerwiński z Radia Gdańsk.
5: Żywioł naprawdę daje o sobie znać. Na plaży przy wejściu numer 26, które jest całkowicie zamknięte dla osób stronnych, pracuje sztab kryzysowy na czele z burmistrz Krynicy Morskiej Sylwią Szczurek. Strażacy wypełniają kolejne worki z piaskiem. Wejście jest odgrodzone taśmą policyjną. Na innych wejściach również ograniczenia, te fizyczne, w postaci wysokich wałów, które mają ochronić pobliskie mienie przed zniszczeniem.
2: W powiatach puckim, nowodworskim nadal obowiązują ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Według prognoz, późnym popołudniem wichura zacznie słabnąć.
1: A na koniec jeszcze informacja dosłownie sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Ta referencyjna wynosi 3,75%.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: Na południu Polski najwięcej słońca, poza tym więcej chmur. W Wielkopolsce, w centrum, na wschodzie i na północy możliwe są przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie, Podlasiu i na Mazurach jeszcze trzeba uważać na burze, także z gradem. 12 stopni właśnie na Mazurach oraz na Warmii, 17 nad morzem, 20 na ziemi lubuskiej i do 22 na Opolszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 993 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest teraz przeważnie dobra. Na południu i południowym zachodzie dobra. Podczas ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Do 18 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Mimo ostatnich burz i opadów w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: czyli dlaczego coraz rzadziej łączymy się w pary. Pan Krzysztof na przykład, kolejny słuchacz, napisał krótko: ludzie żyją w pojedynkę, bo takim wygodnie. Czy rzeczywiście, o to już za chwilę będę pytała gościa, natomiast porozmawiamy też z tymi, którzy nadal próbują znaleźć tę swoją drugą połówkę, ale nie w internecie, a na szybkich randkach. Wrażenia są mieszane.
1: Bardzo mi się podobało. Fajna atmosfera, fajni ludzie.
2: Masakra. Uciekam stąd.
0: I więcej będzie w popołudniówce już za chwilę. Teraz Pet Shop Boys.

0: To Ekspres Jedynki, 13 minut po godzinie 17 w popołudniówce, już teraz o łączeniu się w pary, albo no właśnie, niekoniecznie. Zaczniemy jednak od tych, którzy jeszcze szukają, ale trzeba przyznać, w dość nietypowy sposób, no bo mając zaledwie 5 minut na rozmowę, 2 godziny w sumie na poznanie kilkunastu osób, no ale przede wszystkim mając nadzieję, że jedna z nich okaże się tą właściwą. Speed dating, czyli szybkie randki, jak się okazuje, nadal popularne i dosyć popularna, ale jest to alternatywa dla internetowych aplikacji randkowych, coraz liczniejszych zresztą. Nasza reporterka Iza Kostyszyn wybrała się na takie randkowe spotkanie zorganizowane w niedzielę w Warszawie.
1: Kilkanaście stolików, kilkadziesiąt osób i jedna zasada. Każda rozmowa ma dać odpowiedź na pytanie, czy warto poznać się bliżej. W teorii wszystko brzmi prosto. W praktyce już po kilku pierwszych spotkaniach pojawiają się różne emocje.
2: Jak wrażenia?
3: Masakra. Uciekam stąd.
2: Dlaczego?
3: Mam wrażenie, że spotkały się tutaj dwie grupy ludzi przed 40. Część, która już ma jakieś swoje doświadczenia, czyli byłych mężów, dzieci, a druga połowa są zupełnie przed, czyli są singlami, bezdzietnymi i takie zgrzyty chyba troszeczkę tutaj według mnie panują między tymi.

0: tymi dwoma grupami.
1: Nie każda rozmowa kończy się zainteresowaniem. Czasem wystarczy kilka minut, by dojść do wniosku, że oczekiwania obu stron są zupełnie różne.
2: Tacy bezdzietni panowie nie potrafią zrozumieć samotnych matek. Ja takie wrażenie odnoszę, bo nie potrafią zrozumieć, że dzieci są zawsze najważniejsze i że nie mamy tyle czasu wolnego, ile byśmy chciały.
1: Ale to tylko jedna strona wieczoru. Dla większości przybyłych każda kolejna rozmowa oznaczała nową szansę na poznanie kogoś interesującego. Ci, którzy opuszczali salę po 2 godzinach, byli w zupełnie innych nastrojach.
3: Bardzo mi się podobało. Fajna atmosfera, fajni ludzie. No powiem tak, fajnie takie rzeczy organizować, fajnie na takie rzeczy przychodzić i naprawdę bardzo wszystkim polecam.
4: W ilu randkach, tych mini randkach dzisiaj wziął pan udział?
3: Wziąłem 17, dokładnie 17 z kompletem osób tutaj, z kompletem pań.
4: Jak się udały? Czy znalazł pan jakąś interesującą panią?
3: Tak, uważam, że było bardzo dużo interesujących pań. Naprawdę z wieloma paniami fajnie mi się rozbawiało. 75% fajnie, naprawdę było pozytywnie, w niektórych no nie było tematu, ale też fajnie było zobaczyć, poznać te osoby. Powiem tak, 1,5 roku jestem singlem, chciałbym, żeby to się zmieniło, więc mam nadzieję, że po dzisiejszym popołudniu na pewno te serce jakieś zaiskrzy i zrobimy krok do przodu.
1: Zasada jest prosta, każdy zaznacza osoby, z którymi chciałby się ponownie spotkać. Kontakt otrzymają tylko ci, którzy wskazali siebie nawzajem.
5: Ja zaznaczyłem kilkanaście takich osób, bo miałem właśnie takie odczucia co do tych osób, że są to naprawdę zdecydowanie takie pozytywne osoby i to też takim moim typie, natomiast no, życie pokaże, czy to będzie też tak w drugą stronę, że też te osoby zaznaczą mnie.
3: Tu można się zakochać, tylko naprawdę trzeba wiedzieć, czego my oczekujemy. Przede wszystkim wiedzieć, czy my szukamy związku, czy my akurat szukamy rozmowy i zabawy. Przykładowo ja przychodzę z misją naprawdę poznania tej drugiej osoby, bo uważam, że samotność tak naprawdę jest do kitu, do bani, za przeproszeniem, że powiem. I fajnie iść tą drogą, tym kierunkiem razem, prawda? I właśnie zrobiłem ten krok do tego, żeby to rozpocząć.

0: osobą z aplikacji, gdyż ci mężczyźni nawet nie proponują spotkań, więc face to face tutaj jest 17 kandydatów i można z nimi porozmawiać. Człowiek już na tym etapie wie, czy to jest tak, czy nie.
1: Dla jednych ten wieczór zakończył się rozczarowaniem, dla innych listą nowych kontaktów i planami na kolejne spotkania. A czy z tych kilku minut rozmowy narodzi się coś więcej? Okaże się już poza salą przy pierwszej randce bez odliczania czasu.
2: No właśnie, bardzo jestem ciekawa, ile par spotkało się później i na dłużej. Oczywiście za wszystkich trzymamy mocno kciuki. Natomiast, no jednak, badania pokazują, to są badania Eurostatu najnowsze, że coraz liczniej żyjemy w pojedynkę. Jeszcze w 2006 roku jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowiły 22% wszystkich. No a na koniec ubiegłego roku to już 35%, więc to jest bardzo wyraźna zmiana, która na pewno wynika z bardzo wielu różnych czynników. Podstawowe pytanie brzmi, czy życie w pojedynkę jest takim świadomym wyborem, czy jednak efektem splotu różnych okoliczności. Z nami jest ekspertka dr Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii, wykładowczyni akademicka, między innymi na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, ja całkiem niedawno rozmawiałam w tym studiu z socjologiem o tym, dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci. No i pierwsza odpowiedź od razu brzmiała, bo nie łączą się w pary. No, właściwie kolejne pytanie moje powinno było brzmieć, dlaczego? Więc to pytanie zadaje pani. Jaką pani widzi główną przyczynę tego, że coraz częściej żyjemy w pojedynkę?
3: No, rzecz jasna, tutaj mamy bardzo wiele czynników, ale myślę, że już właściwie od końca XX wieku to sobie obserwujemy takie przejście od społeczeństwa obowiązku do społeczeństwa wyboru. Czyli ta indywidualizacja jest taką dominującą teraz wartością kulturową. No zobaczmy, jak my się realizujemy, prawda? To jest edukacja, podróże, w ogóle rozwój osobisty. Partner staje się możliwością, a nie koniecznością. I w takim kontekście no, związek też bywa interpretowany jako
2: dodatkowy obowiązek.
3: Obowiązek i to czasem też ograniczenie, bo zobaczmy dzisiaj i ekonomia, tempo tego świata, no, wymagają konieczność kompromisu, dzielenia tych decyzji, prawda, czy rezygnacji z wielu naszych osobistych projektów. A takie przesunięcie od my do ja, no to właśnie jednostka staje się dzisiaj podstawowym punktem odniesienia, a relacje są no, opcjonalnym dodatkiem, nie są już rdzeniem tożsamości w żadnym razie.
2: Na pewno dla kobiet można by było powiedzieć, gdzie jeszcze parę dekad temu tak naprawdę wejście w jakąś relację było obowiązkowe, żeby no, chociażby mieć byt finansowy zapewniony. Teraz to jest właśnie kwestia wyboru.
3: To prawda, tutaj ogromny skok edukacyjny, ogromny skok ekonomiczny, a za tym idzie oczywiście ogromny skok wymagań co do partnera. Rosną te oczekiwania. No partner dzisiaj to już nie tylko ma współtworzyć gospodarstwo domowe, ale czego się oczekuje? I bliskości emocjonalnej, i zgodności wartości, ale też atrakcyjności, wsparcia psychicznego, jakichś wspólnych pasji. Oczywiście satysfakcjonujące.
2: To gdzie takiego partnera znaleźć? Można od razu zapytać, czy on w ogóle istnieje. Pytam tutaj o partnerów i o partnerki takie idealne.
3: No niewątpliwie, no mam nadzieję, że na tym speed datingu dzisiaj tym naszym bohaterom się uda, no ale im wyższe oczekiwania, tym trudniej rzecz jasna znaleźć osobę, która te wszystkie kryteria będzie spełniała, ale żebyśmy my jeszcze tak bardzo szukali, a tutaj trochę chyba z tym jest kłopot, bo mamy zarówno taką zmianę modelu dorosłości, opóźnianie tej dorosłości, to mówią socjolodzy, wydłużona adolescencja, no a tutaj chodzi po prostu o to, że jest nam wygodnie, przesuwamy to w czasie, ale im później, prawda, no tym w pewnym momencie robi się rzeczywiście już bardzo późno, no i tak jak pani redaktor powiedziała, ta liczba gospodarstw jednoosobowych po odkładaniu tych decyzji no, w ostatnich dekadach poszybowała po prostu.
2: Pani doktor, odwołam się też do pani tego podstawowego zainteresowania badawczego, czyli jest pani antropolożką technologii. Czy to też nie wygląda trochę tak, że no mówimy o tym, o tej cywilizacji wyboru, ale także cywilizacji wygody? Czy nie zamknęliśmy się trochę w tych naszych jednoosobowych gospodarstwach, w takich jeszcze dodających nam wygody technologicznych bańkach? Bo możemy sobie z jednym kliknięciem wybrać dowolny film, jaki chcemy oglądać, zamówić sobie jedzenie do domu, obejrzeć najnowszy spektakl, zamówić kosmetyki. Wszystko, co chcemy, możemy mieć dostarczone pod drzwi i tak naprawdę z tego domu nawet nie musimy wychodzić, a to dopiero chodzić na jakieś randki.
3: No to prawda, to uwodzenie technologiczne, prawda, w stronę wygody, no jest tutaj bardzo mocną rzecz. Ta transformacja, myślę, rynku matrymonialnego

0: przez technologię, no to jest mocna przyczyna, bo aplikacje randkowe już stworzyło to zjawisko takiej permanentnej właściwie dostępności różnych no, alternatyw, tak? Taka logika nie
1: kończącego się wyboru. Ale też złudnej bardzo chyba, prawda?
0: No bardzo, bardzo złudnej. Oczywiście to jest tylko wyobrażenie. To w tym świecie cyfrowym rośnie liczba kontaktów, ale słabnie głębokość relacji, prawda? Część młodych ludzi, ale nie tylko bardzo młodych. W każdym razie no, wybieramy interakcje online, czasem też gry, streaming czy społecznościówkę jako główne źródło regulacji emocji. No i jeszcze kilka lat temu to były główne źródła, ale odkąd pojawiła się sztuczna inteligencja i tak zwane AI companions, czyli ci towarzysze AI, no to rzeczywiście my już mamy badania na to, że bardzo wielu młodych mężczyzn, a i teraz znowu, co my rozumiemy pod pojęciem młody, tak, bo tutaj akurat badania pokazują, że również ci po 30 roku życia wybierają takie wirtualne, syntetyczne partnerki, prawda, wizerunki bez podmiotu, nieistniejące, symulakry człowieka. Dlaczego? No możemy te, możemy powiedzieć tak, maszyny możemy skonfigurować jak chcemy. Kolejny stopień naszej wygody. Dzisiaj mogą już nam prawić komplementy, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. No i jest to po prostu miłe. Nasz mózg zostaje oszukany, tak? Doświadczamy takiej samoregulacji emocjonalnej, no właśnie przez pewnego rodzaju kukiełki cyfrowe.
1: Brzmi to trochę jak nowy rodzaj pornografii, tego typu relacja w cudzysłowie romantyczna.
0: Tak, no jak, możemy powiedzieć tak, przy wszystkich różnicach, bo tutaj by oczywiście potrzebna była dłuższa rozmowa, jasne, ale na takim poziomie, że tak powiem, indywidualnej konsumpcji, użytkownikom może się to wydawać, prawda, dużo bardziej etyczne, prawda, tutaj nikogo nie krzywdzimy, tak, jest to właściwie tylko zabawa, coś mnie zaspokaja, natomiast na tym poziomie społecznym, kolektywnym, no musimy zobaczyć, że no przez to takie badania, jakie właśnie wykonał Eurostat, te liczby szybują tak bardzo w górę, tak? Czas płynie, a my przyzwyczajamy się do absolutnej wygody, do syntetycznych głasków, prawda, do tego, że no, taki sztuczny agent zawsze nam powie, że jesteśmy w porządku, nigdy nie powie nam nie.
1: Bardzo spokojne żeglowanie po quasi relacji takiej bardzo syntetycznej. Ale pani doktor, jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo rzeczywiście wygoda i otoczenie się takim technologicznym kokonem to jest jedna przyczyna, ale też toczyłam bardzo intensywną dyskusję z kolegą redakcyjnym, że czasami to jest też nieumiejętność wchodzenia w relacje, która też być może z takiego wsiąknięcia w technologię wynika. To znaczy młodzi ludzie też coraz częściej żyją w takich swoich banieczkach i po prostu nie nabywają takich umiejętności międzyludzkich, jakie my nabywaliśmy kiedyś, po prostu mówiąc kolokwialnie, kotłując się razem na podwórku.
0: Zgoda. Te wzorce wychowawcze i brak treningu relacji tutaj możemy powiedzieć, bo coraz więcej dzieci jest wychowywanych jednak w modelu ochrony przed dyskomfortem, prawda? Takiego samotnego spędzania czasu z elektroniką zamiast właśnie wspólnotowej zabawy. No to oznacza, że rzeczywistość nam nie stawia oporu żadnego, czyli my ten trening tych kompetencji społecznych mamy coraz słabszy, tak? Człowiek, kto jest jedna wielka praktyka i nawyk, możemy powiedzieć, więc bez takiego codziennego treningu, negocjacji, radzenia sobie z porażką, budowania więzi, czy rozwiązywania w ogóle konfliktów, no tutaj nam z każdym rokiem będzie coraz trudniej i badania pokazują, że właśnie młode osoby w Polsce coraz częściej się zmagają z wysokim poziomem lęku, niską samooceną, czy z trudnością nawiązywaniem relacji i to jest właśnie pochodna braku tego treningu społecznego, bo potem mamy lęk przed odsłonięciem się, przed drugim człowiekiem, więc to niewątpliwie trzeba ćwiczyć, a ćwiczyć jest coraz trudniej. Czemu? No bo rozpada się mnóstwo wspólnot. Przecież spada zaangażowanie w nasze życie sąsiedzkie, jakieś lokalne wspólnoty, a to ułatwiało tworzenie więzi.
1: Wielopokoleniowe rodziny też, to tak pokazują, jest. Te badania znikają, takie żyjące razem.
0: No właśnie, to osłabienie takiego społecznego kapitału, no ono powoduje, że właśnie relacje intymne wymagają no, dłuższego, intencjonalnego wysiłku, bo bardzo często ludzie dopiero naprawdę się uczą tych głębinowych interakcji, które no, my w latach 80., 90., one były czymś absolutnie naturalnym.
1: No niestety, jest to bardzo smutna diagnoza, ale taka jest też rzeczywistość, że relacja z prawdziwym człowiekiem, głęboka, wartościowa relacja z prawdziwym człowiekiem wymaga trochę trochę pracy, trochę wysiłku i trochę ryzyka także zresztą. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo ciekawą. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać i rozmawiać. Doktor Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii, wykładowczyni między innymi na Uniwersytecie

0: Mrozu i Thompson w radiowej jedynce, na zegarach 17:30.
1: Skrót aktualności, Piotr Balasz. Nie żyje Tadeusz Baranowski, malarz i ilustrator, twórca popularnych komiksów i ich bohaterów, takich jak Kudłaczek i Bąbelek, Profesorek, Nerwosolek czy Smok Diplodok. Artysta miał 81 lat. Przesłanie jedności popłynęło ze szczytu NATO w Ankarze. Podpisana na koniec deklaracja potwierdza żelazną zasadę dotyczącą kolektywnej obrony. Ten szczyt potwierdził, że sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jest deklaracja pomocy Ukrainie w kwocie 70 miliardów euro, a Amerykanie przekażą Kijowowi licencję na patrioty. Z godziny na godzinę strażacy na Warmii i Mazurach coraz częściej wyjeżdżają do usuwania skutków wichur. Do tej pory interweniowali prawie 600 razy, najwięcej w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc.
2: Ewakuowano 3 obozy harcerskie.
1: Wystarczył miesiąc, by nowoczesny angiograf pomógł w uratowaniu 150 osób. W Gliwicach dzięki milionom z KPO szpital zrewolucjonizował leczenie kardiologiczne i zapewnia pacjentom
3: bardzo dobrą, dokładną diagnostykę i nowoczesne metody leczenia, zwłaszcza operacyjnego.
1: Ostatnia Polka na Wimbledonie już poza turniejem. Na ćwierćfinale deblową grę zakończyła Katarzyna Piter, która z Czeszką Anną Siszkową przegrała z kanadyjsko-brazylijską parą w 2 setach. Mecz trwał niecałą godzinę. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 18:00.
0: A tymczasem na Mundialu, przypominam, Polacy wciąż nie przegrali ani jednego meczu. To jest Ekspres Jedynki, 17:30.

0: No taki hicior sprzed lat, Bananarama i Cruel Summer w radiowej jedynce w popołudniówce za 24 minuty, godzina 18. I rzeczywiście teraz będziemy mówić o bardzo ważnej reformie. To właśnie dziś w życie weszła długo wyczekiwana przez wielu na pewno nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No a celem tej nowelizacji jest ograniczenie zatrudniania w ramach fikcyjnych umów B2B czy umów zlecenia. Najważniejsza zmiana, którą przynosi ta reforma, to prawo okręgowych inspektorów pracy do wydawania decyzji o przekształcaniu takich kontraktów w umowę o pracę. No jak to wszystko ma wyglądać w praktyce, o tym między innymi już teraz Błażej Prośniewski.
2: Do tej pory było tak, że jeśli inspektorzy podejrzewali, że złamano prawo, to musieli iść z tym do sądu. No i to sąd decydował o ewentualnym przekształceniu umowy. Od dziś ma być inaczej, choć dodajmy, nie będzie działo się to automatycznie, bowiem decyzja o przekształceniu umów cywilnoprawnych w etat będzie poprzedzona m.in. specjalnym postępowaniem i będzie można się też od niej odwołać. Tak czy inaczej, dla wielu osób, które, mówiąc kolokwialnie, zostały wypchnięte na zlecenia czy B2B, to duża zmiana. Jak mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń, nowe przepisy pozwolą wstawić się za tymi, których prawa nie są szanowane.
3: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do

0: wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
1: I choć mogłoby się wydawać, że dziś, gdy tak dużo mówi się w końcu o rynku pracownika, problem ten jest marginalny, to w istocie tak nie jest. W przypadku tylko samych kontraktów B2B, według rządowych szacunków, możemy mówić o około 160 tysiącach fikcyjnie samozatrudnionych. Do tego dochodzą jeszcze umowy zlecenia. O skali problemu, jak mówi Magdalena Araczewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, świadczy też liczba skarg, które trafiają do inspekcji.
2: Co do zasady skarżą się pracownicy, byli pracownicy, zleceniobiorcy, byli zleceniobiorcy. Tych skarg jest bardzo dużo. W tym roku od 1 stycznia wpłynęło prawie 2000 skarg. To jest o mniej więcej 30% więcej niż w porównywalnym roku poprzednim, w 2025.
1: A do tej większej liczby składanych skarg mogły zmotywować zapowiedzi wprowadzenia nowego prawa. A przypomnijmy, to temat, który ciągnął się od wielu miesięcy. Dziś ta saga się kończy, a inspektorzy, nomen omen, biorą się do pracy. No właśnie, jak te nowe przepisy będą egzekwowane w praktyce i jak będą wyglądały te kontrole? O to zapytałem dr Iwonę Jaroszewską-Ignatowską, założycielkę kancelarii People and Law, a także ekspertkę Pracuj.pl. Po pierwsze, podmioty do kontroli mają być precyzyjnie typowane na podstawie zaawansowanej analityki lub na podstawie zgłoszenia od pracownika. Zresztą wzór takiej skargi można już znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli inspektor uzna ją za uzasadnioną, rozpocznie kontrolę.
3: Inspektor pracy będzie badał w pierwszej kolejności na pewno treść umowy, która została zawarta. Już wiele widać treści tych umów, tak? Czasem w tych umowach wpisane są urlopy, czasem jakieś wynagrodzenie za gotowość, czyli widzimy już, patrząc na samą umowę, że tak naprawdę ona bardzo przypomina umowę o pracę. Ale w drugiej kolejności na pewno inspekcja pracy będzie badała sposób, w jaki ta umowa jest wykonywana. Inspekcja będzie zadawała pytania zarówno tym osobom, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i osobom w tych podmiotach, które kierują pracą takich zleceniobiorców czy kontraktorów, tak? Bo bardzo często jest tak, że umowa jest bardzo ładna. Natomiast w praktyce okazuje się, że jest grafik, który jest narzucany przez przełożonego, że są nadgodziny, że jest polecenie pracy nadliczbowej. Więc widać często, że te umowy, nawet jak są bardzo dobrze napisane, to z kolei sposób ich wykonywania, no tutaj rodzi duże wątpliwości i on będzie na pewno kontrolowany przez inspekcję pracy.
1: I teraz, jeśli inspektor uzna, że tak naprawdę ta umowa jest umową o pracę, to wyda polecenie, aby pracodawca zawarł z danym pracownikiem taką właśnie umowę. Jeśli natomiast tego nie zrobi, wkroczy okręgowy inspektor pracy, który wyda decyzję administracyjną, przekształcającą ją w etat. Co istotne, od tego będzie można odwołać się do sądu.
3: Firma może taką decyzję zaskarżyć, ma na to miesiąc i może zaskarżyć tę decyzję właśnie do sądu i dopóki nie będzie ostatecznego, prawomocnego wyroku sądowego, dopóty ta decyzja nie będzie wdrażana w życie, tylko właśnie będzie mogła być zaskarżona. Jedynie w stosunku do osób, które są szczególnie chronione, na przykład w stosunku do kobiet w ciąży, taka decyzja będzie miała natychmiastową wykonalność.
1: Tu warto może jeszcze dodać, że w tych nowych przepisach zawarto także pewną marchewkę dla przedsiębiorców. Otóż przewidują one abolicję dla tych, którzy w ciągu 12 miesięcy zmienią dobrowolnie nieprawidłowo zastosowaną umowę cywilnoprawną w umowę o pracę. Zresztą, jak usłyszałem od ekspertki, wielu z nich, nie czekając na wejście w życie tych przepisów, a obawiając się ich konsekwencji, już to zrobiło. To znaczy albo przekształciło umowy B2B czy umowy zlecenia w etat, albo takie dostosowało, aby nie rodziły one wątpliwości inspekcji pracy.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: To już gra Urszula, a my już za chwilę sprawdzimy, co słuchać nad morzem, poza wiatrem.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I w popołudniówce już teraz niezbyt łaskawa dla turystów pogoda nad Bałtykiem, bo ci, którzy liczyli na wylegiwanie się na plaży, muszą niestety zmienić swoje plany. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk na wybrzeżu. Na Bałtyku sztorm, na Mierzei plaże właściwie poznikały zjedzone przez fale. No ale bardziej na zachód też jest wiecznie. Co słychać w Kołobrzegu? To sprawdzał Przemysław Polanin.
2: Po kilku deszczowych i wiecznych dniach dziś w Kołobrzegu w końcu zaświeciło słońce. Nadal utrzymuje się jednak silny wiatr, który w porywach sięga do 80 km na godzinę. Na miejscowych plażach od rana powiewały czerwone flagi. Z uwagi na warunki pogodowe częściowo zamknięte zostało też kołobrzeskie molo. Wszystko przez fale rozbijające się o betonową konstrukcję i zalewające dolny pokład. Jakich alternatyw na spędzanie wolnego czasu szukają więc turyści? Sprawdziłem to na nadmorskiej promenadzie.
3: To jest nasza nauczka już od kilku lat. Niestety nasze polskie morze płata różne figle, jeśli chodzi o pogodę, więc koniecznie hotel z atrakcjami dla dzieci.
4: Bardzo dużo spacerujemy, bo jesteśmy razem z dziećmi i korzystamy z tlenu, bo tu bardzo można się dotlenić, z jodu. Także z basenu dzieci korzystają bardzo dużo.
5: Będziemy korzystać z takiej pogody, jaka jest. Zamierzamy przejść trochę bliżej morza i później na miasto.
2: Sztormowa pogoda sprawia, że część przyjezdnych ma nadzieję na udane poszukiwanie bursztynu na brzegu wzburzonego morza. Kamil Staszczak z Kołobrzeskiego Muzeum Bursztynu mówi jednak, że aby przywieźć taką pamiątkę z wakacji, lepiej jeszcze wstrzymać się z poszukiwaniami złota Bałtyku.
6: Z perspektywy poławiacza bursztynu dzisiaj nie mamy za wielkich szans do tego, żebyśmy znaleźli jakikolwiek kawałek bursztynu, dlatego że plaża jest teraz jeszcze...

0: jeszcze rozmywana. I to może dopiero nastąpić po kilku dniach, jeżeli kierunek wiatru się zmieni, wtedy możemy iść sobie zbierać, ale to też musimy wtedy poczekać na ten wiatr, poczekać aż dopłynie tak zwany śmieć, czyli patyk, muszla i bursztyny.
1: Na szczęście silny wiatr nie wyrządził dziś wielu szkód na ulicach miasta. Woda podmyła natomiast plażowe bary i boiska do siatkówki. Według prognoz wiatr ma osłabnąć w godzinach wieczornych i nocnych.
2: To jeszcze jedno popularne miejsce nad morzem, czyli Ustka. Tam także ratownicy apelują, żeby nie wchodzić do wody. Mobilizacja trwa także w portach. Prowadzone są wachty, a właściciele jachtów i łodzi na bieżąco muszą kontrolować sumowania jednostek. Tym bardziej, że w Ustce port jest bardziej narażony, to z powodu trwającej przebudowy falochronów.
3: Wachta cumownicza tak zwana, wachta sztormowa, proszę pana. Siedzimy, pilnujemy, żeby się nic nie stało.
4: Prognoza mówi, że będzie niebezpiecznie, to będzie niebezpiecznie, prawda? Na morzu to nie ma litości.
5: No staram się jeszcze jakby odbijacze pozakładać, żeby się łódka nie obiła, nie? Falowanie będzie, ale podobno będzie jeszcze większe, nie?
4: To jest żywioł, nie? Tak sam pan widzi, jak to wszystko chodzi, tutaj pracuje, nie? Nie ma żartów. Tu ludzie się przedstawiają w drugiego portu, żeby chronić swoje jednostki.
6: No jestem przygotowany, proszę bardzo. Podwójne cumy, zabezpieczone wszystko, pompy, wszystko jest sprawdzone. Dla naszej strefy pogoda jest, można powiedzieć, umiarkowana.
7: Piotr Wasilewski, koordynator ratowników w Ustce.
8: Jakie dzisiaj warunki na morzu?
7: Niestety od paru dni niesprzyjające kąpieli. Jak widzimy, no Ustka wietrzna, morze wzburzone. Od kilku dni bardzo podobna pogoda i na obecną chwilę niestety ta kąpiel jest niedozwolona.
8: Na wieżach ratowniczych czerwona flaga tutaj w Ustce, ale podejrzewam, że na wielu innych kąpieliskach tutaj w pasie chociażby środkowego Pomorza również czerwony kolor powiewa nad tymi wieżami ratowniczymi.
7: Tak, słyszymy, że no większość wybrzeża polskiego no w tej chwili w kolorze czerwonym. Tak, no warunki są dosyć ciężkie i nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, no mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
2: O czym mówili rozmówcy naszego reportera Pawła Droż. Jakby co, te alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą jeszcze jutra do godziny 20 mniej więcej, no ale powoli, stopniowo wszystko się zaczyna uspokajać. Podobno na horyzoncie są też upały, więc to dobra wiadomość dla wszystkich tych planujących urlop. I jeszcze w sprawie szukania drugiej połówki, na koniec, pan Marek.
9: My z żoną poznaliśmy się też na portalu randkowym 20 lat temu. Zaiskrzyło i jesteśmy już ze sobą 20 lat, mamy trójkę dzieci i można czegoś takiego spróbować. Nam akurat wyszło. A co do samotności, no jeden dzień to wytrzymuje samotności, jak nie ma dzieci i rodziny w domu. Ale później to się człowiekowi, że tak powiem, śni, jak to mówiła moja babcia.
2: I moja mówiła dokładnie tak samo, czyli pan jest takim bardzo krótkoterminowym, słomianym wdowcem. I dobrze. Dzięki serdeczne za to dzisiejsze spotkanie w popołudniówce. Adel państwu zagra na koniec. Do usłyszenia. Karolina Rożej, dobrego popołudnia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca.

0: Pizza to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostradowa obwodnica Krakowa na autostradzie A4. Korki, spowolnienia od Balic po węzeł Kraków Południe. Niestety dla obu kierunków. Również A4, ale jej odcinek dolnośląski. Korki, spowolnienia od węzła Kostomłoty po Bielany Wrocławskie. Trasa S6, korki od Matarni po osiedle Osowa. Trasa S7. Korek na obwodnicy Białobrzegów dla jadących w stronę Radomia. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny. Korek dla wjeżdżających do Warszawy, ale także i dla wyjeżdżających. Trasa S8 od Mor przez Bemowo aż po Marymont. Korek dla jadących w stronę Białegostoku, w stronę węzła Konotopa, a więc na przeciwległej jezdni. Korek jest od Żerania po Marymont. S8 raz jeszcze, obwodnica Nadarzyna, korek dla jadących w stronę Mszczonowa. Druga krajowa numer 25, odcinek Skulsk, granica województwa w miejscowości Pilich. Na 212 kilometrze dachowało auto osobowe. Niestety w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga numer 25 jest trasą zablokowaną. Policja wprowadziła objazd trasami lokalnymi. Droga krajowa numer 47, Zakopianka, korek przy wjeździe i wyjeździe do i z Zakopanego oraz w Poroninie. Droga wojewódzka numer 215, od Karwi po Władysławowo spory ruch, korki i spowolnienia.
3: Jest 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Piotr Balasz. NATO silne i zjednoczone jak nigdy wcześniej, deklaruje po szczycie w Ankarze kierownictwo sojuszu i jego liderzy.
5: Wjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie.
3: Są i mocne strony, i mankamenty. Eksperci i politycy komentują plan naprawy systemu ochrony zdrowia.
4: Pogoda nie odpuszcza. W prognozach kolejne burze na północy kraju, a już przybywa tam interwencji strażaków po wichurach.
3: Sojusz jest zjednoczony i silny jak nigdy wcześniej. Takie wnioski płyną z zakończonego szczytu NATO w Ankarze.
4: Zapisanie w deklaracji końcowej słów o jedności paktu nie było do końca pewne, bo jeszcze wczoraj Donald Trump podważał sens kolektywnej obrony.
3: Ale dziś przywódcy mogą mówić o utrzymaniu sojuszu, co podkreślali podczas konferencji podsumowujących spotkanie nie tylko sekretarz generalny NATO, ale też prezydent Karol Nawrocki.
5: Przyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, ja jako prezydent Polski, że więź transatlantycka w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna zostać na tym szczycie potwierdzona. I tutaj także, drodzy Państwo, wyjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie.
4: W deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu przywódcy zgodzili się, że to Rosja jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
3: Potwierdzili też, że Ukraina otrzyma w tym roku 70 miliardów euro wojskowego wsparcia i co najmniej tyle samo w przyszłym roku.
4: Reforma systemu ochrony zdrowia ma dobre i złe strony, komentują lekarze i eksperci.
3: Pozytywnie oceniają zapowiedź jawności konkursów w szpitalach, bardziej szczegółowych kontroli NFZ-u czy e-kolejek. Obawiają się limitów wycen czy regulacji dotyczących zatrudnienia.
4: Propozycje resortu komentują też politycy.
3: Senator Lewicy Wojciech Konieczny obawia się, że niektóre z propozycji minister mogą okazać się trudne do wprowadzenia.
6: Dość trudną sprawą jest to, żeby określić dla szpitali limit pieniędzy na wynagrodzenia, ponieważ to, co pani minister zakłada, że jest 7 rodzajów szpitali, to w każdym z tych rodzajów szpitali są jeszcze, nazwijmy to, podrodzaje.
4: Na kwestię stałych stawek dla lekarzy zwraca uwagę także

0: że senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komar.
1: To jest tylko część lekarzy, którzy pracują na tak wysokich stawkach. Reszta pracuje na umowę o pracę albo kontraktach, które nie są takie wysokie. I trzeba to zmapować, żeby wiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska.
2: Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości powstrzymuje się od komentarza. Jak mówi, jego partia czeka na gotowe ustawy.
3: My będziemy się odnosić po bardzo dużej analizie, dyskusji do wszystkich propozycji. Jeśli będą to projekty ustawowe, będziemy przedstawiać nasze propozycje poprawek.
0: A wśród zaproponowanych przez resort rozwiązań jest też zapowiedź ukrócenia przywilejów dla wybranych pacjentów oraz zakaz współpracy ze spółkami, które drenują finanse szpitali.
2: Nie było odpowiednich narzędzi, kadry ani pieniędzy. Mimo to podpisali z Morską Stocznią Remontową Gryfia umowę na budowę promu. Teraz odpowiedzą za to przed sądem.
0: Jest akt oskarżenia dla byłego prezesa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i jednego z jego zastępców. To oni w 2017 roku zlecili budowę stępki i narazili PZB na ogromne straty finansowe.
2: Menedżerowie usłyszeli zarzuty wyrządzenia spółce szkody dużych rozmiarów, mówi Małgorzata Wojciechowicz, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Szczecinie.
4: Ta szkoda została oszacowana na kwotę przekraczającą 8 milionów złotych. Ostatecznie w wyniku podpisania tego kontraktu powstała dokumentacja projektowa, ale tylko w części, bo w około 40%, która nie została wykorzystana w żaden sposób, oraz stępka, która została zezłomowana.
0: Obaj oskarżeni nie przyznają się do winy. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
5: To są aktualności jedynki.
2: Burze i silny wiatr wciąż widoczne na mapach pogody, a prognozy na najbliższe dni nie są łaskawe, zwłaszcza dla północno-wschodniej części kraju.
0: Warmia, Mazury, Suwalszczyzna i Podlasie do końca tygodnia muszą się liczyć z nawałnicami, intensywnymi opadami i mocnym wiatrem.
2: Pogoda już dała się regionowi we znaki i z godziny na godzinę przybywa interwencji strażaków. Jest ich już ponad 600.
0: A są wzywani nie tylko do usuwania powalonych drzew z dróg i posesji, mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
6: Ewakuowano 3 obozy harcerskie, w tym we Fromborku, gdzie 60 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do szkoły podstawowej we Fromborku.
2: Podobne akcje prowadzono koło Ełku i w Rucianym Nidzie.
0: Nad morzem z kolei wichura i sztorm dały się we znaki plażom i sprzętowi ratowników. W Ustce ucierpiały wieże ratownicze, przyznaje kierownik WOPR-u Piotr Wasilewski.
7: Warunki w morzu są bardzo ciężkie. Sprawdzaliśmy je dzisiaj i to, co się dzieje między falami, to jakie prądy występują i w jakich kierunkach niespodziewanych, jest bardzo niebezpieczne nawet dla ratowników, a tym bardziej dla postronnych ludzi.
2: Ratownicy nad Bałtykiem apelują, by w taką pogodę nie wchodzić do morza, a na Mazurach jest apel do żeglarzy, by nie wypływali i zostawili łodzie i jachty w portach.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam na start. Tenisowe korty już bez Katarzyny Piter w Wimbledonie. Polka i Czeszka Szyszkowa w ćwierćfinale debla przegrały 1-6 i 2-6 z mocnym duetem kanadyjsko-brazylijskim Dąbrowska-Stefanini. Dodajemy, dla doświadczonej 35-letniej Piter ten ćwierćfinał to jeden z życiowych sukcesów. W singlu drugą półfinałową parę stworzą Ukrainka Kostiuk i Czeszka Noskowa. Kostiuk pokonała Włoszkę Paolini, Noskowa Belgijkę Mertens. Przypomnijmy, wczoraj do półfinałów dostały się już Czeszka Muchowa i Amerykanka Goff. Trwają 2 ćwierćfinałowe mecze mężczyzn. Na razie blisko awansu do półfinału są Niemiec Zwieriew i Brytyjczyk Ferry. Z Londynu na kolarski Tour de France, na którym 5. etap i pierwsza szansa dla sprinterów. A etap wygrał Holender Olaf Koi. W całym wyścigu zmian brak. Liderem pozostaje Norweg Tren. Z Francji do Japonii, gdzie dziś w Lidze Narodów grały polskie siatkarki i przegrały z Turczynkami 1-3. A kapitan Aleksandra Szczygłowska czuje, że mogło być lepiej.
9: Ten mecz był do wygrania i trochę na własne życzenie to spotkanie przegrałyśmy. Przede wszystkim grały spokojnie, u nas troszkę wkradł się taki niepotrzebny bałagan, może też przez to, że im zaczęło dużo wychodzić więcej rzeczy. Ale myślę, że no w takich momentach musimy zachować chłodną głowę i mimo wszystko konsekwentnie robić to, co mamy do zrobienia.
8: Polki w tabeli są na miejscu 6, miejscu dającym prawo gry w finałach. Do zakończenia rundy zasadniczej jeszcze mają 3 mecze, ten następny jutro z Amerykankami. Z Japonii jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata, na których dzień przerwy. W oczekiwaniu na jutro której pierwszy ćwierćfinał spoglądamy jeszcze do Szwajcarii, która świętuje wczorajsze zwycięstwo. Helweci, dodajmy, w sobotę w ćwierćfinale zagrają z Argentyńczykami.
10: Po ponad 70 latach Nati znów zagra w ćwierćfinale mundialu, przypomina długą przerwę SRF. Sport CH

0: pisze o braku strachu przed meczem z Argentyną. Portal zaznacza, że gdyby doszło do rzutów karnych, to wśród strzelców nie będzie Akandziego, który dostał zakaz od trenera Murata Yakina. Szkoleniowiec jest zgodnie wskazywany jako skuteczny strateg, który mimo problemów ze zdrowiem graczy ustawił zespół odpowiednio, by pokonać faworyzowaną Kolumbię. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: A w sporcie po 20:00 między innymi o wpływie norweskich piłkarzy na norweską inflację.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda.
4: W nocy na wschodzie, północy i w centrum deszczowo i wciąż jeszcze wietrznie. Mieszkańcy zachodnich regionów będą mogli cieszyć się już spokojną nocą. Temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie oraz Warmii i Mazurach, przez 12 w Wielkopolsce, w centrum i na Mazowszu, do 14 stopni nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Klimat.
4: Mieszkańcy większości kraju oddychają teraz powietrzem dobrej lub nawet bardzo dobrej jakości. Blisko 60% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z silnym wiatrem ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim. Na Zalewie Szczecińskim możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Trzeba zobaczyć. Transmisję w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj i wpłacaj na zrzutka.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
15: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
14: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
15: Na letnisko zapraszamy.
14: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
15: i Marcin Wojciechowski.
13: Jedynka. To jest radio.

DJ Snake i Justin Bieber powitali Państwa i ja zapraszam do słuchania muzycznej jedynki. Maria Szabłowska, a teraz Dawid Podsiadło.

0: Proszę Państwa, no i teraz płyta tygodnia. Płyta tygodnia nosi tytuł Atom Goes Funky i jak zwykle mamy dla Państwa jeden egzemplarz. Zespół zabierze słuchaczy w wyjątkową podróż do epoki, podróż w czasie, do epoki polskiej muzyki lat 70. i 80. Wtedy jazz spotykał się z funkiem i z brzmieniem wówczas nowych, często elektrycznych instrumentów. To wszystko działo się w niepowtarzalnej atmosferze kraju zza żelaznej kurtyny, który jednak stał już wtedy u progu wielkich przemian społecznych i politycznych. Kwartet sięgnął po utwory nie tylko takich ikon jak na przykład Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Krzesimir Dębski, Andrzej Zaucha czy Nowi Singers, ale również po kompozycje z repertuaru grup Perfect i Kombi. Choć nie wszystkie utwory mieszczą się w dosłownym rozumieniu funku, łączy je wspólny puls, energia, groove oraz charakterystyczne brzmienie tamtych lat. Jeszcze dodam, że oczywiście egzemplarz płyty dla słuchacza, słuchaczki muzycznej jedynki. Numer SMS-owy 71151, koszt wysłania jednej wiadomości, złotówka plus VAT. Atom String Quartet.
1: Płyta tygodnia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w programie pierwszym Polskiego Radia dwie kobiety, dwie wokalistki i dwie rude. Chociaż
2: i
1: Lorka...
2: Ja trochę zmyta, ale się porudzę niedługo.
1: Lora Szafran trochę zmyta. I Danuta Błażejczyk, świeży kolor.

0: Ruda, tak.
1: Ruda. Kobiety Mazowsza. Tak was jeszcze przedstawię.
2: Tak, kobiety Mazowsza z wyboru serca, bo każda z nas jest...
1: Jest skądinąd, prawda?
2: Tak, ja jestem lubelskie, Lora jest...
0: Podkarpacie.
1: Podkarpacie, Lorka.
0: No ale tak. Ja jestem z wyboru Danuty też, bo Danuta mnie zaprosiła do kobiet Mazowsza.
2: No jak można zapomnieć o takiej osobie jak Lora Szafir?
1: No, no Lorze w ogóle nie można zapomnieć.
0: I zostałam kobietą Mazowszą.
1: No dobrze, opowiadajcie o koncercie.
2: A więc chcieliśmy państwa zaprosić
1: do mikrofonu
2: na
1: Danka
2: koncert.
1: Bardziej mów. O tak. O,
2: na już. Szczególny koncert. Brawo. 19 lipca o godzinie 18 Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury. Odbędzie się koncert z okazji jubileuszu wybitnej artystki, bliskiej naszemu sercu, pani Danuty Rin. Koncert nosi tytuł Gdzie te chłopy?
0: Potwierdzam.
1: Potwierdzasz.
0: Gdzie
1: ty śpiewasz w tym koncercie?
0: Ja śpiewam, bo ja bardzo, co prawda nie znam osobiście Danuty Rin, ale bardzo lubiłam jej piosenki. No oczywiście wszyscy wiedzieli, gdzie te chłopy, tak? I tam jeszcze dzieci mężczyźni.
2: Dzieci mężczyźni,
0: nie te chłopy. To i tak było, tak. Nie?
1: Bo ale gdzie te chłopy, ona tam śpiewa potem na
2: Gdzie te chłopy?
0: Nie ma. Mm-hmm. Takie coś.
2: A Loretta śpiewa prowizorycznie, czyli Wojtka.
1: Jaki to jest piękna piosenka.
0: Ja sobie miałam możliwość wybrania i się okazało, że strasznie dużo jest do wyboru pięknych piosenek. No i sobie wybrałam prowizorycznie Młynarskiego tekst.
1: Zakochałaś się prowizorycznie, szalenie wstępnie tam jest.
0: To tak nie do końca o mnie jest, ale, tak, ale... miałam takie epizody. I jeszcze taką piękną balladę znalazłam.
2: Magdy Czapińskiej.
0: Piękny tekst. Płakać mi się chce naprawdę, jak to śpiewam. Czas zrobił swoje. Coś pięknego.
1: Ach, piękna piosenka też.
2: W ogóle
1: Danka miała...
2: Szczęście,
1: ale ona też umiała wybierać,
2: tak,
1: wiesz?
2: Tak.
1: Bo ona była świetną wokalistką i dostawała wiele propozycji i umiała odrzucić no, różne takie nie najfantastyczniejsze. Ona zawsze właśnie sobie coś takiego wybrała, że, a potem jak już zaśpiewała, to...
0: Nie mam woli być panienką.
2: Ja mam wolę być panienką. Chciałam, żeby to Ewelinka Flinta śpiewała, ale Ewelina wybrała zupełnie co innego. Niestety to nie ty.
0: Też znam.
2: Tak, i wybrała...
0: To, co ja znam i
2: okno,
0: kiedyś...
2: Portret z okna? Nie, jak to się nazywa? Co Ptaszyn Wróblewski napisał? Portret w oknie.
0: Kompozycja Ptaszyna, ja ją pamiętam z takiej płyty jeszcze biało-czarnej, czyli czarnej, tej, jako jeden z numerów takich jazzowych, zupełnie innych. To mi się bardzo podobało też ten numer.
2: Ale chcę ci powiedzieć, że twoją ulubioną piosenkę, czyli Obejmę dozorcostwo, będzie śpiewała Beata Molak. I dzisiaj słyszałam na próbie takie jej demo. Jest po prostu obłędna.
0: Podobno sobie miotłę kupiła.
2: Pozdrawiamy, Beatkę.
1: Proszę państwa, koncert się zapowiada naprawdę interesujący.
0: Rozrywkowo, myślę.
1: Tak. No tak, ale to jest zgodne z naturą Danki Rin,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: bo
2: tak.
1: Ona była osobą bardzo rozrywkową, towarzyską niesamowicie. Lubiła gotować na przykład.
2: Lubiła przyjmować gości.
0: A ja słyszałam kiedyś od muzyków, że przynosiła zawsze na próby albo pączki, albo jakieś ciasta i częstowała.
1: Tak, na owe czasy
0: nie było takie typowe.
1: Ona w ogóle nie była typowa na owe czasy, Danka Rin. Ja uważam, ona była taka spontaniczna, otwarta. Ona też przez to, że taka właśnie była, dostawała bardzo wiele fantastycznych propozycji, piosenek do zaśpiewania.
2: Ja od niej doświadczyłam wiele dobra, bo odstąpić człowiekowi swoje mieszkanie, swoje łóżko i swój barek w 1986 roku.
0: Barek jeszcze?
2: Tak, barek to był jak sklep Peweksu w tamtym czasie.
1: No właśnie, to przecież były z Peweksu te trunki.
2: Tak, wtedy były Peweksy.
1: Za dewizy.
2: A Danusia była królową nie tylko Peweksu, ale przecież tam chodziła na ten bazarek na Polnej.
1: Tak, tak. I gdzie tam były wszystkie
2: jakby
1: dobra.
2: Po prostu to była jej własność, ten bazarek.
0: Nie szkoda, że nie miałam okazji poznać.
2: No, nie, cudna.
1: A nie znałaś?
0: No. Jakoś jakoś nie udało mi się.
2: No i ten koncert jest właśnie z okazji jubileuszu 90-lecia. To jest jedyny tak ogromny koncert, który prowadzi Maria Szabłowska i Marek Sierocki.
0: Brawo.
2: Nigdy jeszcze w duecie nie występowaliście.
1: Z Markiem nie. W programach telewizyjnych to się zdarzało, ale na scenie nigdy. Nie, nigdy. Także to będzie też mój debiut.
2: Ja może wymienię wszystkich, żeby

0: Potem koleżanki miały pretensje, że kogoś zapomniałam, więc na pewno będzie tak. Agata Barwinek-Bębinow, Beata Molak, Ewelina Flinta, Laura Szafran, Katarzyna Rodowicz, Olga Szomańska, Monika Urlik i Dominika Świątek. Całym kapelmajstrem będzie Michał Iwanek, wspaniały pianista, który z nami od dłuższego czasu współpracuje. No i sekcja Darek Szymańczak, Andrzej Błażejczyk. Nie znam nazwiska gitarzysty.
1: Paweł Stankiewicz.
0: Paweł Stankiewicz. I instrumenty dęte, więc to będzie taka naprawdę takie wydarzenie na całą Warszawę.
2: Prawdziwy koncert, także
1: i będą świetnie wyglądać też dziewczyny, bo one się świetnie ubierają. Jak zaczęłam śpiewać w Kobietach Mazowieckich, to ja zaczęłam kupować jakieś tony ciuchów.
0: Czy widzą państwo, jak jest ubrana Laura Szafran?
2: Ja już wam odbieram głos, bo musimy coś zagrać. I ja chciałam, żeby państwo, słuchacze nasi kochani, przypomnieli sobie, jak wy śpiewacie. I to nie będą piosenki Danki Rin, tylko najpierw zaśpiewa Laura, moją ulubioną, najukochańszą piosenkę.
1: To bardzo seriozna piosenka jest. Ale...
2: Tak, ale takie też śpiewasz. I piosenka może być seriozna.
1: Pozornie jestem taka rozrywkowa, a tak w głębi to bardzo poważne piosenki śpiewam.
2: No to właśnie będzie dowód. Laura Szafran, Stolik.

0: Muzyczna jedynka. Danuta Błażejczyk, Laura Szafran. Tak na was patrzę, że tak kolorem włosów się też dopasowałyście z lekka.
1: Ja się staram, ale muszę się domalować.
0: Ale to jest radio.

0: Chociaż teraz to właściwie już to się skończyło. Radio, to tak teraz trzeba się też umalować.
1: W telewizji czasie. Dlatego tak ładnie wyglądamy dzisiaj.
0: Dobrze, ale wróćmy do koncertu. Danuta Rin. No i ja teraz jak się zastanawiam, co było najważniejsze i najbardziej charakterystyczne dla Danki Rin? To co ty byś
2: to, że potrafiła ze swoich kompleksów zrobić atut, co niejednej się nie udaje, bo z reguły to, jak jesteśmy puszyste, to rodzi jakieś kompleksy. Myślę, że ona na pewno też miała, tylko potrafiła to przewodźcować. Mhm. Bo niejedna z nas by się załamała, że ja jestem gruba, to nie wyjdę z domu, nie wyjdę na scenę, nie zaśpiewam. A ona naprawdę była w tym wszystkim...
1: No i właśnie repertuar też taki miała, który podkreślał jej...
2: Wyglądała czasami tak, jakby się unosiła w powietrzu. Jak puszek. Nie?
0: Dla niej lubili wszyscy pisać, dlatego że ona, no po pierwsze świetnie potem wykonywała te piosenki, ale też zawsze rozumiała, co śpiewać, co nie jest wcale takim... bardzo częstym zjawiskiem. Tak. Czasami słyszę, jak artystki i artyści odklepują te teksty. Czasami z wielką krzywdą dla tekstów. A Danka rozumiała każde słowo. No i też się bardzo dobrze... Ona się niesamowicie swobodnie czuła na scenie, prawda? Czy to
2: ale
0: tylko tak...
2: Chyba wtedy była taka szkoła, że trzeba było myśleć o tym, co się śpiewa. Natomiast no to teraz jest różnie. Stąd między innymi są jakieś transakcentacje, jakieś fafluczenie, że...
1: Wszystko przechodzi. Tak.
2: Mało czytelne to wszystko jest.
1: Ważniejsze
2: teraz.
1: Ważniejsze są takie, jakie kolor tych tutaj takich tych biorów mają dziewczyny, nie? Im więcej się odsłania, tym jest fajniej. No chyba na tym teraz często polega śpiewanie.
0: No dobrze, ale już nie mówmy o tym. Nie, nie będziemy tak
1: śpiewać. Epoki, jakbyśmy mogły, to byśmy odsłaniały pewnie.
2: Ale była barwna, kolorowa i dawała ludziom dużo
0: była,
2: radości.
0: Z poczuciem humoru, wielkim, z autoironią. Tak. Też w stosunku do, no jak to autoironia, do siebie. Bardzo jej brakuje. No ale jest ten repertuar i właściwie świetnie, że postanowiłeś cię przypomnieć te piosenki. To ty, Danka, na to wpadła?
1: Tak, to jest inicjatywa Danuty.
2: Ja myślę, że to jest kontynuacja tego, co robimy już od ponad 10 lat, czyli
0: Twojego
2: Danuta Rin Festival.
0: Festiwalu, tak.
2: I w tym roku mamy 11. edycję, gdzie z okazji jubileuszu Danusi, urodzin, będziemy mieli koncert w studio imienia Witolda Lutosławskiego.
0: Także na pewno jeszcze radiu, to jeszcze się spotkamy. No to musowo przyjdziecie zaprosić.
2: I mamy wyższą kategorię, bo do tej pory było do 35 roku życia, a teraz mamy do 50 lat. Także drodzy Państwo,
0: czekamy. W sensie dla uczestników konkursu. A to bardzo fajnie, że tak podnieśliście.
2: Bo były właśnie starania o to, a ja już skończyłem 35 lat, ale chciałabym zaśpiewać. No to teraz macie Państwo szansę.
1: No super, super. Ale... Ja się co prawda nie załapię już, ale...
2: Ale i tak będziesz śpiewała przecież w koncercie.
1: Będę, no właśnie, to ja mam ten...
0: A macie ulubioną, potrafiłybyście wybrać taką numer jeden piosenkę z repertuaru Danki Rin, czy...
1: Ja myślę, że to gdzie te chłopy, gdzie mężczyźni, to jest taki one of the best chyba.
2: I to nie dlatego, że mamy do chłopaków jakieś pretensje, nie.
1: Najbardziej chyba kojarzona z Danutą Rin to jest piosenka.
0: Tak gdzie te chłopy, tak, no wielki sukces w Opolu to był, prawda?
2: Tak. To jest piosenka, która jej dała takie przełamanie, prawda?
0: Popularność wielką. Ona zresztą mówiła, że jej dała nie tylko popularność, ale też taką odwagę w pokazywaniu siebie na scenie. Energię i to przełamanie, że ona miała jakieś swoje, nie wiem, pretensje do siebie, że tak wygląda, że nie tak wygląda, jakby chciała, nie tak śpiewa, jakby chciała. Miała takie, wszystkie macie takie w stosunku do siebie pretensje, prawda?
2: No i mamy.
1: Ale to jest też muzycznie i tekstowo świetny numer.
2: I kompozycja Włodzimierza Korcza.
0: No właśnie.
1: I teraz Danuta spod Kobierczyni. Danuta śpiewa to jest jej przebój.
2: Ale mało tego, to jest, taka jest energia w tej piosence, że wielokrotnie było na koncertach tak, że dziewczyny nagle z kulis wypadały i wszystkie śpiewały.
1: Flinta doznała jakiegoś oczarowania i wbiega też i śpiewa i tańczy.
0: Ewelinka, tak?
1: I nawet marzy o tym, żeby to zaśpiewać.
2: Ale ona zaśpiewała to na jakimś koncercie telewizyjnym. Także młode pokolenie przejmuje i to jest...
0: To i tak powinno być.
2: I to jest właśnie idea tego koncertu, bo część młodych ludzi zna piosenki, sobie nudzi, kto ma tyle wdzięku, ale...
0: ale nie

0: Nie wie, czyja to piosenka, kto to napisał, kto zaśpiewał, nie wie też, a już kto napisał, bo przecież Danuta śpiewała w epoce świetnych tekściarzy i kompozytorów. Nie mówię, że teraz ich nie ma, ale wtedy mi się wydaje, że było więcej takich bardzo dobrych piosenek, ale może to jest...
1: No nawet taki, powiedzieć, stricte amerykański utwór wszystkiego najlepszego. Świetna piosenka. Albo kto ma tyle wdzięku.
0: No to teraz jeszcze raz poproszę o przypomnienie terminu koncertu i zaproszenie do amfiteatru.
1: Zapraszamy Państwa 19 lipca o godzinie 18 Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury na koncert z okazji jubileuszu 90-lecia Danuty Rin.
2: Gdzie te chłopy?
0: 90 lat by miała Danka Rin. Czy myślicie, żeby chciała jeszcze wyjść na scenę, gdyby była z nami? Myślę,
1: jakby
0: że
1: była,
0: tak.
1: Na pewno.
0: Ja myślę, że ona by wyskoczyła jeszcze na
1: Może
0: swoją rodzinę.
1: Może by ją wnieśli,
0: scenę.
1: Ale by stanęła i by zaśpiewała.
0: No, mi bardzo jej brakuje, bo ja jeszcze czasami miałam szczęście być świadkiem, jak ona tam coś gotowała u siebie w domu i jak opowiadała o tym. To była taka kobieta wielu talentów, tak. Nie tylko artystycznych, ale też i kulinarnych, bym powiedziała. Zresztą ona mówiła, że no, lubi gotować, ale bardzo lubi jeść. Taka była.
1: Tak jak my.
2: Czyli żyła tak, jak chciała, pełnią życia.
0: Tak. Danuta Błażejczyk, Lora Szafran, dziękuję wam bardzo i teraz właśnie Danka zaśpiewa jeszcze na puentę. Piosenkę nam.

Zaglądam do kalendarium muzycznej jedynki. 2 lata temu w Warszawie zmarł Tadeusz Woźniak. Na początku kariery występował pod pseudonimem Daniel Dan i z grupą Dzikusy. Urodził się w 1947 roku w Warszawie. Był wokalistą, gitarzystą, aranżerem, kompozytorem, ale także chodził do szkoły baletowej. Debiutował w 1966 roku w grupie Dzikusy, ale grał także i śpiewał w formacjach Niebiesko-Czarni i Czterech i nagrywał jako solista. Najczęściej wykonywał ballady z towarzyszeniem gitary, śpiewał bardzo chętnie wiersze takich poetów jak Tuwim, Leśmian, Gałczyński. Skomponował muzykę do wielu spektakli teatralnych, programów telewizyjnych i filmów. Był wykonawcą piosenki do serialu telewizyjnego Plebania. Ma bardzo, bardzo bogatą bibliotekę przebojów. Trudno wybrać jeden utwór, ale może to byłby Zegarmistrz Światła. W 1972 roku dostał nagrodę ministra kultury i sztuki właśnie za tę piosenkę. Ale my posłuchamy innej. To będzie Smak i zapach pomarańczy.

I na zakończenie dzisiejszej muzycznej jedynki dobra wiadomość dla pana Marcina z Brzegu. Otrzymuje pan od nas płytę tygodnia. Maria Szabłowska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie.

0: zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
13: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostradowa obwodnica Krakowa. Są jeszcze spowolnienia od Baliz po Kraków południe dla obu kierunków. Na dolnośląskim odcinku autostrada A4 spowolnienia są od węzła Kostomłoty po Bielany Wrocławskie i również zdarzają się one w obu kierunkach. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew. Na 10 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowany został przez ten zepsuty zestaw prawy pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Przejazd możliwy tylko lewym pasem. Trasa S6, spowolniony ruch i od czasu do czasu korki od Matarni po osiedle Osowa na drodze ekspresowej S6 wokół Trójmiasta. S7, korek na obwodnicy Białobrzegów dla jadących w stronę Radomia. Krajowa 7, od wyjazdu z Łomianek po most północny, korek dla wjeżdżających do Warszawy i spowolniony ruch dla wyjeżdżających ze stolicy. Trasa S8 na stołecznym odcinku od Koła po Marymont, korek dla jadących w stronę Białego Stoku. S8, obwodnica Nadarzyna, korek dla jadących w stronę Mszczonowa. Droga krajowa numer 20, odcinek Drawsko-Pomorskie Złocieniec. W miejscowości Suliszewo na 72 kilometrze zderzyły się motocykl i dwa auto osobowe. Droga została zablokowana, ale wyznaczono objazd trasami lokalnymi. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk-Pilich na 212 kilometrze.
15: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Podsumowanie szczytu NATO w Ankarze powyżej oczekiwań. To głos polskiej delegacji, w który wsłuchał się nasz reporter. Za chwilę jego relacja.

0: Wybrzeże, Warmia i Mazury po uderzeniu burz i wichur i z kolejnymi niepokojącymi prognozami.
1: Najpierw te wszystkie drzewa zaczęły padać.
2: Były drogi zagrodzone.
0: Nowy etap w życiu 6 wyjątkowych ptaków, które dorosły pod okiem ornitologów.
3: Mogliśmy go dzisiaj wypuścić na wolność.
4: Olo się wyrywa. O, jaki wariat!
0: Wszystkie cele Polski na szczyt NATO w Ankarze zostały zrealizowane. Tak efekty szczytu Paktu Północnoatlantyckiego oceniają szefowie resortów obrony i dyplomacji po powrocie do kraju. Łączymy się z Michałem Makowskim, który właśnie wysłał konferencję obu panów. Co dokładnie udało się osiągnąć w Ankarze, Michał?
5: Polska domagała się rozbudowy natowskich rurociągów do transportu paliw, również paliwa lotniczego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na szczycie w Ankarze zapadła w tej sprawie konkretna decyzja.
6: O rozbudowie na wschód, z Niemiec zachodnich do Polski, do państw bałtyckich i na południe Europy rurociągów paliwowych dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
5: Inwestycja w infrastrukturę paliwową będzie kosztować 27 miliardów euro. Na marginesie szczytu wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał również z sekretarzem wojny USA, Pete'em Hegsethem, który potwierdził zobowiązania sojusznicze Amerykanów wobec Polski oraz plany stworzenia stałej amerykańskiej bazy nad Wisłą. Moskwa nie ma żadnych powodów do radości po zakończeniu szczytu NATO, dodaje wicepremier Radosław Sikorski.
7: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych i z silnym przekonaniem, że jesteśmy nadal w tej samej drużynie.
5: Polska będzie też jednym z krajów, w których będą serwisowane pociski PAK-3 do systemów obrony powietrznej Patriot.
0: Michał Makowski, bardzo dziękuję za te szczegóły. Wszyscy sojusznicy mówili jednym głosem, że Rosja jest zagrożeniem dla NATO. Tak podkreślał także uczestniczący w szczycie prezydent Karol Nawrocki.
8: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
0: Liderzy NATO zadeklarowali dla Ukrainy pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Tak piszą organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i potwierdzają informację o śmierci Tadeusza Baranowskiego. Malarz, rysownik i ilustrator zasłynął m.in. serią komiksów o przygodach profesorka Nerwosolka, Kudłaczka i Bąbelka oraz Smoka Diplodoka, mistrz komiksowej sztuki i wirtuaz humoru. Można przeczytać w komunikacie wraz z wspomnieniem tytułów, jakie czytelnicy zapamiętają. Tadeusz Baranowski miał 81 lat. Jeszcze dziś mają być przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty. Chodzi o dwie osoby zatrzymane w związku z incydentem w Poznaniu. Do siedziby ukraińskiej firmy na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego wtargnęła grupa osób, w tym polityk partii Korwin. Wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Wszystko to nagrał i wrzucił do internetu.
9: Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania w internecie, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, także pod kątem narażenia jej na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
0: Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Nagranie oraz hejterskie komentarze są zabezpieczone, a szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że nie ma miejsca na nienawiść i agresję i zapowiedział zdecydowane działanie policji.
10: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 600 interwencji strażaków na Warmii i Mazurach. Sporo pracy także na całym wybrzeżu. Pogoda uderzyła wichurami, sztormem i burzami, po których trzeba było ewakuować obozy harcerskie, a tysiące domów zostały bez prądu. Mieszkańcy Mierzei Wiślanej byli przygotowani także na podtopienia. Z taką siłą wiatr wpychał wodę w stronę lądu. Sytuację na miejscu obserwuje teraz wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski.
11: Na razie wiatr słabnie i w porywach nie osiąga już wartości powyżej 100 km na godzinę, ale wciąż gnie drzewa. Mieszkańcy Stegny liczą, że najgorsza wichura już minęła, ale jak podkreślają, nie wiadomo, czy miasteczku nie zagrozi woda.
12: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
13: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
12: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
11: Najtrudniejsza sytuacja w ciągu ostatniej doby była w Krynicy Morskiej, która leży niemal na środku Mierzei Wiślanej i jest narażona na sztormowe podmuchy wiatru, zarówno od strony morza, jak i zalewu Wiślanego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wszystko po to, by te ptaki w Polsce przetrwały. 6 kulików wielkich, które wykluły się pod okiem ornitologów, trafiło dziś na wolność. Działania przyrodników wspierają na Podlasiu muzycy z lokalnego zespołu Szeptucha i brali udział w tej wielkiej chwili.
14: Numer 6.

0: 60, ole się wyrywa. O, jaki wariat!
1: Kulik do niedawna był gatunkiem, u którego notowaliśmy bardzo gwałtowny spadek liczebności. W Polsce zostało około 200 par tych ptaków.
2: Jeden z tych ptaków został nazwany szeptucha i mogliśmy go dzisiaj wypuścić na wolność.
3: Ale na tym nie koniec, bo przyrodnicy zabezpieczają też gniazda kulików, by ochronić je przed drapieżnikami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Zachmurzenie umiarkowane i duże to plan synoptyków na wieczór. Miejscami przelotny deszcz, najwięcej w centrum i we wschodniej części kraju. Mogą też pojawić się burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i na Suwalszczyźnie. Temperatura 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Chwilami jeszcze dość silny wiatr, nie tylko na Pomorzu i na Mazurach, także w górach.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowie.
16: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto Smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, Smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
17: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
18: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko

0: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
2: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści VaticanNews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
3: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
4: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
7: Dobry wieczór Państwu. Eurekę dziś rozpoczynamy od opowieści o oświeceniowej modzie na koty w pałacach i gabinetach arystokracji, także polityków. W roku Stanisława Staszica powiemy też o podjętych przez Uniwersytet Warszawski inicjatywach, aby uczcić ojca polskiej nauki. No i pozostając przy edukacji, podsumujemy miniony rok szkolny, analizując wykorzystywanie przez uczniów sztucznej inteligencji. Zapraszam, Katarzyna Jankowska.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: Ulubione zwierzęta domowe, koty, stały się modne wśród wyższych sfer w XVII i XVIII wieku. Pojawiły się w pałacach jako ulubieńcy władców, polityków, no i jako towarzysze dziecięcych zabaw. Powiemy o tym, skąd się wzięła owa moda. Zaprezentujemy słynne koty, a w studiu jest ze mną pani profesor Izabela Zatorska z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
1: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
0: Koty, które zawsze były obecne poza miastem czy na miejskich ulicach, trafiły na europejskie dwory. Skąd ta moda, a także symbolika kota jako zwierzęcia eleganckiego, wyrafinowanego? Powiedzmy o tym, że poszukiwania egzotycznych gatunków, takich jak persy czy angory, również były bardzo modne.
1: Persy czy angory pojawiają się dopiero w XVI, nawet XVII wieku. Angory, zwłaszcza z Turcji. Wtedy, kiedy też wzrosło zainteresowanie tymi krajami, w ogóle kontakty ze wschodem, z Persją, chociażby Francji. Natomiast wcześniej, od XIII wieku, przybywają do Europy pręgowane koty syryjskie. Kupcy arabscy tutaj je zwożą, które krzyżują się, chciał nie chciał, z tutejszymi dachowcami, potomkami dzikiego kota europejskiego. Ten obcy, zawsze luksusowy gatunek, powoli różnicuje spojrzenie na kota, które wcześniej było albo utylitarne,
0: czy kot miał łowić myszy.
1: Tak, tak, tak. Ewentualnie na skórki. Bywa, że leczniczo też traktowane. Utylitarne spojrzenie nie wyklucza przyjaźni, bo są pisma rycinne przedstawiające na przykład nawet irlandzkich michów. To już od VI wieku się zaczyna. Z jakimś tam kotem w celi, który mu dotrzymuje towarzystwa. Bywają niestety relacje wrogie i spojrzenie wrogie. Oczywiście tu można o różne zaszłości z czasów pogańskich, które uległy przekształceniu negatywnemu, posądzać naszych przodków. Zachowało się to w postaci zabobonów, przysłów, porzekadeł. One są zresztą chyba nawet bogatsze w języku francuskim niż w polskim. Często skręcają w stronę z kolei pewnej symboliki, metafor związanych z kobiecością. I to kobiecością bardzo wybujałą, zmysłową, seksualnie niepohamowaną. No, czyli w gruncie rzeczy z punktu widzenia panujących wtedy religijnych zasad negatywną. Ale mamy też z końcem średniowiecza, oprócz kotów Ewy, tak zwane koty Dziewicy Marii, obecne w scenach zwiastowania czy Bożego Narodzenia, jako symbole czy to uległości, czy troskliwego macierzyństwa.
0: Pani profesor, jest coś takiego w kotach, że ujmują, nie tylko możnych ujęły, ale do dziś mamy koty chętnie za naszych przyjaciół. Są być może są mniej pospolite niż psy.
1: Zapewne mają cechy, które ich od psów odróżniają. Z tym, że często nawet docenia się w nich właśnie to, co mają psy, ale z większą dyskrecją świadczonej. Na przykład już wspomniana wierność. Zwłaszcza dotyczy właścicielek i są przytaczane anegdoty o tym, jak po śmierci, czy to jakiejś artystki, czy innej damy, jej ulubiona kotka umierała gdzieś poza domem albo na przykład na progu jej grobowca. Częstsze, jeszcze lepiej poświadczone historycznie są dowody wierności samych właścicielek wobec ich faworytek. Te stawiają im na przykład pomniki nagrobne, w marmurze nawet, księżna Dumaine czy księżna de Lediguerre. Dość niecodzienny sposób uhonorowała swoją kotkę dramatopisarka pani Desoulières, która stworzyła mini operę, dramat miłosny, w którym jej kotka Grisette jest niepocieszona po śmierci swego ukochanego psa Koszona. Cały smak tu polega na tym, że Koszon to przecież po francusku znaczy świnia. Więc nie dość, że nie doceniła swojego amanta, kocura Mimi, to jeszcze zdradzała go z psem zwanym Świnia. Do tej mini opery muzyki nigdy nie napisano. Byłaby to może prawdziwa kocia muzyka. Poeta Joachim du Bellay bardzo czule wspominał swojego kota po śmierci. Cenił swoją kotkę Michał de Montaigne, z którą się bardzo chętnie bawił i nawet komentował to w ten sposób, że tak naprawdę to nie wiadomo, czy to on zabawia kotkę, czy to też raczej kotka zabawia jego.
0: Obok filozofa Montaigne'a, również wielkim kociarzem Europy, jak się mówiło, był kardynał Richelieu. Posiadał wiele kotów, one zasługiwały na specjalne traktowanie. No i również polityk Colbert posiadał koty.
1: To prawda. Tak w przypadku kardynała de Richelieu, jak i Colberta, tu uczucie i względy

0: praktyczne szły w parze. Pamiętajmy, koty oczyszczały biura z gryzoni, myszy, szczurów, a wtedy już była świadomość w XVII wieku, w XVIII tym bardziej, że to one roznoszą choroby. Dostarczały kardynałowi jego koty bezpretensjonalnej rozrywki. Kardynał miał bodajże 14 kotów. Był kot peruka, ulubieniec, kotka sumiz, czyli uległa, kotka gazet, nazwana tak chyba na cześć ówczesnej Gazette de France. Był Lucyfer, oczywiście czarny. Była jeszcze para Pyram i Tyzbę, tak jak greccy kochankowie. I do tego prezent z Polski, kotka lodoiska. Niestety po śmierci kardynała, wbrew jego woli, strażnik Szwajcar spalił wszystkich ulubieńców. Co do Colberta, prowadził jako minister marynarki zarządzenie, że na każdym statku, a to jest budowniczy wielkiej floty francuskiej, potęgi morskiej Francji w drugiej połowie XVII wieku, prowadził zarządzenie, że na każdym statku muszą być co najmniej 3 koty, żeby oczywiście likwidować szczury, które nie tylko buszowały w prowiancie załogi, ale co gorsza niszczyły liny.
1: Mówimy tu o faworytach, o ulubieńcach, ale trzeba powiedzieć też o tym, pani profesor, że był we Francji taki zwyczaj, że w dniu świętego Jana palono koty żywcem. Jako taki element widowiska ludowego. Jednak król Ludwik XIV położył kres tym praktykom. Być może zmieniała się ta wrażliwość w stosunku do kotów.
0: Zarządzenie Ludwika XIV w 1648 roku miało położyć kres tym praktykom. Ale no właśnie, mamy świadectwa z XVIII wieku, że w pierwszej połowie, w każdym razie tego stulecia, tak na prowincji, w Metzu chociażby, ta praktyka trwała. Moncrief, autor historii kotów z 1727 roku, tak to opisuje. Odbywa się na tę okoliczność świętego Jana corocznie w Metzu ceremonia, która zawstydza umysł. Władze miasta uroczyście podążają na plac, by tam nad stosem umieścić klatkę z kotami. Z wielką pompą podpala się stos, a lud, słysząc straszliwe wrzaski, jakie wydają te biedne zwierzęta, myśli, że zadaje cierpienie starej czarownicy, która kiedyś, prowadzona na stos, jakoby zmieniła się w kota. Twierdzą niektórzy historycy, że to bardziej ku rozrywce niż z przekonania tak koty dręczono. Ksiądz Leon Andrzej de Chomencice-Morawski, który podróżuje w latach 1731-32 po Europie i też przejeżdża przez Metz, również opisuje właśnie tę ceremonię. W końcu 1730 roku, jak o tym pisze w swoim bestsellerze Robert Darnton, amerykański historyk w Wielkiej Masakrze Kotów, z kolei czeladnicy paryscy z parafii Saint-Séverin urządzili wielkie polowanie na koty, przy czym wbrew prośbie majstrowej nie oszczędzili nawet jej kotki grise, szarej. Według Darntona było to symboliczne preludium tego, co miało stać się pół wieku później podczas rewolucji francuskiej, czyli zemsta uciskanego ludu na uprzywilejowanych, w tym wypadku majstrze i jego rodzinie, w tym ulubionej kotce.
1: Wygląda na to, pani profesor, że arystokracja interesowała się kotami, tę swoją wrażliwość na zwierzęta pogłębiała, natomiast te warstwy niższe może nie do końca. Podsumowując tę naszą rozmowę, chciałabym spytać, czy to zainteresowanie właśnie arystokracji kotami, takim inteligentnym towarzyszem, miało wpływ na zmianę postrzegania kota w epoce oświecenia, no i później też.
0: Arystokracja, czy tak jak tu widzieliśmy, ewentualnie zamożne mieszczaństwo, posiadanie kota domowego, faworyta, przyjaciela rodziny, traktowało też jako pewien wyróżnik stanu majątkowego. Ci, którzy byli ubożsi, nie mogli sobie na takie fanaberie pozwolić. To są zmiany bardzo powierzchowne dotyczące no właśnie dworu, chociażby, prawda, Ludwik XV był kociarzem, podobnie jak Maria Leszczyńska, która i psy i koty bardzo kołubiła. Zmiany w niższych warstwach przychodzą do Francji z Anglii na poziomie właśnie obyczajów domowych, towarzyskich, przy czym okres rewolucji francuskiej za sprawą emigracji przyspiesza i pogłębia ten proces. Ale tak naprawdę we Francji on się dopiero w XIX wieku na dobre zaczyna. No, pierwsza wystawa kotów to jest jednak 1871 rok, Anglia.
1: No tak, to jest dużo później. Szanowni słuchacze, oto kot, bohater naszej pierwszej rozmowy królował w

0: salonach, no i tak pewnie zostało do dziś. My za tydzień powrócimy do tematu, aby przedstawić koty w myśli filozoficznej, w literaturze. Dziś dziękuję bardzo pani profesor Izabeli Zatorskiej z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego za przybliżenie słuchaczom tej historii.
1: I ja dziękuję państwu. Do widzenia pani.
0: Słuchacze, zapraszam niebawem. Powiemy o nowej wystawie na Uniwersytecie Warszawskim poświęconej Stanisławowi Staszicowi.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W audycji popularno-naukowej Eureka pora na wspomnienie jednego z najwybitniejszych polskich uczonych epoki oświecenia. Rok 2026 Sejm ogłosił rokiem Stanisława Staszica, ojca Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś rozmawiamy o Staszicu z okazji okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem programu jest pani Paulina Paul, współautorka wystawy pod tytułem Oblicza nauki. Nowoczesność w badaniach Stanisława Staszica. Pani jest z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Stanisław Staszic, ojciec Uniwersytetu. Jak rozumiemy to zdanie, które na otwarciu wystawy powiedział rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Alojzy Nowak? Mam tu na myśli wkład w edukację, koncepcję Staszica, no i ich realizacje późniejsze.
2: Stanisław Staszic to bez wątpienia jeden z organizatorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Warszawskiego, który został powołany 19 listopada 1816 roku. I rzeczywiście wkład Stanisława Staszica w organizację nowoczesnej uczelni w Warszawie był ogromny. Wynik wieloletnich starań i pogłębionej edukacji i naprawdę bogatych doświadczeń Stanisława Staszica, które zdobył za granicą, na uczelniach zagranicznych.
1: No właśnie, wiadomo jak ważne w rozwoju pracy Staszica były podróże Francja, Włochy i to one właśnie potem zaowocowały nowoczesnymi rozwiązaniami, które zaproponował. Jakie to były rozwiązania na owe czasy nowoczesne?
0: Nowoczesność uczelni polegała przede wszystkim na tym, że na dalszy plan odsunięto teologię i filozofię. Dwie dyscypliny, dwie nauki, które dominowały na uniwersytetach, zorganizowanych na fundamentach średniowiecznych. I Stanisław Staszic krytykował taki model uczelni. To, co zrobił, to, czego dokonał, to przede wszystkim właśnie wyeksponowanie między innymi nauk przyrodniczych, nauk ścisłych. Po raz pierwszy takie nowoczesne metody i nowoczesną organizację wprowadziła Komisja Edukacji Narodowej. Proszę pamiętać, że Staszic wykształcił się w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, co nie znaczy, że też podchodził do działań komisji bezkrytycznie, bo wchodził w polemikę również z Hugonem Kołłątajem. Więc jego stanowisko zdecydowanie nie było bezkrytyczne, natomiast ono rzeczywiście było pewną kontynuacją tego, co rozpoczęła Komisja Edukacji Narodowej w okresie stanisławowskim w Polsce. Podróż edukacyjna w celach poszerzenia wykształcenia, poszerzenia edukacji zdobytej w kraju, głównie w Getyndze i w Paryżu, poszerzał swoją edukację, swoje wykształcenie, głównie w obrębie tych nauk przyrodniczych.
1: Wszechstronna działalność naukowa, wiele dyscyplin, które podejmował Staszic, to była no, z jednej strony i filozofia, z drugiej gospodarka, nauka o człowieku i wiele innych.
0: My kojarzymy Stanisława Staszica głównie jako geografa i geologa, bo rzeczywiście na tym polu, w tych dyscyplinach największe zasługi tak naprawdę miał, ale filozofia, teologia jak najbardziej, dlatego że odbył takie studia teologiczne, on był duchownym, ale niewielu kojarzy Staszica również jako etnologa i etnografa. To jest ważny, bardzo ciekawy etap w jego działalności, w jego życiu. Też miejmy świadomość, że etnologia i etnografia narodziły się formalnie nieco później. Te nauki początek swój miały taki formalny w połowie XIX wieku. I Staszic był takim jednym z pierwszych badaczy, którzy zajmowali się akurat tymi zagadnieniami. Jak to wyglądało? On nie tylko prowadził badania geologiczne, nie tylko zajmował się właśnie tą geografią, ale również bardzo uważnie przyglądał się ludziom, społeczeństwu. Za granicą oczywiście, gdy odbywał podróże, oceniał społeczeństwo, miasta, zachowania, kultury, tradycje, ale to samo robił również w Polsce, już w tym ostatnim etapie jego podróży po Polsce. Interesował się tym, jakie są zwyczaje, jaka jest historia, kultura, język górali, jakich nazw oni używają do tego, aby opisywać konkretne miejsca i góry, tak? Więc to było dla niego bardzo ważne i temu rzeczywiście poświęcał ogromną uwagę.
1: Prowadził Stanisław Staszic badania świata natury, właśnie to zainteresowanie geologią, o którym pani mówiła, eksploracja Tatr, tu była mowa o góralach, prawda? Ale był również tłumaczem i przetłumaczył ważne dzieła światowe epoki oświecenia na język polski.
0: Tak, zgadza się. Staszic tłumaczył również najwybitniejszych badaczy europejskich. To też była ta nowoczesność w jego badaniach. Nie tylko skupianie się na tym, co bliskie, chociaż to było wtedy naprawdę bardzo ważne, żeby poznać swój kraj. Najpierw Stanisław Staszic zdobywał taką wiedzę ogólną, czyli właśnie podróżował, kontaktował się z różnymi badaczami, przetłumaczył epoki natury Buffona. Krytycznie również odniósł się do tego dzieła, zamieszczając w tym tłumaczeniu również swoje uwagi. Więc była to zdecydowanie krytyczna analiza, nie tylko przekład.
1: Ważne zaangażowanie Staszica w sprawy nauki, ale również w działalność społeczną. I tu chciałabym wymienić Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
0: Zaangażowanie w te sprawy społeczne to przede wszystkim upowszechnianie oświaty, upowszechnianie edukacji, udostępnianie edukacji dzieciom ze wszystkich stanów i tak jak pani wspomniała, również działalność, bardzo aktywna działalność w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk. Stanisław Staszic działał w towarzystwie od 1802 roku do samej śmierci w 1826 roku i był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. również siedziby towarzyszące.

0: towarzystwa były bardzo związane z postacią Staszica, ponieważ pierwsza siedziba to były kamienice przy ulicy Kanonia w Warszawie. No właśnie one zostały podarowane, odbudowane przez Staszica towarzystwu. Natomiast drugą siedzibą już jednoznacznie kojarzącą się nam dzisiaj ze Staszicem i z Towarzystwem Przyjaciół Nauk jest oczywiście Pałac Staszica przy Krakowskim Przedmieściu.
1: Gdzie mieści się dziś Polska Akademia Nauk.
0: Tak, siedziba Polskiej Akademii Nauk.
1: Chciałabym teraz jeszcze powiedzieć o wystawie w Pałacu Kazimierzowskim. To jest kampus Uniwersytetu Warszawskiego, można powiedzieć serce Uniwersytetu. No i ta wystawa pokazuje, tak jak mówi nam tytuł, nowoczesność w badaniach Staszica. Czy na owe czasy oświecenia właśnie, czy też jest to spuścizna uniwersalna do dziś aktualna?
0: Zdecydowanie aktualna do dzisiaj. Te badania, które prowadził Stanisław Staszic, były nowoczesne w tamtym okresie, w którym one się odbywały, ponieważ były to podróże badawcze z wykorzystaniem różnych przyrządów pomiarowych. Staszic też konstruował w trakcie tych wypraw własne przyrządy pomiarowe. To właśnie doświadczanie, zbieranie informacji, upowszechnianie ich w międzynarodowym środowisku badaczy, to oczywiście było nowoczesne. Natomiast jeżeli chcielibyśmy ocenić tę działalność naukową, badawczą z perspektywy współczesności, czego nie powinniśmy robić, jest ryzyko popełnienia takiego błędu anachronizmu, ale gdybyśmy jednak to zrobili, to te metody badawcze i postawa badawcza Staszic jako badacz, również jeżeli chodzi o dzisiejszą naukę, jest i był nowoczesny.
1: Uniwersytet Warszawski uczcił ten rok Staszica 2026 nie tylko wystawą, o której mówimy, ale także
0: dwie wystawy, które przygotowaliśmy właśnie z okazji roku Stanisława Staszica, to są wystawy planszowe. Pierwsza z nich, Stanisław Staszic, kreator, uczony, pedagog, to wystawa, którą można obejrzeć przed wejściem do Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, czyli siedziby Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. I tutaj taka ciekawostka, ona została też wykonana, przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach. Druga wystawa znajduje się w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, dawnej biblioteki, czyli na kampusie głównym przy Krakowskim Przedmieściu. I te wystawy różnią się od siebie. Nie sposób opowiedzieć na jednej wystawie o całym bogactwie działalności i życia Stanisława Staszica. Więc pierwsza przed pałacem na Krakowskim Przedmieściu pokazuje hasłowo działalność i życie Staszica, natomiast ta w dawnej bibliotece chronologicznie najważniejsze wydarzenia z jego życia.
1: Także słuchacze muszą zaplanować wizytę na Uniwersytecie Warszawskim i udać się w trzy miejsca, prawda, aby zobaczyć trzy obecnie prezentowane wystawy. Szanowni słuchacze, my przypominaliśmy dziś postać ogromnie zasłużoną dla polskiej nauki, Stanisław Staszic, ojciec Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek o wielu zainteresowaniach, zaangażowany w sprawy edukacji dostępnej dla wszystkich, a moim gościem była pani Paulina Paul z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani za rozmowę i wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
1: Słuchacze, zapraszam wkrótce. Dowiemy się, jak sztuczna inteligencja zmienia polską szkołę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W audycji popularno-naukowej Eureka podsumujemy wraz z ekspertem zakończony właśnie rok szkolny, który zmienił jednak oblicze polskiej edukacji. Moim gościem jest pan dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pan jest w studiu Radia Łódź. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Świat zmienia się i to w rytmie sztucznej inteligencji, która młodym nie sprawia problemu, jest czymś zupełnie naturalnym, ale w świecie dorosłych budzi większe emocje i również kontrowersje.
2: To prawda. To jest tak, że uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji bardzo chętnie, co potwierdzają też badania. Natomiast nauczyciele zdecydowanie z większą rezerwą. No i teraz, jeśli mielibyśmy spojrzeć konkretnie na liczby, to są takie badania fundacji AICE, czyli fundacji, która bada zjawisko sztucznej inteligencji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I z tych badań wynika, że w zasadzie 4 na 5 uczniów już korzysta ze sztucznej inteligencji do celów związanych z edukacją. Natomiast jeśli spojrzymy na drugą stronę zdarzeń szkolnych i na nauczycieli, no to tutaj raport NASK pod tytułem Generatywna sztuczna inteligencja w polskiej szkole, który został przeprowadzony na nauczycielach z klas 4-8, pokazuje, że w zasadzie tylko 1 na 4 nauczycieli korzystał ze sztucznej inteligencji, z czego tylko 6% robiło to wielokrotnie. Dysproporcja jest bardzo duża.
1: W swoich badaniach podkreśla pan obecność dwóch prędkości. Co by oznaczało to sformułowanie dwóch prędkości jednej szkoły?
2: Znaczy, jedna rzecz to jest kwestia w ogóle obycia takiego technicznego z tymi narzędziami, bo wyniki tych badań, o których przed chwilą powiedziałem, one odnoszą się do tego, czy ludzie w ogóle próbowali, czy korzystali z tych narzędzi, czyli czy mają techniczne zdolności do tego, żeby no właśnie popróbować, powpisywać, porozmawiać ze sztuczną inteligencją. Natomiast czymś zupełnie odmiennym jest kwestia budowania doświadczeń edukacyjnych, tych procesów edukacyjnych w taki sposób, żeby człowiek faktycznie się rozwijał, żeby jego zdolności poznawcze rosły. Dwie prędkości w tych dwóch wymiarach wyglądają dokładnie odwrotnie. Co to znaczy? To znaczy uczniowie dużo szybciej technicznie są w stanie pewne funkcje sztucznej inteligencji opanować, dużo chętniej eksplorują te możliwości. Nauczyciele zdecydowanie wolniej, zdecydowanie rzadziej.
1: Z czego to wynika?
2: Myślę, że powodów jest bardzo wiele. Jeden jest na pewno taki, że nauczyciele mają całą masę obowiązków, od biurokratycznych po te bardziej przyjemne. Natomiast uczniowie no, dysponują pewną dozą wolnego czasu. Świat cyfrowy to jest świat, w którym oni się urodzili. Internet, zdarzenia cyfrowe, dla nich to jest świat, w którym się wychowali. Natomiast dla nauczycieli często praca ze sztuczną inteligencją wiąże się z dodatkowym wysiłkiem, który dzieje się po godzinach pracy. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, gdzie to nauczyciele wypadają dużo korzystniej. Co prawda na ten moment jeszcze nie widziałem konkretnych badań, ale uczniowie nie potrafią sobie ułożyć współpracy ze sztuczną inteligencją w taki sposób, żeby faktycznie się rozwijać. Często to jest tak, że korzystają ze sztucznej inteligencji, która w zasadzie ich zastępuje, realizuje ich pracę. Nauczyciele posiadają kompetencje zaprojektowania takiego procesu edukacyjnego, który rozwija uczniów, no ale nie potrafią tego przełożyć na realia sztucznej inteligencji.
1: No właśnie, bo my zewsząd słyszymy, że AI należy używać umiejętnie, że od tego no, zależy, to jest kluczowe, aby to działanie było pozytywne, a uczniowie nie zostali nauczeni takiego podejścia, jeszcze odpowiedniego podejścia do tego narzędzia.
2: Dokładnie tak. Prowadzono takie badania na Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii. Te badania pokazały bardzo wyraźnie, że jeśli podzielimy studentów na dwie grupy, jedni zrealizują zadanie ze sztuczną inteligencją, a drudzy bez sztucznej inteligencji, to ci ze sztuczną inteligencją osiągną wyniki no, prawie o 50% lepsze. Natomiast jeśli potem, po pewnym czasie, to samo zadanie damy studentom, uczniom do wykonania już bez udziału sztucznej inteligencji, to lepiej poradzi sobie ta grupa, która ze sztucznej inteligencji nie korzystała. Rok temu, mniej więcej w tym samym okresie wakacyjnym, mieliśmy bardzo popularne badanie z MIT, które pokazywało, że uczniowie, którzy realizują zadania ze sztuczną inteligencją, na przykład piszą esej, potem dużo mniej też zapamiętują z tego eseju. Natomiast podchodziłbym do tego typu badań również z pewną rezerwą, a to z tego tytułu, że

0: Jeśli zadamy sobie pytanie, kto z nas pamięta, co napisał w eseju z czasów szkolnych, no to zakładam, że większość z nas nie pamięta, a nawet gdyby ktoś pamiętał, no to powstaje pytanie, czy na pewno chcemy pamiętać, czy to jest zdarzenie na tyle wartościowe, że powinniśmy zapamiętać. Żeby skontrastować to z dobrą praktyką, dobrym przykładem korzystania ze sztucznej inteligencji, na Harvardzie zaprojektowano takiego agenta nauczyciela opartego o sztuczną inteligencję, który miał za zadanie nie dawać odpowiedzi, ale prowadzić tego studenta, kwestionując jego pomysły, zadając mu pytania, prowadząc go przez pewną ścieżkę. I porównano wyniki uczniów, którzy pracowali z takim agentem, do wyników uczniów, którzy normalnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w sali. Co się okazało? No ci, którzy pracowali z nauczycielem sztuczną inteligencją, poradzili sobie prawie dwukrotnie lepiej. Tak.
1: Podsumowując, ten ostatni rok w edukacji, również skutki korzystania przez uczniów ze sztucznej inteligencji, czyli to, co już wiemy, oraz przyszłe działania, takie jak wdrożenie programu Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Edukacji, o którym pan powie zaraz, czego możemy się spodziewać?
0: Pierwsza rzecz, która na pewno działa na korzyść uczniów, to jest to, że sztuczna inteligencja przestaje być stygmatyzowana, przestaje być tematem tabu. Znaczy, świat coraz częściej zadaje sobie pytanie, w jaki sposób racjonalnie korzystać ze sztucznej inteligencji, a nie w jakiś sposób jej zakazać, bo to już jest praktycznie nie do zrobienia. Co pokazują nam znowu badania? Badanie pilotażowe, co prawda, ale przeprowadzone przez Google for Education z tamtego roku. Ono nam pokazało, że uczniowie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, oni są zdecydowanie bardziej zmotywowani. I to przyrost jest znaczący, bo z 15% do 37% wzrosła liczba osób zaangażowanych w proces edukacyjny. Sytuacja, o której jeszcze warto wspomnieć, to że nauczyciele mają w sobie taką obawę, że uczniowie uzależnią się od sztucznej inteligencji. Jest to racjonalna obawa, jak najbardziej, ponieważ sztuczna inteligencja momentami staje się takim zamiennikiem, suplementem relacji międzyludzkich i to oczywiście nie jest dobre.
1: No i też własnego myślenia.
0: Dokładnie tak. Dlatego właśnie kluczem jest to, żeby nasi nauczyciele w systemie edukacji w Polsce byli w stanie projektować te procesy dydaktyczne w taki sposób, gdzie sztuczna inteligencja jest narzędziem gotowym do wykorzystania, i jednocześnie powoduje tarcie poznawcze, czyli mówiąc to takim prostym językiem, powoduje, że nasz mózg jako mięsień musi intensywnie pracować, a przez to też się rozwijać. Mhm. Wspomniała pani o tym programie jeszcze, może dopowiem, program Zbadaj. Fantastyczna inicjatywa Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Ministerstwa Edukacji. To jest taki program, który potrwa do 2028 roku. W nim jest około 200 szkół, ponad 900 nauczycieli, 13 tysięcy uczniów. To są bardzo duże liczby. Co najważniejsze, w ramach tego programu powstaną materiały, które potem będą dostępne na zintegrowanej platformie edukacyjnej, no, z której korzysta nawet 6 milionów potencjalnych odbiorców, czyli te materiały, które dotyczą tego, jak można pracować z AI w sposób bezpieczny, ale jednocześnie też taki, który faktycznie rozwija młodych ludzi, będą dostępne dla szerszego grona, więc jest to taka inicjatywa, których chcielibyśmy jak najwięcej.
1: Mm-hmm. Powiedzmy zatem, jakie kompetencje powinno dziecko mieć w dobrym korzystaniu ze sztucznej inteligencji, która także się zmienia i właściwie nie wiemy, jak to narzędzie będzie wyglądać za 2-3 lata.
0: To prawda. Natomiast są takie rzeczy czy kompetencje, o których spokojnie możemy powiedzieć, że one za 2-3 lata nadal będą istotne, ponieważ to wynika z architektury sztucznej inteligencji, tego jak ona jest stworzona. Tak? Ona zawsze będzie popełniać jakieś błędy, ponieważ jej architektura powoduje, że czasem dąży do średniej. Tutaj polecam słuchaczom wypróbowanie następującej rzeczy. Można w ChatGPT bądź inne narzędzie wpisać, podaj mi dowolną liczbę od 0 do 10. Jak państwo sami się przekonacie, zazwyczaj to będzie ta sama liczba. W zależności od tego, z jakiego narzędzia skorzystacie, to ta liczba może się różnić. Zazwyczaj jednak jest to 7, ponieważ 7 najczęściej występuje jako dowolna liczba. Tak my jako ludzie najczęściej podajemy dowolną liczbę. I teraz, jakie są te kompetencje? No, pierwsza z nich to jest krytyczne myślenie. I to w zasadzie jest kompetencja, która w tym kontekście występuje i jest tak samo istotna, jak w kontekście interakcji międzyludzkich. Dotychczas krytycznie podchodziliśmy do pewnych idei, pomysłów, które były zawarte w książkach, być może również w mediach. Teraz rozszerza się to po prostu na pracę ze sztuczną inteligencją. Druga kompetencja to jest kwestia formułowania pytań, ale też instrukcji, czyli komunikacja ze sztuczną inteligencją. Tutaj niektórzy twierdzą, że sztuczna inteligencja jest już tak rozwinięta, że wystarczy się z nią komunikować tak jak z drugim człowiekiem. Jest to pewne uproszczenie, które sprzedają nam właściciele dużych firm produkujących systemy

0: LLM, czyli właśnie duże modele językowe, z którymi na co dzień pracujemy, rozmawiamy. Natomiast nie do końca tak jest, ponieważ te narzędzia dają dużo lepsze wyniki w momencie, kiedy potrafimy z nimi pisać. Potrafimy pisać w sposób uporządkowany, w sposób mierzalny, który jasno określa rezultaty, w sposób, który dostarcza sztucznej inteligencji odpowiedni kontekst, ale też to, co od niedawna jest dosyć istotną kompetencją, kiedy potrafimy też jej zaprojektować pewien zestaw kroków, w których sztuczna inteligencja ma zrealizować swój rezultat, to też jest bardzo ważna kompetencja, można powiedzieć, takiego myślenia kategorią procesu.
1: Proszę Państwa, przyglądaliśmy się temu, jak funkcjonuje sztuczna inteligencja w polskiej szkole. O najnowszych badaniach opowiadał nam pan dr Dominik Skowroński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor.
1: Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Choruję od 2018 roku na przewlekłą polineuropatię zapalną demilinizacyjną.
2: Łukasz Łacina, podopieczny Fundacji Sedeka.
3: Która objawia się rozpadem połączeń nerwowo-mięśniowych, a w efekcie doprowadza do paraliżu bądź głębokich niedowładów. Mój stan zdrowia waha się od pozycji leżącej sparaliżowanej do pozycji siedzącej na wózku po bardzo długiej rehabilitacji. Wybór padł na Sedekę ze względu na przykład na łatwość kontaktu i przede wszystkim pewność, że 100% środków, które ja pozyskam, trafia do mojego konta. Nie są pobierane żadne prowizje, żadne odpisy. Jestem w stanie przeprowadzić zbiórki celowe, na przykład w szkole, w przedszkolu, w kościele, bez konieczności pisania o zgodę do ministerstwa.
2: Fundację Sedeka tworzą ludzie pełni pasji, empatii i zaangażowania. Ich celem jest zapewnienie podopiecznym realnej pomocy każdego dnia, a łączy przekonanie, że każdy człowiek zasługuje na godne życie, poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju, niezależnie od choroby, niepełnosprawności czy życiowych przeciwności.
3: Sedeka pomogła mi bardzo, jeżeli chodzi o bieżące zaopatrzenie w leki, w sprzęt medyczny, w takie jak wózek, łóżko, materac, pionizator. Pomogła w finansowaniu samochodu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ale to nie wszystko. Tutaj nie tylko chodzi o zaopatrzenie medyczne czy też o leki, ale Fundacja Sedeka pomaga również w kontekście wsparcia psychologicznego. Jest prowadzone wsparcie z psychologami bezpośrednio w fundacji, jak również online. Są tworzone też grupy wsparcia, gdzie wzajemnie możemy się poznać, wymienić między sobą doświadczenia, nawzajem się wspierać w naszym codziennym życiu. Tym, z czym się zmierzymy każdego dnia. A wiadomo, że zdrowa osoba nigdy nie będzie w stanie do końca zrozumieć osoby, która jest w podobnej sytuacji jak ja.
2: Fundacja Sedeka jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie sedeka.pl. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Największa country przygoda tego lata.
8: 23-26 lipca.

0: 45. Piknik Country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Są jeszcze niewielkie spowolnienia od Balic po Kraków Południe dla obu kierunków. Również A4, ale i dolnośląski odcinek. Spowolnienia od węzła Kostomłoty po Bielany Wrocławskie również na obu jezdniach. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew na 10 kilometrze, awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Trasa S6, spowolnienia od Matarni po osiedle Osowa dla jadących w stronę Gdyni. Krajowa 7 od wyjazdu z Łomianek po most północny. Spore utrudnienia dla wjeżdżających do Warszawy. Krajowa 10, odcinek Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze. Zdarzyły się 2 auta osobowe. Droga numer 10 na swym 109 kilometrze jest trasą zablokowaną. Koniec kłopotów na Krajowej 20 na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec w Suliszewie na 72 kilometrze, gdzie po zderzeniu motocykla i 2 aut osobowych droga była przez pewien czas zablokowana. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk-Pilich na 212 kilometrze. Tam dachowała auto osobowe, a 2 osoby w wyniku tego dachowania były ranne, a droga była zablokowana. Droga krajowa numer 32, Krosno-Odrzańskie-Zielona Góra, Łagów, 45 kilometr, zderzenie 2 aut osobowych, ruch wahadłowy.
11: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Ukraina dostanie od Amerykanów licencję na produkcję Patriotów. To deklaracja Donalda Trumpa, a u nas reakcje polskich władz. Trudna sytuacja pogodowa na północy Polski. Strażacy apelują o przełożenie podróży na inny czas. Pracował na oddziale paliatywnym, zabił co najmniej 15 pacjentów. Dożywocie dla niemieckiego lekarza.

0: Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot na terytorium Ukrainy. Taką deklarację złożył prezydent USA Donald Trump na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Razem ze mną w studiu Michał Makowski, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jak polskie władze komentują decyzje władz amerykańskich?
2: Nie kryją zaskoczenia, chociaż licencja dla Ukrainy ma wynikać z trwających od miesięcy skarg Kijowa, że Stany Zjednoczone przekazują za mało rakiet do systemów obrony powietrznej. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że produkcja rakiet w Ukrainie to dobra informacja na wielu poziomach, ponieważ Stany Zjednoczone niechętnie dzielą się technologiami, a jeśli pociski mają być produkowane w Europie, to i Polska może na tym skorzystać.
3: To też pokazuje Państwu w świetle tej niemądrej kontrowersji ostatnich dni, jak bardzo Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby Ukraina miała się czym bronić przed rosyjskimi rakietami balistycznymi.
2: Przypomnijmy, że polski rząd na wniosek sekretarza generalnego NATO i dowódcy sojuszniczych sił w Europie przekazał Ukrainie kilka rakiet do systemów Patriot, a w Europie powstanie też centrum serwisowe dla rakiet PAK-3, dodaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Potrzebujemy zwielokrotnienia produkcji rakiet do systemów Patriot. Bliski Wschód i wojna w Bliskim Wschodzie pokazała, jak szybko można zużyć zapasy.
2: Ukraina zużywa miesięcznie około 60 rakiet do systemów Patriot. Tymczasem amerykańska firma Lockheed Martin produkuje ponad 600 rakiet do pocisków Patriot, do wyrzutni Patriot rocznie. A pod koniec maja Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję rakiet do systemów Patriot w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: No o tym wszystkim Michał Makowski. Dziękuję za te informacje. Silne porywy wiatru i deszcz. Pogoda na północy kraju to powód do ostrożności podczas podróży. Służby apelują, by w czasie tak niesprzyjającej aury ograniczyć przemieszczanie się.
5: W sytuacji, którą mamy obecnie, też zwracać uwagę na swoje otoczenie, szczególnie na drzewa, które jeśli przemieszczamy się pieszo.
0: Mówił w Polskim Radiu 24 Radosław Gburzyński z Gdańskiej Straży Pożarnej. Apel o ostrożność dotyczy nie tylko podróżujących.
5: Zabezpieczyć wszystkie różne elementy na naszych balkonach, naszych podwórkach. No i oczywiście też apelujemy o obserwowanie komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także oczekiwania na komunikaty RCB.
0: Na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju strażacy setki razy wyjeżdżali dziś na interwencje związane z pogodą. Wciąż dostają zgłoszenia, usuwają m.in. powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Na Pomorzu z uwagi na wichurę ewakuowali 15 obozów harcerskich. Rosja nie będzie eksportować oleju napędowego. Zakaz ma obowiązywać do 31 lipca. Zaczniemy też kupować produkty naftowe na rynkach zagranicznych, ogłosił wicepremier Aleksandr Nowak. Decyzja ta zapadła w obliczu niedoboru paliw i gwałtownego wzrostu cen na stacjach benzynowych w niektórych regionach Rosji. Pojawiły się tymczasowe ograniczenia w sprzedaży paliw na osobę. To wszystko to skutek intensywnych ataków Ukrainy na instalacje paliwowe Rosji. Kijów zakłócił też rosyjskie szlaki dostawcze na północ od Morza Azowskiego. Zabił przynajmniej 15 pacjentów. Niemiecki lekarz skazany na dożywocie przez sąd w Berlinie. Medyk pracował na oddziale paliatywnym. Pod koniec procesu przyznał się do części zabójstw.
6: Sąd wymierzył najwyższy możliwy wyrok, a dożywocie uzupełnił o zapis o szczególnie ciężkiej winie. To oznacza brak możliwości ubiegania się o zwolnienie z więzienia już po 15 latach. Wyroku nie złagodziło zaskakujące przyznanie się do 12 z 15 zawartych w akcie oskarżenia zabójstw. Równolegle z procesem toczy się dalsze postępowanie prokuratury. Badanych jest ponad 70 kolejnych przypadków, w których 41-letni lekarz mógł przyczynić się do śmierci pacjentów. Jego ofiarami byli ciężko chorzy ludzie, którzy jednak mieli przed sobą miesiące lub lata życia. W czasie wizyt domowych medyk podawał im śmiercionośną mieszankę lekarstw. Obok chorych powyżej 90 lat wybrał również 25-latkę. Działał przez blisko 3 lata, do lipca 2024 roku. W części przypadków zacierał ślady, podpalając mieszkania ofiar. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Teraz pozytywna informacja ze świata medycyny. W miesiąc uratował życie ponad 150 pacjentów. Mowa o angiografie, który trafił do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Sprzęt zrewolucjonizował leczenie kardiologiczne, podkreśla prezes lecznicy Przemysław Gliklich.
7: Olbrzymie środki, które wpłynęły do szpitala ostatnio z KPO, a tu należy pamiętać, że to jest 85 milionów złotych, co dostaje pacjent, bardzo dobrą, dokładną diagnostykę i nowoczesne metody leczenia, zwłaszcza operacyjnego.
0: Za odnowienie pracowni oraz zakup nowoczesnego sprzętu gliwicki szpital zapłacił ponad 5 milionów złotych. To były aktualności programu.

0: Pierwszego Polskiego Radia.
1: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam na start wielki tenis i Wimbledon, na którym znamy już wszystkich półfinalistów. Tymi kolejnymi Niemiec Aleksander Zwieriew i sensacyjnie Brytyjczyk Arthur Ferry. Obaj rywali wyeliminowali bez straty seta. Zwieriew Amerykanina Fritza, Ferry Włocha Kobollego. Ferry, który ma 23 lata, w światowym rankingu zajmuje ledwie 114 miejsce, a w Londynie gra dzięki dzikiej karcie. Wśród kobiet do półfinału weszły Ukrainka Kostiuk i Czeszka Noskowa. W ćwierćfinale debla odpadła za to doświadczona Polka Katarzyna Piter wespół z Czeszką Anną Siszkową. Z Wysp na kolarski wyścig Tour de France, na którym na piątym etapie ścigali się sprinterzy, a wygrał Holender Olaf Koy. Obaj Polacy, którzy pracują tu dla swoich liderów, niezmiennie daleko. Liderem nadal Norwek Trena, jutro trudny etap w Pirenejach. Z szos na siatkarskie parkiety. Rosja została przywrócona do siatkarskich rozgrywek i światowego rankingu. Ta decyzja to efekt wczorajszych rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy i kiedy będą mogli grać pod własną flagą i z własnym hymnem, ani też jaka będzie pierwsza impreza, w której Rosjanie będą mogli zagrać. Na koniec wracamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata, na których dzień przerwy. Jutro pierwszy ćwierćfinał. Maroko-Francja. W tej chwili wolnego specjalny wysłannik radiowej jedynki na Mundial, Kacper Merk, proponuje autorski ranking kibiców, wsparty głosem pewnego Amerykanina o Argentyńczykach. This is
2: awesome. I love it. Oni są niesamowici. Gdybyśmy my, Amerykanie, kibicowali na takim poziomie, człowieku, byłoby wspaniale. Na razie kupiłem koszulkę Messiego i będę ich wspierał do końca mistrzostw. Chcielibyśmy mieć taką intensywność i pasję do piłki. Mielibyśmy wtedy większe szanse. I trudno się nie zgodzić, bo wśród wielu fanatycznych fanów Argentyna jest najwyżej w hierarchii. Chociaż wrażenie robią też Norwegowie, raz za razem wypływający w rejs swoją łodzią Wikingów.
1: A więcej o Mundialu oczywiście w Kronice po 22.40, a skoro szykujący się do ćwierćfinału Norwegowie, to i tamtejsze rozważania. Główny ekonomista funduszu Storbrand, Olaf Chen, stwierdził, że sukcesy norweskich piłkarzy na Mundialu mogą podbić inflację. Za wyższymi cenami stać ma większy ruch w gastronomii oraz duża sprzedaż alkoholu i gadżetów norweskiej kadry. Chen dodaje jednak, że norweski bank centralny potraktuje ewentualny wpływ Mundialu na gospodarkę jako efekt przejściowy.
3: Pogoda.
4: W nocy miejscami przelotny deszcz, w centrum oraz na wschodzie również burze. Nad morzem i w górach silnie powieje. Temperatura minimalna od 7 do 15 stopni. Teraz morska prognoza pogody. Na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 993 hektopaskale nad Litwą powoli wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7. Na wschodzie porywy do 8. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach do 9. Stan morza 5 do 6. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, okresami w porywach do 7. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 5 do 7, w porywach do 8. Przejściowo słabnący na 4 do 6. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 5 do 7, w porywach do 8. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6. Na wschodzie w porywach do 8. Przejściowo słabnący na 3 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 7. W porywach do 9. Na zachodzie słabnący na 4 do 5.
3: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.

0: Cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
6: Lato z Radiem w Jedynce, jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
7: Jedynka. To jest radio.

Céline Dion i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Już jest 19 minut po godzinie 20. Czas na muzykę kina. Wszystko rozpoczęliśmy od Titanica, ale teraz będzie równie atrakcyjnie, dlatego że to będzie piosenka, która w oryginale filmowym brzmiała nieco inaczej, ale teraz chciałbym przedstawić właśnie tę nową wersję. To Sting śpiewa temat z Ośmiornicy. Ośmiornicy, włoski serial jeszcze z lat 80. z muzyką m.in. Ennio Morricone. Ta Ośmiornica to jest taki bardzo długi serial, który tworzyło bardzo wielu różnych reżyserów, twórców, również autorów muzyki. Ale ja pozostawiam ten fragment, który napisał Ennio Morricone.

Tak, w oryginale filmowym tak nieśpiesznie rozwijająca się czołówka, zresztą instrumentalna, a w tej już współczesnej wersji to piosenka, którą śpiewa Sting. No idziemy po górze, bo była i Céline Dion, teraz Sting, to już może być tym trzecim tylko Luciano Pavarotti. To będzie Romeo i Julia, to w oryginale również jest temat instrumentalny Nino Rota, a tak poradził sobie z tą piosenką, tematem Luciano Pavarotti, Romeo i Julia Cefirellego.

0: To Luciano Pavarotti i temat z Romeo i Julii. Muzykę pierwotnie napisał Nino Rota, po latach został dopisany tekst, a współcześnie ten utwór zabrzmiał właśnie w ten sposób.
1: Jedynka.

0: To jest radio.
1: I 28 minut po godzinie 20. To jest radio, to jest muzyka filmowa. I teraz jeszcze jeden temat, który po latach stał się piosenką. Był już Sting, był Luciano Pavarotti, była Celine Dion, no to czas na Amarcord. Dla mnie najpiękniejsza melodia czołówki, również autorstwa Nino Roty, a współcześnie tak śpiewa ten utwór Deborah Harry.

0: Tak, to była Blondie, tym razem w repertuarze dalekim od swoich największych muzycznych wyczynów, a to była Mark Holt, Federico Felliniego i z muzyką Nino Roty i piosenka, która powstała po latach. No to teraz już wracamy do oryginalnej muzyki kina, ale to za 10 sekund.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i ten oryginał to będzie świetny. To będą trzy fragmenty również muzyki Niny Roty do Ojca Chrzestnego, tego pierwszego z roku 1972. Będą dwa tematy instrumentalne. Ten najsłynniejszy, otwierający cały spektakl, będzie motyw miłosny, a pośrodku pozostawiłem piosenkę zatytułowaną Serce mam tylko jedno. I to wszystko z Ojca Chrzestnego.

Tak, niesamowita jest ta muzyka po tylu latach. 72 rok, Nino Rota, a cały czas to trzyma w napięciu, podobnie zresztą jak film Francisa Forda Coppoli, pierwszy program polski.

Polskiego Radia. Za 18 minut godzina 21. Już musimy się śpieszyć. Nino Rota trochę dzisiaj zapomniane. Ennio Morricone jeszcze się broni, ale zobaczymy jak długo. Teraz jest czas na Hansa Zimmera. Wszyscy się zachwycają i jego muzyką, która brzmi w filmie, i również zachwycają się na koncertach, na których z dużym powodzeniem i z wielkim składem instrumentalnym zdobywa nowe pole doświadczeń. To co? To może jednak Gladiatora prezentacja Hansa Zimmera z Lisą Gerard, tą Lisą Gerard, którą ostatnio widzieliśmy na wielkim koncercie Zbigniewa Preisnera w Bielsku-Białej. Będą również inni goście, dlatego że Hans Zimmer specjalizuje się w tym, aby podczas jednego koncertu pojawiło się do 100-150 osób z jakimś elementem muzycznym. A Gladiator? A Gladiator, początek Gladiatora brzmi właśnie tak.

Lisa Gerrard i Hans Zimmer i temat z Gladiatora. I prawie już na zakończenie Local Hero. Nie wiem, czy przypominają sobie Państwo ten film. On w Polsce miał taki nieszczęśliwy tytuł Biznesmen i Gwiazdy i w dodatku nie był w normalnym rozpowszechnianiu, tylko później gdzieś pojawił się w telewizji, a tam muzykę skomponował Mark Knopfler. On był zresztą bardzo zadowolony z tej muzyki. Część ilustracji wprowadził również do swego Dire Straits, ale ja wybieram ten fragment, który otwiera całość, a więc Biznesmena i Gwiazd albo Local Hero. To film Billa Forsythe'a z piosenką, a właściwie z tematem, który teraz chciałbym przypomnieć. Mark Knopfler.

No i to był Mark Knopfler i temat z Local Hero, a to jest pierwszy program Polskiego Radia, już za 7 minut, godzina 21, więc już tylko we fragmencie temat Hansa Zimmera. Wracamy w finale do Hansa Zimmera i jego Formuła 1. Paweł Sztompko, dziękuję już za wspólnie spędzony filmowy seans.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię.
2: Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
7: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach.

0: Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew. Na 10 kilometrze w rejonie Stęszewa doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Wprowadzono przejazd tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia na 327 kilometrze. Zdarzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się drugim pasem. W ogóle trzeba powiedzieć, że na S6 korki są od Matarni po osiedle Osowa. Trasa ekspresowa S7 na obwodnicy Białobrzegów, są jeszcze utrudnienia w ruchu. Droga krajowa numer 10, odcinek Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Dziesiątka jest na 109 kilometrze, trasą zablokowaną. Skończyły się kłopoty na krajowej 20 na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec w Suliszewie na 72 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk, granica województwa, miejscowość Pilich, 212 kilometr. Natomiast wciąż są kłopoty na drodze krajowej numer 32 na odcinku Krosno-Odrzańskie-Zielona Góra w Łagowie na 45 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i ruch w obu kierunkach możliwy jest jednym pasem.
8: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Rozmowa Nawrocki-Załęski bez przełomu w sprawie historii, ale konstruktywna w sprawie rosyjskiego zagrożenia. Jest akt oskarżenia za przygotowywanie dywersji na rzecz Rosji przed sądem stanie obywatel Ukrainy. Silny wiatr nad Bałtykiem przysporzył kłopotów właścicielom plażowych barów.
9: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku.
8: Różnimy się w sprawach historycznych, ale mamy wspólnego, współczesnego wroga. Tak prezydent Karol Nawrocki ocenia rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent też mówi o konstruktywnym spotkaniu. Obaj przywódcy rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze. W ostatnim czasie stosunki między oboma krajami były napięte na tle historii.
10: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
11: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
10: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.

0: przyjechał do Polski po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Według prokuratury współpracował z rosyjskim wywiadem. Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy oskarżonego o przygotowywanie w Polsce aktów dywersji.
1: Akt oskarżenia obejmuje okres od września do 15 października 2025 roku. W tym czasie podejrzany w całym kraju miał ze wspólnikiem przygotowywać przesyłki z substancją zapalającą, która podczas transportu i magazynowania miała powodować pożary. Te miały wybuchać nie tylko w naszym kraju, ale miały być także wysyłane do innych państw Unii Europejskiej. Służby udaremniły jednak ten zamiar, zawczasu zatrzymując zamieszanych w ten proceder.
0: O czym informował Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Od października zeszłego roku zatrzymany Ukrainiec przebywa w areszcie. Analitycy nie są zaskoczeni. Tak jak przewidywali, oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. Jarosław Niedzielewski z firmy Investor TFI także w najbliższym czasie nie spodziewa się ze strony Rady żadnych nagłych ruchów, ani w jedną, ani w drugą stronę.
2: Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywy na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi teraz 3,75%.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich krynica morska i usuwanie skutków niedawnej wichury. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
4: Wichura zerwała dachy i powaliła drzewa, a wysokie fale podtopiły część nadmorskich barów i placów zabaw. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków nawałnicy.
5: Sprzątamy bałagan.
6: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. Poniszczyło. No niestety, troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, niejednego z właścicieli krynickich beach barów.
4: Wiatr już osłabł, ale jeszcze porywa piach z plaży i sypie w oczy. Fale też wyglądają groźnie. Według prognoz pogody nad Bałtykiem może jeszcze powiać z prędkością w porywie do 70 km na godzinę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Dla łódzkich studentów to kultowe miejsce. Niestety znika z mapy miasta. Rozpoczęło się wyburzanie dawnego klubu Tygrys na osiedlu akademickim Politechniki Łódzkiej. Budynek od lat stał pusty i popadał w ruinę. Wcześniej był jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów studenckich w Łodzi. A sami studenci narzekają, że takich miejsc jest za mało.
7: Totalnie brakuje, powinno być ich więcej i widzę też, że to wszystko się zaczyna zamykać.
8: Na osiedlach akademickich zdecydowanie tak naprawdę jest boisko za akademikami, indeks i to, co tam wyjdzie.
0: Na razie nie wiadomo, czy w miejscu wyburzonego klubu powstanie nowy obiekt. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy nad morzem i w górach silnie powieje. Miejscami popada deszcz, w centrum i na wschodzie również zagrzmi. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 10 na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, 13 na zachodzie i miejscami na południu do 15 nad samym morzem.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 38% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach w województwach dolnośląskim i lubuskim średnie zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
5: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: Reklama. Autopromocja.
13: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plan deka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
14: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
15: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Proszę Państwa, nowoczesna medycyna oferuje dziś coraz skuteczniejsze terapie osobom chorym onkologicznie. Jednak doświadczenia pacjentów pokazują, że proces zdrowienia to coś więcej niż leczenie samej choroby. Tak samo ważne są empatia, uważność oraz wsparcie. Na przykład wsparcie w odnalezieniu się w systemie opieki zdrowia, co jak wszyscy wiemy wcale nie jest łatwe. Albo wsparcie w radzeniu sobie z lękiem, stresem, niepewnością. Dla pacjentów i ich bliskich proces leczenia to nie tylko diagnoza i terapia medyczna. Równie ważne są wsparcie i troska ze strony rodziny, przyjaciół, ale także ze strony fundacji czy stowarzyszeń. Nie można być samemu. W rozmowie dzisiaj będziemy się odwoływać do konkursu i kampanii Leczmy z troską właśnie. Ten konkurs i w ramach tej kampanii jest dedykowany twórcom projektów, które wspierają pacjentów w leczeniu i po prostu codziennym życiu. Bo to nie jest tak, że tylko chorujemy. To jest tak, że żyjemy i chorujemy w jednym. Moimi rozmówczyniami będą dzisiaj dr Anna Słowikowska, specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, autorka książki Serce w dobrym stylu, jak świadomie zarządzać własnym zdrowiem, ale także ambasadorka kampanii Leczmy z troską. Witam serdecznie.
16: Dzień dobry, bardzo miło.
15: Jest też z nami Katarzyna Słonimska, psycholożka, blogerka, modelka, pacjentka po podwójnej mastektomii. Pacjentka właśnie onkologiczna, chyba nadal, tak?
16: Tak, niestety, tak. Niestety nadal. Jeszcze medycyna nie wymyśliła nic takiego, żeby wyleczyć to stadium. Natomiast nie ustajemy w nadziejach, że nastąpi to za jakiś czas.
15: Jasne. No i także ambasadorka kampanii Leczmy z troską. Jest z nami także Patrycja Brandt, która reprezentuje organizatora tej kampanii. Witam
17: serdecznie.
15: Dzień
17: dobry, bardzo mi miło.
15: Kasiu, to może zaczniemy od pytania do ciebie. Jesteś, tak jak wspomniałam, po podwójnej mastektomii i zwykłaś mówić, żeby nie powiedzieć, deklarować. Moja kobiecość nie znikła z piersiami. Więc mówisz o akceptacji, a może nawet o czymś więcej. Może o jakiejś sile, mocy, pewności siebie. Zastanawiam się, czy długo się do tego dochodzi.
16: Zupełnie inną perspektywę miałam przed tymi operacjami, ponieważ wydawało mi się to bardzo ciężkie, bardzo trudne. No i rzeczywiście wydawało mi się, że gdzieś tam w tych piersiach siedzi ta kobiecość też, no bo to jest jakiś taki atrybut. Byłam wychowywana w takich latach, kiedy to ciało miało duże, nie wiem, gdzieś tam znaczenie i dużą uwagę. Wszystkie przywiązywałyśmy do tego wyglądu. No cały czas tak jest, nie? Ale już teraz mamy więcej tych trendów body positive. No ale było to dla mnie trudne, na pewno. Natomiast też tak zauważyłam od razu po tych operacjach, najpierw miałam jedną i właśnie już po tej pierwszej, takie to było dla mnie aż zaskakujące, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Że wręcz miałam taką ulgę, że dobra, no już wycięli mi te chore tkanki i właśnie, i sama

0: Czy też to przyszło gdzieś tam z zewnątrz?
1: No, ja mam taki dobry background, bo ja mam studia psychologiczne skończone i jeszcze psychoterapię też, więc myślę, że miałam po prostu większe zasoby takie, żeby rzeczywiście coś takiego znaleźć w sobie. Natomiast ja też od początku mojego zachorowania już byłam w trakcie terapii i ja również chodziłam do mojej własnej psychoterapeutki. I to mi bardzo pomogło. Nie tyle w akceptacji może mojego ciała, ale tak ogólnie w tym całym procesie, bo to jest jednak taki długofalowy proces. I też od razu jak zachorowałam, no to po pierwsze też umówiłam się do psychiatry, żeby jednak trochę tą psychikę odciążyć. Byłam też pod opieką psychoonkolożki i to było też bardzo ważne. Bardzo nam się przydają te wszystkie takie, nie wiem, czy mogę powiedzieć instytucje, ale takie...
0: Fundacje, stowarzyszenia, tak. Organizacje pozarządowe, gdzieś tam z zewnątrz.
1: Dokładnie. Mhm. Coś, co po prostu zapewni nam wsparcie psychiki, bo tak z perspektywy, znaczy... Raz, że z perspektywy osoby dającej też takie wsparcie wcześniej, ale też z tej drugiej strony mogę powiedzieć, że naprawdę ta psychika jest bardzo ważna i fajnie, że leczymy ciało, ale równie ważne jest leczenie też głowy.
0: Właśnie, ktoś może powiedzieć, przesada. Przeceniają wpływ tego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego. Nawet myślę, że występuje coś takiego jak opór przed przyjęciem tego rodzaju pomocy albo poszukaniem tego rodzaju pomocy, tego rodzaju wsparcia. Ty startowałaś z innej pozycji, jak powiedziałaś, rzeczywiście tak. Jesteś psycholożką po prostu, więc wiesz, że to ma znaczenie, ale jak myślisz, czy to już do nas dotarło, że to jest ważne do nas pacjentów?
1: Myślę, że do niektórych tak, ale ja sama jak rozmawiałam z koleżankami, które były po diagnozie, to często im zwracam uwagę, mówię, okej, dobra, ale widzę, że tutaj mogłabyś jednak się wesprzeć też i gdzieś tam się zwrócić po jakąś pomoc. I też zauważyłam coś takiego, że niektóre osoby bardzo tak chciały pokazać, że sobie same radzą, że to było dla nich takie ważne, że one są tak silne, że sobie radzą, ale tak naprawdę ta choroba to jest taki proces, że nawet jak w pewnym momencie nam się wydaje, że sobie radzimy, za chwilkę może być inaczej, bo to jest po prostu ciągła taka dynamika i taka sinusoida i no nie przewidzimy tego. Mhm. Więc dobrze mieć naprawdę taką opcję, chociażby, żeby wiedzieć, że ma się taką osobę, do której można się zwrócić i to przygadać, no bo my mamy, wszyscy mamy bliskich, ale oni też nie są uczeni tego, w jaki sposób tak. mogą nas wspierać. Więc dobrze jednak mieć kogoś takiego, kto ma jakieś takie właśnie, nie wiem, techniczne zaplecze i wie, co powiedzieć, czego nie mówić, żeby tutaj nam pomóc.
0: Pani doktor, jak to jest ważne? Bo przecież choroba onkologiczna to jest choroba przewlekła, ale są też inne choroby przewlekłe. Często ludziom się wydaje, że nie należy obciążać innych swoją chorobą, dlatego ciężko im poprosić o pomoc, nawet osoby bliskie. A już szukać pomocy w fundacjach, stowarzyszeniach, no to dla wielu jest wyzwanie, albo to nie jest takie naturalne, żeby tam szukać pomocy.
2: Ja chciałam się podzielić z Państwem doświadczeniem, ponieważ jestem specjalistką w dziedzinie kardiologii chorób wewnętrznych. Całe życie zawodowe spędziłam w dużym szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha w Warszawie, 12 lat na kardiochirurgii, cały czas zajmuję się pacjentami po operacjach serca i zauważałam ten problem od dawna, dlatego że każdy, kto mierzy się z każdym rodzajem choroby, niezależnie czy to jest choroba serca, czy to jest choroba tętnic kończyn dolnych, czy są to procesy związane z nowotworzeniem, każdy odczuwa lęk, każdy. Samo podpisanie zgody na operację serca, na przykład operację, która jest operacją prewencyjną, tak? Jeżeli ktoś ma poszarzoną aortę i istnieją wskazania do tego, żeby wymienić mu część aorty na protezę aorty dodatkowo na przykład z zastawką, istnieje taka konieczność, to już w momencie, kiedy dostaje po pierwsze, kiedy wychodzi z badania obrazowego i ktoś mu mówi na przykład po wykonanym echo, proszę pana, tu trzeba się porozumieć z kardiochirurgią, skierujemy pana do kardiochirurgów, bo trzeba podjąć decyzję o operacji, bo ta aorta tak wygląda, że musi pan się poddać przy pani operacji. I to jest szok dla każdego. W związku z tym, niezależnie od tego, czy ktoś jest lekarzem, czy ktoś jest psychologiem, czy ktoś jest stolarzem, jakikolwiek zawód wykonuje, to jest zawsze stres. I tych stresów, tych takich barier, tych stresorów po drodze jest bardzo dużo. Po pierwsze, samo wyjście z diagnozą, z czym to się wiąże, co mi zrobią, jak będzie wyglądał proces leczenia. Po drugie, zmierzenie się, że trzeba pójść do kardiochirurga, co mi ten kardiochirurg powie. a potem jest

0: szukanie, jakie jest ryzyko. Bo zawsze operacja jest proponowana wtedy, kiedy korzyści przewyższają ryzyko, ale to ryzyko jest.
1: Tak.
0: W związku z tym podpisanie samej zgody.
1: Już jest stresogenne, tak. Już jest trudne, emocjonalnie trudne. Ale czy można powiedzieć, że w leczeniu tak samo ważne jak immunoterapia, chirurgia, chemioterapia, radioterapia, że tak samo ważna jest psychoterapia, czy to wsparcie społeczno-onkologiczne?
0: Absolutnie wsparcie psychologa jest jak najbardziej jest niezbędne, jest jednym z ważnych elementów. Z tym, że ja chciałam zauważyć, że ważne są wszystkie elementy. Ja wiem, dlaczego ludzie być może mają takie troszeczkę sceptyczne podejście czasami do psychologów, ponieważ boją się, że to będzie wyglądało jak w filmie, że trzeba się położyć na kozetkę i ktoś mi będzie wybebeszał moje życie od urodzenia. Nie, tu chodzi o to, że ja dlatego w mojej książce zawarłam takie rozdziały. Czy należy bać się psychologa i unikać psychiatry? Drugi rozdział to jest szpital jako tygiel emocjonalny i tam napisałam o tych wszystkich bardzo ważnych sprawach, ale ja zawsze mówię pacjentom, którzy właśnie obawiają się tego, a ktoś pomyśli, że jestem taka słaba, że nie umiem podjąć decyzji. Mhm. Nie, to chodzi o to, że psycholog pomoże zarządzić emocjami.
1: Właśnie, ale
0: zarządzanie emocjami. Ja bym to tak nazwała.
1: To jest kluczowe, ale także zredukować stres i lęk tym samym.
0: Zredukować poziom lęku i stresu. W pierwszym wydaniu mojej książki, to był 2022 rok, jeszcze nie było dokumentu, który pojawił się dopiero w ubiegłym roku w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, że wręcz mówi się o wsparciu kardiopsychologicznym. Nazywa się po imieniu emocje. Co to jest lęk, co to jest stres. Co więcej, pacjenci po udanych operacjach, którzy przeżyli operację, przeżyli zawał serca, na przykład są po transplantacji serca, piszą mi o tym, że doświadczają czegoś w rodzaju stresu pourazowego i całe otoczenie nie rozumie. I zaraz.
1: Co się dzieje, tak. Więc właśnie.
0: To jest potrzebne. Psycholog, psychiatra są jak najbardziej potrzebni.
1: I wiedza na ten temat jest jak najbardziej potrzebna. I inni ludzie, którzy doświadczyli tak. Podobnych dolegliwości czy chorób, też są potrzebni, ale o tym za chwilę.
2: Polskie Radio. Jedyne.

0: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dziś moimi rozmówczyniami są dr Anna Słowikowska, Katarzyna Słomińska i Patrycja Brandt, a rozmawiamy o tym, że proces leczenia onkologicznego to nie tylko diagnoza i terapia medyczna, to także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Pretekstem do rozmowy na ten temat jest konkurs i kampania społeczna Leczmy z troską. Osobą reprezentującą organizatora jest tutaj dzisiaj właśnie Patrycja Brandt. Patrycjo, jakie znaczenie ma to wsparcie psychospołeczne albo społeczne w przypadku leczenia i zdrowienia osób z chorobami onkologicznymi? Bo często nam się wydaje, często chorym się wydaje, że sami sobie poradzą, że nie ma co obciążać tym swoich bliskich.
1: Dla pacjentów i ich bliskich proces leczenia, tak jak już mówiłyśmy przed przerwą, to nie tylko diagnoza i terapia. Równie ważne jest wsparcie emocjonalne, zrozumienie i pomoc w codziennych wyzwaniach związanych z chorobą, czy to chorobą onkologiczną, czy każdą inną. To właśnie te potrzeby od 3 lat akcentują konkurs i kampanię Leczmy z troską, które doceniają organizacje non-profit towarzyszące pacjentom i ich rodzinom w tych najtrudniejszych momentach. Konkurs nasz powstał właśnie po to, żeby je doceniać i wzmacniać działania fundacji i stowarzyszeń, które są blisko pacjentów, ale także ich rodzin, bo tak jak mówiła Kasia, nikt naszych bliskich nie uczy tego, jak się zachować, jak być wsparciem dla nas w chorobie, ale oni często też obciążeni współodczuwają, jak się mówi, z pacjentem choruje cała rodzina. I oni często też potrzebują wsparcia. I właśnie my, wspierając fundację, pomagamy im uzupełniać system opieki zdrowotnej tam, gdzie jest to potrzebne, czyli blisko pacjenta.
0: Bo ludziom też się może wydawać, że lekarze są od tego. A tymczasem lekarze po prostu nie mają na to czasu, chociaż z drugiej strony, ale też powinni, chociaż z drugiej strony powinni mieć i nie powinni mieć tych swoich marsowych oblicz, których pacjent się po prostu boi, bo to jest jakby podwójne obciążenie dla chorego. Nie dość, że dostałem diagnozę, to jeszcze ten lekarz zachowuje się tak, że ja się go po prostu boję.
2: To jest straszne, jeżeli tak się,
0: no
2: jeżeli
0: właśnie,
2: się doświadcza.
0: Ale często tak jest.
2: Kontaktu właśnie z taką osobą.
0: Kasiu, a jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o relacje z lekarzami? Czy to były osoby empatyczne, czy były w stanie wykrzesać z siebie trochę zrozumienia dla twojej sytuacji życiowej, czy też po prostu oddzielały te kwestie, bo oni są od leczenia?
3: Moje doświadczenia są bardzo różne, bo ja się też bardzo szeroko konsultowałam i na początku leczenia, i w trakcie. Także myślę, że też doświadczyłam wszystkich odcieni emocji lekarskich i braku, bo czasami zdarzał się taki lekarz, który po prostu właśnie był jak taki, nie wiem, robocik i po prostu jak zobaczył nawet u mnie jakieś emocje na twarzy, to też tak jakby był zdziwiony, że ja w ogóle cokolwiek twarzą okazuję. Nie to, że tam wpadłam w jakieś spazmy, tylko naprawdę bardzo, bardzo różnorodne są osoby. To jest bardzo istotne, żeby lekarz miał jakieś takie zaplecze empatyczne, żeby, no bo często to właśnie oni nam i informują o diagnozach i później jak mamy te badania w trakcie leczenia, no to też informują, jakie są wyniki tych badań. Nie zawsze dowiadujemy się samodzielnie, tylko czasami po prostu od lekarza, więc też bardzo ważne, żeby oni nam to potrafili sformułować w taki sposób, żeby zmniejszyć ten lęk nawet, kiedy on się pojawia. Także
0: nie oszukiwać,
3: tak,
0: ale nie straszyć.
3: Tak, tak, dokładnie. Więc to jest bardzo ważne i myślę, że teraz też tak się zwiększa świadomość w tych środowiskach lekarskich, bo wiem, że są też prowadzone różne grupy dla lekarzy, gdzie oni są uczeni tej komunikacji, ale no tak jak też mówiłyśmy, wizyta lekarska to jest czysto

0: po prostu 15 minut i lekarz, on ma też swoje jakieś tam obowiązki, musi wprowadzić ileś danych do komputera. Ten komputer się często zawiesza, jakby dochodzą naprawdę takie kwestie, dokładnie proza życia dochodzi. Tak. No i lekarz po prostu ledwo jest w stanie powiedzieć to, co musi powiedzieć i ledwo czasem zdąży to powiedzieć. Ja też, kiedy już jestem taka nauczona tym swoim doświadczeniem pacjenckim, ja też nie oczekuję od lekarza, że on będzie rozwiewał jakieś tam moje
1: dylematy
0: dokładnie. Tak, tylko ja wiem, że tutaj, okej, muszę ustalić kwestię, że ten lekarz jest od tego, żeby mi dobrać jak najlepsze leczenie. No i też po tych wielu wizytach już tam mam dobranych takich lekarzy, którym ufam po prostu. No a z całym bagażem emocjonalnym idę albo do właśnie psychoonkologa, albo idę do psychoterapeutki, albo też przegaduję sobie, nie wiem, z przyjaciółkami, z rodziną. No jakby już tak. Teraz też wiem, kto jakie ma zasoby i kto w jaki sposób może mi pomóc. Więc myślę, że też takie oczekiwanie, że nie wiem, wejdziemy na tą wizytę do lekarza i tam będziemy siedzieć nie wiadomo ile, to się czasem zdarza, nie? I ci lekarze naprawdę, bo też miałam taką sytuację, że ja się po prostu gdzieś tam rozpłakałam w trakcie i lekarka mnie pocieszała i już po jakimś pół godziny mówi: ja bardzo panią przepraszam, ale ja mam kolejnych pacjentów i jakby musimy kończyć. I ja byłam tak tym potężnie rozczarowana, no że przecież mi tu się życie kończy, a ona mnie już wyrzuca z tego gabinetu. Ale no tak to po prostu wygląda. I lekarze, oni często bardzo chcą, ale no mają też takie techniczne po prostu kwestie, których nie
1: ograniczenia,
0: przeskoczą.
1: Tak.
0: Systemowe ograniczenia właśnie.
1: Ale wiesz co, Kasiu, ważne jest to, że jednak poświęciła ci ten czas, albo wytłumaczyła się: ja mam po prostu innych pacjentów, i powiedziała to empatycznie,
0: tak,
1: na spokojnie, ze współczuciem, natomiast nie z pretensją, że ty jej tutaj zabierasz czas, a ona powinna przyjąć, czy on, kolejnego pacjenta. To jest przecież takie ważne i teoretycznie łatwe. Dlaczego lekarze tego nie robią? Pani doktor, pani robi.
2: Znaczy, ja nie chciałabym się tutaj, tutaj robić z siebie ani bohaterki, ani jakiegoś super hero. Nie. Ja mogę powiedzieć jedno, że po pierwsze na studia w Polsce nie mamy żadnych testów, jeżeli chodzi o umiejętności interpersonalne. Ja bym też chciała, może wsadzę kij w mrowisko, znaczy osoby, z którymi ja pracowałam, wiele osób potrafi bardzo dobrze wejść w kontakt z pacjentem, naprawdę jest pełna empatii, ale proszę Państwa, jeżeli chirurg biegnie na operację, to ta operacja musi się rozpocząć. Jeżeli się zawali ten plan, to jakby ktoś nie będzie leczony, jakby to jest ta jedna strona medalu, ale druga strona medalu jest taka, tak jak też miałam zajęcia ze studentami 6 roku po 3 godziny dziennie i ja już widzę, kto potrafi w 30 sekund, nie wiem, w 3 sekundy nawiązać kontakt z pacjentem, że ten pacjent wie, że ta osoba jest ważna i jeżeli idzie do komputera, to po to, żeby z troską właśnie obejrzeć wyniki badań, żeby tej osobie pomóc. I można naprawdę uśmiechem wiele rzeczy zakomunikować, skracając ten czas, jakby nic nie tracąc na jakości diagnozowania. Natomiast u nas nie ma takich testów. Poza tym, zwróćcie Państwo na uwagę, są pewne osoby, które mogą się Państwu wydać, że jest zimny głaz, a to jest naprawdę super profesjonalista, ale być może jest też w jakimś spektrum. Jesteśmy w społeczeństwie, czy lekarze, czy inżynierowie, radiowcy, każdy z nas jest człowiekiem. To nie jest, że lekarze to jest jakaś wyselekcjonowana grupa. I jeszcze na to się nakłada, czy ktoś odebrał dobre wychowanie w domu, czym był w domu karmiony, czy chodził do teatru, nie chodzi. To jest bardzo, naprawdę to jest temat
1: wszystko
2: rzeka.
1: Jest
2: to jest wszystko ważne.
1: Mało tego, pani doktor, trochę wiskomika, ale powiem. Rozmawiałam z pewnym psychoterapeutą, który jest i psychiatrą, ale także psychoonkologiem. Mogę nawet wymienić nazwisko. Mariuszem Wirgą, który był taką osobą, która przeszczepiała terapię Simontonowską na nasz polski grunt. I on mi kiedyś w ten sposób wytłumaczył tę oschłość lekarza. On mówi tak: Aniu, ja wiedziałem, że będę lekarzem już w szkole podstawowej, więc byłem kujonem. Potem trafiłem na studia medyczne, tam poznałem swoją przyszłą żonę i kłuliśmy razem. Nie mieliśmy czasu na to, żeby kontaktować się specjalnie z resztą świata i jakby ćwiczyć się w relacjach interpersonalnych, więc to zostaje. My lekarze mamy po prostu trudniej niż reszta świata, ale to nie znaczy, że mamy się nie doskonalić w tym kierunku, bo jednak dla pacjenta to jest bardzo ważne. Chociaż bardzo ważne jest też to, co powiedziała przed chwilą pani Anna Słowikowska, żeby jednak brać, będąc pacjentem, brać pod uwagę to, że ten lekarz może mieć dzisiaj gorszy dzień, albo może nie potrafi

0: komunikować, że jest mu przykro. Pani Patrycjo, ale czy w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z lekarzem, który jest górą lodu, mamy iść do organizacji społecznych, takich właśnie wspierających, ze skargą i prośbą, żeby nas ustawili, żebyśmy się nie dali w takich relacjach z lekarzem?
1: Łącząc te potrzeby, tak jak mówiła Kasia, potrzeby pacjentów, ale również rozumiejąc ten szeroki wachlarz, który może stać za zachowaniem lekarza, tu właśnie jest miejsce dla, moim zdaniem, naszym, dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, bo to właśnie tam pacjent może się udać, czy to ze skargą, powiedziałabym, że ze swoimi emocjami, czy ze swoimi potrzebami, które tam mogą zostać zaopiekowane. Oczywiście, czy to on, czy też jego bliscy, bo wspaniale jest, jak Kasia mówi, że ma grono przyjaciół, ma rodzinę i ma tłum ludzi za sobą. Niestety nie każdy tak ma, więc taki pacjent, który jest sam, i potrzebuje tej bliskości, może ją właśnie w takim miejscu otrzymać.
0: Właśnie, bo to nie o to chodzi, żeby rzeczywiście tam nauczyć pacjenta, żeby potem przyszedł i tam składał skargi i zażalenia na lekarzy, tak, tylko raczej wyposażyć w taką wiedzę natury psychologicznej, żeby po prostu wiedział, że za tą jego czy jej oschłością coś tam może stać i lepiej machnąć na to ręką i budować siłę w sobie.
1: Oczywiście.
0: Inaczej, nie?
1: Chociaż jak pokazały nam poprzednie edycje konkursu, bo to już nasza trzecia edycja. My doceniamy w konkursie projekty, które są różnorodne, inspirujące i innowacyjne. I wśród przykładów można też wymienić choćby warsztaty z uściałem zwierząt dla dzieci chorych onkologicznie, ale też właśnie platformę wsparcia dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, która pozwala znaleźć placówki, które mogą im pomóc.
0: Za chwilę, proszę Państwa, porozmawiamy też o ekspertach przez doświadczenie. Czyli o takich ludziach, którzy przeszli doświadczenie choroby onkologicznej albo przechodzą, ale w związku z tym, że już są mocniejsi emocjonalnie, psychicznie, to

0: Polskie Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko, wracamy do audycji Blisko, coraz bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś zbliżamy się do sytuacji zdrowotnej, ale też takiej egzystencjalnej osób, które doświadczają choroby onkologicznej, ale także ich bliskich. Moimi rozmówczyniami są dzisiaj dr Anna Słowikowska, specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, Katarzyna Słomińska, psycholożka, blogerka, pacjentka po podwójnej mastektomii oraz Patrycja Brandt, która reprezentuje organizatora konkursu i kampanii pod nazwą Leczmy z troską. Kasiu, coś takiego jak ekspert przez doświadczenie. Czy możesz powiedzieć, że jesteś taką ekspertką?
1: No ja miałam na swojej drodze bardzo dużo różnych takich zakrętów. Bardzo dużo nietypowych sytuacji mi się pojawiło, bo właśnie z reguły to jak mówimy, że ktoś choruje onkologicznie, no to jest taka typowa ścieżka, ma diagnozę, ta diagnoza jest z reguły szybka, trafia na leczenie, przychodzi kolejne etapy. Skutki uboczne są takie znane, popularne, nic takiego bardzo zaskakującego, no i potem pacjent zdrowieje. I to jest taka typowa ścieżka. A ja miałam od samego początku bardzo dużo różnych przygód takich, no niefajnych. W związku z tym później taką też miałam potrzebę, żeby jednak poinformować, że może się coś takiego wydarzyć, żeby, no żeby później osoby, które mogłyby czegoś takiego doświadczać, żeby po prostu wiedziały, na co zwracać uwagę. Bo ja bym bardzo chciała, żeby ktoś tak, żeby po prostu mi to ktoś powiedział.

0: że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Nawet opinie lekarzy nie zawsze są trafne. Uczyłam, no tak byłam wychowywana też, wiecie, no taka, ja zawsze byłam wychowana taką kulturalną, grzeczną dziewczynkę, więc jak ja szłam do lekarza i lekarz mi mówił, no ale tutaj to jest tylko, tam nic nie widać na tym USG, to jest tylko mleko. No to ja mu wierzyłam, że rzeczywiście tak jest, tak. Wiecie, i przez to moja diagnoza się bardzo opóźniła, bo ja w swojej własnej głowie nawet nie podważałam tego, no bo też chciałam usłyszeć, że wszystko jest okej. Okay.
1: Zrobi dygresję. Mhm. Znam psychoonkologów i onkologów, którzy twierdzą, że pacjent musi mieć dwie albo nawet trzy diagnozy, czy u dwóch albo u trzech specjalistów. Nie dlatego, że każdy powie co innego, tylko każdy powie trochę inaczej, ale czasem powie co innego. A my tymczasem nie dajemy sobie do tego prawa, bo nam się wydaje, że to niekulturalnie, bo podważamy, nie wiem, wiedzę czy doświadczenie tego pierwszego lekarza.
0: Tak, a to jest nawet w prawach pacjenta zapisane, że każdy pacjent ma prawo do drugiej diagnozy. I nawet lekarz prowadzący, mój lekarz prowadzący nie ma problemu z tym, że ja mam opinię drugiego lekarza i przychodzę i mówię, no, pani doktor, a drugi lekarz powiedział coś tam i ona to bierze pod uwagę. Ale też, no właśnie, nie zawsze to ego lekarskie pozwala przyjąć coś takiego. I niektórzy czasami zapominają o tym, że ta druga diagnoza to może coś wnieść i warto się jej też przyjrzeć.
1: Jasne. Tak, ale wracając jeszcze do tego pojęcia ekspert przez doświadczenie i jakby służenie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem pacjentom na początku drogi.
0: To tak, to wydaje mi się, to znaczy ja dostaję takie informacje zwrotne, że bardzo dużo rzeczy i wiedzy osoby ode mnie czerpią, więc to jakby to się potwierdza, że ja mam taki, zresztą ja sama najwięcej informacji, które teraz wiem i najwięcej wiedzy zdobyłam od innych pacjentek i od pacjentów.
1: Serio?
0: Tak.
1: Czyli to, co robisz, to jest taki rodzaj może nie spłacania długu, tylko no jakby kontynuacji tego dobrego.
0: Tak, chcę dalej to po prostu przekazać, no bo no ja też się tak dowiedziałam, dlatego też bardzo zachęcam, jak, nie wiem, czasami się siedzi pod tym gabinetem długie godziny w oczekiwaniu, no bo tak to wygląda, żeby pogadać z tymi innymi pacjentami. Bo raz, że ten czas może lepiej nam upłynąć, a dwa, że naprawdę możemy się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, które też mogą wpłynąć gdzieś tam na nasze leczenie.
1: Tak, nie chodzi o to, żeby być heroicznym czy heroiczną, bo to niczemu nie służy. Warto budować swoją grupę wsparcia, szukać grupy wsparcia i budować zawczasu też swoją wioskę, czyli być w dobrych relacjach ze swoimi bliskimi i w ogóle poszerzać to grono bliskich. To są rzeczy nie do przecenienia. No ale jeśli są rzeczywiście ludzie samotni, bo różnie w życiu bywa, to warto szukać na zewnątrz, w fundacjach, stowarzyszeniach, różnych grupach, wsparciach. Pani doktor, lekarze też chorują. Czasem jest tak, że lekarze innych specjalności niż psychoonkologia albo psychiatria nie dowierzają w moc takiego wsparcia. Bywa, że przekonują się na własnej skórze, że to jest ważne.
2: Generalnie dobrze, żebyśmy zauważyli, że jednak wszyscy jesteśmy ludźmi niezależnie. Ja zawsze mówię, nawet kiedyś w jednym programie powiedziałam, że nie lubię określenia słowa pacjent, bo ono wprowadza jakieś takie podziały. A wszyscy tak naprawdę jesteśmy, możemy być pacjentami. Czasami lekarz po chemioterapii wraca do pracy i ma ze sobą to doświadczenie, tak? Jakby wszyscy chorujemy i wszyscy potrzebujemy wsparcia. I właśnie wsparcia psychologicznego, dlatego na coraz więcej mówi się o tym, że na oddziałach powinni być psychologowie, którzy będą wspierali, będą częścią zespołu leczniczego, żeby rozmawiali z lekarzami, byli w kontakcie, lekarz wie, czego po wstępnej rozmowie, czego potrzebuje go pacjent. I to jest wtedy drużyna. Lekarz z psychologiem, drużyna. Czy z psychiatrą
1: właśnie.
2: Jest drużyną.
1: Jednym frontem
2: ale jest drużyną z pacjentem. Jeszcze wracając do tej diagnozy, ja chciałam powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w zawodzie lekarza to jest z jednej strony pewność siebie, że to, co się robi, robi się dobrze, ale z maksymalną dawką pokory. Bo lekarz tu jest niepewny siebie, że nie wie, jakie badania zleca sobie na oślep, zapomnijmy. To nie jest dobry lekarz. Ale lekarz musi mieć maksimum pokory. Dlaczego? Bo my wiemy, że pewne diagnozowanie bywa trudne, leczenie bywa trudne, dlatego, że nie ma de facto chorób, są chorzy ludzie. I często obraz choroby jest bardzo zamazany, nietypowy. Dlaczego trzeba mieć zawsze takie wyczulenie? Ja mam taki zakodowany kompas, że pacjent ma, jak pacjent mówi, że coś mu dolega, to ma na pewno rację. Jeżeli ja nie mogę w tym momencie, być może te metody diagnozowania, które mam, są niedoskonałe, to szukam innych. Co więcej, na przykład w kardiologii my mamy pojęcie kardiogrupy, czyli są takie sytuacje w medycynie, które są proste, że my wiemy, tak, tu proszę bardzo, tu echo serca, tu to

0: mammografia, tu tak. diagnoza i jest
1: nie
0: proste.
1: Ma wątpliwości.
0: Ale są takie sytuacje, mm-hmm. że naprawdę, i to jest we wszystkich naszych zaleceniach Europejskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, że czy jeżeli jest pacjent bardzo skomplikowany, to czasami 6 lekarzy decyduje, jaka jest najlepsza opcja. Czy operacja jest najlepszą opcją? Czy to nie jest za duże ryzyko? Czy mamy wystarczające narzędzia diagnostyczne? Może polecić inne badania. Dlatego to rzeczywiście taka wielopoziomowa diagnoza to jest według mnie absolutna przyszłość terapii. Czasami jest młoda osoba, ale właśnie w takim etapie swojej choroby, że pewne czynniki, pewien kontekst zmienia i rozpoznanie. To, co mówiła pani
1: tak.
0: Gasia.
1: Czyli wiek też ma znaczenie i to znaczy, wszystko ma wpływ.
0: Niekoniecznie cały kontekst kliniczny, cały kontekst, wszystko ma znaczenie.
1: Mm-hmm.
0: Więc dlatego ta jest potrzebna nawet nie tyle, że ktoś potajemnie idzie, prawda, mm-hmm. to jest, idzie do drugiego lekarza. Ja często, pracując właśnie w dużym klinicznym szpitalu, jak miałam wątpliwość, szłam do kolegów z radiologii o oglądać coś. Jakiś element w rezonansie, inny element w tomografii, czasami w pozytronowej tomografii emisyjnej, prosząc o wsparcie endokrynologa, nefrologa. To tak. jest ważne.
1: Czyli
0: czy drugiego specjalisty, który jest bardziej doświadczony na przykład, albo ktoś pytał mnie w rzeczach, których ja byłam bardziej doświadczony.
1: Tak. Pacjent też ma prawo pytać.
0: Ma prawo pytać.
1: Nawet
0: ma
1: jeśli
0: prawo mieć niepewność.
1: Może się to na zewnątrz wydawać męczące.
0: Nie,
1: żeby
0: to nie jest
1: nie
0: męczące.
1: Powiedzieć. Konkretnie,
0: znaczy musimy tak. to wpisać, że tak jest. Pacjent ma prawo do zadawania pytań, bo pacjent musi mieć poczucie bezpieczeństwa.
1: Tak, to też redukuje lęk.
0: Nawet usłyszeć od lekarza, na tym etapie nie wiem, musimy to dalej sprawdzić. Na tym etapie nie wiem.
1: Jasne, ale to już jest jakieś coś, czego można się trzymać,
0: szukamy
1: prawda?
0: Dalej.
1: A nie,
0: nie ucinanie tego.
1: Nie ucinanie, a jeżeli chodzi o pacjenta, nie tworzenie opowieści i tak. nie kręcenie filmów, jak to się mówi kolokwialnie. Patrycjo, powiedziałaś, że konkurs i kampania Leczmy z troską powstały po to, by docenić i wzmocnić działania rozmaitych fundacji, grup wsparcia i stowarzyszeń, które są blisko pacjentów i ich rodzin i tych osób wspierających. Tym samym uzupełnić system opieki zdrowotnej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Bo rzeczywiście lekarze, onkolodzy na przykład, nie zawsze muszą mieć czas, żeby otoczyć opieką taką psychologiczną swojego pacjenta. Ale wasza kampania to również konkurs, w którym są nagrody, które są, no, takie powiedziałabym atrakcyjne i mogą też wesprzeć być wsparciem finansowym dla działania niejednego stowarzyszenia. Kto może wziąć właśnie konkretnie udział w tym konkursie?
2: Nasz konkurs, zacznę, bo to jest bardzo ważne, trwa do 15 września i w konkursie mogą wziąć udział organizacje i stowarzyszenia, które już zrealizowały lub znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji swojego projektu. Te projekty powinny być prowadzone od co najmniej 1 stycznia 2025 roku. Miały charakter długofalowy, czyli minimum 6 miesięcy i wpisują się w działalność statutową organizacji. Te projekty powinny wspierać pacjentów i ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia. Fundacje powinny prowadzić działania edukacyjne, profilaktyczne, pomocowe i odpowiadać, co bardzo ważne, na realne potrzeby chorych, te potrzeby również pozamedyczne. Łączna pula nagród to 120 tysięcy złotych i nagrody przyznajemy w dwóch kategoriach. Kategorii ogólnej, tam przyznajemy pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce to 40 tysięcy, drugie miejsce to 30, trzecie 30 tysięcy, ale jest również kategoria specjalna. Nagroda w kategorii zdrowie psychiczne i neurologia o wartości 30 tysięcy.
1: Dobrze, a jeśli ktoś zapomni, usłyszał i już zapomniał, to gdzie szukać informacji?
2: Wszystkie informacje o konkursie, regulamin znajdują się na stronie tewa.pl Leczmy z troską. Tam można znaleźć wszystko o naszym konkursie.
1: Wspaniale. I teraz poproszę o myśli na zakończenie. Takie myśli, które nastroją nas optymistycznie do rzeczywistości wtedy, kiedy no, doświadczamy czegoś trudnego, na przykład choroby onkologicznej. Kasia?
3: Ja myślę, że fajnie, że zwiększa się taka świadomość i rzeczywiście pacjenci już teraz też sami odczuwają, ale też mam wrażenie, że gdzieś tam ten system zaczyna dostrzegać to, że to wsparcie psychiczne też jest istotne. No nawet sam fakt, że jest coraz więcej tych stowarzyszeń, tych fundacji, właśnie takich fajnych akcji propacjenckich, to też zwraca uwagę, że no jest na to jest na to miejsce, bo też no, nie zawsze są na to pieniądze. Tak. Dlatego właśnie często fundacje to

0: organizują, ale na pewno widać zapotrzebowanie i fajnie, że to się pojawia.
1: A ja mam takie magiczne życzenie. O. Żeby wreszcie sztuczna inteligencja pomogła lekarzom w takich prostych, administracyjnych rzeczach, żeby rzeczywiście mogli tworzyć właściwe zespoły lecznicze z psychologiem, z psychiatrą, żeby w naszych szpitalach było leczenie z troską.
2: Jasne. I żeby mieli czas na spojrzenie pacjentowi w oczy i na wsłuchaniu się czasami w to, co, czy wczuciu się w to, co ten pacjent akurat przeżywa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za tę rozmowę i pamiętajmy, w chorobie nie można być samemu. To taki niepotrzebny zupełnie heroizm życiowy. Moimi rozmówczyniami były dzisiaj trzy wspaniałe kobiety. Dr Anna Słowikowska, autorka książki pod tytułem...
1: Serce w dobrym stylu.
2: O, na kilka
1: jak zatroszczyć się o swoje
2: tak.
1: zdrowie.
2: Także Katarzyna Słonimska, psycholożka i blogerka. Warto też zaglądać, słuchać,
0: na
2: oglądać.
0: Instagrama.
2: Tak, na Instagrama. Co Kasia ma do powiedzenia, oraz Patrycja Brandt, która reprezentuje organizatora konkursu i kampanii Leczmy z troską. Dziękuję. Anna Maruszeczko, do usłyszenia.

0: To jest radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara.

0: Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga wojewódzka nr 215 od Karwi po Władysławowo. Spory ruch i to w obu kierunkach. Podobna sytuacja na drodze krajowej nr 47, a więc na Zakopiance. Spore utrudnienia przy wjeździe i wyjeździe z Zakopanego oraz w Poroninie. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 32 na odcinku Krosno-Odrzańskie-Zielona Góra w Łagowie na 45 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch możliwy jest w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 25 na odcinku Skulsk, granica województwa i miejscowość Pilich na 212 kilometrze. Tam przypomnę, dochowało auto osobowe, dwie osoby zostały ranne, a droga była przez kilka godzin trasą zablokowaną. Policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Z objazdu nie trzeba już korzystać. Droga nr 25 na swoim 212 kilometrze jest już przejezdna. Po kłopotach na drodze krajowej nr 20 na odcinku Drawsko-Pomorskie-Złocieniec w Suliszewie na 72 kilometrze. Tu z kolei doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i motocykla. Droga była zablokowana i trzeba było korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Droga krajowa nr 10, odcinek Stargard-Wałcz w Kaliszu Pomorskim na 109 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych wciąż droga nr 10 jest trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S5, odcinek Konarzewo-Stęszew, 10 kilometr, problemy.

0: Polska i świat.
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Magdalena Skajewska. Witam i zapraszam na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. A dziś m.in. polityczne emocje i pragmatyczne decyzje, czyli szczyt NATO w Ankarze. Maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy, rozszerzenie e-rejestracji. Szefowa resortu zdrowia przedstawiła plany naprawy systemu. To już koniec, tak powiedział o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie Donald Trump. Nowe amerykańskie ataki na Iran mają nastąpić jeszcze tej nocy. A tymczasem nad Bałtykiem wieje i to mocno. Zajrzymy do Kołobrzegu i na Mierzeję Wiślaną. To wszystko już za parę minut, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Olaf Warzyński.
2: Koniec specjalnego traktowania wybranych pacjentów w szpitalach. Taki proceder od teraz będzie karany, zapowiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Nie będzie też horrendalnych zarobków lekarzy. Stawką wyjściową ma być 240 zł brutto za godzinę. Ukraina będzie mogła produkować u siebie rakiety do patriotów podczas szczytu NATO w Ankarze. Prezydent USA Donald Trump obiecał, że Kijów otrzyma licencję. Na zakończenie szczytu przyjęto deklarację, która umacnia jedność sojuszu i gotowość do wzajemnej obrony. Dokument wskazuje też Rosję jako długoterminowe zagrożenie. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. To komentarz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Do siedziby ukraińskiej firmy wtargnęła grupa osób związanych z partią Korwin. Jeden z działaczy miał wypytywać o poparcie dla Stepana Bandery, a potem opublikował w internecie film z obraźliwymi wpisami. Policja zatrzymała dwie osoby. Trzy obozy harcerskie ewakuowane w województwie warmińsko-mazurskim. To z powodu silnego wiatru. Wcześniej na Pomorzu zdecydowano o ewakuacji 15 obozów. Na północy Polski ciągle silnie wieje. Rośnie liczba interwencji strażaków. 81% matur-

0: Maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przystąpiło do niego w maju ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu.
1: Magazyn Polska i Świat. Zaczynamy od planowanych zmian w służbie zdrowia, o których słyszeli Państwo już w aktualnościach. Nie będzie saloników VIP i skończą się zarobki sięgające 300 tysięcy złotych miesięcznie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś propozycję na naprawę systemu. To odpowiedź na szereg nieprawidłowości, które wyszły na jaw w ostatnich dniach. Wśród nich zapisywanie pacjentów bez kolejki czy wysokie zarobki medyków. Najważniejsze zmiany przedstawi Dagmara Kędzior.
2: Z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Tu padła zapowiedź, że do końca przyszłego roku system obejmie 39 nowych specjalizacji. Ponadto do końca tego roku ma zostać utworzona e-kolejka. To zdaniem ministra zdrowia ukróci sytuację, w których niektóre osoby otrzymują pomoc poza kolejnością. Jolanta Sobierańska-Grenda dodała też, że jeśli jakiś szpital będzie próbował omijać te przepisy i będzie tworzył tak zwane saloniki VIP, to musi liczyć się z karami.
3: Mogą sięgnąć nawet miliona złotych. To już jest, myślę, że skuteczne odstraszenie od dokonywania tego typu naruszeń.
2: Kolejne istotne zmiany dotyczą lekarzy, bo po pierwsze koniec z sytuacjami, w których medycy zarabiają nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Rząd chce to ukrócić poprzez wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, sięgającej do 240 zł.
3: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak Państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu i to jak Państwo przeliczycie na etat mniej więcej przeliczeniowy będzie do 40 tysięcy złotych brutto.
2: No i po drugie, resort chce też ograniczyć sytuacje, w których medycy pracują w kilku szpitalach.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
2: Proponowane rozwiązania to częściowo miecz obosieczny, tak twierdził na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego. Wyjaśnił, że z jednej strony wpłyną one na ograniczenie kominów płacowych, to z drugiej mogą spowodować, że medycy nie będą chcieli pracować w publicznych placówkach.
4: W chwili obecnej bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy ma wyższe wynagrodzenia i musimy mieć też świadomość, że że istnieje ryzyko, że wielu lekarzy nie zgodzi się przyjąć tych warunków finansowych i przejdzie do sektora prywatnego, bo sektor prywatny też w tej chwili bardzo się uskarża na brak niedobory kadry medycznej.
2: A to też w dłuższej perspektywie może spowodować problemy z dostępem pacjentów do świadczeń. Tego też obawia się dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej, który dodaje, że też nie rozumie, jak ograniczenie pracy medyków do maksymalnie dwóch etatów mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów.
5: Limit godzin czasu pracy, jak rozumiem, ma spowodować, że pacjent będzie bezpieczny, ponieważ lekarz nie będzie przemęczony albo nie będzie, nie wiem, w 24 godzinie dyżuru będzie dalej jeszcze pracował. No ale jeśli najpierw lekarz będzie na dyżurze 24 godziny w szpitalu publicznym, a potem pójdzie do szpitala prywatnego na 24 godziny dyżuru, a potem znowu wróci do publicznego na 24 godziny, to wtedy już jest, jak rozumiem, w porządku, byleby tylko nie przekroczył też dwóch etatów.
2: Ja też przypomnę, że część tych pomysłów zaproponowanych dzisiaj przez resort pojawiła się już w ubiegłym roku. Rząd jednak wtedy wycofał się z ich wprowadzenia. Najprawdopodobniej obawiając się protestów w środowisku medycznym.
1: Tę relację przygotowała Dagmara Kędzior. Ja tylko dodam, że jutro o godzinie 11 ma się odbyć spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. A z nami jest teraz dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-2018. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór, pani.
1: Proszę powiedzieć, jak pan z perspektywy lekarza patrzy na te zmiany?
6: Na pewno one są dokonane z perspektywy tak zwanej sprawiedliwości społecznej. Czy to jest prawdziwa sprawiedliwość, czy nie, to dopiero zobaczymy za rok. W chwili obecnej wszyscy skupili się na tym, że jakieś grono lekarzy, wąskie, mniej, bardziej, ma kominy płacowe.

0: Ale jakoś nikt się nie pochylił nad tymi lekarzami, którzy ciężko pracują, ale wynagrodzenia w ogóle nie dostają. Z emerytur, bo często są emeryci, są na umowach cywilnoprawnych, wystawiają faktury, ale już podatek trzeba zapłacić z własnej emerytury, tych pieniędzy nie wpływają.
1: Jaka to jest grupa? Jak duża jest to grupa według pana?
0: Spora, na przykład własnością rządu są szpitale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szpital MSW w Katowicach od kilku miesięcy lekarzom na kontraktach w ogóle nie płaci. To też nie jest sprawiedliwe, proszę panią, proszę państwa. I my oczywiście, opinia publiczna słyszy o kuriozalnych przypadkach zarabiania rzeczywiście olbrzymich kwot, ale jakoś nikt nie mówi o tym, że system działa dzięki temu, że pracują w nim emeryci. Pracują w nim nie tylko, że za darmo, ale również i utrzymują z podatków, czyli z własnych emerytur muszą opłacać podatki od tego. Czy my w tej chwili łagodzimy pewien kryzys, czy dokonujemy głębokich reform?
1: No właśnie o to też chciałam zapytać, ponieważ ja odnosiłam wrażenie, że po zwłaszcza tym skandalu w Szpitalu Południowym, ale także tych kolejnych, które pojawiły się później, czy też do których dotarły media, były takie oczekiwania dotyczące takich gruntownych zmian w służbie zdrowia, oczekiwania na taką właśnie strukturalną reformę tego systemu. Czy na tę reformę według pana doktora nadal czekamy?
0: No czekamy, bo ja nic nie słyszałem o tym, żeby prace ochrony zdrowia miały być opodatkowane na przykład zerową stawką VAT-u, a to zmieniłoby dramatycznie funkcjonowanie finansowe wielu podmiotów. Nie słyszałem nic o tym, jak mają być uregulowane stosunki pomiędzy prywatną a publiczną służbą zdrowia. Jak regulować przepływ pacjentów pomiędzy tym? Jak sprawić, żeby masywnie otwierane szkoły prywatne, które mają kształcić lekarzy, gdzie całe rodziny inwestują w kształcenie tego lekarza, żeby ten lekarz był dobrze wykształcony, bo to na pewno nam to chodzi, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że presja, jak szybciej tą inwestycję potem spłacić, będzie również pewną presją płacową. Wyrównanie, te maksymalne płacy wydaje się być dosyć tak siekierką zrobione. Tam nie ma precyzji w zależności od wykształcenia, trudności wykonywanych zabiegów.
1: Czy tu powinno być takie rozróżnienie, rozgraniczenie według pana, na przykład jeżeli chodzi o specjalizację? No bo wiadomo, że też w zawodzie lekarza też ta odpowiedzialność różnie się rozkłada, prawda?
0: Niestety to nie tylko jest odpowiedzialność, tylko moi koledzy, którzy skończyli wcześniej edukację, wcześniej weszli w okres zarobkowania, oni już pracowali, już zarabiali, podczas gdy ja się ciągle uczyłem i kolejne 16 lat, bo mniej więcej tyle trwają studia plus później zdobycie specjalizacji, ja tak naprawdę jeszcze nie zarabiałem. To jest pewna niesprawiedliwość społeczna, którą ci lekarze dzisiaj nareszcie uzyskują. Ja pomijam oczywiście patologię, bo jeżeli system jest chory, na przykład chore jest wycena świadczeń NFZ-u, to siłą rzeczy na takim chorym systemie pojawiają się jakieś tam robactwo, które wygryza te szczątki, to jest dla mnie absolutnie do wytępienia. Ale czy to akurat metodę, którą przyjęliśmy, czy ona będzie skutkowała za rok? Zobaczymy. Mam wątpliwości, ale ja nie widzę gruntu, który by prawdziwie funkcjonował. Przepływu finansowego na przykład jeśli pacjent z prywatnego ubezpieczyciela, gdzie opłaca duże pieniądze, wiadomo, że tych pieniędzy już w takich jednostkach jak na przykład LuxMed jest dużo, jak jest chory, trafia do publicznej ochrony zdrowia, ale w ten czas już płaci tylko i wyłącznie publiczny płatnik, czyli z naszych podatków. A dlaczego w ten czas LuxMed nie może tego, powinien? Ja nie mówię, że w całości płacić, ale przynajmniej współfinansować. Tak się dzieje na przykład w Holandii, tak się dzieje w innych krajach. Tutaj problemów jest naprawdę tak wiele, że to, co dzisiaj nam zaprezentowano, to dobrze, że się pojawia e-rejestracja, że dobrze się pojawia e-kolejka. Ale to nie rozwiąże tych gruntownych, podstawowych problemów.
1: Spodziewa się pan doktor protestów lekarzy?
0: Nie, nie, nie. My...

Wie pan, ja mówię z własnej perspektywy. Nie ma co protestować, bo ja nigdy nie osiągnąłem stawki. Jestem ponad 50 lat ordynatorem oddziału. Przepraszam, ordynatorem ponad 30 lat, a pracuję ponad 50 lat. I nigdy takich zarobków, jak pani minister teraz górnych zaproponowała, ja nie miałem.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A teraz przenosimy się do Ankary, gdzie przywódcy państw NATO potwierdzili niezłomne zobowiązanie do kolektywnej obrony. Chodzi o zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Takie zapisy znalazły się w deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu sojuszu w stolicy Turcji. W dokumencie zapowiedziano także 70 miliardów dolarów w tym roku i co najmniej tyle samo w przyszłym na wsparcie dla Ukrainy. Obrady w Ankarze obserwuje nasza specjalna wysłanniczka Beata Płomecka. Witaj.
2: Dobry wieczór.
1: Nie ulega wątpliwości, że nie było pewności co do tego, czy Donald Trump pod tą deklaracją się podpisze, też ze względu na liczne publiczne wypowiedzi jego, nawet podczas już tego szczytu, ale ostatecznie się udało. Jak to się stało?
2: Tak, jeśli chodzi o te jego publiczne wypowiedzi, to można powiedzieć, że ten szczyt, jeśli miałabym opisać atmosferę na tym szczycie, to powiedziałabym, że zaczęło się od trzęsienia ziemi wczoraj, kiedy ledwie Donald Trump wylądował, pojechał do prezydenta Turcji na spotkanie i tam uderzył w Europejczyków, grożąc wycofaniem wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, żądając oddania Grenlandii. Wieczorem było nieco łagodzenie nastrojów, bo Donald Trump ponoć w bardzo dobrym humorze był na kolacji, żartował z żoną kanclerza Niemiec, no ale potem poszedł spać, obudził się i uderzył w kolejnego sojusznika, czyli w Hiszpanię, i powiedział, że zrobił akty handlowe, a w sumie wszystko skończyło się pokazem jedności, to znaczy, tak jak mówisz, przyjęciem deklaracji. Trochę to też pokazuje, w jakim miejscu jest teraz Sojusz Północnoatlantycki, a my z nim, bo w tej deklaracji nie było jakichś nowych, kontrowersyjnych tez. Potwierdzenie kolektywnej obrony, że atak na jeden kraj to atak na wszystkich, no to są podstawy. Artykuł 5 traktatu.
1: Kiedyś wydawało się to oczywiste, prawda? A teraz?
2: Właśnie. A teraz cieszymy się, że wszyscy sojusznicy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, popiera taką oczywistość. Rosja zagrożeniem długoterminowym, no od szczytu w Madrycie w 22, przecież to wiadomo, kiedy NATO zmieniało koncepcję strategiczną. Też wielka radość, że sojusznicy potwierdzają takie oczywistości. Sytuacja oczywiście smutna, ale najważniejsze, że no, nie było wyłomu, że to zostało zatwierdzone. I po szczycie Donald Trump wydawał się być w nastroju bardzo dobrym. Żartował sobie na konferencji z prezydentem Ukrainy. No a po tej krótkiej sesji, zresztą była krótka celowo, żeby nie doprowadzić do kłótni, to znaczy zminimalizować możliwości kłótni między sojusznikami, no po tej sesji wyszedł bardzo zadowolony. Okazało się, że już za zamkniętymi drzwiami nie krytykował sojuszników, tak jak robi to publicznie, ale wyszedł i ogłaszał na konferencji prasowej, że dzięki jego przywództwu sojusznicy zwiększają wydatki na obronę, i tak opisywał atmosferę za zamkniętymi drzwiami.
3: Na sali panowała ogromna miłość. Szkoda, że prasa nie mogła zobaczyć tego. Tam byli mądrzy ludzie, którzy mają w sercach wiele dobra. Nie zła, ale dobra. Rozmawialiśmy o postępach, jakie inni członkowie robią w dążeniu do osiągnięcia celu 5%. I robią ogromne postępy. Podoba im się praca, którą wykonuje. Mówili: kochamy pana. Na sali panowała ogromna jedność.
2: Wyjaśnienie 5% PKB, oczywiście zobowiązanie z ubiegłego szczytu NATO w Hadze. 3,5% wydatków na obronę, 1,5% na szeroko rozumiane inwestycje w sektorze obronnym. Kiedy, zanim jeszcze Donald Trump ogłaszał tę jedność na szczycie i wygłaszał swoje zadowolenie na konferencji prasowej, to taka była niepewność, jak ta sesja się odbędzie. No i Mark Rutte siłą rzeczy odpowiadał na pytania jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, czy Stany Zjednoczone to nadal lojalny sojusznik. No i jak to sekretarz generalny NATO w swoim stylu takim uniżonym musiał tłumaczyć, że absolutnie sojusz leży na sercu Donaldowi Trumpowi. No a potem już na zakończenie szczytu Mark Rutte mówił tak.
4: Ten szczyt potwierdził, że sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić każdego centymetra naszego terytorium. Tu w Ankarze sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich i będziemy trzymać się wszyscy razem.
2: Tak mówił sekretarz generalny NATO już na zakończenie szczytu. W tej deklaracji znamienne jest też to, że niewymieniony został, nie ma żadnej informacji na temat następnego szczytu. Miał się odbyć w Albanii w

0: W przyszłym roku, ale to stoi pod znakiem zapytania, no bo są takie drugie przemyślenia, czy jest sens organizować co roku i zmagać się z tymi trudnościami w relacjach z Donaldem Trumpem, czy nie powrócić do tego starego rytmu co dwa lata.
1: I może poczekać na następcę Donalda Trumpa na kolejne szczyty. Podczas tego szczytu w Ankarze Donald Trump także chyba dość niespodziewanie ogłosił, że zawieszenie broni z Iranem właściwie przestaje obowiązywać. To po tej wymianie ognia nocnej, podczas której Amerykanie, jak poinformowali, trafili w 80 celów. Powiedz, jak to było komentowane w Ankarze?
0: No jako pierwszy pospieszył z komentarzem oczywiście sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który absolutnie poparł te ataki i powiedział, że to jest oczywiste, że w odpowiedzi na ataki handlowe w cieśninie Ormus Stany Zjednoczone musiały zareagować. A tak naprawdę, jak tak rozmawiałam w kuluarach z urzędnikami, którzy się czasem przechadzali w tej strefie dla dziennikarzy, no to nie było żadnego zdziwienia. Nie było też konsternacji w związku z tym atakiem. Natomiast było przekonanie, i to też po szczycie wielu nam europejskich urzędników mówiło, było takie przekonanie, że skoro Donald Trump teraz obiera kolejne, nawet ogłasza na zakończenie szczytu, że jeszcze raz, no to tylko musi umocnić Europę w tym, że musi stawiać na własne zasoby, że musi się uniezależniać, że Donald Trump idzie inną drogą, a Europa powinna po prostu na własną rękę wzmacniać swój potencjał obronny.
1: Beata Płomecka z Ankary. Beato, bardzo Ci dziękuję. A teraz dziękuję. Mamy połączenie z panem Robertem Pszczelem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, byłym dyrektorem Biura Informacji NATO w Moskwie. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór.
1: Czy po tym szczycie jest pan trochę spokojniejszy o przyszłość sojuszu?
2: No, jestem spokojniejszy w tym sensie, że oczywiście nie doszło do jakiegoś no, bardzo negatywnego rozwoju wydarzeń, bo niestety wszystko było możliwe.
1: Zapowiadało się różnie.
2: Zapowiadało się różnie. No, przyczyna jest oczywista, czyli takie bardzo labilne, emocjonalne podejście, a często wręcz powiedziałbym antagonistyczne, tego obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, który zresztą nawet przed jeszcze rozpoczęciem szczytu formalnie, czyli zaraz po przyjeździe, no, mówił różne rzeczy bardzo nieprzychylne, a potem powtórzył je nawet dzisiaj rano i to nie było. Tego się nie słuchało przyjemnie i to jest bardzo niedobre. Dobra retoryka i to jest powód, dla którego ta choreografia szczytu była taka bardzo, powiedziałbym, no ograniczona co do skali ambicji. O tym de facto wiedzieliśmy przedtem. No, ta choreografia, jeśli spojrzeć na to ze strony bardzo nisko zawieszonej poprzeczki, ona przyniosła w związku z tym umiarkowany sukces, tak to ma określić, dlatego że nie tylko, że nie doszło do takich kłótni, ale no, do jakichś tam, prawda, nagle decyzji wręcz, bo to prezydent Trump szybko podejmuje decyzję, prawda? No, podjął jakoby dzisiaj decyzję, żeby właśnie zamrozić handel z Hiszpanią. Tak? Mm. Nakazał wręcz swoim współpracownikom, żeby to wprowadzić w życie. Natomiast no, deklaracja, która jest w dużej stopniu taką kontynuacją dosyć skromnej deklaracji z Hagi z ubiegłego roku, nie jest zbyt obfita, no ale zawiera te podstawowe elementy, które no, należy powtarzać.
1: A nawet. Co w tym wszystkim według pana jest najważniejsze z tych postanowień deklaracji? Czy właśnie to potwierdzenie tej oczywistości, o której mówiłyśmy z Beatą Płomecką, czyli tej zasady z artykułu 5, czy może jeszcze inne elementy uznaje pan za takie kluczowe?
2: Znaczy, te elementy są ważne i każdy z nich ma kolosalne znaczenie. No, czasami wręcz można powiedzieć, gdyby wszystko było super, to nie trzeba było ich powtarzać. No, ale lepiej jest powtórzyć, bo żyjemy w takiej rzeczywistości politycznej. Po pierwsze, bo mamy ogromne zagrożenia, jak mowa jest w artykule 5, czy zobowiązaniach o wzajemnym wsparciu na wypadek konfliktu, to nie są jakieś hipotetyczne rozwiązania, bo nie wiadomo, prawda, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Kiedy mowa jest o bardzo dużych funduszach przeznaczanych na obronność i panuje w tym przypadku uzasadnione zadowolenie, że to się dzieje, to oznacza, że to jest też sygnał niebagatelny z punktu widzenia odstraszania dla adwersarzy, że sojusznicy na poważnie biorą to, co muszą zrobić, bo to jest nadrabianie zaległości. I to wszystko sprawia, że dzięki temu po tym szczycie można powiedzieć, że uniknięto nie tylko najgorszego, ale jakieś pewne fundamenty stworzono, do dalszego rozwoju. Ale niestety to jest tylko część obrazu, który nie wygląda.

0: wygląda tak dobrze, jeśli spojrzymy z kolei na te punkty, które nie zostały właściwie przedyskutowane, a na pewno nie podjęto żadnej decyzji, bo to było nawet niemożliwe. Czyli na przykład nie wiemy, znaczy nie ma uzgodnionej takiej pełnokrwistej polityki NATO wobec Rosji czy Chin, prawda? Nie ma też czegoś, jakichś znaczących, nowych, konkretnych, operacyjnych elementów, jeśli chodzi o wojnę hybrydową, która się toczy. Przecież no nie znamy dnia i godziny, jutro może być kolejny jakiś bardzo poważny sabotaż i działania, które wiemy, kto je prowadzi. I moim zdaniem zabrakło też jakiejś takiej poważniejszej, właściwie czy w ogóle dyskusji na temat relacji NATO-Unia Europejska, dlatego że to, jak spojrzymy na kwestię chociażby tych co jest w deklaracji, czyli kwestia niwelowania jakichś, prawda, barier handlowych. No w dużym stopniu to są kompetencje w Europie, przynajmniej Unii Europejskiej, i to, że Turcja jest zadowolona, to ja rozumiem, ale musimy poczekać i mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, w której okaże się, że no, jest coś takiego jak taka schizofrenia polityczna, że państwa podejmują jedne decyzje, kiedy się spotykają w NATO, a potem w ramach Unii Europejskiej może się okazać, że to troszkę nie wygląda tak łatwo. Więc to była
1: to właśnie taka... O to jeszcze chciałam pana podpytać, ponieważ w tej deklaracji mamy kwotę 50 miliardów dolarów na nowe zamówienia w kwestii obronności, zobowiązanie do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych, współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji. Część Europejczyków, część krajów europejskich i właśnie Unia Europejska no, naciskają na kupowanie i inwestowanie w Europie, we własne przemysły zbrojeniowe. Mark Rutte z kolei mówił dzisiaj o broni made in NATO. Czy tu się pan spodziewa jakichś sporów?
0: No, spodziewam się, że ta kwestia, jak wiele innych, które tak naprawdę nie zostały przedyskutowane, będzie wymagała jednak dalszych dyskusji i może się okazać, że istnieją różne interpretacje, bo to jest zawsze cena, jaką się płaci za każde. No, sukces, ponieważ, znaczy, że osiągnięto sukces, ponieważ uzgodniono bardzo krótki tekst, prawda? W związku z tym można go interpretować na różne sposoby. A to jest zaproszenie do potencjalnych problemów, bo jak się okaże, że jest to inaczej interpretowane i na przykład usłyszymy w czasie jakiegoś szczytu unijnego, jest ich więcej niż NATO, iż jednak Unia ma swoją politykę i jak gdyby w cudzysłowie NATO musi się dostosować do tych uzgodnień, a nie na odwrót. To już będziemy mieli problem. Jeszcze jedna sprawa taka ogólna, to jedną z tematów, które oczywiście one jak gdyby były, to właściwie był w pewnym sensie temat, ale on nie był przedmiotem formalnej dyskusji, czyli jakie są tak naprawdę dzisiaj, co my wiemy o faktycznych zobowiązaniach, przynajmniej w najbliższych miesiącach i może latach, Stanów Zjednoczonych wobec NATO, bo cały szczyt był poświęcony, ja to nazywam, udobruchaniu prezydenta Trumpa, co w jakim sensie się udało, to znaczy uniknięto właśnie tego.
1: Ale ta poprzeczka była niska, tak jak pan powiedział.
0: Natomiast jeśli chodzi o zobowiązania Stanów Zjednoczonych, no to tutaj jest pozostawione duże pole do spekulacji, bo czekamy wciąż na ten przegląd obecności wojskowej, tak mówiąc w skrócie, nie tylko w Europie.
1: I będziemy do tego tematu na pewno wracać.
0: Będzie o czym mówić i dyskutować.
1: Z pewnością.
0: I zadawać kolejne pytania.
1: Z pewnością. Bardzo dziękuję dzisiaj za tę rozmowę. Tutaj stawiamy kropkę. Na razie Robert Pszczel, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Bardzo dziękuję.
2: Więcej świata.
1: O Ukrainie mówiono dziś w Ankarze. Przypomnę, że prezydent Trump zapowiedział, że przekaże władzom w Kijowie licencję na produkcję pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot, ale o Ukrainie mówiono dziś także w Strasburgu. Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję dotyczącą postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy znalazła się w niej tak jednoznaczna krytyka decyzji prezydenta Wołodymyra Zełańskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ze Strasburga Jan Olencki.
3: Parlament Europejski uznał decyzję prezydenta Wołodymyra Zełańskiego za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację. W przyjętej poprawce europosłowie przypominają swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące rzezi wołyńskiej. Wyrażają także ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości i oceniają, że taka decyzja utrudnia pojednanie oraz nie odpowiada europejskim wartościom. Zdaniem współautora poprawki, europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego, sprawa przestała być wyłącznie przedmiotem sporu między Polską a Ukrainą. Ukrainą.
4: Każdy, kto chce być we wspólnocie europejskiej, musi respektować te same zasady. I ta wrażliwość na kwestię wywołaną, nieprzemyślaną

0: chyba do końca decyzją prezydenta Zełenskiego spotkała się właściwie z jednoznaczną odpowiedzią parlamentu. Ten głos jest głosem europejskim. To już nie jest polsko-ukraiński spór. To jest europejskie oczekiwanie wyrażone przez parlament.
1: Parlament Europejski odrzucił natomiast poprawki zgłoszone przez europosłów Prawa i Sprawiedliwości z Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zakładały one m.in. uzależnienie otwierania kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych od uznania przez Ukrainę zbrodni UPA oraz potępienia jej ideologii.
2: Chcieliśmy, żeby jasno zostało powiedziane, że około 100 tysięcy niewinnych, przede wszystkim kobiet, dzieci polskich, zostało zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Ta liczba nie padła. Nie padło też sformułowanie ludobójstwa. Żaden poważny historyk tego nie kwestionuje, że była to zaplanowana, zorganizowana akcja, która miała charakter ludobójstwa. Po trzecie, zabrakło potępienia nawiązywania do nazizmu przez aktualną rządową ukraińską propagandę.
1: Mówił po głosowaniu autor poprawki zgłoszonej przez europarlamentarzystów PiS, Michał Dworczyk. Wskazał jednak, że mimo odrzucenia tych propozycji, sama debata miała duże znaczenie.
2: Chyba po raz pierwszy w historii na forum Parlamentu Europejskiego dyskutowano tak dużo o zbrodniach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności. Ta dyskusja, która się rozpoczęła w ostatnich dniach na forum Parlamentu Europejskiego, ona się nie skończy. Ona prędzej czy później, mam głęboką nadzieję, doprowadzi do tego, że Ukraina będzie się musiała odciąć od haniebnej historii nacjonalistów ukraińskich.
1: Przyjęta dziś rezolucja nie ma charakteru prawnie wiążącego. Jest jednak politycznym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego wobec procesu akcesyjnego Ukrainy i sygnałem wysłanym zarówno do Komisji Europejskiej, jak i władz w Kijowie.
3: Z Europy przenosimy się teraz do Afryki Wschodniej. To miało być nowe otwarcie po dziesięcioleciach wojny. Jutro mija 15 lat, odkąd Sudan Południowy ogłosił niepodległość, stając się najmłodszym państwem świata. Dziś jednak, zamiast świętowania, mieszkańcy kraju zmagają się z najpoważniejszym kryzysem humanitarnym na świecie. O wsparcie dla milionów potrzebujących wspólnie apelują Polska Akcja Humanitarna i UNICEF. Izabela Kostyszyn.
4: Sudan, sąsiadujący z Sudanem Południowym, jest pogrążony od 3 lat w wojnie domowej. A to nie pozostaje bez wpływu na sytuację w Sudanie Południowym, który sam też od wielu lat doświadcza kryzysu humanitarnego, tłumaczy Joanna Sokołowska z UNICEF Polska.
5: W Sudanie trwa wojna i jest to wojna, która spowodowała, że prawie 10 milionów obywateli wyemigrowało, opuściło kraj. Głównie do Sudanu Południowego, który już na wejściu mierzy się ze swoim kryzysem humanitarnym. Czyli ludzie z Sudanu nie trafiają do bezpiecznego i zasobnego miejsca. Czyli tu mamy dwa kryzysy nakładające się.
4: W Sudanie Południowym brakuje wody, żywności, schronienia i opieki medycznej, dodaje rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej Helena Krajewska.
6: Zasoby są ograniczone. Państwo tak naprawdę nie jest w stanie poradzić sobie ze wsparciem i dla swoich obywateli, ale i dla osób, które przebywają z Sudanu. Dlatego centra tranzytowe na pograniczu Sudanu i Sudanu Południowego, między nimi w Ręk czy w Manio, są przeciążone, są przeludnione.
4: Sudan Południowy przyjął rekordową liczbę uchodźców, bo prawie 1,5 miliona osób uciekających przed wojną w sąsiednim Sudanie. Większość uchodźców trafia do specjalnie zorganizowanych obozów dla uchodźców, a tam rozprzestrzeniają się choroby.
5: W dużych skupiskach ludzi bardzo szybko rozprzestrzeniają się choroby typu polio, typu odra, typu cholera, więc my przede wszystkim dbamy o to, żeby nie przerywać łańcuszka szczepień.
4: Ogromny wpływ na sytuację w Sudanie Południowym mają też zmiany klimatu. Kraj od kilku lat doświadcza zarówno okresów dotkliwej suszy, które oznaczają utratę plonów, śmierć zwierząt gospodarskich i coraz większe problemy z dostępem do żywności, jak i niszczycielskich powodzi, które zalewają pola uprawne i domy, niszczą infrastrukturę jak drogi czy lotniska. Dlatego organizacje humanitarne apelują o solidarność międzynarodową.
6: My jako organizacje humanitarne zawsze powtarzamy, że potrzebna jest pomoc finansowa, wsparcie finansowe dla organizacji, bo my wiemy, jak przeznaczyć te pieniądze. Wiemy na przykład, że w jednym regionie dramatycznie potrzeba bardzo pilnej pomocy natychmiastowej, humanitarnej, a w innym możemy inwestować długofalowe projekty, tak żeby na przykład ta rzeka nie wylewała.
4: Pieniądze potrzebne są nie tylko na żywność i czystą wodę, także na odbudowę zniszczonej infrastruktury, wyjaśnia Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.
6: Sudan Południowy tak naprawdę czeka na inwestycje, czeka na

0: na to, aby móc wreszcie po tych 15 latach zacząć się samodzielnie rozwijać, bo nie może być niestety tak, że kraj jest wiecznie otrzymującym pomoc humanitarną, wiecznie tak naprawdę w tym ogromnym, ogromnym kryzysie humanitarnym, jeżeli ludzie, którzy tam mieszkają, mają mieć przed sobą jakąś przyszłość.
1: Organizacje pomocowe przypominają, że solidarność międzynarodowa nie może być jedynie symbolicznym gestem.
2: Polska i świat.
3: W magazynie wracamy do Polski, gdzie silnie wiejący wiatr spowodował sztormową pogodę nad Bałtykiem. Wysokie fale rozbijające się o molo w Kołobrzegu są bez wątpienia ciekawym, nawet fascynującym zjawiskiem. Stąd od rana nad morzem pojawił się tłum turystów chcących to wszystko obserwować. Jednak ze względów bezpieczeństwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zdecydował o zakazie wstępu na molo. Jak na te warunki zareagowali turyści, to sprawdzał Mariusz Wolański.
4: Olbrzymie fale, super!
5: Fajne, fajne.
6: My wyszłyśmy i wyszłyśmy za mocno wieje. Była ciekawość, no musiałyśmy zdjęcie zrobić.
7: Co jest fascynującego w takim rozstrzelanym morzu, pani zdaniem?
6: To, że się dzieje.
7: Dokąd pani w ten wiatr podąża?
8: Oczywiście na koniec morza. Uwielbiam patrzeć, jak te fale biją na ten ostatni bastion, na molo. Przepięknie jest.
9: No, okazało się, że zamknięte, tak. Ze względu na fale i wiatr pewnie.
7: To ładnie wygląda, to jest fajny widok, ale jest niebezpiecznie.
9: Tak, fale są duże, to prawda.
8: Fale duże.
7: Co ludzi fascynuje w takiej pogodzie, w takim rozstrzelałym morzu? Zamiast siedzieć w domu, to proszę zobaczyć, jakie tłumy.
8: No, przyjeżdża się na to morze raz w roku i no siedzieć w pokojach nie za bardzo. No, trzeba trochę tego jodu połykać.
9: Ale wie pan co, to jest też magia kontrastu, bo wychodzi się z miasta, tam jest cisza, wchodzi się tutaj, jest szum, potem wchodzi się znowu w miasto i jest taka ulga tej ciszy, takiej miękkiej, że bardzo fajnie jest to odczuć. No w środkowej Polsce, my jesteśmy ze środkowej Polski, spod Łodzi, to raczej nie zażyjemy takiego powietrza i takiego wiatru jak tutaj na Pomorzu.
7: Jak wam się takie rozszalałe morze podoba?
8: No piękne, tylko plaże zabiera. Też ładnie, tylko zimno.
7: A tam zimno, to się trzeba dobrze ubrać.
10: Najważniejsze, że nie pada.
7: Z nami Kamil Staszak, Muzeum Bursztynów w Kołobrzegu. Mamy sztormową pogodę. Pozamykali molo, nie wolno wejść, tylko kawałeczek, ale z perspektywy poławiacza bursztynów.
11: Nie mamy za wielkich szans do tego, żebyśmy znaleźli jakikolwiek kawałek bursztynu, dlatego że plaża jest teraz jeszcze rozmywana i to może dopiero nastąpić po kilku dniach, jeżeli kierunek wiatru się zmieni, może ustanie i będzie z północy wiatr korzystny, więc wtedy możemy iść sobie zbierać, ale to też musimy wtedy poczekać na ten wiatr, poczekać aż dopłynie tak zwany śmieć, czyli patyk, muszla i bursztyny.
12: W ogóle nam się nie podoba. Pierwszy raz nas pogoniło 25 lat nad Bałtyk. Zawsze jeździmy na Grecji, do Włoch, do Chorwacji. Jest o połowę taniej i jest gwarantowana pogoda. A tutaj to jest tragedia. Ze względu na sytuację musimy przyjechać tutaj i będziemy i na następne 25 lat nam wystarczy.
10: Mamy spokój.
3: Dodajmy, że molo spacerowe w Kołobrzegu pozostanie zamknięte do momentu, aż ustanie silny wiatr. My teraz sprawdzamy, jak pogoda przedstawia się w innej części bałtyckiego wybrzeża. W Stegnie jest Maciej Jastrzębski. Witaj, Maćku.
13: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, witam państwa.
3: Powiedz, czy w Stegnie szukają bursztynów, czy raczej liczą straty po wichurach?
13: Właśnie usłyszałem słuchacza w poprzednim materiale przygotowanym przez naszych kolegów i pomyślałem sobie, że wstaję o 4 rano, to już będzie słoneczko, więc pójdę poszukam bursztynu, może mi się trafi jakiś taki wielki, na przykład jak pięść.
3: Podobno ale w tamtych rejonach warto.
13: Ktoś szukał. Tak, tak, tak, to prawda. Ja przypomnę, że na polskim wybrzeżu cały czas obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego. Najtrudniejsza sytuacja jest tutaj, gdzie jestem, czyli to są powiaty Pucki, Nowodworski, gdzie występują wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To jest efekt silnych podmuchów wiatru osiągających jeszcze do 70 km na godzinę i tak ma być przez całą noc. Pewnie nad ranem zacznie cichnąć, ale w ciągu dnia spodziewane są jeszcze porywy wiatru od 40 do 60 km na godzinę. W Stegnie spokojnie, cicho, dlatego że ściana drzew odgradza miasteczko od morza, ale proszę posłuchać, co na to mieszkańcy i turyści.
14: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Nie jest wesoło jeszcze.
13: Ale państwa to nie zniechęciło, jak widzę.
8: Nie, no bo jak mamy wykupiony pobyt, to przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
13: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
15: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
13: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
15: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
13: A bo to najgrodniejsza jest ta cofka wcale, a nie ten wiatr. wiatr pewnie, co?
15: Tak, właśnie.

0: się najbardziej boimy się morza.
1: Ja jak przyjechałem, tak jak ci turyści, których państwo usłyszeli na początku tego krótkiego mojego spotkania z mikrofonem i nimi, też poszedłem nad morze, zrobiłem sobie selfie z mikrofonem i miałem dość uśmiechniętą twarz, ale potem pojechałem do Krynicy Morskiej i już wcale taki uśmiechnięty nie byłem. Dlaczego? Proszę posłuchać.
2: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
3: Widzę, że też poobkładane są niektóre takie bary workami z piaskiem. Boicie się, że jeszcze mogą być podtopienia?
2: Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Jesteśmy dobrej myśli.
4: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety.
3: Poniszczyło trochę, tak?
4: Poniszczyło. No niestety. Troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu. Nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
1: Na ulicach wszystkich miejscowości na całej Mierzei Wiślanej jeszcze parę godzin temu zalegało mnóstwo gałęzi powalonych konarów, które zostały pocięte przez strażaków i w tej chwili nieco uprzątnięto te miejscowości. Ja wybieram się tam około 6 rano, żeby sprawdzić, jak wygląda walka, a może już bardziej sprzątanie po żywiole.
5: O tym wszystkim z Mierzei Wiślanej Maciej Jastrzębski, bardzo ci dziękuję. Jeszcze kilka słów powiedzmy o jutrzejszej pogodzie, o tym Maciek trochę wspomniał. Jutro w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wciąż będzie wiało, więc proszę uważać. Wiatr będzie silny od 30 w porywach nawet do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wschodzie i Podhalu, około 20 w centrum i 23 na zachodzie. Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia, których gośćmi będą o 7.15 Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, a kwadrans po 8 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.
5: A w jedynce już teraz kronika sportowa i Andrzej Grabowski, witaj.
7: Dobry wieczór, oczywiście dużo o mundialu, ale też będzie taka sprawa rosyjska, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, bo Rosja coraz odważniej wraca do sportu i między innymi o tym powiem.
8: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
9: Kronika sportowa.
7: I oczywiście początek piłkarski, choć dziś pierwszy na Mistrzostwach Świata, dzień bez meczów.
6: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
7: A na start wracamy do tego, co za nami, do najciekawszych fragmentów 1/8 finału, mówi Filip Jastrzębski.
10: Te spotkania dały kibicom wszystko, czego ci oczekują od futbolu. Były piękne mecze, były koszmarnie brzydkie i takie dla koneserów. Były zwroty akcji, były karne, kontrowersje i pożegnanie legend. Co mecz to ciekawa historia. Najlepszy bez wątpienia ten wczorajszy w Atlancie, w którym z turnieju mało co nie zostali wyrzuceni mistrzowie świata. Ostatecznie Argentyńczycy odwrócili losy spotkania z Egiptem i awansowali do ćwierćfinału. Piłkarze z północnej Afryki nie mogą pogodzić się z porażką, twierdząc, że zostali oszukani. Akurat w tym meczu wszystkie decyzje były prawidłowe. Nie radził sobie za to sędzia spotkania Francja-Paragwaj, który pozwolił ekipie z Ameryki Południowej na brutalną grę. Paragwajczycy nie chcieli grać w piłkę. Wracają do domu i bardzo dobrze. Futbol triumfował także w meczu Stany Zjednoczone-Belgia. Amerykanie zostaną zapamiętani jako ci, którym pomógł prezydent Donald Trump, przywracając zawieszonego baloguna. Na szczęście dla futbolu Belgowie sobie poradzili. W 1/8 finału przegrali wszyscy współgospodarze. Kanadyjczycy z Marokańczykami, a Meksykanie po świetnym widowisku z Anglikami, którzy odczarowali Azteka po 40 latach od ręki Maradony. Zastanawiamy się, na co stać Norwegów, a stać ich na wiele, co pokazali pokonując Brazylijczyków. Neymar pożegnał się z mundialem, ale to jego pożegnanie w cieniu Cristiano Ronaldo. 6 mundiali i pas. Niestety słynny Portugalczyk, zresztą tak jak Neymar, do bogatej kolekcji trofeów nie dołoży medalu Mistrzostw Świata.
7: Mundial generuje oczywiście ciekawe historie około sportu i siłą rzeczy ogromne zarobki. Jak jeszcze FIFA chce zarobić, opowie nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski.
11: Jeśli masz wśród bliskich zagorzałego fana Mistrzostw Świata, FIFA oferuje przez ograniczony czas możliwość nadania meczowi ćwierćfinałowemu w Kansas City bardziej osobistego charakteru, informują lokalne media z tego miasta. Kibice mogą wykupić tak zwany shutout slot, czyli usługę wyświetlania imienia na stadionowej tablicy wyników przed meczem Argentyna-Szwajcaria, który odbędzie się 11 lipca właśnie na stadionie w Kansas City. Koszt to $80 za imię plus podatek. Jedna osoba może wykupić maksymalnie 4 takie wpisy. Dzisiaj upływa termin dokonywania rezerwacji. Zakupu można dokonać online na stronie jakże samej FIFA. Aby wykupić usługę, nie trzeba posiadać biletu na mecz. Warto jednak pamiętać, że nie zobaczy się wyświetlonego napisu na własne oczy, chyba że znajomy obecny na stadionie

0: zrobi mu zdjęcie. Jeżeli pomysł się sprawdzi, to niewykluczone, że taka możliwość będzie również na spotkaniach półfinałowych. Światowa piłkarska centrala na tegorocznym mundialu ma zarobić 12 miliardów dolarów. Z Miami dla Kroniki Sportowej Jan Pachlowski.
1: Pieniądze pieniędzmi, ale mundial to też okazja do spotkań z ludźmi. Kto jak kibicuje, kto się wyróżnia, kto czaruje? Oto autorski ranking kibiców, który przygotował specjalny wysłannik jedynki na mundial, Kacper Merk.
2: Bezapelacyjnie Argentyńczycy, którzy przejęli Atlantę na ostatnie dwa dni. Wiecie Państwo, Belgii i flagi ma wiele grup kibicowskich, ale Argentyńczycy organizują sobie swój plac w centrum miasta. Stawiają scenę, DJ-a, lokalne zespoły muzyczne, grają, tańczą i śpiewają. Od rana do wieczora. W mieście, w drodze na stadion, przed meczem, po meczu, wielogodzinna fiesta.
3: This is awesome. I love it.
2: Oni są niesamowici. Gdybyśmy my, Amerykanie, kibicowali na takim poziomie, człowieku, byłoby wspaniale. Na razie kupiłem koszulkę Messiego i będę ich wspierał do końca mistrzostw. Chcielibyśmy mieć taką intensywność i pasję do piłki. Mielibyśmy wtedy większe szanse. I trudno się nie zgodzić, bo wśród wielu fanatycznych fanów Argentyna jest najwyżej w hierarchii. Chociaż wrażenie robią też Norwegowie, raz za razem wypływający w rejs swoją łodzią Wikingów. Tyle, że tutaj do gry wchodzi populacja. Norwegów jest na świecie 10 razy mniej niż Argentyńczyków, więc też skala ich kibicowskiej działalności musi być relatywnie mniejsza. Ale jeśli i jedni, i drudzy wygrają swój ćwierćfinał, na półfinał obie te grupy zjadą tu, do Atlanty. I wtedy będziemy mieli spotkanie na najwyższym kibicowskim szczeblu. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
1: A na koniec zapowiedź tego, co od jutra, czyli ćwierćfinałów. Zapowiada Tomasz Kowalczyk.
4: Na pierwszy ogień od razu rewanż za półfinał z 2022 roku. Francja zmierzy się jutro z Marokiem. Przed trójkolorowymi wcale niełatwiejsze zadanie niż w Katarze. Lwy Atlasu rosną w siłę i po wyrzuceniu z turnieju Holandii oraz współgospodarzy z Kanady czują się wyjątkowo mocno. Pod znakiem zapytania stoi jednak występ rewelacyjnego Ismaela Saibariego, który na tych mistrzostwach strzelił już 3 gole. Francja potencjał ofensywny ma jednak dużo mocniejszy. Mbappé i Dembélé we dwójkę strzelili już 11 razy do siatki rywali na tych mistrzostwach. Belgia rozkręca się z meczu na mecz. Hiszpania za to defensywą stoi i jeszcze nie dała sobie strzelić gola na tym turnieju. W piątek szykuje się więc mecz dla koneserów, chyba że szybko strzelony gol rozwiąże worek z bramkami. W sobotę hit z udziałem Norwegii i Anglii. Po wyeliminowaniu Brazylii Wikingów stać absolutnie na wszystko, ale muszą poprawić się w grze obronnej. Anglicy za to muszą dojść do siebie po wyczerpującym spotkaniu z Meksykiem i wbijają szpilki FIFA, domagając się zawieszenia czerwonej kartki dla Quensy. Chcą, żeby ich piłkarz został potraktowany jak Folarin Balogun, któremu wykonanie kary zawieszono po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W niedzielę ostatni akt rywalizacji. Argentyna spotka się ze Szwajcarią. Albiceleste po męczarniach z Republiką Zielonego Przylądka i kontrowersjach z Egiptem muszą wyciągnąć wnioski i koncentrować się od początku, ale Szwajcarzy są dobrze zorganizowani w obronie, nie tracą więcej niż maksymalnie jednego gola w spotkaniu i będą starali się zamrozić mecz już od samego początku.
5: Studio Mundial w Jedynce.
1: Wracamy do spraw pozapiłkarskich, zaglądając w kronice sportowej na korty Wimbledonu. Cezary Góruje pokrótce o wynikach, nieco dłużej z ciekawym gościem.
6: Katarzyna Piter i czeszka Anna Siszkowa przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowską i z Brazylijką Luizą Stefani 1-6, 2-6 w ćwierćfinale debla Wimbledonu. W półfinałach rywalizacji pań zagrają Karolina Muchowa z Coco Gauff oraz Marta Kostiuk z Lindą Noskową. Wśród panów Nowak Dżokowicz zmierzy się z Janikiem Sinnerem, a Aleksander Zwieriew z grającym z dziką kartą Arturem Ferym. Organizatorzy Wimbledonu lubią przypominać dawnych mistrzów. W tym roku powraca się do wydarzeń sprzed 30 lat, gdy triumfował Richard Krajcek. Ja przypomniałem Holendrowi cykl turniejów Złota Polska Jesień, gdy w wieku 17 lat z backhandu grał tylko slajcem. Jeśli chodzi o ten cykl turniejów satelitarnych, to mój backhand nie był wtedy rewelacyjny, ale wystarczająco dobry, aby czasem coś wygrać. A jak Richard wspominał Wimbledon w 1996 roku?
7: Yeah, there were good memories of course. Came here, not so much confidence, I lost.
6: Mam bardzo dobre wspomnienia. Przyjechałem bez większej

0: i pewności siebie, bo w ostatnich 2 latach przegrywałem w pierwszych rundach. Dlatego liczyłem, że wygram choćby jeden mecz. Rozpocząłem dobrze, potem wygrana w drugiej rundzie, nieco trudniej było w trzeciej. Świetnie serwowałem i dobrze returnowałem, a wcześniej odbiór serwisu nie był moją mocną stroną. Gdy pokonałem Pita Samprasa, to przed półfinałem pomyślałem sobie, że zostali już tylko rywale, z którymi jestem w stanie wygrać. Wtedy człowiek zaczyna się denerwować. Ostatecznie zdobyłem tytuł, wzniosłem trofeum i zostałem członkiem klubu. A jak się jest członkiem, to co roku można tutaj wracać, czerpać radość z tenisa, z atmosfery i z tego, że triumfowałem tutaj 30 lat temu. Ten 1996 rok to także nietypowe okoliczności związane z finałem. Tak, dokładnie. Po losowaniu robiliśmy przy siatce pamiątkowe zdjęcie, a na korcie nagle pojawiła się naga dziewczyna, która przebiegła obok nas. To był naprawdę interesujący początek. Przy okazji, jak pozwolisz, legendę tenisa zapytam, kto był najlepszy w historii. Cóż, dla mnie są jakby 2 rodzaje wielkości. Najlepszym zawodnikiem jest Djokovic, a największym ktoś, kto wykracza poza granice sportu i dla mnie jest nim Federer. Jednak najlepszy był Djokovic, który był dłużej od Federera o ponad 100 tygodni liderem światowego rankingu. Zdobył 4 wielkoszlemowe tytuły więcej. Jest mistrzem olimpijskim, co nie udało się Rogerowi, czyli najlepszym tenisistą jest Djokovic, a największym Federer.
1: Richard Krajcik, pozdrawiam, słuchacie, Radio Jedynki.
2: Z Londynu do Japonii, gdzie w Lidze Narodów grały dziś polskie siatkarki i przegrały z Turczynkami 1-3. Statystyki wskazują na spotkanie wyrównane, poza jednym elementem. Turcja była zdecydowanie lepsza w ataku i to zaważyło na wyniku. Kapitan polskiej kadry Aleksandra Szczygłowska uważa, że Polkom do wygranej nie zabrakło wiele.
3: Ten mecz był do wygrania i bardzo szkoda teraz tak na gorąco, za bardzo ciężko powiedzieć więcej, ale wydaje mi się, że trochę na własne życzenie to spotkanie przegrałyśmy. Przede wszystkim grały spokojnie, u nas troszkę wkradł się taki niepotrzebny bałagan, może też przez to, że im zaczęło dużo wychodzić więcej rzeczy. W takich momentach musimy zachować chłodną głowę i mimo wszystko konsekwentnie robić to, co mamy do zrobienia.
2: Atakująca Julia Szczurowska teraz powie Państwu o silnych stronach Turczynek.
4: Zdecydowanie zagrywka ze strony tureckiej, bardzo, bardzo silna zagrywka Melisy Vargas. Dobre floty też od innych zawodniczek, spadające w długie, krótkie. Pokazały się naprawdę z pozytywnej strony. No, atak Melisy Vargas, wiadomo. A myślę, że w obronie bardzo dobrze dzisiaj my zagrałyśmy. Bardzo dobrze. Dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie. Mimo takiego wyniku ten mecz się dobrze oglądało.
2: Polki zajmują w tabeli 6. miejsce i jeszcze nie są pewne awansu do turnieju finałowego. W nim zagra 7 najlepszych zespołów z fazy zasadniczej i Chiny jako gospodarz. Jutro rano mecz Polek z Amerykankami. Jeszcze jedna informacja siatkarska. Rosja została przywrócona do siatkarskich rozgrywek i światowego rankingu. Ta decyzja to efekt wczorajszych rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy i kiedy będą mogli grać pod własną flagą i z własnym hymnem, ani też jaka będzie pierwsza impreza, w której będą mogli zagrać. Ta informacja zazębia się z treścią słów Rafała Bały. Czy zatem Rosja na dobre wraca do sportu? Na to wygląda.
5: Sportowcy nie mogą ponosić konsekwencji decyzji polityków, a ruch olimpijski musi iść z duchem czasu i dostosować się do panujących na świecie trendów. 2 niby niewinne zdania wypowiedziane przez nowo wybraną przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry rok temu przeszły właściwie bez echa. Zaginęły w gąszczu oklasków, gratulacji i pochwał, ale ten, kto wtedy przysłuchiwał się przewodniczącej z uwagą, mógł spodziewać się przełomowych decyzji. Dziś nabrały one nowego znaczenia. Pierwsze zdanie oznaczało w praktyce przedłożenie interesów agresora, czyli Rosji, nad interesami ofiary, czyli Ukrainy. Jednak, jak słusznie powiedział mistrz olimpijski Tomasz Majewski, wrażliwość na ten konflikt maleje z każdym kilometrem odległości od niego, a Zimbabwe, skąd pochodzi Coventry, jest przecież od Kijowa bardzo daleko. Drugie zdanie oznacza unicestwienie jednej z klasycznych dyscyplin w sportach zimowych. Od czasu powstania zimowych igrzysk kombinacja norweska była z nimi nierozerwalnie związana. Teraz MKOL uznał, że wystarczy. A to właściwie od odbiera zawodnikom sens trenowania i przygotowywanie się do pomniejszych imprez. Na igrzyskach już nie wystartują. Tak czy inaczej, musimy się przygotować na ciekawe czasy. Do światowego sportu wracają wielkie rosyjskie pieniądze, a sformułowanie olimpijska tradycja nabiera zupełnie innego znaczenia.
2: I jeszcze chwila o kombinacji norweskiej. Dwukrotny olimpijczyk, a teraz trener kadry juniorów Szczepan Kupczak akurat przebywa ze swoimi zawodnikami na zgrupowaniu. Dzień po tej bardzo trudnej dla dwuboistów decyzji wyglądał tak.
6: poszliśmy na trening, no, jak co dzień. Troszeczkę smutniejsi, troszeczkę mniej zmotywowani do tego, ale

0: dalej ze pasją do tego sportu. Dość mocno uderzy naszą konkurencję, no ale nadal będziemy robić swoje. Mamy do dyspozycji dalej Puchar Świata, Mistrzostwa Świata.
1: Co dalej? Igrzyska 2030 przecież stracone.
0: Nikłe szanse, myślę, ale jeśli chodzi o 2034, no to myślę, że będziemy dalej toczyć tą walkę do tego momentu.
1: Pytanie co dalej kierujemy też do dyrektora sportowego Polskiego Związku Narciarskiego Kamila Fundanicza.
2: Otrzymujemy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To jest bardzo istotne. W momencie, kiedy dyscyplina staje się dyscypliną nieolimpijską, te dotacje się pomniejszają. Także to z pewnością będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie tej dyscypliny w przyszłych latach. Z perspektywy finansowania w teorii dyscyplina traci je od nowego roku. Zwracam jednak uwagę na to, że do konkurencji olimpijskich dołącza freeride. I to jest ta dyscyplina, która również jest zrzeszona w Polskim Związku Narciarskim. A tutaj odwracając tę sytuację, nie pozyskiwaliśmy zbyt dużych środków na dofinansowywanie. A we freeride Polska może pochwalić się mistrzynią świata Zuzanną Witych, która no, z pewnością dla nas jest nadzieją na te nadchodzące igrzyska olimpijskie we Francji.
1: A kombinacja norweska? No cóż, pytanie o jej przyszłość jest bardzo skomplikowane, a przecież to w kombinacji. Polska zdobyła pierwszy medal na zimowych igrzyskach.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A na koniec na szosy, na kolarski Tour de France, gdzie dziś dzień nieco spokojniejszy, mówi Krzysztof Kuzak.
4: Holender Olaf Kooij z pierwszym etapowym zwycięstwem wielkiej pętli w czołówce. Jeszcze dziś bez zmian, ale jutro Pireneje. Tour de France, quelle chance. Piąty etap z Le Mans-en do Po był krótki, zaledwie 158 km i płaski, a więc idealny dla sprinterów. 36 stopni Celsjusza dawało się we znaki, choć nie było tak gorąco jak wczoraj. Jednak kostki lodu lądowały na karkach, a hektolitry wody na głowach. Po drodze troje muszkieterów na koniach, samotna ucieczka Francuza Batisa Westrofera. W nagrodę został najaktywniejszym zawodnikiem dnia, defekt roweru Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Kraksa tuż przed początkiem strefy ochronnej, która dziś zaczynała się na 5 km przed metą i kapitalny finisz debiutującego w Tour de France Holendra Olafa Kooija, o którym opowiada Marceli Bogusławski, zwycięzca niedawnego 37. wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.
5: Ten ostatni zakręt, Olaf Kooij tam miał chyba najlepszą pozycję, bo tam z przodu był. No i po prostu wykorzystał to, że ten Tim Melier i Jasper Philipsen, ci no, faworyci można powiedzieć, byli troszeczkę no, pogubieni i z tyłu. I ruszył po prostu, postawił wszystko na jedną kartę, no i nie czekał, nie? Ciężko już było po prostu go złapać.
4: Drugi Niemiec Max Kanter, a trzeci Belg Tim Melier. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalszych miejscach. W generalnej klasyfikacji bez zmian prowadzi Norweg Thorstein Tren. Jutro wjadą jednak w Pireneje i będą wspinać się na Col de Tourmalet.
1: Wspominaliśmy o powrocie Rosjan do dużego sportu, natomiast w świecie piłkarskim, tym europejskim, UEFA, jak się okazuje, jak donosi The Guardian, może zablokować powrót rosyjskich drużyn piłkarskich na tę arenę europejską z powodu nacisków ze strony angielskiej, niemieckiej i francuskiej federacji. Także dużo ciekawego dzieje się w światowym sporcie. W kronice stawiamy kropkę. Wojciech Błoński, Marek Grzechowski i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
6: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Wydawać by się mogło, że na kilkadziesiąt minut przed północą na drogach powinien panować spokój.

0: wcale tak nie jest. Mamy niestety nowe zdarzenia drogowe. Autostrada A4, odcinek węzeł Wrocław Południe, węzeł Bielany Wrocławskie. W pobliżu 151 km auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń. W pobliżu miejscowości Mikoszki na 10 km auto osobowe wypadło z drogi, najprawdopodobniej po poślizgu, i dachowało. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Starsze utrudnienie na S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew, 10 km. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia, przejazd lewym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia. Na S6 na 327 km nie ma już utrudnień, ale na S6 są wciąż spowolnienia między Matarnią a osiedlem Osowa. Droga krajowa numer 10, odcinek Stargard-Wałcz, Kalisz Pomorski, 109 km. Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. Dziesiątka jest drogą zablokowaną. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na zachodzie okresami małe. We wschodniej części kraju oraz w centrum przelotnie popada deszcz i możliwe są burze.
1: Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Czy będzie nadzór ministra sprawiedliwości nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie? Waldemar Żurek nie wyklucza takiego ruchu. Wirtualna Polska opisała działalność spółki neurochirurgów, którzy mieli zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę. Szef resortu sprawiedliwości mówił w TVP Info, że prokuratura, która zajmuje się tą sprawą, czeka teraz na opinię ekspercką.
2: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego i poznałem, jak przebiega śledztwo, jakie są plany prokuratury. Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś propozycję reform w służbie zdrowia. To m.in. maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza na kontrakcie, koniec z kominami płacowymi i fikcyjnym raportowaniem czasu pracy przez spółki medyczne, a także kary za różnicowanie pacjentów. Czy spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze to wstęp do normalizacji stosunków między Polską i Ukrainą? Liczą na to zarówno Warszawa, jak i Kijów, ale także inne stolice, bo jak mówił podczas szczytu NATO prezydent Czech Petr Pavel, pogłębianie sporu z Ukrainą nie leży w interesie sojuszników.
3: Petr Pavel miał usłyszeć od polskiego prezydenta, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się ją przedstawia. Dodał, że zarówno Warszawa, jak i Kijów nie chcą dalszej eskalacji. Prezydent Nawrocki zapewnił mnie, że omówił już z prezydentem Ukrainy kwestię nadania imienia jednostce wojskowej, która doprowadziła do pogorszenia stosunków. Obaj zgodzili się, że nie chcą eskalować sytuacji. Istnieją jednak sprawy na tyle wrażliwe dla Polaków, że nie mogą wobec nich pozostać obojętni. Jest to moim zdaniem całkowicie zrozumiałe. Do pogorszenia relacji między Warszawą i Kijowem doszło po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce sił zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Kolejne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran. Dowództwo Centralne Armii Amerykańskiej poinformowało w mediach społecznościowych, że uderzenie ma na celu przywrócenie ruchu statków w cieśninę Ormus. USA obarczają Iran odpowiedzialnością za niedawne ataki na statki handlowe poruszające się tą międzynarodową drogą morską. Napisano w komunikacie, ale nie podano, jakie cele zostały zaatakowane.
4: To są aktualności jedynki.
1: Interwencje liczone są w setkach. Strażacy na północy Polski mają pełne ręce roboty. Wyjeżdżają do usuwania skutków wichur. Głównie usuwają powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Pomagamy też harcerzom, mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
5: Ewakuowano 3 obozy harcerzy.

0: W tym we Fromborku, gdzie 60 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do szkoły podstawowej we Fromborku. W Rucianej Nidzie, gdzie 19 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do świetlicy przy kościele. W Piaskach koło Ełku, gdzie 28 uczestników oraz 6 opiekunów zostało ewakuowanych do pobliskiego gospodarstwa.
1: Według prognoz silny wiatr i ulewne deszcze mają się utrzymać na Warmii i Mazurach do jutra. Nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Senat poparł zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ma on wejść w życie od 1 września i dotyczyć zarówno lekcji, jak i przerw. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą. Nowelizacja prawa oświatowego trafi teraz na biurko prezydenta. Nie latem, a jesienią. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa mogą odbyć się później niż pierwotnie zakładano. Z powodu nierozstrzygniętych protestów referendalnych pierwsza tura może zostać przeprowadzona dopiero na przełomie października i listopada. Ewentualna druga tura nawet w listopadzie.
2: Pierwotnie zakładano, że krakowianie pójdą do urn już w sierpniu. Ten scenariusz jednak jest praktycznie nierealny. Powodem są protesty referendalne, które trafiły do sądu. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawa o lokalnym referendum zawiera odniesienia do nieobowiązującej już ordynacji wyborczej do rad gmin. Choć kodeks wyborczy przewiduje przeprowadzenie wyborów w ciągu 90 dni od referendum, zastosowanie może mieć inny przepis, tłumaczy sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
3: Można interpretować, że w takim razie wybory powinny się odbyć w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o proteście referendalnym.
2: Mieszkańcy Krakowa czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy nad morzem i w górach silnie powieje, miejscami będzie padał deszcz. W centrum i na wschodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 7 do 15 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Merk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

Arrogant Boy i zespół Deep Purple. I tak rozpoczyna się album, który zatytułowany jest Splat. I to jest płyta naprawdę niezwykła. Proszę Państwa, można oczywiście mówić, że zespół, który trwa tak długo jest na scenie, no nie jest w stanie gdzieś, powiedzmy sobie, u schyłku swojej działalności, bo panowie, niektórzy mają już około 80 albo ponad 80, wykreować czegoś, co rzeczywiście zrobi takie piorunujące wrażenie. Mało tego, porównywane przecież zawsze z tym, co najpiękniejsze w dyskografii Purple, czy to z lat 70 czy 80. A jednak, proszę Państwa, tutaj absolutnie wiek nie ma znaczenia. Metryka jest kompletnie nieważna, bo siła tej muzyki i wyobraźnia artystów, inwencja twórcza, ale także no, ten pomysł na to, jak Purple mogą mocno zabrzmieć właśnie w 2026 roku, jest niezwykły. Uwielbiam tę płytę, jedna z moich, na pewno już mogę to powiedzieć, ulubionych w dyskografii Deep Purple. Mało tego, muszę zapowiedzieć tutaj spotkanie z Donem Irayem, niebawem na antenie jedynki rozmowa z klawiszowcem i współkompozytorem niektórych utworów, a na pewno takim klawiszowcem pełnym polotu i człowieka, który sprawił, że ta płyta brzmi tak kolorowo. Marcin Kusy, kłaniam się, witam Państwa w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dzisiaj zwłaszcza na początku sporo tych mocniejszych brzmień, za chwilę Metallica, ale wcześniej jeszcze Guilt Trippin. Wybieram nagranie Purple z tego najnowszego albumu, przypomnę, zatytułowanego Splat. A razem w jedynce jesteśmy do północy.

Guilt Trippin i zespół Deep Purple. Wiele takich bardzo mocnych, dynamicznych fragmentów na tym albumie. Don Airey będzie naszym gościem w radiowej jedynce już niebawem. Proszę Państwa, otrzymałem również zremasterowaną wersję albumu Reload zespołu Metallica. Wtedy, kiedy się ukazywały płyty Load i Reload, wszyscy porównywali je oczywiście do czarnego albumu, że nie miały już tej siły, że zespół brzmienie troszeczkę złagodził, że to już, krótko mówiąc, nie to samo. A jednak po latach, moim zdaniem, ten album broni się fantastycznie i niektóre z tych utworów, które nawet wtedy w jakiś sposób były pomijane, no dzisiaj słucha się ich naprawdę z prawdziwą przyjemnością. I mało tego, dostajemy jeszcze materiał dodatkowy, bo to moje wznowienie, to są 3 płyty CD i to są i nagrania koncertowe, i

tak zwane floor takes, czyli coś, co jeszcze było niedopieszczone, dopiero próbowano zagrać dany utwór. Również są to same riffy, które proponowano wówczas na próbach, no i wersje demo tych znanych utworów. Dzisiaj drugą płytę ominę, ale zaprezentuję na pewno teraz dwa nagrania z tego podstawowego setu. To przypomnijmy sobie najpierw The Memory Remains, gdzie gościem zespołu jest Marianne Faithfull, a potem już Unforgiven 2.

Metallica z albumu Reload, z tego wznowienia i rozszerzonej edycji trzypłytowej, i te dwa CD zawierają materiał, który do tej pory nie ujrzał światła dziennego. Z tym większą przyjemnością zagram teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia jeszcze jeden fragment. Tym razem sięgam po CD numer 3, a tutaj coś, co pojawiło się wtedy na trasie koncertowej Metallica w 97 i 98 roku, kiedy promowali album Reload, a więc niepublikowane nagranie koncertowe teraz w radiowej jedynce.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia Metallica, prosto z koncertu. Jeszcze będę sięgał na pewno po ten materiał z rozszerzonej wersji reedycji albumu Reload. Teraz, proszę Państwa, w radiowej jedynce płyta niezwykła. Płyta, która, jak mówi lider zespołu Radek Łukasiewicz, utorowała drogę na zupełnie inne sceny. Zespół Pustki i album Domino. 20-lecie tego albumu właśnie w tym roku i z tej okazji także reedycja tej płyty, wznowienie i wznowienie cyfrowe, bo nigdy w cyfrze tak zwanej na platformach streamingowych tej płyty nie było, ale także wznowienie winylowe. I to tutaj słabość chwilowa, to tutaj tchu mi brak, to na tej płycie między innymi nic do powiedzenia. No mnóstwo piosenek, które wtedy sprawiły, że o Pustkach usłyszała cała Polska, a nie tylko wąska grupa tych warszawskich najwierniejszych fanów. Radek Łukasiewicz niebawem także w naszym studiu opowie o tym wznowieniu. Taką piosenką, która teraz promuje to wydawnictwo, jest Ty w górę, ja w dół. Ale ja mam jeszcze dla Państwa jedną niespodziankę, czyli najpierw Ty w górę, ja w dół, a potem jeszcze Tchu mi brak.

pustki i wznowienie albumu Domino, trzeciej płyty studyjnej tego zespołu. Zespołu, który nie istnieje od 2019 roku, ale w tym kontekście, proszę Państwa, to nie ma najmniejszego znaczenia, bowiem ta muzyka jest i pozostała i wreszcie można jej słuchać na platformach streamingowych i będzie z tego winyl, premiera 11 września. Proszę Państwa, teraz w radiowej jedynce zaproszenie na koncerty związane

związane z festiwalem w Mrągowie. To już 45. odsłona tego festiwalu i to jest też okazja do tego, by przypomnieć te gwiazdy, które tam kiedyś święciły triumfy. I Krystyna Giżowska, i Gang Marcela, i Andrzej Rybiński, ale także cała plejada sceny country, która niemalże była z festiwalem od początku. To także hołd dla Emilu Harris, to będzie zespół Alberta Lee, znakomitego gitarzysty. To wreszcie koncert, który pokaże najwspanialsze piosenki country z gośćmi, którzy na co dzień być może z country są troszeczkę nawet na bakier. Ciekaw jestem, jak poradzą sobie w tym repertuarze. W tych wielu odsłonach festiwalowych weźmie udział Claudia Magica, która za chwilę na antenie jedynki zaprezentuje nam swoją nową piosenkę. No ale ciekaw jestem, jak powiadam, jak poradzą sobie takie gwiazdy jak Sławek Uniatowski właśnie w tym kolorycie muzyki country. No to w takim razie 24-25 dzień lipca, Mrągowo, piknik Country and Folk i radiowa jedynka również tam na miejscu, również mogą Państwo liczyć na relacje, rozmowy, no i mnóstwo informacji z tego festiwalu. A teraz Claudia Magica ze swoim nowym nagraniem w programie Pierwszym Polskiego Radia.

Mrągowo, już niebawem 24-25 lipca, a jeszcze bliżej, proszę Państwa, kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Chełm, a tam, no rzeczywiście absolutnie wyjątkowe grono, jeśli chodzi o artystów, bo pojawi się tam i Lambery, ale także Big Cyc. Będzie Krzysztof Cugowski, ale także Demono i Małgorzata Ostrowska. Będzie Tatiana Okupnik, a także Papa D. Także warto być w Chełmie, bo rzeczywiście plejada gwiazd na naszych koncertach Lata z Radiem. Marcin Kucy, pięknie się Państwu kłaniam i zapraszam na Lato z Radiem. Oczywiście specjalne audycje już w sobotę, relacje oczywiście z tej imprezy. No i samo Lato z Radiem jak zwykle wystartuje w sobotę o godzinie 9:00. A na koniec, no między innymi właśnie Krzysztof Cugowski, jedna z gwiazd tegorocznego Lata z Radiem. Do usłyszenia.

0: Lektury jedynki.
1: Jest niedziela. Erika została z dziećmi w domu. Patryk poszedł na dyżur do komisariatu. Posłuchajmy trzeciego fragmentu kryminału Kamili Legberry pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Niedziela w komisariacie upływała spokojnie. Patryk cieszył się, że jest sam, bo chaos wywoływany w domu przez dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i jeszcze przez noworodka był wprawdzie cudowny, ale jednocześnie okropnie wyczerpujący. A spokojny dzień, spędzany samotnie w komisariacie, był też szansą na nadgonienie papierologii. Annika ciągle mu przypominała, że musi dokończyć swoje raporty, ale Patryk mało czego nie znosił tak, jak wszelkiej biurokracji, i zawsze umiał znaleźć dobry powód, żeby to od siebie odsunąć. W końcu zaś musiał i tak to zrobić. Nalał sobie filiżankę dopiero co zaparzonej kawy, niby świeżej, a jednak ohydnej w smaku. Annika wprawdzie wspomniała coś o kupnie maszynki Nespresso, ale została przegłosowana przez wszystkich. Podła kawa z ekspresu przelewowego towarzyszyła im w ciągu tylu godzin pracy, że stała się czymś w rodzaju wiernego przyjaciela. Patryk usiadł przy kuchennym stole i pozwolił sobie na chwilę cichej kontemplacji. Papiery na biurku mogły jeszcze chwilę poczekać. On w tym czasie napawał się ciszą. Szczególna rzecz, jak funkcjonuje ludzka pamięć, jak szybko mózg wypiera pierwszy potwornie absorbujący okres po pojawieniu się dziecka. Oczywiście za nic nie zamieniłby tego chaosu na inne życie. Przyjście na świat Nory odebrał tak, jakby na miejsce trafił ostatni element ich życiowej układanki. Podniósł się, dolał sobie kawy i ruszył do swojego gabinetu. Właśnie przechodził obok recepcji, gdy otworzyły się drzwi komisariatu. Przystanął. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Do środka weszła ostrożnie drobniutka pani z wystraszonym wyrazem twarzy. Chciałabym porozmawiać z jakimś policjantem. Jestem policjantem. Nazywam się Patryk Hedström. Uśmiechnął się przyjaźnie, starając się rozładować jej wyraźne napięcie. W takim razie chcę rozmawiać z panem. Przyszłam zgłosić morderstwo.
1: Marcin Perchuć przeczytał trzeci fragment kryminału Kamili Legberry pod tytułem Płaczka w przekładzie Ingi Sawickiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i

0: Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: ich o częstotliwości 225 kHz na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Amerykanie dają Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Zadeklarował to prezydent Donald Trump, a złożył tę deklarację u boku prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu NATO w Turcji.
1: Donald Trump podkreślał, że systemy Patriot są bronią defensywną i tłumaczył, że mają bardzo dużą skuteczność. Przekażemy im prawo do produkcji Patriotów, pokażemy im jak to robić, bo to jest skomplikowane. Ale szybko rozpracują tę złożoność. Mówił Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy na marginesie szczytu NATO w Turcji. Prezydent USA tłumaczył, że nie może przekazać Ukrainie własnych rakiet przechwytujących, ponieważ Stany Zjednoczone dysponują ograniczoną ilością tych pocisków. Damy wam licencję na ich produkcję. W ten sposób nie będziecie narzekać, że ich nie macie. Wyprodukujecie je sami. W czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim Trump poparł także ukraińskie ataki w głąb Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A Wołodymyr Zełenski podczas szczytu NATO w Ankarze przez godzinę rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Po tym spotkaniu polski przywódca podkreślił, że było konstruktywne, choć nie udało się na nim rozwiązać sporu dotyczącego kwestii historycznych.
2: To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
0: Polsko-ukraińskie napięcie w relacjach pojawiło się w związku z decyzjami Kijowa dotyczącymi polityki historycznej, między innymi nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycję reform w systemie ochrony zdrowia. To na żądanie premiera i w odpowiedzi na ujawnione w ostatnich dniach nieprawidłowości w wielu lecznicach.
3: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
4: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
3: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy zł. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
4: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
3: Część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Zmiany także w innej dziedzinie. Państwowa Inspekcja Pracy ma od wczoraj nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne, ale będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach, zastrzega główny inspektor pracy Janusz Krasoń i dodaje, że w wielu sytuacjach zawieranie umów cywilnoprawnych jest uzasadnione.
5: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
0: Pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników z cywilnoprawnych w umowę o pracę, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów grozi jednak mandat w wysokości do 5 000 zł. Program CPN, ceny paliwa niżej, może powrócić. Resort energii nie wyklucza, że przywróci osłonę, z której kierowcy korzystali od marca do końca czerwca. Ostateczna decyzja będzie podejmowana po konsultacjach z Ministerstwem Energii i branżą paliwową. Zastrzega wiceminister Konrad Wojnarowski i wyjaśnia, że wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
6: Rozważamy, jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak to miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
0: A na Bliskim Wschodzie sytuacja znów

0: zrobiła się napięta, Amerykanie ponownie atakują cele w Iranie. W portowym mieście Bandar Abbas nad cieśniną Ormus odnotowano 8 eksplozji. Zaatakowane miało być też miasto Bushehr na południowym zachodzie kraju. Z kolei irańska armia grozi przeprowadzeniem w najbliższym czasie ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami popada, w centrum i na wschodzie również zagrzmi. Nad morzem i w górach silne porywy wiatru. Temperatura minimalna od 7 do 15 stopni. W dzień najmniej chmur na zachodzie i południowym zachodzie. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego będzie silnie wiało. Temperatura maksymalna od 14 do 23 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Prawie 10 minut po północy. Dziś czwartek, 9 lipca, 190 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:25, zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Mikołaj, Sylwia, Weronika i Zenon. 505 lat temu na wieży Katedry Wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt, ufundowany przez Zygmunta Starego. 13 lipca 1521 roku Kraków po raz pierwszy usłyszał jego głos. 149 lat temu rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. 110 lat temu urodził się Stanisław Pagaczewski, poeta, pisarz, autor utworów dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim znanej trylogii o przygodach Baltazara Gąbki. 81 lat temu zmarła Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka i dramatopisarka. 23 lata temu zmarł Andrzej Jaroszewski, dziennikarz, prezenter muzyczny Polskiego Radia, jeden z twórców Sygnałów Dnia.
1: Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Folk On.

0: Cześć, tu Małgorzata Wilczyńska-Mazur, zespół Inula. Wsłuchajcie się w pieśń ziemi w audycji Folk On w radiowej jedynce.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: To jest Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Przenosimy się teraz w Góry Świętokrzyskie razem z zespołem Inula, który reprezentują Małgorzata Wilczyńska-Mazur. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: I Grzegorz Mazur.
3: Dobry wieczór.
2: Mieszkacie i tworzycie we wsi Kosowice, od kos postawionych na sztorc, mam nadzieję. To jest województwo świętokrzyskie, magiczne góry świętokrzyskie, tam gdzie i Radek Nowakowski ze swoją pracownią bębniarską i studium instrumentów etnicznych, no i wesoły Włodek Kinior-Kiniorski z orkiestrą świętokrzyską. Tam macie gospodarstwo, pasiekę. Muzyka to autorski folk, poezja, kraina łagodności, chociaż pewnie niekoniecznie utożsamiacie się z tym określeniem. Nazwałbym was Garden Folk, a to ze względu, Małgosia, na nazwę, która coś mówi. Inula, co to znaczy?
0: Inula to łacińska nazwa Omanu. Oman w Polsce występuje jak najbardziej. Sam Oman był opisywany w dawnych herbarzach, między innymi przez Marcina z Urzędowa, jako dodany do wina przysparzał radości i odganiał smutki.
2: O, polecamy. Występuje u was w ogrodzie Inula?
0: Występuje.
2: Można ją sobie zasiać. Ona lubi słońce, na słonecznienie, wodę.
0: Lubi słońce, choć taki cień jej nie szkodzi. Ma bardzo duże liście, kwiat nieco mniejszy, ale i tak jest okazała.
2: Ile to już lat razem na muzycznej drodze, Grzegorz?
3: Razem na muzycznej drodze, no około 20 lat, myślę.
2: Ale Inula krócej. Ale
3: jako Inula to 3 lata.
2: No dobrze, to płyta, która ma swoją premierę. Piszecie tutaj, że rok 2023 był dla was rokiem odrodzenia z nową energią, ale i pasją. Rozpoczęliście kolejny rozdział w życiu. Co stoi za tą płytą, która za chwilę będzie miała swoją premierę w jedynce? Małgosia.
0: Ta płyta jest tak naprawdę naszym odrodzeniem, tak jak właśnie to napisaliśmy, dlatego że wcześniej graliśmy muzykę bardziej taką ludową, różną, nie tylko polską, ale też irlandzką, a później musiało się wydarzyć coś, co z jednej strony uderzyło w nas i coś złego się w życiu wydarzyło, ale po tym mogliśmy powstać. Powstały wtedy piosenki, zaczęłam pisać, odkryłam w sobie właśnie tą część mnie, która była do tej pory nieznana, i właśnie te piosenki, teksty zaczęłam tworzyć.
2: Pieśń ziemi, to zanim jeszcze posłuchamy utworów z tego albumu. Grzegorz, kto za nimi stoi, za muzyką tutaj, oprócz waszego duetu?
3: W zasadzie teksty w całości, to wszystko pisze Gosia. Mhm. Natomiast muzykę 90% Gosia.
2: Tam, no i w dwóch kawałkach.
3: Tak, goście dobarwiają instrumentalnie to wszystko. Perkusjonalia Przemysław Obirek, Filip Arasimowicz na kontrabasie i Janusz Tytman na mandolinie.
2: Premiera w audycji Folk On Inula, pieśń ziemi.

0: Folk on 1, Polskie Radio, Małgorzata Wilczyńska, Mazur. Pozdrowienia dla Pawła Mazurczaka, być może od ekspertów mazurkowych tworzycie jakiś krąg wtajemniczonych tancerzy. Grzegorz Mazur. Mieszkacie we wsi Kosowice, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, ale macie też własne gospodarstwo, pasiekę. No właśnie, czym się trudnicie oprócz muzyki? Jak to się przenika, jak to się łączy? Farmerstwo i muzykowanie.
1: Ja z pasji i wykształcenia jestem magistrem, inżynierem zielarstwa, więc to zielarstwo też przewija się w piosenkach. Łączę te światy zielarskie ze światem muzycznym. Wokół domu mamy mnóstwo ziół nieuprawianych, ale dziko rosnących. Oprócz tego mamy kawałek sadu, łąkę i właśnie parę uli, z których jak nam się udaje wyrobić w czasie, to wtedy pozyskujemy miodek.
0: Ale oprócz miodów i muzyki zajmujecie się ziołolecznictwem? Zbieracie te zioła? Robicie jakieś wywary?
1: Częściowo tak. Bardziej niż samym ziołolecznictwem trudnimy się w tym, żeby zarażać ludzi pasją do ziół i samym tym właśnie światem zielarskim, tym w jaki sposób nam te zioła mogą pomóc. Edukujemy, prowadzimy warsztaty i tak wygląda nasza codzienność.
0: Grzegorz, ty mi się jawisz jako osoba, której nie obce są eksperymenty ziołowe. Dla ciebie jakieś szczególne mają znaczenie oprócz tej tytułowej inuli?
2: Jak dla mnie bliższe są od zielarskich eksperymentów eksperymenty z dźwiękiem, dlatego że ja z wykształcenia jestem inżynierem akustykiem. Tak, i ja tutaj, można tak powiedzieć, w zespole odpowiadam bardziej za realizację i instrumentalizację tych wszystkich pomysłów, które mi żona przyniesie.
0: A jakimi ziołami się wspierasz w tej pracy?
2: Melisą.
0: Melisą, no tak, bo to wymaga spokoju. Inula, gdzie was można spotkać w internecie i w jakim składzie koncertujecie?
1: W internecie można nas spotkać na naszej stronie internetowej inulaart.pl. Można nas spotkać we wszelkich portalach.

0: Alach. Gdzie tylko muzyka, tam jesteśmy i my. I z koncertami, wszystkie koncerty wypisujemy, gdzie gramy, także można nas spotkać w Polsce. A gramy zarówno w duecie i większość tych koncertów jest w duecie, ale czasami też ta kraina łagodności rozrasta się do mocniejszych brzmień. Może bez przesady, że bardzo mocne, ale o te perkusjonalia czy perkusje, gitarę basową, różne przeszkadzajki. Można nas spotkać również w sześcioosobowym składzie.
1: No, ciekawi jesteśmy tu w jedynce waszego koncertu. Płyta zapowiada się bardzo smakowicie. Małgorzata Wilczyńska-Mazur i Grzegorz Mazur, zespół Inula, pieśń Ziemi. Bardzo dziękuję. Śpiewajcie tę pieśń Ziemi ku chwale Gai.
0: Tak jest. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Cześć, tu Michał Wieczorek, Festiwal Globaltica. Słuchacie audycji Folkon, najpiękniejsza muzyka świata.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: To jest Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do Gdyni, słynącej z otwartych mórz i portów oraz doskonałych festiwali, z których najjaśniejszym, bez wątpienia, najwspanialszym jest Globaltica, którą reprezentuje Michał Wieczorek. Dobry wieczór, Michale.
0: Dobry wieczór.
2: Ogromna to radość. Każdego roku wypatruję tej gdyńskiej aury, Solanki Morskiej, Parku Kolibki. To w tym roku oczko mamy, 21. odsłona Globaltiki. O ideę chciałbym zapytać, bo to no, nie tylko otwarte miasto portowe,

0: Miasto z przedwojenną tradycją, ale też niesłychanie progresywne.
1: Idea jest niezmienna od tych 21 lat. Chcemy pokazywać bogactwo kultur świata i uważamy, że najbardziej atrakcyjnie, nie chcę powiedzieć najłatwiej, ale chyba tak, najbardziej atrakcyjnie to można robić poprzez muzykę, no bo muzyka łączy wszystkich.
0: Tak jest, bez względu na poglądy i zainteresowania. W tej muzyce świata odnajdujemy właściwie wielość w mnogości wszelakich form i gatunków. Piotr Puczyło, o nim trzeba powiedzieć, to jest ten marynarz niestrudzony, wędrowiec, sowizdrzał, wydawca, producent muzyk, pomysłodawca Globaltiki.
1: Tak, no Piotr zawiaduje Globaltiką od samego początku, z krótką przerwą w latach 2008-2009. No i to właśnie Piotr odpowiada za wszystkich artystów, których możemy usłyszeć na Kolibkach.
0: Data, kiedy w tym roku startuje 21. Globaltika?
1: Globaltika startuje 17 lipca i potrwa 3 dni, czyli do 19, czyli to jest trzeci weekend lipca.
0: Oczywiście nie może nas tam zabraknąć. A kto wystąpi, kto uświetni tegoroczną Globaltikę? Już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.

0: Już szykujemy bandżur i plecaki, by wyprawić się Wisłą do najpierw Zatoki, a później port w Gdyni, Park Kolibki. Od 17 lipca eksploduje Karnawał Muzyki Świata w portowym mieście Gdynia. To już 21 odsłona. Michał Wieczorek, kto wystąpi?
1: Na szczęście nie ma tak wielu artystów, więc można obejrzeć wszystkie koncerty. Będzie ich 12. No i myślę, że takim najjaśniejszą gwiazdą tegorocznej edycji jest Rokia Traore, która wraca na scenę po 7 latach przerwy, spowodowanej nie tylko pandemią, ale też ona miała bardzo burzliwe zawirowania w swoim życiu, związane z walką o opiekę nad dzieckiem. Napisała też właśnie książkę o tej sytuacji i teraz wraca na scenę, zagra 18 lipca, no i to jest królowa afrykańskiej muzyki gitarowej. 30 lat wspaniałej kariery już. Nadal jest to granie bardzo świeże, nadal jest to granie bardzo energetyczne. No i myślę, że to jest taka największa gwiazda. Rokia już występowała w Polsce, ale myślę, że takim zespołem, który może być takim dużym zaskoczeniem, są Japończycy Sterile Island. To jest zespół etno-punkowy, więc ta energia jest naprawdę bardzo potężna. Tam jest troje perkusistów, jest to 11 osób na scenie, jeśli dobrze pamiętam. No i muszę powiedzieć, że jeden z moich znajomych, który mieszkał długi czas właśnie w Azji, mówi, że to jest fantastyczny zespół. Widział ich w Pekinie i przyjeżdża teraz na Globaltikę.
0: Rokia Traore to jest rzeczywiście wydarzenie bez precedensu. Malijska artystka, uważana za taką poetkę reprezentującą królewski ród Traore, pieśniarzy, wędrowców, griotów afrykańskich, uznana w epoce początku lat 2000 za odkrycie sceny muzyki świata, za taki wybitny talent, głos, przepiękne kompozycje. Pamiętam jej pierwsze koncerty, one były takie bardzo korzenne, później troszeczkę ewoluowała stylowo właśnie z takim desert bluesem i gitarowym post-Hendrixowskim brzmieniem zaskoczyła, ale to było równie piękne i mocno ciekawy jestem, jak w tym roku Rokia Traore wystąpi, w jakiej jest formie, co zaprezentuje. To wystarczy po prostu ten koncert odhaczyć, żeby pojechać, mieć asumpt dobry do odwiedzenia Globaltiki. Kto jeszcze, Michale?
1: No myślę, że takim moim, najbardziej do mnie z tych artystów przemawia, to jest Nuramin Seymali, czyli zostajemy w Afryce, to jest nadal Afryka Zachodnia, ale Mauretania, i to jest jedna z niewielu kobiet, które właśnie występują na Zachodzie. Ona gra tak bardzo post-Hendrixowsko, bardzo, bardzo psychodelicznie, i ona zagra w piątek. Myślę, że wydarzeniem

0: Jest pierwszy od 18 lat koncert w Polsce Finek z Wartiny.
1: O.
0: Tak, wiem, że zaraz potem grają na skrzyżowaniu kultur, ale Global Tika jest 2 miesiące wcześniej, to jest, będzie pierwszy od 18 lat ich koncert w Polsce, więc to jest powrót też legendy, tym razem muzyki fińskiej na scenę. No i jak zawsze zachęcam też do zostania na niedzielę, bo w niedzielę mamy takie trochę mniejsze, bardziej wyciszone koncerty, ale równie atrakcyjne. I tutaj mogę powiedzieć, że wydarzeniem będzie, bo już widziałem tego artystę na żywo, Ustad Nurbaksz z Beludżystanu, który gra na zbudowanej własnoręcznie cytrze. Była to zabawkowa cytra wywodząca się z Japonii, a od lat jest to jeden z takich podstawowych instrumentów właśnie w muzyce w Beludżystanie. I widziałem go kilka lat temu i to było fantastyczne przeżycie, bardzo transowe, bardzo piękne. No myślę, że tutaj to jest naprawdę ważny też powód, żeby zostać w niedzielę.
2: Tu postawmy kropkę, tych artystów jest więcej. Strona internetowa?
0: globaltika.pl.
2: Michale, ja podkreślam każdego roku, zapraszając naszych słuchaczy na ten festiwal Walory Przyrodnicze, bo to nie tylko muzyka, warsztaty, filmy, spotkania autorskie, to oczywiście w ramach festiwalu pozycje obowiązkowe, ale ten niezwykły park Kolibki, prawda, gdzie ta muzyka wybrzmiewa w sposób najbardziej naturalny, zresztą Globaltika jako scena uznana za jedną z najpiękniejszych w Europie. Zgodzisz się, że trudno znaleźć cudowniejsze miejsce na skarpie nad morzem w cudownym, no, pradawnym parku.
0: No tak, to Park Kolibki to jest zabytkowy park na granicy Gdyni i Sopotu i naprawdę z terenu festiwalu są kilkanaście kroków, jesteśmy już na klifie nad morzem, to może czasem słychać. No i jest to polana w takim lesie nawet bardziej niż parku, tak? Więc myślę, że to jest naprawdę też fantastyczne miejsce, żeby przyjechać. To nie jest duży festiwal, więc to nie są hektary do chodzenia jak na przykład na Openerze, tylko to jest bardzo kompaktowe miejsce, więc myślę, że warto. No i zapraszamy całe rodziny, bo Globaltika jest festiwalem otwartym na wszystkich, więc i zapraszamy z dziećmi, zapraszamy z dziadkami, no bo kultury można poznawać w każdym wieku.
2: Absolutnie. Michał Wieczorek, bardzo dziękuję. 17-19 lipca, 21 Globaltika w Gdyni, w Parku Kolibki. Po prostu trzeba to zobaczyć. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 1:00, tu program 1 Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności Jedynki. To było bardzo konstruktywne spotkanie, oceniają prezydenci Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Polski prezydent powiedział, że choć różnimy się w sprawach historycznych, mamy wspólnego współczesnego wroga. W ostatnim czasie polsko-ukraińskie stosunki były napięte na tle historii.
4: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
5: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
4: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Amerykańskie ataki na Iran to odwet za irański ostrzał statków w ciśnieniu Ormus, napisał Donald Trump. Amerykański prezydent krótko skomentował w mediach społecznościowych drugi dzień amerykańskiego ostrzału celów w Iranie. Jeśli to się powtórzy, sytuacja będzie znacznie gorsza. Wysoki rangą amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że ataki przeprowadzone tej nocy są znacznie liczniejsze niż wczorajsze. Wcześniej o uderzeniu informowało dowództwo centralne armii amerykańskiej w mediach społecznościowych. We wpisie wyjaśniono, że uderzenie ma na celu przywrócenie ruchu statków w ciśnieniu Ormus. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z przewidywaniami jej analityków utrzymała wysokość stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W najbliższej przyszłości raczej nie będzie żadnych nagłych ruchów, mówi Jarosław Niedzielewski z firmy Investors TFI.
6: Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywy na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
3: Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
0: To są aktualności Jedynki.
3: W nich teraz Niemcy. Lekarz zabójca skazany na dożywocie przez sąd w Berlinie. Medyk zakończył życie przynajmniej 15 pacjentów oddziału paliatywnego. Przyznał się do części zarzutów.
7: Sąd wymierzył najwyższy możliwy wyrok, a dożywocie uzupełnił o zapis o szczególnie ciężkiej winie. To oznacza brak możliwości ubiegania się o zwolnienie z więzienia już po 15 latach. Wyroku nie złagodziło zaskakujące przyznanie się do 12 z 15 zawartych w akcie oskarżenia zabójstw. Równolegle z procesem toczy się dalsze postępowanie prokuratury. Badanych jest ponad 70 kolejnych przypadków, w których 41-letni lekarz mógł przyczynić się do śmierci pacjentów. Jego ofiarami byli ciężko chorzy ludzie, którzy jednak mieli przed sobą miesiące lub lata życia. W czasie wizyt domowych medyk podawał im śmiercionośną mieszankę lekarstw. Obok chorych powyżej 90 lat wybrał również 25-latkę. Działał przez blisko 3 lata, do lipca 2024 roku. W części przypadków zacierał ślady, podpalając mieszkania ofiar. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata 19 lipca. Za przygotowanie występu odpowiada Chris Martin zespołu Coldplay. Przerwa w finałowym meczu ma potrwać nieco dłużej niż zwykle, ponad pół godziny. To wspólna inicjatywa FIFA i organizacji charytatywnej Global Citizen. Jej celem jest zebranie 100 milionów dolarów na dostęp do edukacji i gry w piłkę nożną dla dzieci z najbiedniejszych.

0: najważniejszych regionów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze, temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu do 13 na zachodzie i południu. W ciągu dnia także miejscami popada, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą od 14 stopni na wschodzie, około 20 w centrum i do 23 na zachodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 996 hektopaskali nad Łotwą powoli wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską oraz przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni do zachodniego 5 do 6, na wschodzie w porywach do 7, od zachodu słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 16 stopni i widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, temperatura powietrza około 15 stopni i widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, miejscami w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, widzialność na ogół dobra. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 7 w porywach do 9, na zachodzie słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy.
3: A wśród nich?
2: Skoli.
4: Nie wiem nic na pewno, pewno nie wiem nic. Miałaś być na serio, został tylko błędy.
2: Zakopałe.
5: Koledzy moi, my jednej krwi. Zatońcmy razem, niech się miał.
3: Wanda i Banda.
5: Z miłości do chmur.
2: Natalia Nykiel.
6: Widzę światło na wodzie, co śni jak ogień.
2: Kasia Kozalska.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
7: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 11 lipca, EUK.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
7: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Powiedz mi, jak mnie kochasz. Powiem, więc. Kocham cię w słońcu i przy blasku świec, kocham cię w kapeluszu i w berecie, w wielkim wietrze, na szosie i na koncercie, w bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach, i gdy śpisz, i gdy jajko roztłukujesz ładnie, i nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie, w morzu, w górach, w kaloszach i boso, dzisiaj, wczoraj, jutro i dniem i nocą, a latem, jak mnie kochasz, jak treść lata. Taką rozmowę liryczną mógł wymyślić tylko mistrz KI Konstanty Ildefons Gałczyński. A może tak było na jawie, a nie tylko we śnie? Muzyka i poezja, poezja i muzyka i wakacyjna miłość. To nie zależy chyba od wieku, lat, czasu, pieniędzy, all inclusive czy namiotu i ogniska na polanie. Jak to było, jak jest, czy coś się zmieniło? Naszym gościem będzie pani psycholog od bicia ludzkich serc Katarzyna Kazań

bliska, nie tylko odbicia ludzkich serc. Czekamy też na wspomnienia naszych słuchaczy, a kto pamięta jeszcze takie listy do kącika złamanych serc? Już nie mogę, więc piszę. Poznałam go w pociągu, miał na imię chyba Krzysiek, lecz nie pamiętam dobrze, jaki pociąg był w relacji. Mam lat 18, on wysiadł na jakiejś stacji. Przystojny był jak Linda, więc po nocach szlocham. Pomóżcie mi go znaleźć, bo go kocham, Zocha. To już lato i wakacyjna miłość. To poszukamy. Witamy Państwa nocą. Wojciech Błoński, Andrzej Kajetan-Tłokowski i Wiesław Molak. No to zacznijmy, proszę, tak.

0: Chyba nie mogliśmy zacząć inaczej. Jest z nami, jak zapowiadaliśmy, pani Katarzyna Kazańska, pani psycholog od bicia ludzkich serc. No i od tego, co później po tym pukaniu zostaje w głowie i jeszcze o głosie miłości porozmawiamy, bo pani też jest specjalistką od emisji głosu. Witamy nocą, o tej dziwnej porze, tak między jawą a snem, między nocą a dniem. Kłaniamy się.
1: Dobry wieczór. W zasadzie dobranoc, bo jest środek nocy.
0: A może dzień dobry, bo to już niedługo.
1: A może dzień dobry.
0: Będzie
1: świtać. Po prostu witajcie.
0: Witamy. Wakacyjna miłość to tak potocznie określa się przelotny, krótkotrwały romans lub zauroczenie, które nawiązuje do no właśnie lata, do letniego wypoczynku. Charakteryzuje się spontanicznością, intensywnością i zwykle ogranicza się czasowo właśnie do trwania wakacji bez perspektywy na trwałą relację po powrocie do codziennego życia. To taka definicja ze słownika języka polskiego. Pani Katarzyno, dodałaby pani coś do tego, do tej definicji wakacyjnej miłości?
1: No, są wakacje, jest miłość, jest lato i tutaj w zasadzie niewiele można dodać. Wakacyjna miłość kojarzy się z czymś krótkim, ulotnym, gwałtownym jak letnie burze.
0: No właśnie, czy wakacyjna miłość to tylko przelotna chwila?
1: Ja odpowiem to tak, jak każdy psycholog odpowie na każde pytanie. To zależy.
0: To my słuchamy rozwinięcia. To zależy, bo...

0: I od kogo?
1: Bo przede wszystkim od kogo, tak. Przede wszystkim zależy od tego, kogo dotyczy ta miłość. Czy to jest tylko i wyłącznie przelotny romans gdzieś na wakacjach? Czy jest to nastoletnie zauroczenie kolegą z sąsiedniego namiotu, bądź koleżanką z

0: po prostu przypadek, że się spotkaliśmy, spojrzeliśmy sobie tutaj w oczy, coś pomiędzy nami zagrało i tworzy się wielki związek. To, co się dzieje między ludźmi, bardzo mocno zależy od tego, jaki ludzie mają cel w danym momencie. Zależy od tego, jak reagują na różnego rodzaju bodźce, co się z nimi wydarzy i od tego, jakie też mają podejście do życia. No a jeżeli chodzi tu o to, że tu są dwie osoby, no to tutaj zależy od tego, jak to się dzieje, jeżeli chodzi o dwie osoby, więc dużo, dużo czynników.
1: Rozprzyjają wakacje, nowe miejsce, słońce, a może burze, nowe przygody, nowe znajomości, zachody i wschody słońca. No później jeszcze kilka telefonów, może listów, choć już pewnie to teraz rzadziej. No i już po wszystkim?
0: Może tak być, na ogół tak bywa. Wakacje to jest taki moment, kiedy jesteśmy po prostu rozluźnieni, spokojni, nie myślimy o tych, nie wiem, jakichś terminach.
1: Zostawiamy ten codzienny świat, tę codzienność, no zupełnie, zupełnie gdzie indziej.
0: Zupełnie gdzie indziej, tak. Spada nam poziom kortyzolu. Spada poziom w ogóle stresu. Jesteśmy zrelaksowani, do tego słońce świeci i tak nas natura wyposażyła w takie mechanizmy, że latem jesteśmy zdrowsi, silniejsi, bardziej pełni energii. W związku z tym mamy więcej też siły na to, żeby myśleć o przedłużeniu gatunku. Bo jakby nie patrzeć, miłość jest jednym z takich biologicznych procesów, który zmierza do tego, żeby ten gatunek człowieka przedłużyć. Stąd wtedy wyostrzają się nasze zmysły. Mamy ochotę na jakieś zadłużenie. Po prostu działa biologia. I dlatego to jest ten czas, kiedy dużo łatwiej nam się zauroczyć, kiedy mamy więcej siły, kiedy mamy większą ochotę na relacje. No i też, ponieważ podróżujemy, jednak wakacje wiążą się z podróżami, spotykamy nowe osoby w nowych miejscach, nowych okolicznościach. To wszystko sprzyja temu, żeby się zakochać, zadłużyć, zauroczyć, ale może też kogoś pokochać.
1: To mamy taki apel. Ten apel wybrała pani dla nas, dla naszych słuchaczy. To jest piękna piosenka starszych panów, Zofia Kucówna w roli głównej. No to posłuchajmy.

0: Grać każdy chce. Kaziu!
1: Tak, słucham.
0: Zakochaj się.
1: Parara,

0: Jestem.
1: Ty kochasz mnie.
2: Kaziu, zakochaj się. No i jak tu odmówić takiej prośbie? Wakacyjna miłość. Wakacyjny, czyli odnoszący się do czasu wolnego od pracy, nauki, okresu urlopowego, podróży, oderwania od codziennych obowiązków. Miłość, no, w ujęciu słownikowym, na przykład słownika PWN, to głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu towarzyszy pożądanie, silna więź, troska i czułość. W kontekście wakacyjnym pojęcie to jest często spłycane do poziomu przygody lub zauroczenia. No właśnie, a inne określenia: romantyczna przygoda, letni romans, flirt. Przypomnę, jest z nami pani Katarzyna Kazańska, pani psycholog odbicia ludzkich serc. No i później od tego, co po tym pukaniu zostaje w głowie. To może przypomnijmy sobie taką piosenkę z kącika złamanych serc z lata z radiem.

0: pani psycholog Katarzyna Kazańska. Dzisiejszej nocy z państwem, z nami Alfred de Musset napisał: nie igra się z miłością. Ja sądzę, że nie powinno się też igrać z wakacyjną miłością. A pani zdanie na ten temat?
1: No, zdecydowanie igranie z miłością nie jest dobre, nie jest pozytywne.
0: Nawet tą wakacyjną, przelotną, tak jak mówiliśmy, tym takim letnim romansem, flitrem, takim romantycznym zauroczeniem.
1: Generalnie każda miłość, każde uczucie dotyczy ludzi. I tutaj mamy też dwoje ludzi. Mamy tutaj coś tworzącego się, związek, emocje dwojga ludzi. I we wszystkim, co robimy w życiu, naczelna zasada jest nie krzywdzić, nie szkodzić. Nie krzywdzić siebie, nie krzywdzić drugiej osoby. I dlatego właśnie nie igrajmy z miłością. Pamiętajmy, że nawet jeżeli to jest tylko wakacyjna miłość, no to jest to bardzo silne uczucie. Jest tutaj bardzo dużo emocji i te emocje dotyczą niejednej osoby.
0: A czy wakacyjna miłość nie zna wieku zakochanych? Bo tak się przyjęło, że to tylko, tu cudzysłów, należy się młodym ludziom.
1: Generalnie miłość nie zna wieku. Miłość jest uczuciem, które dotyczy każdego, w każdym momencie. I nawet jeżeli jest ktoś, kto jest zagorzałym singlem, też może trafić go, ją, wakacyjna miłość. W każdym momencie. Oczywiście znam ludzi, którzy trafiają na siebie, poznają się w wieku na przykład 65 lat. I co? Jest miłość.
0: I nie mija po wakacjach.
1: I nie mija po wakacjach. W ogóle tak obserwuję, że im starsi jesteśmy, im bardziej się otworzymy na tą miłość, to łatwiej wchodzimy w związki. Łatwiej ta przelotna miłość może stać się związkiem. Być może to też jest kwestia tego, że jak już mamy sporo doświadczeń za sobą, to wtedy też wiemy, czego oczekujemy od siebie, od innych ludzi, czego oczekujemy od związku, od miłości. I w związku z tym też łatwiej wybaczamy i sobie, i innym. I nasze doświadczenie nam mówi, jak pokierować takim związkiem. Ale też w momencie, kiedy jesteśmy starsi, bardziej doświadczeni, mamy też większą swobodę w ogóle w wyrażaniu tych emocji. Bo to już nie jest to nastoletnie skrępowanie i taki stan, w którym w zasadzie nie wiemy, co z tą miłością zrobić. Gdy już mamy te 50, 60, a nawet raptem 40 lat, wiemy, co zrobić z miłością.
0: O miłości, o poezji, ale i o muzyce rozmawiamy. Kolejna piosenka, którą wybrała pani dla naszych słuchaczy, to jest piosenka Strachy na Lachy, tak się nazywa grupa, a tytuł: Dzień dobry, kocham cię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem

0: No i rzeczywiście mamy dwójkę gości, panią Katarzynę Kazańską, pani psycholog odbicia ludzkich serc, i dołączyła do nas pani Jaga Szeptanin, muzykoterapeutka. Witamy pani Jago. Dzień dobry. Jak się pani podobała ta piosenka?
1: No bardzo ją lubię, ona jakoś wywołuje we mnie takie miłe skojarzenia jakiejś takiej właśnie młodzieńczej miłości i zawsze wspominam jakieś takie moje młodzieńcze zauroczenia przy niej.
0: Chociaż słowa niektórym się nie podobają, jak to tam znów posmarowałem tobą chleb, no ale to licencja poetyka, prawda?
1: To jest taka chyba codzienna miłość, taka, która już...
0: Zaczyna się tuż przed śniadaniem, tak?
1: Zaczyna miłość od śniadania do samej kolacji, tej codzienności i w tym, co nie tylko takie wybuchające ogromnym uczuciem, ale też w tym, co już się stabilizuje, i to w tym, co po jakimś czasie możemy poczuć, kiedy jesteśmy dłużej ze sobą, nie w takim wczesnym zakochaniu, tylko w takim przypominaniu sobie o tym, że wciąż się kochamy.
0: Pani Katarzyna Kazańska, to też dlatego pani wybrała dla nas tę piosenkę?
2: No właśnie dlatego. To śmieszne słowa, znów posmarowałam tobą chleb, one mnie bardzo ujmują, bo to jest właśnie ta miłość taka, że kocham cię tak bardzo, że cię zjem. Kocham cię tak bardzo, że chcę być tobą, chcę, żebyśmy byli zjednoczeni. I czasami gadamy takie głupotki różne do tej naszej ukochanej osoby.
0: Ale jak to pomaga?
2: O, dokładnie, jak to pomaga. No i tutaj też są też takie ważne słowa. Chodzi o to, by nie upaść od siebie za daleko. One są dla mnie bardzo mocne, bo miłość taka dojrzała, taka w związku, taka trwała, to nie jest tylko i wyłącznie chodzenie za rączkę, patrzenie się. To są konflikty, to są rozlane mleko, rozrzucone skarpetki, kłótnie. I właśnie o to chodzi, żeby w tych trudnych momentach nie upadać za daleko, żeby zawsze móc potem ten chleb posmarować.
0: Pani Jaga Szeptalin, jak muzyka wpływa na nasze uczucia? Nie tylko w wakacje, ale dziś rozmawiamy o wakacyjnej miłości. To może kogo i czego posłuchać w wakacje, żeby nam pomógł, nam te dźwięki pomogły?
1: Ja zawsze polecam, żeby posłuchać folkloru. Zajmuję się pieśniami tradycyjnymi, folklorem z całej Słowiańszczyzny. I teraz wakacje, tabory, dużo okazji do tego, że

śpiewać i żeby tańczyć i w tym tańcu, żeby właśnie móc się z kimś poznać albo móc się z kimś, kogo się zna, zbliżyć. I bardzo zachęcam do tego, co tutaj niedługo się będzie działo. Ja się wybieram w tym roku na dwa tabory. To będzie tabor w Glinie i drugi tabor Wzniesień Łódzkich. I mam nadzieję, że się tam wytańczę. Już w tym sezonie zaczęliśmy zabawy, a we wrześniu planujemy wesele. I nie będzie to zwykłe wesele, tylko będzie to wesele rawskie z pieśniami rawskimi z Łochowa. I razem ze Stowarzyszeniem Gościniec Łódzki będziemy zapraszać właśnie do takiej zabawy. Ale co tutaj, myślałam sobie jeszcze o tym zakochaniu wakacyjnym, to w pieśniach ludowych bardzo, bardzo ładne znalazłam sformułowania u Józefa Myszki. W pieśni Zakochaj się w chłopcu,

0: Ciebie.
1: Pięknie, pięknie, dziękujemy. A pani jak wspomina wakacyjną miłość? Możemy tak prywatnie zapytać? Pani wakacyjna miłość?
0: Ja mam akurat jedną miłość przez całe życie.
1: Zaczęło się w wakacje właśnie?
0: To się zaczęło przed maturą i rzeczywiście w wakacje to się wszystko pięknie rozwijało. Aż do teraz i wciąż się to utrzymuje. Ale jeśli chodzi o wakacyjne wydarzenia, to też mam tutaj pieśń ludową, bo w pieśniach ludowych, począwszy od Nocy Kupały, która jest takim czasem właśnie na łączenie się w pary i na wyszukiwanie sobie partnerki, partnera, to całe wakacje to jest czas ciężkiej pracy, ale też czas taki, żeby właśnie przyglądać się temu, kto tutaj by się chciał z nami jakoś złączyć. I jeszcze jedną pieśń, którą sobie tak tutaj myślałam, jest to pieśń ukraińska. I ona jest o tym, że przy pracy dziewczyna ma do zaorania swoje pole i swoimi wołkami, swoim koniem to pole orze. I żeby jej się dobrze pracowało, to ona sobie wynajęła kozaczeńka, który zagra dla niej na skrzypcach, żeby jej się lepiej pracowało. I znowu mamy połączenie muzyczne z tą miłością, bo kiedy on tak gra, to nie wiadomo, czy on tak zerka na jej woły, czy na jej konia, czy może na jej białe liczko i na jej czarną brew. I to jest bardzo piękna pieśń, którą też, jeśli słuchacze mieliby ochotę posłuchać, to Oj, pit gajom, gajom, śpiewa grupa Swada i można nas znaleźć na SoundCloudzie. I wydaje mi się, że właśnie w takich działaniach różnych też najwięcej tych emocji i miłości może się pojawić nie tylko w samym randkowaniu, ale właśnie też w działaniu.
1: Bardzo dziękujemy za te piękne opowieści, za opowieści i o wakacyjnej miłości, i o tej tradycji, o pieśniach ludowych. Zachęcamy do słuchania.
2: Tak. Się zastanawiam, jak długotrwająca wakacyjna miłość Jagi w tym momencie znosi to, że w środku nocy Jaga śpiewa piosenki.
1: I to jak śpiewa, prawda?
2: I to jak śpiewa.
1: Pani Jago, a moglibyśmy jeszcze poprosić o jakiś przykład takiego związku między miłością a muzyką, muzykoterapią?
0: Z muzykoterapią. No ja myślę, że w ogóle wszystkie utwory, które są o tańcu, to jest wszystko bardzo terapeutyczne. Nie wiem, czy mam muzykoterapeutyczny kolejny przykład.

0: ale...
1: To niech pani wybierze i niech pani nam to zaśpiewa, jakby pani mogła.
0: Co ja tu bym chciała zaśpiewać? No to jeśli chodzi o zakochanie, to też akurat, nie wiem, może tak z tego Józefa Myszki, to są takie piosenki o miłości, które zawsze się do mnie przyczepiają. To jest taki muzyk, którego poznałam dzięki mojej babci, bo ona słuchała płyt i też śpiewała te piosenki. I jest taka piosenka, ja do ciebie chcę przychodzić. No to może kawałek jej zaśpiewam.
1: To bardzo prosimy.

0: Cię.
1: Jaga Szeptalin. Ja się zakochałem. Bardzo dziękuję za tę pieśń. Pani Katarzyna, a pani zabiło mocniej serce?
0: No, nieraz mi zabiło mocniej serce.
1: Przy takiej piosence.
0: Przy
1: i takim wykonaniu.
0: Najbardziej. Oczywiście. Ja nie ukrywam, że akurat Jagę Szeptalin znam od wielu lat i wielokrotnie słyszałam, jak Jaga śpiewa. I zawsze to serce mi bije w momencie, kiedy słyszę tak piękny śpiew. Zresztą muzyka jest bardzo bliska w ogóle mi w moim życiu, bo sama od zawsze śpiewam i śpiewam w chórze. Akurat muzykę klasyczną śpiewam, nie muzykę tradycyjną, tak jak Jaga. Ale dla mnie muzyka to też jest taki... uprawianie muzyki czynne, sposób na łączenie ludzi i na tą miłość. To może być i miłość taka faktycznie romantyczna. Mogą te związki, które potrafią się trzymać wiele lat, które są gdzieś tam, na przykład małżeństwa z chórów, w których śpiewałam w życiu, ale też i taka miłość zwykła przyjacielska, może niezwykła. Bo jednak miłość przyjacielska to też jest bardzo ciekawy gatunek miłości. I muzyka, wspólne śpiewanie to jest wspólne bicie serca, to jest wspólny oddech w tym samym rytmie, zajęcie się tymi samymi emocjami, bo muzyka jest przepełniona emocjami i to też sprzyja temu, żeby pokochać osoby, z którymi się śpiewa.
1: Pani Jaga Szeptalin, dziękujemy pięknie, że była pani z nami w programie pierwszym Polskiego Radia w Muzyce na Nocy. Dziękujemy za te pieśni tradycyjne, które no też powodują, albo bardziej może nawet powodują, że szybciej biją nasze serca do siebie. A pani Katarzyna Kazańska wybrała kolejną piosenkę dla nas, dla państwa. Zaśpiewałaby pani z Ralfem Kamińskim?
0: Nie pamiętam w jakiej tonacji, ale może.
1: No to zastąpi panią w tej chwili Natalię Schroeder, a my już słuchamy.

0: Pani Katarzyna Kazańska, pani psycholog, jest dziś, przypomnę, z nami w Muzyce Nocą. Wzrusza się pani zawsze, jak słucha tego duetu?
1: Bardzo. To jest duet, który porusza we mnie bardzo, bardzo dużo czułych strun. Niesamowita harmonia głosów i też taka emocjonalność tego utworu. Tak. Teraz się rozmarzyłam, jak słuchałam.

0: tej piosenki.
1: My też, myślę, że państwo także. Miłość przyjacielska, już pani trochę o tym nam powiedziała. To jest takie nowe pojęcie miłości, też nadające się do słownika języka polskiego?
0: Czy nowe? Wydaje mi się, że jest to pojęcie miłości znane tak długo, jak żyjemy. Może trochę czasami zapominamy o tym, że poza tą miłością w sensie takim związkowym, erotycznym, też potrzebujemy, i tą miłością rodzinną, potrzebujemy koło siebie takich ludzi, których będziemy kochać, a jest to taka miłość związana tylko i wyłącznie z bliskością, z wspólnym byciem, wspólnym odczuwaniem, która nie zna żadnych granic, ani granicy wieku, ani różnicy wieku, ani różnicy płci. Może tej różnicy płci nie być. Nie ma żadnego elementu erotycznego. Jest po prostu taką intelektualną miłością. Ja tak rozumiem miłość przyjacielską, że to jest ta osoba, z którą ja mogę podzielić się z nią najgłębszymi moimi problemami, największymi radościami. Zawsze znajdę u tej osoby zrozumienie, wsparcie, która zawsze podzieli ze mną moją radość. No i na ogół osoba, którą kocham miłością przyjacielską, to jest ta osoba, z którą najlepiej się jedzie na wakacje.
1: Ale to jest taka trudna miłość, no bez tego pożądania, bez takiej zupełnie innej więzi niż tylko przyjaźń.
0: Dlatego też wydaje mi się, że to jest taki bardzo świadomy wybór, że potrzebujemy też takiej miłości i że z tą osobą się chcemy przyjaźnić. Bo faktycznie tu nie ma motyli w brzuchu, tu nie ma tych wszystkich hormonów, które nam pomagają rozpalić to uczucie. To jest bardzo taka intelektualna miłość, ale przyjaźnie potrafią trwać wiele, wiele lat. Sama mam przyjaciółkę, z którą przyjaźnię się od ponad 30 lat.
1: I wspólnie panie spędzają wakacje?
0: To teraz coraz rzadziej.
1: Od czasu do czasu, tak.
0: Ale od czasu do czasu faktycznie zdarza nam się wyskoczyć na mały przyjacielski weekend gdzieś, gdzie wiemy, że będziemy w swojej obecności czuć się absolutnie swobodnie, gdzie będziemy mogły spędzić czas tak jak chcemy, gdzie rozumiemy się bez słów i każda może być po prostu sobą w tej takiej najbardziej osobistej, intymnej wersji i spełniać swoje potrzeby, jednocześnie dbając o potrzeby, przestrzeń przyjaciółki. Naprawdę bardzo cenię sobie tę miłość przyjacielską.
1: I niech nam nikt nie przeszkadza.
0: Dokładnie. I niech nam nikt nie przeszkadza. Tak.
1: Pani Katarzyna Kazańska cały czas jest z nami, będzie z nami po godzinie drugiej. To teraz ja mam dla pani i dla państwa dedykację. Piękna piosenka Marek Grechuta, Serce.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Dawałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

Panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka.